0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie. Audycja Dobry Wieczór, tu Opole właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będą tematy psychologiczne związane z samoakceptacją, ze stosunkiem do własnego ciała. Psycholożka Katarzyna Kucewicz, która także zajmuje się zaburzeniami odżywiania i ma na swoim koncie także osobiste zmagania w tej materii. Dzisiaj będzie gościem programu, dzisiaj rozmowa psychologiczna, ale oprócz tego oczywiście spoglądamy na istotne informacje. Ponad 660 wykroczeń ujawnili dolnośląscy policjanci podczas jednodniowej akcji Elektryczny Rower i Hulajnoga. Funkcjonariusze skontrolowali blisko 950 rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.
2: Najwięcej naruszeń, bo blisko 550, popełnili rowerzyści. Z kolei użytkownicy hulajnóg elektrycznych dopuścili się prawie 95 wykroczeń. Policja zwracała szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów oraz prędkość. We Wrocławiu skontrolowano prawie 160 pojazdów, mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.
3: Ujawniono 85 wykroczeń. Do najczęstszych wykroczeń należy jazda po chodniku, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, nadmierna prędkość.
2: Funkcjonariusze sprawdzali także, czy wszystkie osoby poniżej 16 roku życia jeździły w kaskach, dodaje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
4: Policjanci zatrzymali 9 kierujących hulajnogami, blisko 20 rowerzystów i 2 pieszych, którzy popełnili wykroczenia w ruchu drogowym.
2: Od stycznia do końca czerwca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Rannych zostało prawie 600 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: To przy okazji tego tematu teraz praktyka z Irlandii. Od sierpnia na hulajnogach elektrycznych w Irlandii będą mogli jeździć tylko pełnoletni. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się tym jednośladem. Hulajnogi elektryczne mają też zostać uznane w Irlandii za pojazdy mechaniczne. To oznacza, że będą musiały być rejestrowane, a korzystanie z nich wymagałoby prawa jazdy. Rząd chce też zakazać sprzedaży hulajnóg osobom poniżej 18 roku życia, a także wycofać z rynku modele rozwijające prędkość ponad 20 km na godzinę. Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, zwłaszcza z udziałem dzieci. Według Children's Health Ireland liczba młodych pacjentów z urazami mózgu po takim zdarzeniu wzrosła w ciągu roku o połowę. Więcej jest także interwencji irlandzkiej policji. Od początku roku funkcjonariusze skonfiskowali ponad 1400 e-hulajnóg. Rząd nie wyklucza, że jeśli nowe przepisy nie zwiększą poziomu bezpieczeństwa, rozważy całkowity zakaz korzystania z takich pojazdów. W Zjednoczonym Królestwie prywatnymi hulajnogami elektrycznymi nie wolno jeździć po drogach, chodnikach ani ścieżkach rowerowych. Można ich używać wyłącznie na terenie prywatnym za zgodą właściciela. Od 2020 roku w niektórych angielskich miastach działają pilotażowe wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych. Sprzętem z takich punktów można poruszać się legalnie, ale użytkownik musi mieć prawo jazdy. A teraz przeniesiemy się na moment do Częstochowy i powiemy o incydencie związanym z jutrzejszym festiwalem Frytka Off. Jeszcze przed rozpoczęciem budzi on sporo emocji. Wszystko przez zaplanowany koncert black metalowej grupy Batuszka. Organizatorzy po protestach odwołali występ tego białostockiego zespołu. Otrzymali petycję, w której, jak podkreślano, Batuszka wykorzystuje podczas występu symbole religijne, co może być źle odbierane przez niektóre wspólnoty chrześcijańskie. Informuje Włodzimierz tutaj z częstochowskiego magistratu.
5: Wierni parafii prawosławnej w Częstochowie zaprotestowali przeciwko temu wydarzeniu, a organizatorzy też muszą patrzeć na to, żeby Frytka, która ma być takim festiwalem jednak pewnej radości, wolności, ale także zrozumienia, dialogu, równości, no wszelkich tych takich dobrych, pozytywnych cech, żeby ona nie tworzyła jakichś takich napięć i barier.
1: To z kolei spotkało się ze zdecydowaną reakcją fanów białostockiego zespołu, którzy w mediach społecznościowych dali wyraz swojego niezadowolenia. Podczas tegorocznej Frytki zamiast 5 będą 4 koncerty. Wystąpią Immortal Onion, Daria ze Śląska, Opał i Igo. I na koniec Lublin i festiwal Karnawał Sztuk Mistrzów. Do niedzieli na ulicach miasta można spotkać artystów z całego świata, wśród nich iluzjoniści, żonglerzy, akrobaci. Artystów można spotkać przede wszystkim podczas ulicznych występów, mówi Marcelina Gzyl, koordynatorka wydarzenia.
6: Na ulicy jest to wyjątkowe, ponieważ ludzie, jeżeli nawet nie są zainteresowani, to wpadają na tą sztukę i tak się zakochują. Wtedy chcą dowiedzieć się więcej i zaczynają chodzić na spektakle zamknięte. Miłość do cyrku zaczyna się od zobaczenia pierwszego baskera na ulicy. I znajdujemy się w tym momencie na placu Po Farze. Tutaj po raz pierwszy stanęła wielka konstrukcja, 7-metrowa, na której zawiśnie trapez i niemiecki duet Cirkus und Artig będzie pokazywał tutaj 2 razy dziennie, aż do soboty, swoje akrobacje.
1: Impreza w Lublinie potrwa do niedzieli. Sztukę nowego cyrku można oglądać przede wszystkim na placach Litewskim, Krąbca i Łokietka, także za Trybunałem i Po Farze. Artyści zajmą także Centrum Spotkań Kultur oraz Krakowskie Przedmieście. A teraz już zapowiedziana rozmowa z psycholożką Katarzyną Kucewicz, to znaczy za moment będzie okazja posłuchać właśnie obszernej rozmowy.
0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
7: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Teraz już zapowiedziana rozmowa z psycholożką, autorką poradników psychologicznych Katarzyną Kucewicz, która wiele uwagi poświęca wysokiej wrażliwości, ale także tematom związanym z kobiecym ciałem i samoakceptacją. Czy są one jej najbliższe?
2: Tak, to prawda. Gdzieś praca z kobietami, którą już kontynuuję od 15 lat, jest taką pracą, gdzie te dwa wątki właśnie uwrażliwienia, wrażliwości na otaczający świat i trudności z akceptacją splatają się, pojawiają się non-stop u przedstawicielek tak naprawdę wszystkich generacji, u bardzo młodych dziewcząt i u kobiet w podeszłym wieku, więc tak naprawdę mam takie poczucie, że często my jesteśmy świetne w opiekowaniu się innymi osobami, a jakoś sobą, swoją wrażliwością, czy w ogóle swoim samopoczuciem nie umiemy się jakoś tak czule i z troską zająć.
1: Są dwa tematy, które bardzo kuszą, żeby poruszyć je w tej rozmowie. Właśnie kwestia osób z wysoką wrażliwością, które mają tendencję do dużego analizowania, odczuwają subtelności, są bardzo empatyczne, a z drugiej strony kwestia akceptacji swojego ciała, którą też pani osobiście bardzo mocno przepracowała i to jest też w książce Waga z głową. Myślę sobie, że to jest też bardzo odważne opowiedzieć o swojej, nie wiem czy to jest dobre określenie, walce z otyłością. Lubi pani taką metaforę walki?
2: Choroba otyłościowa jest chorobą jak każda inna, więc tak jak w przypadku wielu chorób, tak jak depresji czy chorób onkologicznych, raczej unikamy tego słowa właśnie walka, ze względu na to, że to jest taka, to się kojarzy z jakąś taką aktywnością i z jakąś takim byciem jakby w równym stopniu co przeciwnik zaangażowanym w pracę, a tak naprawdę często jest tak, że choroba jest bardzo silna, jest znacznie silniejsza od pacjenta i w przypadku choroby otyłościowej też tak jest, bo nierzadko jest tak, że chociaż wszyscy dookoła dają rady, po prostu mniej jedz, więcej się ruszaj i wszystko będzie dobrze, no to w praktyce jednak zrzucenie kilogramów jest naprawdę bardzo ciężkim procesem i wymaga bardzo dużo wytrwałości, dyscypliny wewnętrznej, ale równocześnie też wrażliwości, uwrażliwienia na samego siebie, więc ja raczej zamiast słowa walka używam po prostu słowa leczenie, bo w dzisiejszych czasach na szczęście tę chorobę można leczyć i leczyć fizycznie poprzez różnego rodzaju czy farmakoterapię, czy chirurgię bariatryczną, ale też leczyć mentalnie.
1: Mm-hmm. No właśnie, tak się zastanawiałam też, jaka jest cena i koszt pisania takiej książki, a może ona właśnie też działała na panią terapeutycznie. Myślę, że też bardzo wspierająco dla osób, które zmagają się właśnie, to nie jest dobra metafora, ale ona tak, właśnie ten język, on jest taki bardzo, przywykliśmy do tego, że się mówi właśnie takimi określeniami, zmaganie się, walka, a ta książka Waga z głowy proponuje taką czułą opiekę nad sobą, wspieranie siebie. Z jednej strony jest tym jakaś stanowczość i konsekwencja, ale właśnie takie podejście oparte na uważności i czułości.
2: Jest mi to bardzo bliskie, dlatego że sama jestem pacjentką, która zredukowała ponad 70 kg, w związku z czym ten proces leczenia, ten proces wychodzenia z tej choroby jakby przeszłam sama na sobie, to raz, a dwa też, że pracuję z wieloma pacjentami, którzy są w trakcie właśnie redukcji masy ciała, więc widzę po nich, jak oni funkcjonują i często mam wrażenie, że te osoby, które nie są wobec siebie czułe, nie są wobec siebie ciepłe, nie są wobec siebie życzliwe, po prostu wolniej im wychodzi redukcja, słabiej sobie radzą, są mniej zaradne, są mniej takie, powiedziałabym, zdeterminowane, żeby kontynuować ten bardzo trudny proces. Natomiast kiedy ludzie są czuli, ciepli wobec siebie, to naprawdę wtedy dzieje się magia, jak to niektórzy mówią, czyli zaczyna ten proces rzeczywiście wychodzić. Ja zawsze mówię, że pierwszym, takim najważniejszym krokiem w kierunku zmiany, w kierunku właśnie zaakceptowania, jakby wejścia na drogę zmiany nawyków, jest zaakceptowanie siebie, jest przyjęcie siebie takim, jakim się jest. Zresztą w tej drugiej mojej książce, Kobiety, które czują za bardzo, tam też się pojawia ten wątek przyjmowania siebie, zaakceptowania siebie taką, jaką się jest i nauczenia się poszanowania do aktualnego stanu rzeczy, a nie takiej pogoni, ślepej pogoni za zmianą. Bo trochę jest tak, że świat nam proponuje taką nieustanną pogoń za zmianą, że my mamy cały czas być coraz lepsze, coraz fajniejsze, coraz ładniejsze. Natomiast z mojej perspektywy, jakby jako psychoterapeutki i psycholożki, bardzo ważne jest to właśnie, żeby potrafić też przyjąć siebie z szacunkiem w aktualnej wersji, z takim z tyłu głowy przekonaniem, że no, może mi też nie wyjść. No, mogę się na przykład nie udoskonalić, ale i tak będę siebie szanowała. I uważam, że to jest taki dobry początek do tego, żeby paradoksalnie, do tego, żeby właśnie wprowadzać zmiany i żeby udoskonalać siebie.
1: Właśnie to jest też bardzo interesujące, że ten proces redukcji, jak pani pisze w książce, warto, żeby się zaczynał od samoakceptacji i miłości do siebie, nieustannej, niezależnej odwagi. A jak właściwie później słucha się komplementów, kiedy się zredukuje znacząco wagę, bo też to jest pokazane chociażby w pani książce, że dużo jest takiego fatfobicznego myślenia i ludzie, którzy mają dobre intencje, chcą powiedzieć coś miłego, rzeczywiście trochę demaskują taki jej styl myślenia.
2: To prawda. I rzeczywiście często jest tak, że jakby wątek fatfobii jakby jest bardzo ciężki do dźwignięcia przez osoby borykające się z otyłością, a jest olbrzymi. No ja w książce piszę o tym, że osoby o większej masie ciała to jest największa z grup mniejszościowych, czyli to jest jakby spośród różnych grup mniejszościowych grupa zdecydowanie najbardziej liczna, no bo jakby miliony osób na całym świecie cierpią na chorobę otyłościową, ale równocześnie nikt nie zajmuje się destygmatyzacją, nikt nie zajmuje się za bardzo tym, żeby walczyć w imieniu osób plus size, żeby jednak zmieniać ten język. Oczywiście są te głosy, ale to jest dalej kropla w morzu. Często właśnie się zdarza, że ludzie totalnie jakby nie dają sobie rady i nie potrafią siebie zaakceptować i przyjąć, bo właśnie mają z tyłu głowy to, co powiedziała kiedyś szefowa, mama, chłopak i tak dalej. I nierzadko te narracje są bardzo okrutne i ludzie je pamiętają i później taka narracja wypowiadana 100 razy przez własną mamę czy tatę staje się naszym wewnętrznym głosem, którym my sami siebie tak traktujemy. No i stąd właśnie ten problem z samoakceptacją, no bo ludzie mają zinternalizowaną fatfobię, czyli ją taką bardzo, bardzo przyjętą.
1: Mhm. To jest właśnie też bardzo, myślę, interesujące i wspierające dla kobiet, jak ten proces akceptowania siebie, kochania siebie, realizować właśnie niezależnie od wagi. Czy to jest coś, jak to wypracować? Tak właśnie, czy to powinno być wypracowane, czy odkryte w sobie? Że my siebie kochamy, czy to jest gdzieś tam głęboko ukryte, że nie mieliśmy tego dostępu i warto siebie rozpoznać takim, czy to jest po prostu budowanie cegiełka po cegiełce, jeśli czuję, że tego teraz w moim życiu nie ma?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie i prawdę mówiąc, nie wiem, czy za miesiąc, czy za rok, jakbyśmy się spotkały, nie miałabym innej odpowiedzi. Może jest tak, że ona będzie inna za miesiąc, czy za rok, ale na dzisiaj jest taka, że wydaje mi się, że jednak jest to budowanie. Że nie każdy z nas ma gdzieś jakąś przyproszoną jakby umiejętność troszczenia się czułego o siebie. Część z nas to ma, jeżeli mamy do wspomnienia dobrych, fajnych osób w swoim życiu, to na podstawie tych wspomnień, na przykład z beztroskiego dzieciństwa, chociażby z beztroskich momentów u babci na wakacjach, możemy wykrzesać, że jednak no jest jakiś taki pierwiastek czułości wobec samej siebie, bo ja pamiętam, jak babcia była do mnie czuła i ja też bym potrafiła być taka dla siebie czuła. Natomiast część osób nie ma takich doświadczeń, że ktoś naprawdę był na nie uważny, tak na serio, że ktoś naprawdę na nie patrzył, że ktoś naprawdę je słyszał, że ktoś naprawdę był uważny na to, co mówią, ktoś naprawdę ich słuchał. Z reguły jest tak, że ludzie mają poczucie, że ktoś tam siedzi i kiwa głową, ale że słucha naprawdę, no to już jest gorzej. Stąd taka popularność mojego zawodu, myślę, psychoterapeutki. Więc myślę, że bardziej chyba skłaniałabym się ku temu, co pani powiedziała, że to jest takie budowanie krok po kroczku, uczenie się takiego konstruktu mocnego, takie budowanie mocnego konstruktu, fundamentu pod inne aktywności życiowe, czyli że ta samoakceptacja jest takim fundamentem, żeby później móc zbudować na przykład fajny związek, żeby móc zbudować fajną relację z własnym dzieckiem, żeby później być fajną szefową i tak dalej. To my potrzebujemy tego właśnie, takiego kręgosłupa, takiego konstruktu i tym konstruktem wydaje mi się, że właśnie jest ta samoakceptacja, właśnie zbudowana z różnych małych kawałków. Buduje się ją poprzez wdzięczność, buduje się ją poprzez słuchanie komplementów innych, bez negowania ich, poprzez docenianie też takich drobiazgów, cieszenie się z różnych małych rzeczy, patrzenie na siebie fragmentarycznie, a nie całościowo, jako jestem, aż właśnie bardziej patrzenie na siebie, przepraszam, całościowo, a nie fragmentarycznie, czyli patrzenie na siebie, że ogólnie jestem fajnym człowiekiem, a nie, że włosy mam za krótkie, nie wiem, rzęsy mam za zbyt jakieś tam i usta za jakieś, tylko patrzenie na siebie całościowo jak na człowieka. I myślę, że można zbudować, natomiast no, jest to ciężka praca.
1: Ja myślę, że my kobiety w ogóle mamy tendencję do skupiania się na tym, co jest niedoskonałe, co nam nie pasuje i to jest bardzo interesujące, jak człowiek ćwiczy i praktykuje przekierowywanie uwagi na to, co jest jego atutem. Tak jakby to nie działo się samoistnie, tylko trzeba było to włożyć trochę więcej energii. Pewnie oczywiście każdy ma różnie, wiadomo, ale wydaje mi się, że jest taka tendencja jednak, że kobiety wystawiają sobie takie wyśrubowane jakieś... tak wysoko zawieszają poprzeczkę wobec siebie, nie wiadomo dlaczego i po co, może dlatego, że nieustannie reklamy nam mówią, że jesteśmy niedoskonałe, że szampon na łupież, na włosy przetłuszczające się, krem na zmarszczki, cały czas słyszymy, że coś musimy w sobie poprawiać.
2: Tak, to prawda. Ja jakby zdecydowanie zgadzam się z tym, że my, zwłaszcza myślę, że kobiety, bo mężczyźni mniej tego mają, ale my kobiety naprawdę jesteśmy poddawane nieustannej ocenie i siebie oceniamy, oceniały nas nasze mamy, nasze babcie. Bardzo często to ocenianie już się zaczyna u bardzo małych dziewczynek, no mówi się o tym tak, że już czterolatki jeszcze nie bardzo mają obraz swojego ciała, a już wiedzą, że powinny być na diecie. No skąd to się bierze? Przecież to się nie bierze z natury, z genów, to się bierze ze środowiska, z tego, czym dziecko nasiąka, jakimi treściami, jakie treści słyszy od mamy, od taty, czy z telewizji. Więc mam wrażenie, że tak, że my kobiety jesteśmy bardzo surowe wobec siebie, czepiamy się siebie na każdym kroku i tak naprawdę... nierzadko jakby dążymy do ideału, bo nam się jakby nie tyle dlatego, że my chcemy być jakby lepsze od koleżanek, tylko nie chcemy odstawać od koleżanek, my nie chcemy być najgorsze. Bardzo często motywacją kobiet, żeby na przykład redukować masę ciała, czy żeby świetnie wyglądać, nie jest to, żeby być najładniejszą z całej grupy, tylko żeby przypadkiem nie być tą najgorszą, która zostanie wyrzucona poza nawias. Więc... my mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości, myślę, jako społeczeństwo, jako Polki, co się dziwacznie zestawia z tym, co się o nas mówi, czyli że jesteśmy rzekomo najpiękniejszym, jednymi z najpiękniejszych kobiet na świecie. Zresztą myślę, że nie rzekomo, że tak trochę jest, że Polki są bardzo atrakcyjne, ale równocześnie mega w siebie nie wierzymy. Mamy jakieś takie często poczucie, że jakiegoś takiego wstydu, nieśmiałości, jesteśmy bardzo surowe. Prędzej zobaczymy 10 wad i jak ja bym zachęciła tutaj na przykład ciebie albo nasze słuchaczki, wymień swoich 10 wad, spoko, już ci wymieniam, mogę nawet 15, a 10 zalet, no to już będzie problem, tak? Z zaletami często kobiety mają trudności, albo mówią na przykład nie będę wymieniać, bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że jestem narcyzką, tak? Więc no to znaczy, że jesteśmy wychowane w tej takiej patologicznej, niezdrowej skromności, która sprawia, że nawet jak chcemy siebie docenić, to dajemy sobie szybko po łapkach, że no nie, takie wolno.
1: Jak z tego wyjść? Jak nie czuć się źle, kiedy ktoś nam mówi komplement i odpowiadamy, tak jest, dziękuję. No, to dokładnie. Brzmi bardzo nieskromnie. Właśnie tak, ja mam takie zawsze wewnętrzne, takie napięcie czuję, jak słyszę komplement, że z jednej strony dobrze, już nie zaprzeczam komplementom, a z drugiej strony, ale co w takim razie powiedzieć?
2: Właśnie.
1: Takie samo dziękuję i kropka sprawia, że się robi nagle taka cisza nastaje.
2: No właśnie, jakby tak jakbyśmy myślały, że ta osoba, która komplementuje, oczekiwała, że zaprzeczymy, prawda? Że jako w dobrym to nie jest trochę zaprzeczyć. Powiedzieć, a nie ważne, mam kręcone, ale chciałabym mieć blond, tak?
1: Może to trochę próżność, bo chcemy pokazać, że jesteśmy też skromne.
2: No tak. Jakby, bo my się boimy, ja myślę, że my się globalnie boimy braku przynależności. My bardzo chcemy przynależeć i myślę, że komplement często nas zawstydza, nie wiemy jak się zachować, a nie chcemy pokazać, że jesteśmy na przykład dumnymi posiadaczkami, nie wiem, ładnych włosów, ponieważ boimy się, że może inne kobiety nas wtedy wykluczą. Czy w ogóle ludzie nas może wykluczą, jak będziemy na przykład pewne siebie, zbyt pewne siebie. Zresztą od kobiet, ja mam takie wrażenie, jak obserwuję, nie wiem czy ty też, ale ja mam takie poczucie, że od kobiet się wymaga, żeby były skromne i że te dziewczyny, które są takie bardzo nieskromne, często są na świeczniku jako, co się z nią nie tak, o Jezu, ona jest taka zarozumiała, taka pewna siebie, co ona myśli, rzeczywiście taka piękność, czy co. Więc myślę, że kobiety jakby świadome swojej wartości często są atakowane, w mediach są atakowane i my myślimy, o nie chcę tak samo jak ta gwiazda na przykład, że to tak pewnie siebie wyszła w bikini i cały artykuł o niej, jak ona się prezentuje, więc no jest tak, że my jesteśmy wobec siebie takie moim zdaniem bardzo napastliwe też czasami. No i jak z tego, co robić? Ja zawsze mówię, że moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby mieć swoje zdanie na swój temat. To znaczy, żeby posiłkować się tym, co my myślimy. Nie czekać na oklaski, nie czekać, aż inni ludzie nas zaakceptują, nie odwoływać się do kanonów, do tego, jak ja powinnam, czy ja na pewno się dobrze ubrałam, czy na pewno wszystkim się podobam, czy na pewno wszyscy są zadowoleni, jak wypadłam, czy na pewno Państwu się będzie podobać ta rozmowa, tylko to ma mi się podobać, że w sensie w moim systemie, czy w moich standardach to ma być na moim poziomie. I jeżeli my się umiemy odwoływać do siebie, a nie do jakiegoś ogółu tysiąca innych osób, to bardzo często jesteśmy wtedy tacy mocniejsi. I wiemy, że okej, ale mi się podobało, tak? Ale dla mnie, w moim poczuciu to było okej. Natomiast najgorsze, co można zrobić, to się cały czas oglądać na tym, co inni myślą. Cały czas robić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Cały czas wszystko robić, żeby inni się uśmiechali. No to jest po prostu moim zdaniem jakby recepta na wielką porażkę.
1: To jest ciekawe właśnie, jak się ten proces zadział, że cudze zdanie, przeglądanie się w cudzych oczach, wyobrażanie sobie, co ta osoba widzi, patrząc na mnie, co myśli na mój temat, jest ważniejsze od tego, niż co ja myślę i sądzę. Mhm. To jest bardzo interesujące, że tacy ważni sami dla siebie nie jesteśmy wtedy, tylko jesteśmy ważni w oparciu o to, że ten ktoś mnie tak widzi. I myślę sobie, że media społecznościowe to bardzo potęgują, bo my nagle przeżywamy siebie nie indywidualnie, tylko siebie wobec świata, wobec tych wszystkich, którzy gdzieś te posty przewijają, oglądają. Jeżeli jesteśmy z nich zadowoleni, wtedy dopiero zaczynamy czuć, że to tak. Coś robimy, gdzieś byliśmy, coś osiągnęliśmy.
2: Dokładnie. I w ogóle mam takie wrażenie właśnie z tymi mediami społecznościowymi, tak jak powiedziałaś, że to jest trochę tak, że czasami to zdanie jakiegoś hejtera, czy kogoś, czy nawet sąsiadki, która nam napisze, ale masz kwiatki, o Jezu, chyba ci kwiatki padły, czy cokolwiek, ale sukienka, przecież to już się od 5 lat takiej nie nosi, że to zdanie jakiejś osoby, która w sumie dla nas nie ma znaczenia i której nigdy byśmy o zdanie nie zapytały, ale jakiś jeden jej komentarz, czy jeden jej wpis może nam zepsuć cały dzień, że bardzo często totalnie nieważne, nieznaczące osoby mają dla ludzi bardzo duże znaczenie, jak skrytykują. A przy tym równocześnie, jeżeli ta sama osoba za 2 tygodnie pochwali, to już nie będziemy tego brać. A że w ogóle ktokolwiek pochwali, to już te pochwały aż tak nie rosną. I aż tak na przykład nie jesteśmy zbudowani z czyichś pochwał. Bo więc to miałoby rację bytu, prawda, trzymać się innych, gdybyśmy też komplementy potrafili tak brać i się nimi otaczać, jak taką miłą pianką, jak takim miłym futerkiem, że no tak, tu mi powiedzieli coś miłego i tu mi pochwalili i tu, więc ja taka siedzę i cała się zachwycam. Ale często jest tak, że my komplementy od innych traktujemy, widzi tylko trochę, albo chciała być miła, bo czegoś ode mnie chce, prawda? Szukamy jakiegoś drugiego dna. Natomiast jeżeli jest krytyka, no to ją już bierzemy bardzo mocno do siebie. Mm-hmm.
1: No dobrze, no to w takim razie co zrobić, żeby to nasze zdanie było ważniejsze, żeby się wyzwolić z tych innych oczekiwań, w ogóle się poznać i zobaczyć, co jest dla mnie ważne, co jest interesujące dla mnie, co mi się podoba.
2: Mhm. No to jest tak naprawdę proces. Ja myślę, że przede wszystkim nie można być dla siebie niecierpliwym i liczyć na to, że od razu w mig uda nam się z osób, które totalnie w siebie nie wierzą, stać się zwycięzcami, tak? Osobami, które są takie mocne i mają wysokie poczucie własnej wartości, bo to jest proces. Myślę, że warto jest być uważną na swoje potrzeby. Że tak naprawdę pewna siebie osoba to jest osoba, która właśnie potrafi radzić sobie z różnymi nieprzyjemnymi komentarzami. To jest taka osoba, która potrafi realizować siebie względem na to, co inni myślą. I budowanie pewności siebie często zaczyna się od tego, że my uczymy się tego, jakie mamy wartości, to raz, a dwa, uczymy się tego, jakie mamy potrzeby. I często takim pierwszym krokiem, na przykład w moim gabinecie, kiedy pacjentki mówią, chciałabym być pewniejsza siebie, chciałabym być taka jakby śmiała, na przykład jak pani do mnie mówią, jak pani to robi, że pani idzie do telewizji, że jest pani gdzieś na scenie i się pani nie wstydzi. I ja zawsze wtedy mówię, że moja przygoda z samoakceptacją zaczęła się od tego, że ja zaczęłam być uważna bardzo na swoje potrzeby. I stałam się totalną ekspertką od samej siebie, czyli starałam się realizować swoje potrzeby, starałam się rozumieć, czego ja na dany moment potrzebuję i za potrzebami idą często granice, czyli zaczęłam je stawiać, zaczęłam uczyć innych ludzi i samą siebie, gdzie się kończę, a gdzie zaczynam, czyli pokazywać, że okej, to jest dopuszczalne dla mnie, a coś tam już jest dla mnie niedopuszczalne. I taka wiwisekcja, taka umiejętność rzeczywiście jakby rozumienia siebie, poznawania siebie i czytania znaków z ciała i znaków też i odczuć moich pozwoliła mi wejść na taki głęboki kontakt ze sobą. A jak już weszłam w głęboki kontakt ze sobą, no to wiadomo, że też ta praca, samoakceptacja wtedy też jest inna. Ona jest wtedy rzeczywiście moim zdaniem wychodzi i jest głębsza.
1: Ale jesteś też osobą z wysoką wrażliwością, więc tak. Wydaje mi się, że to jest dodatkowo właśnie zachęcające do pracy nad sobą, tak myślę, też patrząc na siebie, bo wtedy dodatkowo więcej analizujemy, więcej czujemy, więcej odbieramy, nieustannie nas też czyjeś emocje wytrącają z równowagi. Tak to obserwuję u siebie, u innych osób wysoko wrażliwych, więc myślę sobie, że też trzeba mieć naprawdę taką, z jednej strony jest się wrażliwym, a z drugiej strony musiałaś mieć silną osobowość, żeby temu wszystkiemu sprostać, też będąc na świeczniku jako osoba, która się pojawia w telewizji, która jest te 70 kilogramów temu, myślę, że też doświadczyłaś tego, jesteśmy trochę hejtującym niestety społeczeństwem, tego, że to nie jest proste.
2: No tak, bo na pewno wrażliwość i wysoka wrażliwość nie pomagają, bo człowiek wysoko wrażliwy te wszystkie bodźce odbiera razy 10 i jest bardzo uwrażliwiony na różne nie tylko przykre słowa, ale też i gesty, spojrzenia, mimikę, więc często świetnie czyta się emocje, będąc osobą wysoko wrażliwą, więc zdarzało mi się widzieć na przykład jakieś spojrzenia albo jakieś takie bardzo jakieś takie miny, które ktoś robił na przykład kiedy przechodziłam, no bo przy wadze 150 kg, no to rzucałam się w oczy, ja też jestem bardzo wysoka, więc siłą rzeczy zawsze byłam widoczna, zawsze byłam widziana, zawsze się ubierałam kolorowo, więc nigdy nie wtapiałam się w tłum, co też wynika z mojego temperamentu, że zawsze to lubiłam, ale z drugiej strony też nierzadko zbierałam i zauważałam różne spojrzenia kierowane w moją stronę, które no, nie były zbyt pochlebne, tak? I no już nie mówiąc o słowach, które też nie były zbyt miłe. No a ja znowu jako wysoko wrażliwy człowiek też przeżywałam je później w formie takich ruminacji, czyli takiego mocnego rzeczywiście doświadczania ich na sobie. No ale mimo wszystko jakby nauczyłam się tego, że bez względu na to, co inni ludzie o mnie myślą, to najważniejsze jest to, żebym ja siebie lubiła i akceptowała. Że tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać i to mi bardzo wsparło i pomogło, że zaczęłam się zastanawiać w sumie, co mi obchodzi, że ci inni wszyscy ludzie, że ja im się nie podobam. Ja zawsze starałam się żyć tak, jak mi się podobało. Zresztą ja siebie bardzo lubiłam w tej wadze 150 kg. Ja uważałam, że jestem bardzo ponętna, bardzo atrakcyjna, bardzo sexy. Mówię dlaczego o tym, bo Bo często jest tak, że kobiety mówią, nie, no to jest taka tragedia, jak schudnę, to siebie zaakceptuję. A ja na przykład wyszłam od tego, że najpierw się zaakceptuję, a potem schudnę. I ja siebie naprawdę bardzo lubiłam. I te głosy po prostu innych ludzi, które były takie przykre, traktowałam jako szum. Jako jakieś takie mało znaczące dźwięki, które, czy jakieś szmery, które absolutnie nie sprawią, że ja zejdę z drogi komukolwiek, że ja zejdę z kursu, że zamknę się w domu i nie będę realizować swoich marzeń. Po prostu życie zawsze uważam, że jest za krótkie, żeby dać się tak stłamsić. No i nigdy się nie dałam. I w sumie karierę swoją w telewizji zaczęłam jakby ważąc bardzo dużo. I mimo, że telewizja jest raczej takim miejscem jakby dla szczupłych osób i zawsze...
1: Znaczy takim, że jest się bardzo widocznym, prawda? Więc tak. Trzeba być też pewnym siebie.
2: Tak, ale też chodzi mi o to, że z taką reprezentacją szczupłych osób, że jest nadreprezentacja szczupłych osób i bardzo mało osób w większym rozmiarze. A na ulicy jest odwrotnie. Raczej jest więcej osób w dużym rozmiarze i mniej takich super szczupłych, więc telewizja zaburza te proporcje. Ale mimo wszystko jakby sama byłam dowodem, jestem na to, że można się odnaleźć nawet w takiej przestrzeni. Tylko właśnie grunt to, żeby mieć takie poczucie, że mam prawo tu być i mój wygląd nie definiuje tego, jakim jestem człowiekiem. Mój wygląd nie definiuje tego, czy jestem dobra, czy zła, czy jestem dobrą ekspertką, czy złą ekspertką. To nie jest w ogóle o moim wyglądzie. I ja zawsze staram się właśnie uczyć tego ludzi, żeby nie definiowali wszystkiego przez to, jak wyglądają, ile wyskakuje na wadze łazienkowej kilogramów i tak dalej.
1: Czyli jak tak mocno stać przy sobie, po stronie swoich wartości? I jak to robić, kiedy czasami świat jest bardzo niesprzyjający? Mhm. Albo w naszym wyobrażeniu jest niesprzyjający, bo też wydaje mi się, że jesteś takim przykładem, który pokazuje, że kiedy po prostu jestem blisko siebie, i realizuję to, co jest dla mnie ważne, to wcale nie jest niesprzyjające, że może to się też dzieje mocno w naszej głowie.
2: Tak, ja myślę, że dokładnie, ja myślę, że w ogóle to się dzieje mocno w naszej głowie. Ale z drugiej strony też mam takie poczucie, że to, co jakby warto jest zrobić, to przede wszystkim w głowie zaprowadzić porządek, czyli jakby nie zastanawiać się, starać się mówić do siebie nie głosem krytyka wewnętrznego, nie głosem na przykład swojej mamy spotęgowanym raz 10, tylko głosem życzliwej przyjaciółki, czy mamy w wersji super ciepła, czy głosem naprawdę jakby kochanej osoby, czy głosem, wyobraźcie sobie, co by o mnie mówił mój pies, gdyby mógł mówić, po prostu głosem czystej życzliwości. Ja zawsze zachęcam ludzi, żeby uczyli się, żeby zaczęli wyłapywać, żeby w ogóle zrobili sobie jakieś ćwiczenie, żeby najpierw wyłapali, jak obraźliwe, obelżywe słowa do samych siebie kierują, a potem niech spróbują zamienić te słowa w pozytywne komunikaty. I bardzo często ludzie, jak robią pierwszą część tego ćwiczenia, to mówią, matko, no nie zdawałam sobie sprawy, czy nie zdawałam sobie sprawy, jak okrutna jestem dla siebie, jak wyzłośliwiam się codziennie, każdego dnia na własny temat. I kiedy nagle zdałam sobie sprawę z tego, że mówię do siebie bardzo opresyjnym głosem, to tupnęłam nogą, powiedziałam, to jest koniec, tak już nie będzie, zaczynam mówić do siebie życzliwym głosem. To nie znaczy, że ten życzliwy głos ma być głosem takim pochlebczym, takim podlizywania się do siebie, albo też takiego zbytniego jakby rozskliwiania, rozczulania się nad sobą. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to był głos racjonalny, ale nie przepełniony przemocą. Żeby to był głos życzliwy i z szacunkiem, chociaż też potrafiący życzliwie skrytykować. Tak, bo jeżeli ja zrobię coś źle, to ja nie mówię, Kasiunia, i tak jesteś najlepsza, bo to byłoby narcystyczne, tylko mówię, Kasia, zrobiłaś coś źle, mamy lekcję na przyszłość, że na przyszłość trzeba robić tak, tak i siak. I w ten sposób mam wrażenie, że budujemy wewnętrznie takie przymierze ze sobą.
1: Mhm. To jest ciekawe zakończenie tej książki Waga z głowy, o tym lęku, które często mają osoby takie właśnie po redukcji, bo choroba otyłościowa często nawraca. Te statystyki, gdyby tak je wziąć linearnie, no to mogą się wydawać bardzo takie przygnębiające, ale z drugiej strony to jest znowu nasze wewnętrzne nastawienie. To jest też ciekawe właśnie, jak po tej redukcji się czujesz, jak żyjesz, żeby się tego nie obawiać. O. A może właśnie to jest ta akceptacja siebie niezależnie od wagi, z pewnością też, ale tak, co się dzieje w mentalu, to jest ciekawe dla mnie. To jest naprawdę takie, to jest taka siłownia trochę mentalna, psychologiczna.
2: Powiem szczerze, że dla mnie takim bardzo trudnym momentem w redukcji było uświadomienie sobie, że pewne rzeczy są już na zawsze. To znaczy, że nie będzie takiego momentu, kiedy ja będę mogła po prostu powiedzieć okej, spoko, już się tym nie przejmuję, już nie liczę, już wracam do domu, tak, do starego trybu funkcjonowania, gdzie się niczym praktycznie nie przejmowałam i wszystko było super. I wszystko było takie beztroskie. Że tego nie będzie. Nie będzie beztroski, bo chorując na chorobę otyłościową, jestem chora cały czas. To, że ja teraz nie mam aktualnie na otyłości, to nie znaczy, że ona do mnie nie będzie.

0: jadła. Tak, ja jadłam to, co miałam ochotę. Byłam uważna, żeby było smaczne. To była moja jedna uważność. A teraz muszę być uważna na kalorie, na to, o której godzinie jem, co jem. I zdaję sobie sprawę z tego, że tak już będzie zawsze, że ten proces nigdy się nie skończy. I jak sobie to już uzmysłowiłam na początku, to była swoista żałoba. No bo jak to? Czyli tak naprawdę nie będę mogła sobie po prostu jeść od rana do wieczora lodów, tak jak zawsze lubiłam? No nie. I musiałam się też po dorosłemu spojrzeć prawdzie w oczy, jak co się dzieje z człowiekiem, kiedy je sam cukier, czy same węglowodany, czy same tłuszcze, no i podjąć jakąś decyzję. Ale dzisiaj już wiem, że to jest decyzja bardzo w służbie mojego ciała i bardzo dobra decyzja i nie przeraża mnie to w ogóle. Ja się nie boję, ani jojo się nie boję, ani się nie boję tego, że stracę kontrolę, bo wiem, że gdybym zaczęła tracić, to szybko się po prostu wezmę w garść. To mam na tyle dużo mechanizmów, narzędzi. Może właśnie waga z głowy jest dla wielu moich czytelniczek taką właśnie takim kółem zimnej wody. Czasami pacjentki mówią, że jak mają chwilę gorszą, to biorą wagę z głowy i tam otwierają byle jaką stronę i mówią, a już czytam tą twoją narrację, sobie przypominam ciebie i już przechodzi mi ochota na tego croissanta, czy tam jakiegoś rogala.
1: To jest też bardzo interesujące, że w tej książce tak otwarcie, szczerze piszesz o tym i myślę, że to też jest cenne dla czytelniczek, że one mogą zobaczyć też siebie, bo my bardzo często chcemy pokazywać siebie w jak najlepszym świetle, nieustannie i potem jako kobiety czujemy się samotnie.
0: No tak, i ja nie chciałam jakby pisać takiej książki, która byłaby fałszywa, albo która nie byłaby moja, bo waga z głowy jest jakby, jest bardzo ważną dla mnie książką. Jest to książka, którą naprawdę pisałam z takim sercem, no do niczego w życiu chyba się tak nie przyłożyłam jak do tej książki. Jakby to jest absolutnie, ja myślę, że już nigdy nie napiszę takiej książki jak waga z głowy, w sensie tak, to nie będzie tak z strzewi, tak z serca, tak z całej mnie. Rzeczywiście to jakby proces pisania tej książki wygląda tak, że ja po prostu budziłam się w nocy, brałam kartkę i pisałam, co chcę znaleźć, co musi się znaleźć rano w książce, co muszę rano jeszcze dopisać. Miałam po prostu totalną obsesję pisząc tę książkę. Tam jest całe moje serce. I często pacjenci mówią właśnie, że widać to, że tam jest to moje serce w tej książce, że można to wyczuć. Natomiast ja mam takie poczucie, że rzeczywiście często kobiety mówią, Boże, wreszcie ktoś tak szczerze mówi, a nie tak lukrowanie, albo tak idealnie, albo nie ktoś z perspektywy idealnego świata mówi mi, jak mam jeść, że dziewczyny mówią, że ujmuje je to, że ja piszę o tym, tak, ważyłam prawie 150 kg, tak, ledwo wstawałam do kuchni, tak, jakby mycie się, czy podniesienie się z fotela w samochodzie było dla mnie problemem. Czy wystanie pod prysznicem, tak? Więc kiedy ja to mówię, to wiem, że wiele kobiet ma takie poczucie wspólnoty. I to jest dla mnie ważne, bo wsparcie w tym procesie leczenia jest niezwykle ważne.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji Dobry Wieczór, tu Opole, Katarzyna Kucewicz. Przypomnę, psycholożka gościła w programie. Za uwagę dziękuję i kłania się także Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, dobrej nocy.

0: Wieczór pełen tematów.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, Stanisław Klawe, jeden z moich ulubionych autorów śpiewających, lata temu śpiewał taką piosenkę, a nawet mówił taki fragment monologu. To za komuny jeszcze było. Cóż mi pękło? Robię ogląd, a to pękł mi światopogląd.
6: Przy okazji można by zapytać, czy wymieniony przez pana Stanisław Klawe miał jakieś korzenie w okolicach Lwowa na przykład. Bo wymowa ktoś, coś czy doktor zamiast ktoś, coś, doktor może być też spowodowana zbyt mocnym zaokrągleniem warg i zbyt mocnym uniesieniem tylnej części języka. W fonetyce takie zjawisko nazywa się podwyższeniem albo ścieśnieniem artykulacji samogłoski. I tak jak powiedziałam, język, a dokładniej jego tylna część, jest na przykład wyżej uniesiona przy U niż przy O, a wargi są właśnie mocniej zaokrąglone, inaczej ścieśnione, też przy U niż przy O. Otwór wargowy jest mniejszy przy U niż przy O. Stąd właśnie to określenie ścieśnienie czy podwyższenie artykulacyjne. Jeśli mamy sięgnąć do odległej przeszłości, dla młodszych słuchaczy to pewnie już prawie prehistoria, to należałoby wspomnieć o tym, że właśnie takie podwyższanie czy ścieśnianie samogłoski O było cechą gwary lwowskiej. Która godzina? Współcześnie cechę tę słychać czasami u osób, które nigdy nie słyszały o gwarze lwowskiej, a mimo to nieświadomie prezentują nieco zmanierowaną wymowę samogłoski O. Maniera ta może przejawiać się albo we wspomniany sposób moja koleżanka, albo też w postaci przeciwnej, mianowicie spłaszczonej artykulacji. Spłaszczenie odnosi się do warg i języka i wówczas słyszymy moja koleżanka. Choć ustnych samogłosek mamy w polszczyźnie 6, do tego dwie nosowe, chociaż co do ich istnienia niektórzy językoznawcy mają już spore wątpliwości, a spółgłosek jest 5 razy więcej, to jednak samogłoski właśnie wpływają decydująco na wyrazistość mówienia. Jak powiedziała pani Bogumiła Toczyska, stanowią one arystokrację fonetyczną. Nie pozbywajmy się wobec tego samogłosek w szybkim tempie mówienia, ani też nie zmieniajmy ich brzmienia, czyli nie mówmy ktoś coś, tylko ktoś coś.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór, przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i gość z Kluczborka. Nie po raz pierwszy, bo mamy okazję podsumować bardzo ciekawe wydarzenie, powiedziałbym nawet wyczyn, który miał miejsce niedawno, ale teraz emocje ochłonęły, czas na spokojnie policzyć pieniądze. Tak, zapraszam na liczenie pieniędzy w celu bardzo, bardzo dobroczynnym. A w naszym studiu pani Renata Sarnicka z Kluczborka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
1: Gdy była pani tu ostatni raz, to mówiliśmy wraz z panią Małgorzatą z Kluczborka o bardzo szlachetnym przedsięwzięciu. Dla mnie morderczym. Dlatego, że grupa osób, które nigdy za bardzo dużo nie jeździło na rowerze, postanowiło przejechać z Kluczborka przez okolice Łodzi do Giedrzwałdu. To jest na Mazurach. Tam hej, hej, wysoko. Wszystko po to, żeby wspomóc zbiórkę pieniędzy na rzecz siostry pani Małgorzaty, pani Iwony, która czeka na operację tak na miarę życia w Nowym Jorku. 5 milionów złotych. 4 miliony już macie. Z czego bardzo ciekawe, tuż przed wyruszeniem na ten podbój świata na rowerach udało się uzbierać prawie 1 milion. To tak niesamowicie skokowo wszystko się rozwija. Ale myślę, że najciekawsze to taki dzisiaj, niech to będzie raport poszerzony, pogłębiony, jak w ogóle wam to poszło, a raczej pojechało. Bo ja sobie za bardzo nie wyobrażam, żeby teraz wsiąść na rower i jechać z Opola do Kluczborka. To już byłby wyczyn. A wy, no wprawdzie osoby młode, w pełni sił, natomiast moim zdaniem jest to ogromny wyczyn. No nie wiem, to proszę opowiedzieć, jak to było, jak już postanowiliście ruszyć i wszystko się zaczęło.
2: Dobrze. Więc spotkaliśmy się pod kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku, gdzie Gosia udzieliła wywiadu TVP3 Opole i później przyjechała taka ekipa, byli tam ze mną, Mateusz oraz Kasia oraz nasz kierowca Grzesiu. No i zastanawialiśmy się, gdzie jest reszta, ponieważ reszta przyjechała z Głuchołaz do Rafała i spali u niego przez noc w Kluczborku, w jego domu. No i nagle patrzymy, wjeżdża cała ekipa rowerzystów, aż mnie przeszły dreszcze, bo wyglądali bardzo profesjonalnie. No i oczywiście telewizja nagrała takie krótkie wywiady z rowerzystami z Głuchołaz głównie. No i po prostu wyruszyliśmy. Telewizja wyruszyła za nami dronem, nagrywała nas, również przemieszczali kamery, jechali troszeczkę przed nami czasami, stawiali kamerę na drodze.
1: I kto pierwszy trafi w kamerę.
2: Tak, i rowerzyści po prostu byli widoczni, jak przejeżdżają, więc to było cudowne, że odprowadzili nas tak trochę kilometrażowo. I później pamiętam, że trochę tam ta grupa odbiła, ta z Głuchołaz. Wiadomo, bo oni bardziej doświadczeni byli. Oni jeżdżą takie długie kilometry nad morze z powrotem i wzdłuż granic, więc oni mają doświadczenie. No i tak się spodziewałyśmy z tą ekipą kluczborską, Gosia, ja oraz te dwie osoby, że to tak będzie wyglądać, może tak wyglądać. No ale jakby każdy miał jechać w swoim tempie i tyle. I po prostu w Byczynie poczekali na nas ci z Głuchołaz i z Kluczborka, dwie osoby, Rafał z żoną. No i po prostu z Byczyny jakoś tak się wydarzyło, że ja wyprułam z tą ekipą głuchołazową. Oni mieli dosyć silne tempo, więc ja taka zdeterminowana jechałam z nimi po prostu i gdzieś mi ta Gosia i Mateusz oraz Kasia gdzieś mi zaginęli.
1: Zgubić się na rowerze na drodze. Ciekawa sprawa.
2: I było ciekawie, ponieważ tak, miałam 2 bidony wody, tylko telefon z wyznaczoną trasą. I tak, jadę, ta grupa z Głuchołaz się ode mnie w końcu odłączyła, bo oni jednak jechali szybciej ode mnie, więc zostałam sama. No i tak myślę, co tu robić, czekać na tę ekipę za mną, czy no przyspieszyć, nie przyspieszę. Mówię tak, bateria w telefonie mi się kończy, powerbanka nie wzięłam z vana, który za nami jechał, z kierowcą Grzesiem. No i co? I woda mi się kończyła. I mówię, jak mi wysiądzie telefon, to nie będę wiedziała, dokąd mam jechać, bo trasa...
1: To tylko stanąć na poboczu i czekać, aż
2: tak,
1: ci...
2: Tak, dojedzie ekipa za mną.
1: Dojadą, tak.
2: Tak. Ale mówię, dobra, to zatrzymuję się. I okazało się, że przejechałam 80 kilometrów sama. Więc zatrzymałam się, zadzwoniłam do Grzesia i mówię: Grzesiu, słuchaj, ja tutaj jadę sama, ekipa wypruła do przodu, ty jedziesz z trzema osobami, więc wiesz co, dołącz do mnie, zobacz gdzie ja jestem, zlokalizuj mnie. Na WhatsAppie wysyłaliśmy sobie lokalizację, no i po jakimś czasie on mnie znalazł. No i tam dał mi jedzenie, które mieliśmy z Fit Cateringu, więc sobie zrobiłam przerwę. No i się okazało, że tak godzinę czekałam na tą ekipę, która była za mną, bo oni byli za mną 25 kilometrów.
1: To akurat takim spokojnym, wolnym tempie, 25 na godzinę, tak się jedzie, no tak sobie pomyślałam.
2: Tak, to takie było moje pierwsze doświadczenie, ale mówię, jest super, bardzo mi się podoba, jadę sobie, nie jest źle, nie mam żadnego zmęczenia. No i później po prostu Grzesiu dojechał, dał mi barbanka, dolałam sobie wodę, poczekałam na naszą ekipę, która jechała za mną. No i później po prostu ekipa dojechała, aha, i Radio Pole do nas zadzwoniło wtedy.
1: No tak się umówiliśmy, że będziemy was jakoś wspierać i przekazywać
2: relacje. To był taki postój i przy okazji odpoczynek, no i właśnie na żywo weszłyśmy do tego Radia Opole. Ja nagrywałam z tego relację taką live na Facebooka, więc jak Gosia rozmawiała z panią z Radia Opole na żywo, to ja jeszcze robiłam relację na żywo na Facebooka.
1: To zawodowe podejście.
2: Więc ludzie oglądali to, jak Gosia rozmawiała. Więc no super było. No i później już kontynuowaliśmy, prawda, aż do Uniejowa.
1: A jakie to były etapy, jak duże? Bo ciekawi mnie, czy udało się pani utrzymać te zaplanowane dystanse, czy jednak trzeba było wprowadzić korekty? Bo ja przypomnę, że przed wyjazdem pani opowiadały o tym, że już są zaplanowane noclegi. To są jakieś takich dość prostych warunkach, jakaś tam remiza strażacka, jakaś czy tam jakieś przykościelne tego typu obiekty. Tak więc to nie były jakieś pięciogwiazdkowe hotele.
2: Zmieniliśmy troszkę.
1: Trzeba było zmienić, tak?
2: Tak, gdyż ekipa głuchołazowa się troszkę niepokoiła, że te noclegi tak długo nie są rezerwowane w tych takich miejscach, które miały być takie trochę bezpłatne noclegi, żebyśmy jakby charytatywnie działali bardziej.
1: Ale potem o to chodziło, żeby też nie wydawać pieniędzy. Tak. Albo żeby ograniczyć wydawanie pieniędzy związanych z
2: tym. Zamysł Gosi. No ale że to dłuższego czasu wymagało, bo wiadomo, związane jest to z procedurami, które występowały w tych remizach, w szkołach, czy tam przy kościele. No i tam ta ekipa troszkę się denerwowała, że to tak długo trwa i stwierdzili, że zmieniamy trasę na dłuższe.
1: Także na dłuższe odcinki.
2: Tak, na dłuższe.
1: Czyli zamiast mniej etapów,
2: nie,
1: ale dłuższe.
2: Tak, zamiast 120 na przykład dziennie, okazało się, że jest 150 dziennie.
1: To ja tak oczy teraz wychodzą mi z orbit, to się tak nazywa. No, my jako, 120.
2: Tak, my jako niedoświadczone właśnie trochę nas to zagięło, jak usłyszałyśmy o tym, no ale mówimy, no trudno. Oni są ekspertami, oni są doświadczeni w tej jeździe, więc pewnie nam jakoś pomogą i damy radę. No i tak było. I ten nocleg został zarezerwowany przez Rafała, te dwa pierwsze w hotelach. No ten trzeci ja zarezerwowałam w Domu Pielgrzyma, więc on był jakby stały, ten trzeci noc.
1: To pierwszy etap, ile liczył kilometrów ten z Kluczborka?
2: 150 do tak.
1: Czyli ten pierwszy dzień to było 150 kilometrów.
2: Było bardzo wyczerpujące.
1: Chciałem zapytać o zakwasy, bo po takim pierwszym etapie od razu daliście sobie w kość nieźle.
2: Podobno to nie są nawet zakwasy, tylko jakieś mikro uszkodzenia tkanek, które bardzo doskwierają. Mi to zaczęło właśnie doskwierać po tej przerwie, wtedy kiedy czekałam na tą ekipę moją. I właśnie odczułam taki straszny ból w łydkach właśnie przez to, że tą przerwę zrobiłam. Że właśnie uratowały mnie suplementy z tej firmy, która nam po prostu dała świetne suplementy. No i pamiętam, że szukałam szybko czegoś, co ma magnez w składzie. No i znalazłam elektrolity takie w takim szocie. No i szybko to wypiłam i rzeczywiście mi to tak szybko pomogło, że byłam w szoku, że to tak zadziałało. No ale później okazało się, że ja miałam za nisko siodełko i wymuszałam taką dziwną pozycję kolan i nóg, że to głównie spowodowało to, że mnie tak nogi bolały.
1: No bo inaczej stawy pracują, to jest takie dość mocne przeciążenie, ale już po tym skorygowaniu siodełka lepiej było?
2: No ja dalej go nie skorkowałam, jechałam na takim. Później się już po fakcie dowiedziałam, że są też takie miejsca, gdzie dostosowuje się te siodełka i cały rower pod daną osobę i że taki fachowiec na przykład, nie wiem, kasuje 1000 zł, żeby kogoś dostosować do swojego roweru. Czy mi pomagał Marcin Detyna z Dendy Bikes, on mi to dostosowywał. Później jeszcze kolega Tomek Zajder z Kluczborka, który też jeździ bardzo dużo kilometrów, ma świetne rowery, więc oni jakby oboje mi to ustawili, ale to i tak było jakby za nisko do mojego wzrostu, gdyż ja mam 1,71 m, no i ten rower miałam pożyczony od Marcina Detyny, taki składany przez niego, góral, ale z szosowymi kołami, no i jednak to było troszeczkę jednak za nisko dla mnie, okazało
1: się. I to dopiero w czasie
2: wyszło
1: jazdy chyba
2: tak,
1: wyszło, prawda?
2: Mhm.
1: Taka może dygresja, ale to bardzo ciekawe, że jeżeli ktoś się wybiera na tego typu jazdy, to warto kilkakrotnie chyba przyjechać do takiej osoby, bo za każdym razem coś innego się wychwyci. To tak. Nie da się tak za pierwszym razem, chyba że nie wiem, ktoś ma bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia z jakimiś laserami, wie. Tak sobie myślę, no skoro w aucie można ustawić geometrię właśnie dzięki technologii laserowej, no to i tutaj chyba też można, jakieś programy są opracowane, że siada pani na ten rower i taki specjalista po jakimś tam czasie próbi błędów.
2: Jest taka metoda, ja znalazłam też na YouTube, taki instruktor pokazywał właśnie, że staje się plecami do ściany prosto i po prostu między nogi wkłada się do momentu, gdzie nogi się kończą u człowieka w górę, książkę. I po prostu robi się tam znak na ścianie, gdzie ta książka się znajduje. No i później się mierzy tą odległość od tej książki, od szczytu tej książki aż do ziemi. No i później to jest ta odległość, która ma być od siodełka do pedała na równej nodze. Więc to chłopaki to potwierdzili,
1: metoda.
2: Że jest taka metoda, tak. Jak ja to oglądałam, to właśnie później oni powiedzieli, to jest właśnie jedna z tych metod.
1: Takich najprostszych.
2: Tak, tak. Po fakcie mojej siostry, mąż, mój szwagier pokazał mi właśnie jeszcze troszkę inną metodę. Właśnie powiedział, że muszę usiąść na siodełku z wyprostowaną nogą i jakby, no ta noga musi być tak leciutko ugięta, ale raczej prosta. Od siodła jakby do pedała.
1: Czyli pani trochę zdobyła doświadczenie takiego praktycznego.
2: Tak, może w przyszłości.
1: Prawie rozpoznanie było bojem na własnym organizmie.
2: Może mi to dopomóc
1: no to wiem,
2: na
1: że
2: takim
1: to...
2: kilometrażu.
1: Pani Renato, no to tak, pierwszy etap 150 kilometrów. To tam w okolice Łodzi, tak?
2: Uniejów. I w Uniejowie powitał nas pan z takiej strony internetowej uniejów.net, gdyż ja poinformowałam parę osób w tych miastach, w których mieliśmy te przystanki, że po prostu się zbliżamy, żeby ktoś nas może powitał, może ktoś z urzędu, może ktoś z miasta. I okazało się, że właśnie pan przyjechał, był, pamiętam, w Turku. I cały czas mówił, piszcie do mnie, jak już będziecie tam parę kilometrów przed Uniejowem, to ja dojadę z tego Turku, żeby was powitać. No i świetnie, bo spotkaliśmy się pod termami Uniejów. Nasi rowerzyści, którzy dojechali tam wcześniej, już poszli do hotelu, przebrali się w nasze koszulki Gierzwałdowe, Kluczbork Gierzwałd ze sponsorami na plecach. No i my dojechaliśmy i co? I też udało mi się załatwić termy Uniejów na 3 godziny dla wszystkich rowerzystów darmowo, żeby po prostu rozmasować sobie mięśnie w jacuzzi, w tych biczach wodnych, więc to nam mega pomogło. Więc po spotkaniu z tym panem, pan zrobił taki reportaż, zdjęcia, właśnie udaliśmy się do tych term Uniejów, no i tam było cudownie. Tam był nawet bar, gdzie można było stać w wodzie po szyję i sobie po prostu socjalizować się. No super. Także to bardzo wszystkim się podobało, rowerzystom. Nikt nie narzekał na ten pobyt w termach. Byli bardzo wdzięczni, widziałam, za to, że
1: no
2: mogli
1: się zrelaksować. No to 150 kilometrów, pierwszy etap zakończony takim relaksującym pobytem w tych termach. No i trzeba się obudzić na drugi dzień po tym pierwszym zabójczym, moim zdaniem, etapie. Zabójczym, który jednak państwo przeżyli i bardzo dobrze. I jak wyglądał ten właśnie drugi dzień, o której trzeba było wstać? I jak wyglądał ten rozruch po poprzednim takim wyczynie?
2: No znowu ta ekipa nas wyprzedziła, ta głucha łaska.
1: Czyli pojechali przodem.
2: Tak, oni znowu byli pierwsi.
1: A w której wstaliście, bo mnie to intryguje, na której pani była w stanie się jakoś z tego łóżka żwawo, jak sarenka, czy
2: raczej
1: zwlec?
2: Tak.
1: Nie było tak źle?
2: Nie, tylko wiadomo, no wstałam, odczułam te nogi i jak wsiadłam na rower, to się zastanawiałam, jadę czy siadam w wanie, ale mówię, nie, ja jestem zdeterminowana, twarda sztuka, więc siadłam na ten rower, no i każdy ruch pedała sprawiał mi wielki ból.
1: Tak na początku?
2: Tak. Jak przejechałam te 100 kilometrów, to po prostu byłam tak z siebie dumna, że ja na takim bólu po prostu jadę.
1: Ale cały czas tak bolało?
2: No tak.
1: To średnio pocieszające.
2: No ale udało się.
1: Twardziel z pani.
2: No, sportowiec.
1: Aha, no rozumiem, że to trening mózgu też jest
2: tak,
1: bardzo ważny.
2: I człowiek po prostu mówi, tak, taka była deklaracja, no to tak robimy, no nie ma wyjścia. I nagrywałyśmy z Gosią właśnie takie relacje z telefonu, bo nie udało nam się Starlinka podłączyć. Miałyśmy satelitę Starlinka z firmy Veno.
1: No, z jakiejś tam firmy, no.
2: Tak,
1: nie słyszałem.
2: Z Wrocławia. I ogólnie coś tam było z prądem nie tak w naszym vanie, więc no nie podłączyłyśmy tego. Ale każda z nas miała właśnie telefon, takie trzymadełko przy kierownicy i każda z nas na swoim profilu na Facebooku nadawała na żywo. Więc ludzie sobie mogli się połączyć i oglądać, prawda? Kto chciał oglądał Gosię, kto chciał oglądał mnie i razem też spotykałyśmy się i robiłyśmy razem takie relacje. Gosia jeszcze nadawała z takiej strony z licytacjami, bo ma taką stronę też na Facebooku z licytacjami dla Iwonki. I tam stamtąd też po prostu ściągnęła tą publikę, żeby ludzie zobaczyli, jak jedziemy.
1: To ja wrócę do tej trasy. Pierwszy etap to właśnie w tym Uniejowie, jeśli dobrze nazwę zapamiętałem, to jest 150 kilometrów. Drugi z Uniejowa.
2: Z Kępę.
1: I to jest 100 kilometrów, tak? Ten drugi.
2: 122.
1: 120. To już prawie
2: 130
1: połowa,
2: chyba nawet
1: prawie
2: wyszło.
1: Połowa trasy, prawda?
2: No tak, 400 coś, 30, 440.
1: No to minęliście pół metra
2: 50.
1: W tym momencie. No i teraz trzeci dzień?
2: Trzeci dzień był bardzo deszczowy. Trochę się tam pozamienialiśmy kierowcami, samochodami, rowerzystami, bo jednak część ekipy była bardzo zmęczona, więc no wymienialiśmy się tak, prawda? Ale daliśmy radę i dojechaliśmy ten trzeci dzień również do Gierszfałdu.
1: W trzeci dzień?
2: Mhm. No tak, bo to w trzy dni było. No, pamiętam, jak dotarliśmy pod ten kościół, to sanktuarium w Gierszfałdzie, to tak jakby cud się wydarzył, prawda? Dla nas wszystkich.
1: Tam mieliście zarezerwowane noclegi?
2: W domu pielgrzyma i właśnie fajne było to, że w każdym pokoju było, nie wiem, może z 5-7 obrazów Matki Boskiej na ścianach. I tak patrzyła na nas i mówiła,
1: z każdej strony.
2: Zrobiliście to. Tak. Gosia jest bardzo wierzącą osobą, więc Gosia zamówiła mszę, znaczy zamówiła, poszła na mszę rano, ponieważ to był jej cel, takiej pielgrzymki jej własnej i też zamówiła takie intencje dla wszystkich osób, które były zaangażowane w tą całą wyprawę. Tam jest też intencja dla Radia Opole, między innymi.
1: Chciałem powiedzieć, Bóg zapłaci, ale no nie jestem rzecznikiem twórcy, ale bardzo dziękujemy.
2: Tak, udostępniłyśmy to na Facebooku, więc można sobie zobaczyć. Rowerem na Gierszfałd, pozdrowie dla Iwonki. Osobna intencja była też dla posła Litewki, ponieważ on bardzo chciał pomóc Iwonce i była na jego liście osób, którym chciał pomóc i niestety nie zdążył, więc ta intencja była osobno dla niego. I to jest taka, ja nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale taka dożywotnia, że każda msza odprawiana w Gierszfałdzie będzie w intencji na przykład Radia Opole.
1: Też nie wiem, jak się nazywa, ale jestem pod wrażeniem.
2: Tak, super. Więc macie to załatwione. Na każdej mszy będą się za was modlić.
1: A co my mamy za to zrobić ewentualnie?
2: Nie wiem, cieszyć się.
1: No to ja już się cieszę, okazuje to
2: ogłaszać,
1: naprawdę.
2: Że zbiórka jeszcze wymaga 762 tysiące.
1: No właśnie, powolutku chciałem zapytać też o efekty tego. Czy były takie momenty na trasie, że zatrzymywaliście się i ktoś was wypytywał, że jedzie taka ekipa, a jak już się dowiedzieli, że z Kluczborka, no to już w ogóle robili oczy.
2: Tak, myśmy ogłaszały wręcz, ogłaszali. Kiedykolwiek się zatrzymywaliśmy, to pamiętam Włocławek bardzo dobrze. Włocławek, tam jest ten most, z którego się dowiedziałam, wrzucono księdza Popiełuszkę i przez ten most, pamiętam, jechaliśmy. I tam dużo ludzi właśnie we Włocławku, bo mi się wydaje, że myśmy pomylili trochę trasę i mieliśmy jechać inną trasą, taką bardziej rowerową, a przejechaliśmy całe miasto Włocławek. No i tam pełno ludzi po prostu na pasach gdzieś, no i tam krzyczeliśmy wręcz, jedziemy na Gierszfałd, trzymajcie za nas kciuki, już tyle i tyle nam zostało. I ludzie byli bardzo zainteresowani i mówili, że będą wchodzić na naszą stronę i wpłacać. Także fajny był ten czas we Włocławku.
1: niezręcznie mi pytać o efekty waszej obecności w Radiu Opole, no ale też pewnie parę osób słuchało tego, bo i audycja przecież była poświęcona, ta właśnie piątkowa przy rodzinnym stole, a także i chyba część ludzi właśnie dzięki mediom społecznościowym, bo muszę przyznać, że pani jest bardzo sprawną osobą, jeżeli chodzi o ten marketing medialny.
2: Patronaci.
1: To, nie, no to jest zawodowo wszystko przygotowane. Jeszcze zapytam o tych właśnie patronów, sponsorów, różnych ludzi, którzy was wspomogli, no bez wymieniania nas, bo takie są zasady ogólnie, chociaż bardzo chętnie przecież byśmy podziękowali imiennie, no ale trudno. Natomiast chodzi mi o te efekty obecności w mediach. Czy to rzeczywiście tak działa? Tutaj tak może już na chłodno, pragmatycznie pomagają takie występy w radiu, gdzieś w mediach społecznościowych.
2: Bardzo.
1: Podnosi to od razu ilość płac?
2: Bardzo, bardzo. Ludzie sobie udostępniają, samo udostępnienie, nie wiem, na profilu, na przykład moi znajomi udostępniając swoim znajomym i tak dalej, to działa jak takie drzewko, prawda? To, no i tak właśnie jak mówiłyśmy na tej stronie facebookowej naszej, że będziemy tu, będziemy w Radio Opole, będziemy tu i tam, to ludzie rzeczywiście śledzili to.
1: A słuchała pani audycji ze sobą, bo to było nagrane w ciągu dnia, przyjechałyście specjalnie z Kluczborka z panią Małgorzatą.
2: Tak, tak.
1: W porządku?
2: No, mówiłyśmy prawdę.
1: Nie no, bardzo w porządku. Pani Małgorzata, muszę przyznać, rzeczywiście bardzo emocjonalnie to wszystko przedstawiła, nie dziwię się. Proszę jeszcze powiedzieć, tak celem przypomnienia, jakieś szczegóły dotyczące stanu zdrowia, ewentualnie tych dysfunkcji, które dotknęły panią Iwonę, osobę, dla której to wszystko było zorganizowane. Proszę przypomnieć.
2: Iwonka zmaga się z kifoskoliozą i ma kręgosłup skrzywiony jeszcze, wydaje mi się, że o 160 stopni i po prostu wszystkie narządy, które ma wewnętrzne, są uciśnięte przez to skrzywienie ogromne i też nie potrafi samodzielnie oddychać, więc jest podłączona do tych wspomagających oddychanie sprzętów, respiratorów i tym podobnych. I to jest bardzo uciążliwe dla niej, nawet sama nie potrafi iść do toalety, Gosia musi nosić za nią sprzęt, który trochę waży, bo ona sama nie jest w stanie po prostu sobie tego przenieść.
1: Czyli nie może oddychać bez tych urządzeń podających tlen.
2: Tak. I miała parę takich sytuacji, że zabrakło jej powietrza i ona w takich momentach, ona ma taki blog, moja wyprawa na K2 na Facebooku, więc tam można sobie poczytać jej doświadczenia w sytuacjach, kiedy ona czuła to zagrożenie życia i zdrowia, kiedy przestało jej coś tam działać, prawda? Więc ona wpadała w takie paniki, wiadomo, bo ona myśli w tym momencie, że to koniec, tak? No i to jest bardzo smutne, że cały czas jest wspomagana takimi sprzętami i nie może tak funkcjonować jak my.
1: Z tego, co dobrze pamiętam, to były jakieś próby działania operacyjnego w Polsce, ale to nie przyniosło dobrych rezultatów.
2: Znaczy z tego, co ja wiem, to wiem, że jak była nastolatką, to były takie metody, że gipsowano wtedy takiego człowieka, który miał mocne skrzywienie kręgosłupa i gipsowano od szyi chyba do pasa. I wiem, że też były takie wyciągi, że jakieś takie ciężarki do głowy przymocowywano, jakby rozciągano trochę ten kręgosłup i go stabilizowano i unieruchomiano. No i później wiadomo, że jak ściągnięto to wszystko, no to ten kręgosłup jakby, nie wiem na ile te metody pomagały, ale częściowo też nie pomagały. Więc no człowiek się mierzył z tym, że ten kręgosłup jakby siadał, że tak brzydko powiem. Bo z powrotem jakby było już bez tych wspomagaczy, prawda? No i to mogło doprowadzić jeszcze do większych powikłań niż to było zamierzone, żeby pomóc, a to jakby zrobiło odwrotny skutek. Tych metod się chyba już teraz nie stosuje, nie jestem w temacie aż tak.
1: Jasne, no nie będziemy tego drążyć, tym bardziej, że nie jesteśmy fachowcami, ani nie ma w naszym gronie kogoś, kto by to wyjaśnił, ale ja zapytam o ten już ostatni etap, czyli tę największą szansę życiową dla pani Iwony z Kluczborka. Chodzi o operację w Nowym Jorku. 5 milionów.
2: Wydaje mi się, że 5,5 jest nawet.
1: Złotych.
2: Gosia żartowała, że jak już dozbieramy te pieniążki, to ja muszę z nimi pojechać, ponieważ znam język angielski i mówi, to Renia, musisz być naszym tłumaczem, no bo jak nie ty, to kto?
1: Jeszcze relacje. To jest kwota niewyobrażalna dla przeciętnego człowieka, również w kontekście takim medycznym. Ja tak nieraz rozmawiałem ze znajomymi właśnie o tym przypadku, z takim zamysłem, że może ktoś coś wspomóc, wymyślić i tak dalej. No więc każdy tak na za moment rozmawiamy i nagle ludzie pytają, słuchaj, ale co może w szpitalu jakiś zabieg kosztować 5 milionów złotych? No bo to jest niewyobrażalna kwota.
2: No tak, bo jak przeliczymy dolary, prawda, na polskie, no to tam jest
1: 1 do 4 z czymś.
2: Coś, nie? Więc, tak. No właśnie.
1: Ale mimo to jest jednak zawrotna kwota. No i...
2: I tylko szpitale tego typu właśnie w Stanach się podejmują takich działań, bo zrobili pewnie jakieś takie operacje już i wiedzą, że to spełniło...
1: No na pewno są bardzo skomplikowane, to można założyć, i pewnie wieloetapowe. Bo to nie da się tak człowieka rozebrać na części i złożyć, prawda? I za 3 dni do domu. Więc to może jest po części odpowiedzią na to, co tyle kosztuje, bo pewnie po tym pierwszym zabiegu będzie jeszcze cała seria różnego typu działań. Czy pani się orientuje, jak długo w ogóle jest zaplanowany ten pobyt w Nowym Jorku?
2: Nie wiem jeszcze tego. Ponieważ tam były jakieś takie wysyłane badania, Gosia mówiła, do Stanów a propos zdrowia i wyników testów pani Iwony. I po prostu one już są też jakiś czas temu zrobione, więc teraz jak już ta zbiórka tak ruszyła, one zamierzają właśnie zbadać panią Iwonę jeszcze raz i wysłać te wyniki nowe badań. I wtedy oni się może odniosą do tego, prawda? Jak to będzie fizycznie wyglądało wszystko i kiedy to się może odbyć, jak długo to będzie trwało i ta rehabilitacja. Także one planują zbadać ponownie Iwonkę.
1: Ale jest to cały czas aktualne.
2: Oczywiście.
1: To zaproszenie do Nowego Jorku, kliniki.
2: Tak jak Gosia mówiła, to powiedziała im o tym ta wokalistka Maja Kapłon, która miała taką operację i właśnie to jej bardzo pomogło. Ja pamiętam z jakiegoś tam talent show, że oglądałam, jak ona śpiewała, i pamiętam, że ona miała tak, coś miała z plecami właśnie. I jak Gosia mi o tym powiedziała, to dokładnie wiedziałam, o którą osobę chodziło. Więc ona poleciła tą klinikę właśnie Gosi, no i na tej podstawie Gosia tam zadzwoniła i się okazało, że jest taka szansa po wysłaniu tych wszystkich testów i wyników badań Iwonki. Także one dalej są przy tej nadziei, prawda?
1: No myślę, że wszyscy jesteśmy jakoś tak, jak pani nazwała, przy nadziei, a jednocześnie można coś wymyślić, żeby wspomóc tę zbiórkę. Czy wasz wyjazd przyczynił się też do wzrostu zainteresowania ludzi tym przypadkiem? Czy też przybyło pieniędzy?
2: No, jeszcze nie wiemy dokładnie, bo nie robiłyśmy takich badań. W sensie, nikt się jeszcze nie zgłaszał z takimi przypadkami do nas. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o Iwonce, że ona bardzo to przeżyła też, ten nasz wyjazd. Bo to było dla niej bardzo obciążające psychicznie, ponieważ Gosia jest jednym z opiekunów Iwonki. I jak Iwonka wiedziała, że organizujemy tą wycieczkę, to bardzo to przeżyła, bo bała się, że jak zabraknie jej Gosi przy niej, no to wiadomo, też miała takie ataki paniki, prawda, że nie będzie takiego opiekuna, który na co dzień się nią zajmuje.
1: Czyli pani Małgorzata, jej rodzona siostra, codziennie przychodzi do...
2: No mieszka z nią.
1: Mieszka
2: z nią, tak.
1: To w zasadzie wymaga nieustannej asysty, tak bym to nazwał.
2: Tak, oprócz tego mieszka mama z nimi, mama Gosi i mama Iwonki, no i jeszcze jedna siostra, Beatka, ona tam czasem pomieszkuje, czasem dochodzi, wydaje mi się. No i zwykle jest tak, że Iwonka potrzebuje mieć dwie opiekunki, jedna taka jakby w tle trochę, że tak powiem, a druga taka, która naprawdę cały czas jest przy niej i pomaga w takich funkcjach, prawda, życiowych. Więc, no nie wiem, tam chodzi o, nie wiem, odgrzewanie obiadu i tak dalej, żeby po prostu jej podać obiad, tak, bo Iwonka je samodzielnie, tylko no ktoś musi, jeśli ktoś na przykład, nie wiem, obsługuje tą maszynerię, no to ta druga osoba musi iść do kuchni i zrobić tam, przygotować posiłek, tak. Jedna osoba jakby nie jest w stanie zrobić tego wszystkiego. I tam są też jeszcze dochodzące chyba dwie opiekunki, pani Ewa i nie pamiętam jeszcze jedna chyba. Więc
1: a to obrazuje
2: tak
1: tylko,
2: ile osób jest zaangażowanych w to, tak.
1: W jak poważnym stopniu podlega dysfunkcjom ta osoba, prawda?
2: Nawet Gosia trenując na rowerze nie mogła sobie, nie wiem, iść trenować na, nie wiem, 50 kilometrów, no bo musiała po 20-30 już wrócić do domu, bo...
1: Na tyle mogła Iwonka, tylko opuścić dom.
2: Tak. No i tak samo jak wyjechała na te 3 dni, no to Iwonka też bardzo to przeżyła, prawda? Myślę, że Gosia jest jej ulubioną opiekunką, chociaż nie wiem, z tego co zauważyłam, jakby przeżywała bardzo, że jej nie mam przy niej, prawda?
1: No pewnie się martwiła cały czas. No i...
2: Nawet dzień przed naszym wyjazdem też napisała na Facebooku, na swoim profilu takie, no niekorzystne dla Gosi trochę rzeczy, ale mi tak było przykro i pomyślałam sobie, poznałam Iwonkę w dzień po Bożym Ciele. I napisałam od razu pierwszy komentarz do Iwonki, taki bardzo, bardzo długi, i wytłumaczyłam jej właśnie, po co my to wszystko robimy i że to wszystko jej pomoże i wspomoże też tych wszystkich ludzi, którzy się nią opiekują, że wszyscy będą mogli wrócić do takiego normalnego funkcjonowania, że każdy będzie mógł, nie wiem, realizować też swoje pasje, prawda? Bo to wszystko na razie jest tak wokół niej, prawda, bardzo.
1: Może to umknęło gdzieś w naszej rozmowie, ale czy może pani ujawnić, ile mniej więcej lat ma pani Iwona?
2: 39.
1: 39 lat. Młoda kobieta.
2: Tak. Uwięziona tak jakby, prawda?
1: No i bezradna bez pomocy ludzi zewnątrz.
2: Nawet wyjście na dwór jest problemem, żeby to wszystko, te przełączniki, te rury powyciągać po prostu i nawet żeby usiadła sobie przed domem. To też się często nie dzieje, prawda, żeby ona mogła sobie wyjść. No bo to wymaga też dużej organizacji takiej, żeby wszystko było dobrze podłączone.
1: Ja myślę, że w takich chwilach, kiedy ktoś przez lata obciążony swoją chorobą, nawet jakieś gorzkie słowa mówi, to należy mieć do tego ogromny dystans.
2: Tak.
1: I zrozumieć po prostu,
2: tak,
1: że ja to jest poziom
2: to
1: takiego szalu do wszystkich i do nikogo.
2: Tak, ja bardzo to rozumiem. I ja dlatego próbowałam pocieszyć Iwonkę, mimo że mało ją znam, ale tak się bardzo w to zaangażowałam i chciałam Gosi pomóc, bo wiedziałam, że ona sama tego nie ogarnie. To właśnie czułam się taka zobowiązana, żeby Iwonce wytłumaczyć, po co my to robimy. I Iwonka rzeczywiście widzi, pisze tam też właśnie, że widzi, że ta zbiórka tak bardzo ruszyła, że jest bardzo szczęśliwa z tego powodu, no ale to wszystko jednak wymaga absencji Gosi przy niej czasami. No i tak musi to zrozumieć po prostu, że to wszystko jest na korzyść jej i ludzi dookoła niej.
1: Przypomnijmy, ile jeszcze pieniędzy musimy dozbierać? Ma pani tam ściągę, widzę
2: tak,
1: taką.
2: Tak, właśnie otworzyłam. Tak. 762 535 zł.
1: 762 tysiące. Tyle jeszcze nam brakuje, tak?
2: Tak.
1: A ile mamy już?
2: 4 478 000.
1: 4 480
2: około.
1: To robi wrażenie. 4 400 tysięcy już się udało zbierać.
2: Tak, gdy zaczęłyśmy organizować tą akcję, to brakowało 1 900 000. Czyli po 6 około tygodniach, 7 może, no zostało to 760 tysięcy.
1: To jest błyskawiczny skok w tym czasie.
2: Wynik.
1: No to pogratulować tylko skuteczności. A ma pani jakiś pomysł na następny etap? Już coś kiełkuje pani w głowie?
2: Bo oczywiście.
1: Właśnie
2: na
1: moje,
2: to,
1: pytanie,
2: na to
1: jest takie, moje pytanie jest takie marne, bo ja drugi raz pani z moją życiu się spotykam w studiu, ale to widać, nieraz tak, przepraszam za taki może protekcjonalny ton, ale to nie o to chodzi, rozumie pani. Nieraz tak człowiek z kimś porozmawia chwilę i widzi, że to jest taka niespokojna dusza i że tam już ma 300 pomysłów do przodu. No,
2: tak, tak.
1: To pozwolę sobie
2: to
1: tak
2: ja.
1: Ojcowskim tonem powiedzieć, pani na to, pani wygląda na taką osobę, która ma 500 pomysłów do przodu.
2: Tak.
1: I oczywiście będę tonował jakieś tutaj zapędy do wynurzania, bo to trzeba tak trzymać trochę w sobie.
2: Dystans.
1: Podobno tak to działa, nie wolno się na lewo, na prawo chwalić, bo to się jakoś tak zejdzie powietrze, wyparuje. Ale to, co pani może powiedzieć ewentualnie, żeby nie zapeszać tam, nie zepsuć tego, no.
2: Ja już miałam taki pomysł właśnie, bo dzisiaj miała być Gosia z nami, ale niestety właśnie Gosi mama musiała iść na coroczną wizytę kardiologiczną do szpitala.
1: No i to było wyznaczone, no niestety.
2: Tak.
1: Następna byłaby za rok, to
2: no właśnie.
1: Darujemy sobie.
2: Więc ja już miałam taki plan i przekazałam go Gosi. Napisałam maila do takiej dużej firmy, która, no kiedyś jak wysyłałam maile przed wyjazdem naszym, około 60 firm poruszyłam i po prostu kilka nam pomogło, a jedna z tych firm chciała dać darowiznę, czy tam kilka z tych firm chciało dać darowiznę. No i teraz wymagane jest wypełnienie tych wniosków o darowiznę. I właśnie tutaj chciałam zaapelować, będąc w Radiopole, do takich największych firm w Polsce, wiadomo, o jakie chodzi, takie związane z energią, z benzyną, z loterią. Nie będę mówić nazw. Ale już mam taką
1: listę. A nawet z takimi automatami do paczek.
2: Możliwe.
1: Też mają.
2: I mam już taką listę zrobioną. Już wszystkie maile znalazłam do decyzyjnych osób w tych firmach. Napisałam już te maile. I do tej pierwszej firmy, która się zdecydowała dać tą darowiznę, ten mail został napisany, no i później właśnie poszukałam kolejnych firm. Jest ich około 5-6 takich dużych. No i naszym celem jest właśnie to, by każda z tych firm mogła wpłacić tyle, ile może na taką darowiznę. Zwykle jest to około 15 tysięcy. Że taka firma może wpłacić do 15 tysięcy lub od 15 tysięcy. Czasami trzeba to zrobić przez jakąś fundację, więc to są takie dwa sposoby, więc spróbujemy to zrobić bez fundacji, jako taką zwykłą darowiznę. I ta firma sobie później to może gdzieś tam odpisać, już nie pamiętam jak się nazywa, coś tam CS, coś takiego. No i po prostu jeśli te firmy, nawet 5 firm zdecyduje się dać te 15 tysięcy, no to już to też wspomoże. A jeśli któraś z nich powie, że może dać więcej, no to tym lepiej, prawda?
1: Więc... Myślała pani o założeniu fundacji jakiegoś stowarzyszenia właśnie? Wprawdzie to nie jest tak szybko i łatwo założyć fundację i otrzymywać 1,5%, dlatego tam jest taki okres karencji, ale mimo to może to też...
2: Tak, można zacząć.
1: Wzmacnia taki wizerunek, uwiarygadnia. Bo to jest chyba też bardzo poważna sprawa w dzisiejszych czasach. W ogóle Polska wyróżnia się niestety niekorzystnie niskim poziomem kapitału społecznego, czyli mówiąc inaczej, zaufania człowieka do człowieka, niezależnie czy indywidualnie, czy firm. Natomiast mimo wszystko to coś daje. A swoją drogą pozwolę sobie na taką dygresję. Jak pani ocenia taki styl podejścia do was, osób cywilnych zupełnie, kompletnych amatorów, mówię takim dobrym tego słowa znaczeniu.
2: No, wspaniale ludzie się zachowywali. Tak? Pani na przykład z Kluczborka dała nam wsparcie dla wszystkich rowerzystów, ubezpieczenie miało być od sportów ekstremalnych, ale było od rowerów szosowych czy coś takiego, ale zawierało też omdlenia w razie, gdyby ktoś z nas zemdlał. Więc nie wszyscy rowerzyści chcieli, ponieważ oni mieli swoje jakieś tam ubezpieczenia zdrowotne, sportowe i tak dalej.
1: Ale w waszym przypadku to było bardzo chyba pożądane.
2: Tak, miałyśmy.
1: Oby nie pożyteczne.
2: Tak, miałyśmy na 3 dni właśnie takie ubezpieczenie. Więc,
1: i to był taki prezent od tej pani?
2: Tak, i to jakby przeszło. Ja pracowałam kiedyś w gabinecie stomatologicznym i to był jeden z moich pacjentów, po prostu powiedział, że zna taką panią, no i on jakby to załatwił. No i ta pani później powiedziała, że ona to pokryje, jeśli nie ona, to jej tam klienci, których ona ma, ona tam poinformowała parę osób, no i się znalazły pieniądze, żeby kupić to ubezpieczenie dla tych rowerzystów, prawda? To na przykład takie gesty. Albo też pamiętam sytuację, że spotkałam kolegę, którego nie widziałam, nie wiem, 30 lat.
1: To chyba przez szkolu się widzieliście ostatnio, co?
2: Miałam się spotkać z Gosią gdzieś tam przy jakimś sklepie, bo gdzieś tam się porozumiałyśmy, ona jechała rowerem, ja tam na nią miałam poczekać i coś mnie kusiło, żeby przejść, nie wiem, 10 metrów dalej pod innym sklepem na nią czekać. I mówię, Gosia, ja przejdę, bo mi się i tak nudzi pod ten drugi sklep. No i idzie ten mój znajomy. I mu opowiadam o tym Gierszfałdzie, że jedziemy taka podekscytowana, że zbieramy pieniążki dla chorej osoby. I on mówi do mnie, a masz numer telefonu? Dawno cię nie widziałem, to wymieńmy się. Ja mówię, no dobrze, dobrze. No i dałam mu ten numer telefonu i on coś tam, rozmawiamy i on coś tam mówi, masz Blika? A ja mówię, no każdy ma Blika w tych czasach. Coś takiego.
1: No nie tak, każdy. Upomnę się tak, w imieniu tych, którzy nie mają.
2: Puściłam to mimo uszu. W ogóle dalej z nim rozmawiałam, jak to ja jakiś tam wątek.
1: No pani była zakręcona potwornie. No, teraz mogę powiedzieć.
2: Opowiadałam o tym.
1: Pani wszystkim. Renato, pani miała po prostu miliard iskier w każdym oku. Była pani tak podekscytowana tym. Przyjechałyście jeszcze tutaj poza moją audycją do Opola w tych strojach zawodowych,
2: tak,
1: jeszcze
2: też.
1: Z tym całym sprzętem.
2: Na żywo nagrać jeszcze
1: no po prostu
2: coś.
1: No pani była tak
2: zafiksowana.
1: O, to jest dobre słowo, tak. W zasadzie ja nie pamiętam, czy pani pamięta, że mnie widziała tutaj na korytarzu Radia Opole.
2: No więc ten kolega mówi do mnie, gadamy i on mówi, to rzuć okiem tam na to swoje konto, tam już masz tysiaka na waszą podróż, na benzynę, żeby wam nic nie brakowało, do tego vana i tak dalej, na te wizyty wszystkie do radia, do telewizji, na benzynę. Ja mówię, no co, ty zwariowałeś? On mówi, no tak, no jak mogę tak was wesprzeć, a mam po prostu zaplecze, to dlaczego nie? To jest super,
1: świetny człowiek i no. Takie normalne zachowanie,
2: i
1: prawda?
2: I byłam w takim szoku, mówię, jeżeli nie widziałam gościa 30 lat, on nagle mi tutaj blika przelewa w ogóle, ni stąd, ni zowąd. Ja nawet nie wiedziałam, że on to zrobił. No, niesamowite. Ja to później rozpisałam, prawda, na te wszystkie, żeby było wiadomo, na co to poszło. Także no, cudownie, że pomogło nam to też, nie? Że nie musieliśmy z własnej kieszeni dokładać na takie rzeczy.
1: Pozwoli pani na takie pytanie bardzo prozaiczne, wręcz przyziemne. Czy te wszystkie darowizny, które dobrzy ludzie przekazali, one są do wglądu, można gdzieś to zweryfikować, bo ktoś może teraz powiedzieć, no dobra, dobra, ale czy tam sobie nie pokupowali na przykład za drogich lodów, albo jakiś tam...
2: Nie, my nawet ze swoich kupowałyśmy sprzęty takie darowizny.
1: Nie, no ja tak trochę kaski, przerysowuję, to
2: na
1: wiadomo.
2: Na przykład biały kask musiałam kupić, bo jak jeździłam w ciemnym, no to słońce mi tak grzało w głowę, że raz prawie taki mini udar przeszłam. Że
1: to pomaga ten jasny?
2: Tak, tak. Czułam taki ból głowy po słońcu, po kilometrażu dużym, że poszłam od razu właśnie tam na Piłsudskiego do sportowego, gdzie Gosia też kupowała swoje sprzęty i pani też była super, bo nam dała zniżki. No, od razu kupiłam ten kask i naprawdę to bardzo
1: biały pomaga.
2: Nie przyciąga tak słońca i jasne. Głowy tak nie grzeje, nie, to... więc polecam.
1: Czysta natura.
2: A wracając do
1: zapytam
2: pytania,
1: o ten tak. bilans tych wszystkich waszych wydatków, przychodów, darowizn. Czy to można zobaczyć, czy inaczej mówiąc, w pełni pogłębić swoją wiarygodność wobec waszego przedsięwzięcia, bo przecież to się nie zakończyło. Tak, ten was wyczyn z Kluczborka do Kierzwałdu i z powrotem, no to był taki akt strzelisty.
2: Heroiczno-strzelisty,
1: tak to nazwę. Natomiast trzeba jeszcze popracować chwilę i teraz myślę, że nawet ci, co nas słuchają, nawet jeśli ktoś płaci, nie wiem, powiedzmy 1000 osób wpłaci po 20 zł, to jest poważna kwota, kropla do kropli, to wiadomo. Natomiast ważne jest właśnie to, żeby czasami dać taki
2: bilans.
1: Bilans, coś na podobieństwo uwiarygodnienia się dla tych, którzy potrzebują więcej wiedzieć.
2: Tak.
1: Bo jedni to w potrzebie serca, tak jak pani kolega, a masz tu, wiem, znam cię. Tak. 100 lat.
2: Zaufanie.
1: Wiem, kim jesteś, nie obawiam
2: nie
1: się.
2: Ale tego ktoś, na coś innego.
1: Ale ktoś potrzebuje na przykład właśnie takiego uwiarygodnienia i jak można by się o tym przekonać, że to nadal się zbiera, że każda złotówka idzie tylko na ten cel, że wy sobie w ogóle nie bierzecie żadnych tam pieniędzy.
2: Nie, no wszystko idzie przez fundację, się pomaga, to głównie. No i każdy, kto tam wpłaca, to jest weryfikowana wpłata, więc to jest super. My raczej nie przyjmujemy żadnych, no tylko to były takie jednostkowe sytuacje i po prostu te firmy, które nam coś zasponsorowały, myśmy od razu te firmy nadmieniały o tym na tej naszej stronie facebookowej, rowerem na Gierzwałd, pod zdrowie dla Iwonki, co dana firma nam dała i mniej więcej jaki koszt to był, ale możemy jeszcze to dokładnie tam policzyć i dodać, prawda, żeby było wszystko wiarygodne i jasne i czarno na białym.
1: No to czarno na białym na koniec. Proszę jeszcze raz przypomnieć, jaka kwota jest do zbierania i oby jak najszybciej z naszym wspólnym udziałem.
2: Tak, 762 535 zł.
1: I chciałam... 760, zaokrągle, 3000 złotych.
2: I chciałam też powiedzieć, że około tak 2000 dziennie teraz wpływa, bo tak śledzimy to. Czasem są dni, że 3-4 wpłynie. Więc to też zależy od tego, od naszych działań. Ja też taką metodę wymyśliłam, że dodaję wszystkie rzeczy, które są związane z rowerami, na ten nasz profil rowerem na Gierzwałd. Jakby gratuluję wszystkim rowerzystom, którzy zrobili jakieś niesamowite wyniki w swoich działaniach. I tam pod spodem gratulując przy okazji wklejam właśnie do wszystkich obserwujących, wszystkich komentujących

0: W krótszym czasie po to, żeby pani Iwona, wspomagana przez swoją siostrę Małgorzatę, która była gościem tej audycji, którą serdecznie pozdrawiamy, żeby jak najszybciej mogła przebyć szczęśliwie tę operację w Nowym Jorku. 5 milionów złotych będzie to kosztować. Już tylko 762 tysiące z groszem pozostało do wpłacenia. No i na koniec muszę zadać to pytanie. Gdyby tak trzeba jeszcze raz tam pojechać, to co?
1: Spokojnie.
0: Wsiada pani na rower, jedzie Kluczbord Giedrzwałt i z powrotem, a może jeszcze z rozpędu do Opola prosto na audycję przy rodzinnym stole.
1: Ja miałam taki żarcik, nawet z Gosią robiłyśmy ostatnio film dla firmy z suplementami, żeby podziękować tej firmie za to, że dała nam suplementy, i mówię do Gosi: ty, Gosia, chodź teraz prosto stąd, jedziemy jeszcze raz do Giedrzwałtu. Wyślemy im, nie wiem, pocztówkę z Uniejowa, ze Skępę, albo napiszemy, że już jesteśmy, po prostu chodź, jedziemy. Tak o, po prostu z marszu. A Gosia mówi: wiesz co, Renia, z tobą to mogę to teraz robić. Jedziemy. No ale to był oczywiście żarcik, ale miałyśmy taką myśl. Bo to takie było wspaniałe, prawda, że no, gdyby zebrała się ekipa jeszcze raz, może są jeszcze jacyś nowi chętni, może jakaś inna trasa. Super pomysł.
0: Znając troszkę już pani pomysłowość, myślę, że taka ekipa się znajdzie. Bardzo dziękuję za czas poświęcony słuchaczom. No i resztę to już sobie pani sama załatwi.
1: Cieszę się, że mogę być częścią takiej wspaniałej inicjatywy.
0: Bardzo dziękujemy. W razie wątpliwości, pytań albo ewentualnie jakichś deklaracji służę swoim adresem poczty radiowej i to do pani Renaty ewentualnie trafi za moim pośrednictwem. Ja to dyskretnie przekażę. Możemy tak zrobić?
1: Oczywiście.
0: To podaję swój adres poczty radiowej: krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. A naszym gościem była dzisiaj pani Renata Sarnicka z Kluczborka.
1: Zgadza się. Dziękuję bardzo za spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: I za możliwość rozmowy.
0: Dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Dobranoc.
2: Słuchaj Radio Opole na 101.2 w Opolu.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Mirosław Mandryga z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Co przedsiębiorcy mają do zasobów wody? Bo Federacja uruchomiła właśnie monitor wody.
2: Znaczy monitor wody generalnie jest szerszym projektem, tak? Dlatego, że prowadzimy projekt Blue Deal od paru lat. W tej sprawie prowadzimy kongresy i różnego rodzaju konferencje. Natomiast przede wszystkim patrzymy na to, że zaczyna nam wody brakować, tak? Proszę zwrócić uwagę na to, że jak jeszcze parę lat temu, czy w latach 90. susze były co 4, co 5 lat, tak teraz mamy co 2 lata, tak? Więc wody zaczyna brakować. I jeżeli w tym momencie nie rozruszamy tego programu, nie będziemy o nim mówić szerzej, to po prostu za chwilę się obudzimy z tym, że wody w Polsce nie ma.
1: Ale skąd ją wziąć?
2: Proszę zobaczyć. W skali europejskiej, w skali całej Europy przeciętna zasobów wodnych na jednego obywatela jest 4,5 tysiąca metrów sześciennych. W Polsce, proszę mi powiedzieć, ile?
1: No pewnie dużo mniej.
2: 1600. Mhm. 1600.
1: Dramatyczna różnica.
2: Dramatyczna, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby ostatnią powódź z 24 roku, proszę zobaczyć, ile wody wypłynęło i poszło w siną dal. Opuściło nasz kraj. Nie została ona zagospodarowana, nie została zabezpieczona. A dlaczego? Dlatego, że nie prowadzimy i nie mamy rozwiniętej w szerokim tego słowa znaczeniu retencji. Czyli, ale retencję należy prowadzić od domu po naszą gospodarkę. My mówimy o gospodarce, ale też mówimy o naszych zasobach domowych, chociażby mycie zębów z otwartą wodą, czy prysznice, czy kąpiele, czy nieszczelne krany, czy puszczenie zmywarki, gdzie są dwie, trzy szklanki. To jest oszczędność wody. Rozmawialiśmy przed programem, że każdy z nas zużywa na wypicie wody między 2 a 4 litry. To jest ponad 100 litrów miesięcznie, czyli ponad tonę, ja to specjalnie podkreślam, ponad tonę rocznie wody wypijamy, tak? A ile jeszcze zużywamy? Mamy jeszcze zwierzęta, które zużywają wodę. Mhm. Każdy z nas płaci rachunki za zużycie wody, więc tej wody w naszych domostwach zużywa się między tam 6 a 10 kubików, w zależności od wielkości domostwa.
1: Państwo organizacja opracowała takie propozycje strategii dla przemysłu i rolnictwa
2: to
1: właśnie
2: są dwa,
1: w tym temacie.
2: Dwa tematy właśnie związane z retencją, czyli jeden, który dotyczy domostw, rolnictwa i przemysłu i małej i dużej retencji.
1: W domu to my sobie możemy tam tych parę litrów deszczówki zgromadzić, ale czy to rzeczywiście wpłynie na ogólne zasoby?
2: Oczywiście, że tak. Proszę, specjalnie powiedziałem o zużyciu wody. Nasze ciało to 60 ponad procent składa się z wody, więc musimy tą wodę pić. Natomiast w tym momencie, jeżeli każdy z nas będzie oszczędzał wodę, rozmawialiśmy o powodzi, tak? Ile wody przywoziliśmy na tereny powodziowe, ile się marnowało, ile gdzieś po rowach leżało niezużytkowane, tak? A to jest nasze dobro. To jest nasz chleb, tak? To jest coś, co powinniśmy oszczędzać, cenić i nie wypuszczać tego. Rozmawialiśmy o tym, że kiedyś w większości na wsiach przede wszystkim, co domostwo to był jakiś zbiornik, jakiś staw, jakieś mokradło, tak? Dzisiaj proszę zobaczyć, to jest wszystko zabetonowane. Więc w momencie, kiedy nie mamy możliwości nawadniać ziemi, to nie mamy raz żyznej ziemi, dwa, nie mamy tych zasobów wodnych.
1: Ale ja tutaj będę taki krytyczny, bo trochę to jest tak, że słyszymy o tym, że rolnictwo jest dotykane w coraz większym stopniu właśnie suszą, brakiem wody, no ale część odpowiedzialności właśnie za to, że poznikały te oczka śródpolne. No ale to rolnicy też odpowiadają,
2: jako społeczeństwo. To ja nie dzielę tego na rolników, na mistrzuchów, tak? Mhm. Bo to my wszyscy za to odpowiadamy, bo na to pozwalamy. Proszę zobaczyć w górach. Czy stopniujemy wodę, która płynie z gór na niziny. Nie dbamy o to, żeby były małe zbiorniki wody. Mamy olbrzymie zbiorniki. A co będzie, kiedy pojawi się jakiś idiota, który nam wysadzi zbiornik topola, kołpaczkowa, czy nysa, czy odmuchów? Mamy olbrzymią tragedię. Ale kiedy byśmy mieli rozdrobnione małe zbiorniki, są już w tym momencie, jest większy problem do tego rodzaju działań dywersyjnych, tak? Ale na nie też powinniśmy patrzeć w kontekście chociażby naszej obrony cywilnej, czy w kontekście też i przyszłych działań, więc one powinny być brane pod uwagę. To kolejna rzecz, to zbiorniki z wodą, tak zwane magazyny wody pitnej. Mamy te magazyny? Często na działkach, czy przy jakichś domostwach te zbiorniki są, bo ludzie sobie gromadzą wodę, tak? Oszczędzają ją. Ale czy mamy większe zbiorniki? Czy jesteśmy zabezpieczeni na przyszłość w wodę pitną?
1: No raczej nie, bo to przecież każdy z nas widzi gołym okiem, że jesteśmy zdani albo na kranówkę, albo na zakup
2: wody w sklepach. A jak tej kranówki nie ma? No więc właśnie. A jak nie będzie sklepów, no, które będą miały zasoby wodne? No więc powinniśmy wszyscy o to dbać i stąd nasz program Blue Deal, o którym mówimy również w Brukseli, tak? Bo mamy swoje biuro w Brukseli, Federacji Przedsiębiorców Polskich. W tym momencie federacja jest rozpoznawalna, ponieważ ten program w Brukseli my jako federacja promujemy, o nim mówimy. Zresztą niedawno na naszej konferencji czerwcowej, kongresie Blue Deal w Warszawie była przewodnicząca komisji do spraw wody i docenia to, co my robimy jako federacja, bo oprócz tych działań, o których w tej chwili rozmawiamy, to mówimy szerzej o projektach, o ustawach, które mają to normować, wręcz nakazywać do tego, ażeby tego rodzaju działania, o których przed chwileczką powiedzieliśmy.
1: A jakie jest nastawienie właśnie do tego problemu, jeżeli chodzi właśnie o tych, którzy uchwalają prawa? Czy jest zrozumienie wagi problemu?
2: Tak, dość dużo partnerów mamy.
1: Ale czy klasa polityczna rozumie wagę problemu? No bo dobrze, że oni przyjmują ustawy, prawda?
2: To znaczy kilku posłów z koalicji, z PiS-u,
1: bo to jest problem ponadpartyjny, prawda?
2: Dokładnie tak. Jeżeli w mianowniku mamy Polskę, to pracujmy razem, tak? Bez względu na barwy, bez względu na to, kto rządzi w tej chwili, dlatego że to jest interes Polski. Nie tylko woda, ale wiele innych elementów, ale teraz mówimy o wodzie. Woda jest naszym interesem narodowym, czyli zabezpieczenie terenów, które za chwilę mogą mieć olbrzymie problemy. Proszę popatrzeć na łódzkie, poznańskie, lubuskie, ale również dolnośląskie i opolskie, gdzie susze są bardzo duże. I ktoś może powiedzieć, no ale mamy rzeki, mamy jeziora, mamy zbiorniki na północy, a południe? Więc o tych

0: Stąd nasze działania, żeby po pierwsze uświadamiać, po drugie lobbować i prowadzić projekty legislacyjne do ustaw.
1: Mirosław Mandryga z Federacji Przedsiębiorców Polskich jest gościem porannej rozmowy Radia Opole, ale proszę Państwa, przedsiębiorcy żyją nie tylko troską o zasoby wody, są też inne problemy, o których za chwilę porozmawiamy. W części internetowej naszej porannej rozmowy zapraszamy na stronę internetową Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Polskie Radio Opole w sobotę w 25 dniu lipca. W pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 6. Wiadomości poranne zaczynamy, w nich politycznie. Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości opuszcza ugrupowanie. Po kilku chłodnych, deszczowych dniach nad Polskę nadciąga ocieplenie. Sportowo po piątku niebiesko-czerwoni na tarczy po przegranej z Arką Gdynia.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, kłaniam się Państwu, zaczynamy. Przedstawiciele władz państwowych dziękowali policjantom za ich służbę w trakcie centralnych uroczystości Święta Policji w Warszawie. Największa formacja służb mundurowych świętowała 107. rocznicę powstania Policji Państwowej. Na miejscu był Mariusz Piśniewski.
2: Były nominacje, odznaczenia i przysięga nowych policjantów, ale też zewsząd podziękowania.
3: Jest naprawdę za co dziękować polskiej policji.
2: Premier Donald Tusk podkreślił, że obcokrajowcy odwiedzający nasz kraj podziwiają, jak jest tu bezpiecznie.
3: Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice.
2: Prezydent cieszył się, że służba w policji jest wciąż popularna.

0: dni temu było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104.
1: To największa liczba polskich policjantów w historii tej formacji.
2: Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości opuszcza ugrupowanie. To są osoby powiązane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, założonym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Nie chcieli podpisać tak zwanej lojalki o rezygnacji ze stowarzyszenia, dlatego w ocenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego de facto sami wykluczyli się z ugrupowania.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Po kilku chłodnych i dość deszczowych dniach nad Polskę nadciąga ocieplenie, potwierdza synoptyk IMGW w Warszawie, Anna Kryczman. Jak wynika z prognoz, temperatura zwłaszcza w niedzielę zbliży się na południu kraju do 30 stopni Celsjusza.
4: Temperatura nam wzrośnie. W sobotę będziemy odczuwać to szczególnie na zachodzie kraju, gdzie może ona wzrosnąć do 25-27 stopni. Natomiast w niedzielę właściwie w całej Polsce możemy notować wartości od 25 nawet do 29 stopni.
2: Tak przyjemne, prawdziwie letnie temperatury nie potrwają jednak długo, przynajmniej na razie. W poniedziałek temperatura znów spadnie do 20 paru stopni. Miejscami będzie jeszcze niższa. W wiadomościach porannych jeszcze zaproszenie na dzisiejszy festiwal muzyki alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu, o czym z redakcji kulturalnej Katarzyna Zawadzka.
5: Wystąpią Kalmit, Leroy, Farben, Lire, Wawa Muffin. Koncerty gwiazd poprzedzi część konkursowa, podczas której zaprezentuje się 10 zespołów z całej Polski. Radio Opole ufundowało główną nagrodę, 10-godzinną sesję nagraniową w studiu M imienia SBB. Bieżące informacje można śledzić na facebookowym profilu Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie. Wydarzenie zaplanowano w sobotę w Tarnowcu.
2: Sportowo po piątku jeszcze niebiesko-czerwoni niestety na tarczy.
3: Tak grały opolskie drużyny.
2: Odra Opole bez punktów na inaugurację nowego sezonu. W pierwszej kolejce Betclic pierwszej ligi Opolanie przegrali na Itaka Arenie z Arką Gdynia. Spadkowiczem z Ekstraklasy 0-1. Za tydzień w drugiej serii gier Opolska Odra zagra na wyjeździe z Chrobrym Głogów.
3: Światowe agencje informują.
2: Prezydent Trump omówił z członkami gabinetu kwestię ewentualnego zintensyfikowania uderzeń na Iran. Do rozmów w Białym Domu doszło na kilka dni przed planowanym spotkaniem z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. A w Berlinie dziś parada Christopher Street Day, jedno z większych wydarzeń LGBT w Europie. Marsz ruszy w południe na rogu Leipziger Strasse i Charlottenstrasse. Zakończy się demonstracją przed bramą brandenburską.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Sporo o pogodzie było także w wiadomościach. Słowa dotrzymujemy. Najnowsza prognoza pogody dla Opolskiego. Dziś, proszę Państwa, słońce, słońce, słońce, bo jest lato i tak też być powinno. Temperatury maksymalne dzisiaj od 25 do 27 stopni Celsjusza. No, dawno temu nie notowaliśmy tak wysokich temperatur. Wiatr słaby, umiarkowany. Na południu regionu powieje odrobinę mocniej, a powieje z południowego zachodu i południa. Zanim te 25, 26, 27. Na razie poranek w Opolu bardzo chłodny, tylko 12 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendą.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
9: Wszyscy się na ciebie skarżą.
10: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
8: Zejdź mi z oczu.
10: Co za idiot.
11: Nie chcę cię tu widzieć.
9: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
10: Jesteś nikim.
9: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć. że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Reklama społeczna.

przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Zaczynamy Agroradio. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski odwiedził Opolszczyznę. W Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie szef resortu rolnictwa wręczał promesy w ramach programu Aktywna Wieś dla blisko 40 organizacji z naszego regionu. Przy tej okazji minister rolnictwa poruszał kwestie trudnych warunków pogodowych, niskich cen skupu trzody chlewnej czy skutków umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Szefa resortu rolnictwa pytaliśmy też o pracę nad ustawą Lex Rolnik. W programie sprawdzimy także, jak przebiegają przygotowania do Święta Rolników, a ich nieodłącznym elementem są korony żniwne. Jedną z nich wyplatają panie z Grodziska w powiecie strzeleckim. A ja tylko przypomnę, że panie w ubiegłym roku zwyciężyły w konkursie wojewódzkim i w tym roku będą reprezentować nasz region na dożynkach polskich. Gospodynie z Grodziska będziemy pytać, jakich zbóż używają do przygotowania korony i w jakiej kondycji są tegoroczne plony. Z Grodziska przeniesiemy się też do Prudnika. Tam z kolei koła gospodyni wiejskich brały udział w festiwalu Polska od Kuchni. Panie między innymi sprawdzały się w przygotowywaniu potraw na dania zmielonego kurczaka. Tradycyjnie nie zabraknie przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy, a będziemy sprawdzać, jak wygląda sytuacja u rolników także w innych regionach. To wszystko i wiele innych będzie można usłyszeć przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny.

0: Zaczynamy od wizyty ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który odwiedził Opolszczyznę na początku tygodnia. 40 organizacji działających na obszarach wiejskich w regionie otrzymało dofinansowanie z programu Aktywna Wieś. W Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie promesy wręczał minister Stefan Krajewski. To pieniądze, które pomogą lokalnym społecznościom realizować projekty związane z kulturą, bezpieczeństwem na obszarach wiejskich czy z małą infrastrukturą. Wizyta ministra była też okazją do rozmów na temat aktualnych wyzwań w rolnictwie.
1: Jednym z powodów wizyty pana ministra Stefana Krajewskiego jest wręczenie promes dla stowarzyszeń, które wzięły udział w konkursie Aktywna Wieś, 10 milionów złotych, które zostało przekazane dla stowarzyszeń w całym kraju. Również trafiło do stowarzyszeń OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń Rozwoju Wsi. Tutaj w województwie opolskim 40 takich stowarzyszeń otrzyma potwierdzenie uzyskania wsparcia. Serdecznie wszystkim gratuluję.
0: Mówił Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
1: Ale również pan minister przedstawi problematykę związaną z tym, czym zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj są różne problemy, z którymi pan minister stara się walczyć, rozwiązywać te problemy rolników.
2: Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi to wsparcie rolnictwa, przetwórstwa, ale też wsparcie obszarów wiejskich, rozwój obszarów wiejskich. I na odpowiedź, którą przygotowaliśmy jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców wsi, którzy zgłaszali niejednokrotnie swoje potrzeby, że chcą realizować różnego rodzaju inicjatywy, działania, często brakuje pieniędzy w budżecie, kiedy zgłaszają się do samorządów, kiedy zgłaszają się do sponsorów, słyszą, że są pilniejsze potrzeby i wydatki. W związku z tym przygotowaliśmy nowy zupełnie program Aktywna Wieś, który daje wsparcie stowarzyszeniom, które działają na obszarach wiejskich, w miejscowościach do 20 tysięcy. Bardzo ważne działania, potrzebne, będą realizowane 40 tutaj w województwie opolskim, ale ponad 1400 w skali kraju. Z wniosków wpłynęło prawie 5000, co cieszy. Widać, że są te potrzeby ogromne. Chcemy wspierać, chcemy działać. Przekazujemy zaświadczenia o pomocy. Umowy będą podpisane z beneficjentami, tymi, którzy będą realizować swoje działania.
3: Herba Łukasz, sołtys wsi Rzymkowice i przewodniczący Koła Gospodyń Wiejskich Rzymkowianki. Wygraliśmy projekt Aktywna Wieś. Dostaliśmy 15 tysięcy złotych. Jest to przeznaczone na rewitalizację takiego placu przyświetlicowego. Będzie nazywany zieloną oazą. Tam będą takie siedziska, drzewa nasadzenia różnego rodzaju, tak żeby goście, którzy są w świetlicy, którzy sobie mają jakąś imprezę, mogli sobie spokojnie wyjść na świeże powietrze, poodpoczywać od głośnej muzyki, pooddychać świeżym powietrzem wiejskim.
0: No i właśnie, jak pan ocenia ten program Aktywna Wieś?
3: Jestem pierwszy raz beneficjentem tego programu, więc nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, natomiast no jest to jakby dodatkowy zastrzyk finansowy do wsi, więc jak najbardziej ja jestem pozytywnie nastawiony. Zobaczymy efekty i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
4: Osiewacz Andrzej, OSP Ligota Bialska, prezes od trzeciej kadencji. Dostaliśmy 15 tysięcy, przeznaczyliśmy na defibrylator AED zewnętrzny oraz na szkolenie z pierwszej pomocy. Oczywiście, że potrzebne, bo pieniążki są zawsze potrzebne. My jako straże składamy się po prostu tylko z pieniędzy, z akcji, na które wyjeżdżamy i sobie sprzęt kupujemy. Coś tam gmina też daje, no ale w tych gminach to tak.
0: Szukacie dodatkowych pieniędzy, czy to właśnie poprzez inicjatywy sołeckie, marszałkowskie, czy chociażby przez takie programy?
4: Tak, piszemy wszędzie, gdzie się da. Korzystaliśmy już z Orlenu, z Siuru, także mamy w tym roku poskładane już też dość dużo. Myślimy, że jeszcze coś spłynie i... Tak jak mówię, pieniążki zawsze są potrzebne.
2: Jeżeli chodzi o inne tematy, tych tematów jest dużo, tak jak pan dyrektor mówił, potrzeb, staramy się szukać rozwiązań, ale też bardzo mi zależy na tym, żeby nie przepalać pieniędzy, żeby ta pomoc, która ma trafić do rolników, do przetwórców, była jak najlepiej wydatkowana, żeby z jednej strony wzmacniała odporność rolników, przetwórców, z drugiej strony, żeby budowała i zwiększała konkurencyjność polskich rolników i polskich przetwórców.
0: Trudne warunki pogodowe, niskie ceny skupu trzody chlewnej oraz skutki umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur to tematy, o których podczas wizyty w Łosiowie mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Ta sytuacja w sektorze trzody chlewnej jest mocno skomplikowana. To nie jest tak, że ona dzisiaj jest inna w porównaniu do lat poprzednich. Mieliśmy górki, mieliśmy dołki świńskie tak zwane i tutaj też było przygotowywane wsparcie, które no też nie pozwoliło na odbudowę, na zwiększenie pogłowia trzody chlewnej, no bo borykamy się od lat z afrykańskim pomorem świń, więc tutaj robimy wszystko, by taka pomoc trafiła do rolników, do hodowców trzody, skupiając się oczywiście przede wszystkim na tych gospodarstwach i hodowli zarodowej, tak żeby utrzymać, rozwijać, ale też przygotowujemy rozwiązanie, zmiany w planie strategicznym. 116 milionów euro będzie mogło trafić do organizacji producentów, do grup producentów rolnych po to, by podnosić, wzmacniać konkurencyjność i odporność polskich rolników, producentów trzody, producentów tak samo związanych z produkcją mięsa i wieprzowego, i wołowego, tak żebyśmy mogli to wzmocnić, ten sektor hodowli. Pojawiła się w ostatnim czasie specjalna zapowiedź Komisji Europejskiej i taka strategia wzmacniająca producentów rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą, bo to jest niezwykle ważne, żeby utrzymać, a tych wyzwań jest dużo. To są kwestie związane z chorobami zwierząt, to są kwestie związane ze zmianami pogodowymi, anomaliami pogodowymi. Te wyzwania klimatyczne są też niezwykle ważne i dzisiaj, kiedy tak naprawdę rozpoczęły się w wielu już regionach żniwa, też patrzymy, jakie te warunki do sprzątnięcia naszych płodów rolnych będą. To wszyscy obserwujemy. Kiedy ten deszcz był potrzebny, deszczu brakowało, czekaliśmy z utęsknieniem. Kiedy pojawia się czas żniw, widzimy, że ten deszcz tak właśnie pada, że przeszkadza, żeby móc sprzątać zboże z pola, a spada też w niewystarczających ilościach, tak żeby zmienić sytuację dotyczącą tej suszy, czy rolniczej, czy hydrologicznej.
0: Czy nowe prawo zakończy spory mieszkańców wsi z rolnikami, którzy pracują w nocy? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianą przepisów, które mają chronić producentów przed skargami na uciążliwości związane z zapachem, hałasem czy nocną pracą w polu. Najnowszy projekt ustawy zakłada, że przy kupnie działki wymagane będzie sporządzenie oświadczenia u notariusza o świadomości uciążliwości związanych z produkcją rolniczą.
2: Zachowanie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi to jest jedno z głównych założeń i jedna z głównych zmian, które chcę przeprowadzić na polskiej wsi. Widzimy, ile różnego rodzaju napięć społecznych, problemów tworzą właśnie sytuacje związane z zapachami związanymi z produkcją czy z hałasem. To dotyczy również ciągników, kombajnów, maszyn rolniczych, które wyjeżdżają po godzinie 22 i wydaje się, że wszyscy powinni to zrozumieć, bo no, takie są potrzeby, że w momencie, kiedy pojawia się okienko pogodowe, trzeba zbierać z pola niezależnie od pory dnia czy nocy i chcemy to poregulować. To kwestie związane ze zmianami w kodeksach odpowiednich, zmiany, które mają faktycznie i realnie wspomóc rolników, wspomóc przetwórców. To jest na etapie już prac rządowych. Mam nadzieję, że sprawnie nam się uda, bo były oczywiście konsultacje międzyresortowe. Chcieliśmy, żeby ta ustawa nie była wydmuszką, tylko odpowiadała na realne potrzeby i problemy rolników, przedsiębiorców, przetwórców. I tak też się dzieje. Nikomu nie zabraniamy mieszkać na wsi. Zapraszamy mieszkańców miast do tego, żeby się osiedlali na wsi, ale musi się to wiązać z tym, że oni mają świadomość, że jest tam produkcja prowadzona, czy roślinna, czy zwierzęca i to się wiąże z pewnymi utrudnieniami.
0: Jednocześnie wiele samorządów już wcześniej zaczęło przyjmować uchwały intencyjne, by chronić producentów rolnych przed skargami mieszkańców. Inicjatorem takich rozwiązań była Izba Rolnicza w Opolu.
5: Ponad 20 gmin w województwie opolskim już przyjęło takie uchwały i dzisiaj rolnicy w jakiś sposób są już chronieni na ich terenie. Uważam, że wszystkie gminy powinny przyjąć, przecież większość gmin jest typowo wiejska.
0: Mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Wśród gmin z Opolszczyzny, które przyjęły uchwały intencyjne, jest m.in. gmina Namysłów, Paczków czy Kamiennik.

0: potrafi ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów, a jej wykonanie liczy się w setkach poświęconych godzin. Mowa o koronie żniwnej, która jest symbolem dożynek. W całym regionie trwają intensywne przygotowania do święta rolników. Praca wre m.in. w Grodzisku w powiecie strzeleckim. Tam panie już od kilku tygodni wyplatają swoją koronę. To ciężka i misterna praca przy tworzeniu tego zbożowego arcydzieła. Trzeba wykazać się kreatywnością i cierpliwością, ale taki wysiłek popłaca, bo przypomnijmy, w ubiegłym roku to właśnie korona z Grodziska zajęła pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim.
1: Trzeba było ściąć zboże, oczyścić je. Teraz robimy już bukieciki, z tych bukiecików później będziemy wyplatały koronę. Helena Zagorowicz-Człapa. Osób jest właściwie kilka, bo tak się czasami wymieniamy, do tego obierania zboża przychodzi więcej pań, a potem jak wyplatamy koronę, no to jest nas właściwie 4, 5, 6, zależy co robimy, bo wcześniej przygotowujemy też różne ozdoby, kwiatki, także bardzo to jest czasochłonne, pracochłonne.
2: No właśnie, czy zliczyły panie kiedyś wszystkie godziny poświęcone na przygotowanie tej korony?
1: My akurat nie liczyłyśmy, ale koleżanki z innych kół gospodyń wiejskich, z którymi spotkałyśmy się w tamtym roku na dożynkach wojewódzkich, to właśnie mówiły, że to jest kilka tysięcy godzin, dlatego że robi kilka pań i codziennie pracujemy czasami po 4 czy tam 6 godzin, także jak to wszystko się przeliczy, to tysiące godzin.
3: Nazywam się Aniela Pietruszka, co roku prawie wyplatam tą koronę.
2: No właśnie, to można powiedzieć, że ile lat już pani nad tymi koronami pracuje?
3: 35.
2: To można powiedzieć, że fach w ręku.
3: No tak.
2: Jakie zboża używacie w tym roku do zrobienia korony? Czy któryś jest więcej, mniej niż w latach poprzednich?
3: W tym roku owies, pszenica, żyto, len.
2: Były kłopoty z zebraniem, czy zboża obfitują w plony?
3: W tym roku, gdzie przyszło, są cieńsze kłosy. No nie jest takie dorodne.
2: Będzie wyzwanie teraz właśnie, żeby upleść tą koronę?
3: Zawsze się tak dobiera, żeby było równo.
2: Ale rozumiem, że też z każdym rokiem ta korona inaczej troszeczkę wygląda.
3: Panie, które projektują, najpierw trzeba zrobić stelaż odpowiedni i później zaplatać to.
4: Jadwiga Sordon.
2: Pani też, słyszałam, tutaj bierze udział w robieniu korony. I od ilu lat?
4: O, już. Ho, ho, ho, i może i więcej, nie? Prawda, w tamtym roku było zboże o wiele lepsze, nie? No ale tu trzeba wcześniej pracować nad tym, żeby zebrać przed obfitymi deszczami, bo wtedy to zboże jest fajne, jaśniutkie. Jeżeli przyjdą deszcze, no to wtedy te zboże zrobi się automatycznie czarne, nie? Nieładne. No i później się zbiera, obieramy i robimy nawiązki, związek znowu, rozbieramy wiązki, robimy małe takie znowu wiązeczki po 7, po 6, zależy od zboża, nie? I z tego później oplatamy dane ramiona korony, nie?
2: Co jeszcze się pojawi tutaj do dekoracji tej korony?
4: Och, to właśnie ozdoby takie tego typu, kwiatki z liści kukurydzy, z cebuli czerwonej, białej, różne. Robimy z grochu białego, warkocze na przykład. Warkocz jest robiony z grochu białego, z brązowego i z zielonego, nie? To się robi warkocz, oplata się. No przeróżne zboża, na przykład pszenice, jęczmień. To też znowu nadruty i robi się ozdoby, czy tam jakieś kwiatuszki, czy prasuje się słomę i wtedy się robi kratki, nie kratki.
2: Czyli rozumiem, że te korale, które już się tam na stole znajdują, to już też pod tą waszą koronę przygotowane.
4: Tak, to już jest wszystko przygotowane, już co niektórzy mają jeszcze w domu, nie? Już ponawlekane nadruty i przygotowane już do prac, później już wykończeniowych takich ozdabianych, nie?
2: Dla pani spore poświęcenie, palce trochę nie bolą, później przy wyplataniu?
4: Nie, to już jest przyzwyczajenie po prostu i taka rutyna i człowieka już w domu, o już się coś zbliża tego, już po prostu ciągnie do tej pracy, żeby robić, nie? No. Także to jest po prostu dla nas, no można powiedzieć, sama radość, nie?
5: Czekam, Basia Feluks, przewodnicząca Rady Sołeckiej. Tegoroczna korona ma inny kształt, na innym stelażu. Zboże zebrane już jest stopniami, bo to wiadomo, że nie każdy tak dojrzewa, żeby je zrywać w jednym czasie. No już jest wysuszone. Teraz powoli będą prace nad strojeniem całej korony.
2: To jest taka mizerna robota, jak zauważyłam, już pierwsze tam koraliki z ziaren ponawlekane, pierwsze bukieciki porobione, ale no stelaż jeszcze goły.
5: Stelaż goły, stelaż będzie nabierał kształtu właśnie z dnia na dzień. W tamtym roku właśnie nasza korona zdobyła pierwsze miejsce, najpierw na dożynkach gminnych, później dożynki wojewódzkie. No i w tym roku będziemy reprezentować właśnie województwo polskie i jedziemy z tą właśnie koroną na dożynki polskie. Zobaczymy jeszcze jak będzie, bo tego jeszcze nie wiemy, albo prawdopodobnie, albo ta zeszłoroczna, ale wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie pojedziemy właśnie z tegoroczną, która już właśnie jest w działaniach. Dziewczyny właśnie już tam i kwiatki są porobione z kukurydzy po prostu, z tych liści kukurydzy. Z łusek cebuli, z czego tam jeszcze, ojeju, nie wiem, takie no wymyślne, żeby jak najfajniej to też zrobić, ale żeby to też wszystko było nasze, czyli coś, co rośnie tylko u nas, nic zapożyczone z innych, czy też no krajów powiedzmy.
2: Tutaj rolnicy mocno narzekali w tym roku i na suszę, i zdarzały się i przymrozki, i deszcze, więc w jakiej kondycji to zboże jest? Bo tak usłyszałam, że chyba troszeczkę gorsze niż rok temu.
5: No zboże nie jest takie fajne jak w tamtym roku, ale nie narzekamy, bo ono jednak jest. Mam nadzieję, że właśnie korona też będzie przy okazji bardzo fajna. Wiadomo, będzie go trzeba nieco gęściej jakby też dokładać tych całych wiązków właśnie zbożowych, no żeby to nabrało swojego efektu, ale aczkolwiek ono jest no nie tak jak w tamtym roku, mniejsze.
2: A gdzie szukacie inspiracji do swoich koron? No bo to też wieloletnia tradycja z pokolenia na pokolenie, więc jak tu jeszcze modyfikować te projekty?
5: Pomysły, które rodzą się czasami same w głowie właśnie. 2 lata temu bodajże byliśmy na szkoleniach, tam też można było zobaczyć właśnie jak inne panie pracują, w jaki sposób na przykład zawiązują te ziarno, już gotowe wiązki właśnie na koronie. Myśmy to robili wtedy troszeczkę inaczej, teraz właśnie ten sposób od nich mamy, gapiony, jak to się mówi, ale też widzimy właśnie, co można dodawać jako element dekoracyjny do korony, bo to nie tylko właśnie wiązki zbożowe, to nie tylko ziarno nadziewane na druciki i z tego robione właśnie jakieś tam elementy też kwiatowe, ale to też inne dekoracje, więc tutaj jak najbardziej i troszeczkę podpatrzone, ale jak najbardziej też wyszukiwane takie tylko, żeby to było po prostu nasze.
2: To jeszcze przypomnijmy, bo w tamtym roku samej koronie towarzyszyła też piękna pani, też stworzona z tego, co tutaj nam natura dała.
5: Mieliśmy tak zwaną naszą miska z Grodziska. Miska z Grodziska też była reprezentantką właśnie na gminnych dożynkach i na wojewódzkich, a w tym roku, nie wiem czy nam się uda, mamy nadzieję, że tak, jeleń, który właśnie jest symboliką właśnie naszego Grodziska, tak jak historia głosi, że jeleń przynosił właśnie na swoich rogach drzewo pod budowę kościoła, nie tam, gdzie teraz jest cmentarz, bo pierwotnie tam miał być kościół, ale właśnie w centrum naszej wsi, tam gdzie teraz kościół stoi. Więc jest namiar czy zamiar zrobienia też jelenia, ale zobaczymy.
0: A ja tylko przypomnę, że zwycięzców tegorocznego konkursu korony dożynkowych poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku.

0: czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Zmalał import, ale wzrósł eksport produktów rolno-spożywczych. Minister spraw zagranicznych podsumowuje pierwszy miesiąc obowiązywania umowy Unii Europejskiej i krajów Mercosuru. Radosław Sikorski napisał, że według wstępnych danych za maj polski eksport produktów rolno-spożywczych do krajów Mercosur wzrósł rok do roku do prawie 6 milionów euro. Rok wcześniej było to blisko 4,5 miliona. Import zmalał. Brawo polscy rolnicy, hodowcy i przetwórcy, napisał szef MSZ. Część handlowa umowy Unia Europejska-Mercosur weszła w życie 1 maja. Jej głównym celem jest zniesienie ceł na ponad 90% towarów. I zmieniamy temat. Od 25 do 100% strat w różnych uprawach w województwie lubelskim. Sytuacja producentów żywności była głównym tematem Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Ministerstwo Rolnictwa chce, by gospodarze jak najszybciej otrzymali rekompensaty, mówi wiceszefowa resortu Małgorzata Gromacka.
1: Jeżeli chodzi o przymrozki, suszę czy też sparzenie owoców, nie wypłacimy środków, dopóki nie będziemy mieli protokołów szacowania strat. Musimy mieć oszacowane straty, żeby też mieć świadomość, jaka jest skala tych szkód i jakie środki z budżetu państwa, jak i też z Komisji Europejskiej na to wygospodarować.
0: Maciej Cebulak ze Związku Sadowników RP podkreśla, że właściciele upraw mają duże problemy ze sprzedażą produktów.
2: Polskie firmy, które chcą dostarczać polskie owoce do sieci sklepów, jak to miało miejsce w poprzednich latach, muszą konkurować z importem na przykład z Turcji czy z Serbii, gdzie są rekordowe zbiory. Ten towar jest za grosze, no i sieci wolą importować ten towar stamtąd bezpośrednio.
0: W Lubelskiem rolnicy złożyli już około 13 tysięcy wniosków o odszkodowania przymrozkowe. Można je dostarczać do Urzędu Wojewódzkiego do końca sierpnia. Natomiast rolnicy z Żuław zmagają się ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Jak podkreślają producenci, obecna sytuacja coraz bardziej przypomina tę sprzed roku. Różnica polega jednak na tym, że zamiast gwałtownych ulew występują długotrwałe opady rozłożone na kilka dni. Dodatkowym problemem jest osłabiona kondycja upraw, mówi przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie elbląskim Roman Puchalski.
3: Nieźle poradziły sobie zboża i rośliny jare. Gorzej jest z rzepakami ozimymi, pszenicą ozimą, bo były siane w zeszłym roku w mokre grunty. Dodatkowo zima długa, śnieżna, zimny i suchy marzec, potem znowu suchy kwiecień i przymrozki i niektóre rośliny, zwłaszcza zimowe, bardzo uszczypiały.
0: Według synoptyków w weekend i na początku przyszłego tygodnia temperatury wzrosną. Rolnicy podkreślają jednak, że samo ocieplenie nie wystarczy. Pola potrzebują czasu, by odpowiednio przeschnąć.

0: Na koniec jeszcze zaglądamy do Prudnika, który w ubiegły weekend stał się kulinarną stolicą Polski. Na tamtejszym rynku zorganizowano festiwal Polska od kuchni. Panie z kilkudziesięciu kół gospodyń wiejskich z całego kraju przygotowywały specjały przede wszystkim z lokalnych produktów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu było wielkie grillowanie Grill and Chill, a gospodynie rywalizowały w turnieju na potrawę z mielonego kurczaka.
1: Nazywam się Halina Gąsior, jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich Ścinawie Małej. Przygotowałyśmy potrawę z kurczaka zagrodowego, no, który jest tradycją w ogóle naszej miejscowości. Z kurczaka powstał pasztet. Kurczak, wiadomo, bardzo delikatne mięsko. No i przygotowujemy go bardzo często na każde uroczystości rodzinne, czy normalnie na kolację, czy na śniadanie. Jako potrawa, jako dodatek do kanapek.
2: Jakieś sekretne przyprawy tutaj się pojawiły?
1: No imbir, gałka muszkatułowa, żurawina.
3: Patrycja Rezewska, jestem wiceprzewodniczącą koła gospodyń Nasze Mieszkowice.
2: Co na konkurs przygotowałyście?
3: Na konkurs przygotowałyśmy hamburgera z użyciem, z wykorzystaniem kurczaka zagrodowego, konkretnie mięsa z piersi.
2: Czyli u was dwa w jednym, bo potrawa z kurczaka i przy okazji w klimacie grillowym, tak jak dzisiaj tutaj impreza się odbywa.
3: Dokładnie tak. Klimat grillowy to raz, a dwa, że chciałyśmy tutaj połączyć klasykę trochę z nowoczesnością. Nie zawsze to muszą być zwykłe pulpety, mogą to być też hamburgery i to jeszcze w wyjątkowym wydaniu.
2: Jakiś szczególny sos do tych hamburgerów?
3: Tak, mamy własno robioną kiepowidła z żurawiny. Mamy ogórki, które są robione na zalewie octowej, ale z większą ilością cukru, przez to mają też troszkę słodki posmak.
4: Anna Widera, jesteśmy kołem gospodyń Spreczowa, to jest województwo śląskie, gmina Psary. Przygotowałyśmy na konkurs roladę z kurczaka zagrodowego, faszerowaną borowikami zbieranymi w naszym lesie. Podawane będą z szarymi kluskami, inaczej żelaznymi, u nas tak się nazywają. Do tego będzie podawana kapustka z fasolką i sos grzybowy.
2: Czyli u was już grzyby w lasach się pojawiły?
4: Tak, oczywiście. Piękne kosze żeśmy nazbierali. Same prawdziwe.
5: Smok Aleksandra, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Bukowie.
6: Na konkurs przygotowałyśmy gniazdo nasze. Mięso mielone z kurczaka zagrodowego z jajkiem rozpływającym, do tego ziemniaczki świeże z koperkiem oraz surówkę z białej nowej kapusty z koperkiem.
2: To taki przepis specjalnie wymyślony na ten konkurs, czy to jest wasze danie popisowe?
6: Nie, to jest specjalnie wymyślone na ten konkurs, bo dowiedziałyśmy się, że to musi być kurczak mielony i stwierdziłyśmy, że zrobimy coś innego niż zawsze. Gniazdo spróbowałyśmy zrobić u nas w Wiejskim Domu Kultury w Bukowie, no i wyszło przepyszne. Mam nadzieję, że jury też się będzie podobać i będzie smakować.
0: Wydarzeniu towarzyszył jarmark produktów regionalnych, gdzie można było nabyć lokalne przysmaki, rękodzieło oraz produkty przygotowane przez wystawców z całej Polski. A my do Panie z kół gospodyń wiejskich jeszcze wrócimy za tydzień, to za sprawą sezonu ogórkowego. Będziemy sprawdzać najlepsze przepisy na ogórki małosolne i konserwowe. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, mamy sobotę, godzina 7:00, na zegarze czas na wiadomości.
4: W wiadomościach porannych trochę politycznie. Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości opuszcza ugrupowanie. Ceny paliw znów poważnie uderzają w firmy transportowe. Po kilku chłodnych dniach nad Polskę nadciąga oczekiwane ocieplenie. Sportowo po piątku niebiesko-czerwoni przegrywają na inaugurację z Arką Gdynia.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Jacek Rudnik.
4: Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości opuszcza ugrupowanie. Osoby powiązane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego nie chciały podpisać tak zwanej lojalki. Dlatego w ocenie szefa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego de facto sami wykluczyli się z Prawa i Sprawiedliwości. Informacje w tej sprawie zebrała Dagmara Kędziora.
6: Sam były premier mówił, że on i jego zwolennicy padli ofiarą intrygi.
7: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.
8: Ci, co mówią w ten sposób i mówią o nas intryganci, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia.
6: A tak odpowiadał na to Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Politycy powiązani z frakcją Morawieckiego liczą na to, że prezes Kaczyński zmieni jeszcze swoje zdanie, bo formalne decyzje mają zapaść we wtorek.
4: Wyższe ceny paliw poważnie uderzają firmy transportowe. O tym teraz. Części przewoźników udało się podwyższyć cenę za transport towarów, ale i tak z niepokojem patrzą na sytuację na rynku paliw, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
9: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek po

0: popytu na usługi transportowe związany z tym, że część firm przechodzi na okresy urlopowe, więc mniej jest tych ładunków do przewiezienia, więc tu przewoźnicy konkurujący ceną, bo w tej chwili rynek nie ma innej możliwości, nie widzi innej możliwości konkurencji, no niestety mają coraz większy problem.
1: Tylko w pierwszym kwartale roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm. Wielu przewoźników nie likwiduje, tylko zawiesza licencje, czekając na poprawę koniunktury.
2: Informacyjne odparcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
1: Osiedle Małe Zacisze w Staniszczach Małych to gmina Kolonowa. Formalnie przekazane w użytkowanie. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do nowych mieszkań. Na tym nowym osiedlu powstało 12 budynków z 24 mieszkaniami.
3: Zabudowa jest dostosowana do charakteru tej miejscowości. Zabudowa wiejska bardziej niż miejska.
4: Mamy tutaj rekuperację, pompy ciepła oraz fotowoltaikę, więc zastosowano również rozwiązania odnawialnych źródeł energii.
5: Z naszych informacji wynika, że jeszcze 5 mieszkań jest wolnych, tych mniejszych właśnie. Te wszystkie większe już zostały, ale są jeszcze wnioski, które są rozpatrywane, a więc być może będzie tak, że rzeczywiście za kilka dni wszystkie zostaną wydzierżone.
1: Po kilku chłodnych i deszczowych dniach nad Polskę nadciąga oczekiwane ocieplenie. Jak wynika z prognoz, temperatura zwłaszcza w niedzielę zbliży się do 30. Ocieplenie nie potrwa jednak długo. W poniedziałek temperatura znów spadnie do 20 paru stopni i sami będzie jeszcze niższa.
2: Tak grały opolskie drużyny.
1: Odra Opole bez punktów na inaugurację nowego sezonu w pierwszej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi niebiesko-czerwoni przegrali przed własną publicznością z Arką Gdynia 0-1. Szkoleniowiec Odry Łukasz Tomczyk.
6: Nie była nasza najwyższa jakość z piłką, operowania, wykreowania czegoś, raczej taka gra bezpośrednia i musimy pracować nad tym, żeby na tej połowie przeciwnika dać więcej. Nie można odmówić nam woli. Praca przed nami nad tym, żeby mieć kilka takich sytuacji, które możesz zamienić na gol.
1: A za tydzień w drugiej serii gier Opolska Odra zagra na wyjeździe z Chrobrym Głogów.
2: Światowe agencje informują.
1: Ponad 220 tysięcy osób ewakuowano z terenów zagrożonych pożarami lasów we Francji i Hiszpanii. We Francji domy musiało opuścić około 200 tysięcy mieszkańców, głównie w rejonach Żeronda i Landii. Pożar zbliża się do rejonu Bordeaux. Rakieta Starship należąca do SpaceX wystartowała z Teksasu w swoim 13. locie testowym. Misja tym razem obejmuje pierwszą próbę suborbitalnego rozmieszczenia satelitów Starlink i ma zakończyć się wodowaniem na Oceanie Indyjskim.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: 14 stopni Celsjusza pokazuje teraz termometr, ale będzie dzisiaj 27, więc będzie letni, ciepły dzień. No i taki wiatr słaby, umiarkowany, zachmurzenie małe, czyli sporo słońca dzisiaj. W nocy od 13 do 15 kresek. Jutro zaś miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i miejscami także burza, a temperatura do 30 kresek w niedzielę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Kłaniamy się w porannym programie Radia Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Kobza za konsoletą. W tej godzinie także stały cykl Obieży Świat Barbary Tyslik. To za chwilę.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
13: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.
14: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: powołanie w 2013 roku przez Samorząd Województwa Opolskiego spółki Moszna Zamek spowodowało, że ta bajkowa rezydencja, słynąca z 99 wież, a także 365 pomieszczeń i parku z cennym drzewostanem, m.in. wiekowych dębów wpisanych do rejestru zabytków czy urzekających azalii kwitnących wiosną, stała się nie tylko jedną z największych atrakcji Opolszczyzny, lecz również jednym z najciekawszych zamków w Polsce. Doceniła to również Polska Organizacja Turystyczna, przyznając w 2018 roku certyfikat za najlepszy krajowy obiekt turystyczny. W magazynie Obierze Świat o zabytkowych komnatach czy neogotyckiej kaplicy kilkakrotnie już opowiadaliśmy. Dlatego dziś wspólnie z wiceprezesem zarządu Moszna Zamek Łukaszem Kozińskim zapraszamy na spacer po parku okalającym zamek. Zamek czy pałac?
1: Jest, można powiedzieć, jakiś konflikt delikatny, który się przy tym pojawia, z tego powodu, że znamy encyklopedyczną definicję zamku, czyli że powinien pełnić funkcje obronne. Ten obiekt nigdy tych funkcji obronnych nie pełnił. Nie mamy tutaj fosy, nie mamy murów warownych, ale hrabia, czyli budowniczy tego obiektu, hrabia von Tille-Winkler, nazywał ten obiekt zamkiem. Historycznie już można powiedzieć, że od roku 1970, kiedy tutaj zaczęło powstawać Centrum Terapii Nerwic, nazwa zawsze już była używana, Moszna Zamek. Przez te 50 lat się trochę utrwaliła ta nazwa i nie upieramy się. Nie upieramy się naprawdę przy tym, że jesteśmy zamkiem, czy jesteśmy pałacem. Czasami pewne rzeczy przychodzą tak jakby przez przyzwyczajenie. I jeżeli przez te ponad 50 lat ciągle się tylko używało nazwy zamek, zamek, zamek, to teraz jak mówimy pałac, mówimy, a to jak, przecież to jest zamek, ma tyle wież. Pierwsze skojarzenie ludzie no najczęściej mają, że to jest zamek, architektonicznie oczywiście pałac, ale większość pałace w Polsce kojarzy z takimi mniejszymi jak obiektami. Jednak jeżeli się popatrzymy na ten obiekt, to większość ludzi mówi, że ale ładny zamek. Tak naturalnie, przez te wieże, które tutaj są, no to zamek. No.
0: Właśnie, wspomniał pan wieże. 99. Dlaczego 99, a nie 100?
1: Tutaj są takie różne teorie na ten temat. Jedna z takich legend głosi, że hrabia posiadał 99 majątków, dlatego każdy majątek miał tutaj symbolizować właśnie taka wieża sterczyna, która się tutaj znajduje. A druga taka bardziej podatkowa kwestia, jeżeli tak można powiedzieć, to jeżeli obiekt posiadałby 100 wież, hrabia musiałby utrzymywać jeden z garnizonów cesarza. Żeby uniknąć tego opodatkowania, tych kosztów dodatkowych, ponoć dlatego tylko te 99 wież.

0: Historia zamku. O, mówię, już zamek, tak jak inni.
1: Patrząc się na ten obiekt, nie będziemy określać, kto ma rację. Dopuszczamy tak trochę możliwość, taki pałacowy zamek, niektórzy nas nazywają, albo zamkowy pałac. To jest naprawdę taka dyskusja akademicka.
0: Szanujmy właściciela.
1: Myśl właściciela była taka, czyli rodziny von Thiele-Winkler, że budował swój zamek, swoją rezydencję, żeby wejść...
0: Coś potężnego,
1: coś
0: dużego.
1: Potężnego. Dokładnie tak. Więc takie było założenie. Z tego powodu, że im tytuł szlachecki został nadany dopiero, to nie był ród, który miał historię 300-400 lat już tytułu hrabiowskiego, tylko no, musieli się trochę wkupić w to towarzystwo,
0: tak,
1: w takim dużym
0: bogaci.
1: Uproszczeniu. A że byli bogaci, no bo trafili na taką czarną żyłę złota, którą był węgiel, czyli rewolucja przemysłowa, końcówka właśnie XIX wieku, początek XX wieku, to wtedy ten obiekt, tutaj ten zamek został rozbudowywany przez rodzinę von Thiele-Winkler, przemysłowców ze Śląska.
0: A dlaczego tutaj, do Możnej?
1: To już też jest taka historia, legenda, z tego powodu, że tutaj się już znajdował właśnie kiedyś taki pałacyk myśliwski. Część środkowa, która teraz też jest, bo zamek się składa z trzech części. Nie jest ta część środkowa, jest część wschodnia i zachodnia, tak zwana. Ta część środkowa jest najstarsza i tutaj się znajdował pałacyk barokowy myśliwski. Z tego pałacyku do dnia dzisiejszego zachowała się posadzka, zaraz jak wchodzimy, która już liczy prawie 300 lat, i piękne schody lustrzane, które też widzimy, również się zachowały i mają te prawie 300 lat. Ten pałacyk był na sprzedaż. Hrabia dlaczego tutaj wybrał? Złośliwym odpowiadał, że jest to pośrodku drogi pomiędzy Śląskiem a Berlinem. Oczywiście to nie była do końca prawda, ale wydaje mi się, że w tamtych czasach nabycie też takiego majątku z ziemią też nie była taka prosta sprawa. Nie
0: było. Chodzi o fundusze?
1: Może nie tyle co o fundusze, ale może też o kwestię znalezienia, sfinalizowania też takich pewnych rzeczy. Na chwilę obecną, no wszyscy mamy już komórki, internet, człowiek chce coś kupić, no to wiadomo, no wyszukuje w internecie i tak dalej. No kiedyś tego jednak nie było, więc to też było na zasadzie jakichś powiązań, jakichś relacji, które się pojawiały. Więc wydaje mi się, że trafiła się taka możliwość zakupienia pałacyku, który był może akurat na sprzedaż. No i właśnie dlatego tutaj dzisiaj możemy podziwiać piękny obiekt, piękny park, w którym możemy właśnie spędzać też miło czas.

0: I my swój spacer od wizyty w parku rozpoczynamy, czyli inaczej jak odwiedzający turyści. Właśnie, jak turysta powinien zwiedzać Zamek w Mosznej?
1: Są różne formy. Nigdy nikomu nic nie narzucamy, więc turysta ma opcję wejścia na przykład tylko do parku i pochodzić tutaj po parterach, też wtedy zamkowych są dostępne, gdzie jest sala kawiarniana, restauracyjna, plus jeszcze parter właśnie w części zachodniej, oranżeria, no i całe tutaj ogrody, przy których się znajdujemy, i również może podziwiać pokazy fontan, które się zaczynają od godziny 10 i trwają do godziny 22, o każdej pewnej godzinie. Fontanna wtedy gra, a woda tańczy do muzyki. Po zmroku dodatkowo jeszcze
0: oświetlenie.
1: Oświetlenie się pojawia, każda dysza jest podświetlana, dysz jest 96 w tej fontannie i wtedy w rytm muzyki porusza się woda i również te światło, więc to jest też taki fajny spektakl dla oczu i uszu.
0: I duszy chyba.
1: I duszy też, no bo jednak jest to w takim zaciszu.
0: Można usiąść sobie
1: można
0: na ławeczkę.
1: Dokładnie. Leżaki też mamy przygotowane, więc to jest taka jedna forma. Jeżeli kogoś też bardziej ciekawi, co się znajduje wewnątrz, czy też historia, to do godziny 12 w takim dużym uproszczeniu mamy zwiedzanie z przewodnikiem i wtedy można się udać na zwiedzanie komnat reprezentacyjnych, podczas których historia opowiadana jest przez przewodnika, oprowadza i opowiada historię rodu i tego obiektu. Po godzinie 12 mamy ofertę dla tych, i ona trwa do godziny 17, którzy wolą sami poznawać historię. Wtedy mamy audio nagłośnienie w komnatach. Stoją też tablice z historią w podstawowych trzech językach, polski, angielski i niemiecki, bo tak też turystów mamy właśnie też z tych krajów. No i mogą indywidualnie sobie chodzić, podziwiać, spędzić więcej czasu, tak żeby...
0: Zatrzymać się na przykład w pięknej bibliotece.
1: Dokładnie tak. Więc to jest dla takich osób, które niekoniecznie chcą iść z grupą, chcą same poznawać tą historię. Dla śmiałków, którzy mają dobrą kondycję, bo tak trzeba powiedzieć, mamy też możliwość wejścia na dwie zamkowe wieże podczas tak jakby takiego jednego zwiedzania. Na najwyższą wieżę, która też pełni właśnie funkcję wieży ciśnień.
0: To czyli jest na tę po lewej stronie,
1: dokładnie
0: na najwyższą.
1: Tak. Najbardziej szczelista, najbardziej widoczna wieża, która się rzuca w oczy z daleka, to jest też nasza wieża ciśnień. Tutaj też tak się może chwilę zatrzymam przy tym. Hrabia, projektując cały swój obiekt, przewidział, żeby mieć dostęp do wody. I ta woda była wpompowywana do góry, tak jak to odbywa się dzisiaj. Tam się znajduje zbiornik, który ma 35 tysięcy litrów. Teraz oczywiście nie mamy już swojej stacji uzdatniania wody, tylko woda z sieci miejskiej jest wpompowywana na górze i tam jest też magazynowana. I przez to, że znajduje się 35 metrów nad ziemią, dno tego zbiornika, to naturalnie ciśnienie się tworzy i jak odkręca się kran, to ta woda po prostu wtedy wypływa przez te wszystkie rury, które się znajdują. I to tak działa do dnia dzisiejszego. Jest to o tyle fajne i bezpieczne, że mamy taki nasz zbiornik wodny, że nawet jeżeli jest jakaś awaria w sieci wodnej, to my tą wodę jeszcze też nadal u siebie mamy i możemy też z niej korzystać. Na drugą wieżę, na którą się wchodzi, to jest wieża z drugiej strony. My jej teraz tutaj tak nie widzimy, bo akurat stoimy od strony tarasu. To jest wieża niedźwiedzia z takim malutkim balkonikiem. I tam też osoby wychodzą, mogą się poczuć jak księżniczki, księciowie, tak żeby ewentualnie też tak trochę jakoś się poczuć i popatrzeć się w stronę właśnie stawu Kalusznika w tamtej okolicy. Ta wieża pierwsza, o której wspominałem, ma możliwość przejścia dookoła, więc 360 stopni możemy pooglądać z krajobraz, który otacza, więc można spojrzeć na nasze piękne góry opawskie. Na tej wieży te są oznaczenia, co można zobaczyć. Dodatkowo, no też na przykład widać elektrownię Opole, tak? Więc nawet i Opole z tej wieży też można dostrzec. Wieży Piastowskiej nie udało mi się nigdy dostrzec, ale myślę, że jakby się przyszło przy odpowiedniej widoczności, może z jakąś lornetką czy jakkolwiek, no to też by to było możliwe. Kominy z elektrowni są widoczne naprawdę z daleka.
0: Kolorowe, ładne.
1: Dokładnie tak, więc to są takie obiekty, które są widoczne. Na pewno też widać Górę Świętej Anny, więc jest to naprawdę też tak popodziwiać. No i jeżeli ktoś chce tak sobie z góry zobaczyć faktycznie, jak wyglądają...
0: Z lotu ptaka.
1: Dokładnie, jak wyglądają założenia tutaj ogrodowe, przy których też się znajdujemy na park, no to jest też właśnie taka sposobność. Oczywiście mamy też takie czasami zwiedzania tematyczne, wieczorne na przykład,
0: nocne?
1: Czyli nocne, tak, że
0: czyli
1: na przykład straszymy, dokładnie tak, Zapraszamy wtedy te wszystkie dobre duchy, które są gdzieś związane z Zamkiem Moszna. I właśnie wtedy można je spotkać. Organizujemy to teraz na przykład też na wakacje, też na pewno będą. My to tak nazywamy wakacje z duchami.
0: Ale to dla dorosłych tylko, czy i dzieci nie?
1: Nie, dzieci też mogą. Mamy
0: czyli
1: takie
0: to takie
1: wtedy
0: pogodne, dobre duszki.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Staramy się mieć taki zawsze pozytywny tutaj, że tak powiem, klimat, pozytywny taki vibe, jak teraz się to mówi. Tak też to się odbywa. No dodatkowo skojarzenie zamku jest zawsze bajkowe przede wszystkim. Wiele osób utożsamia też z widokiem Walta Disneya z tej czołówki, jak się zawsze zaczyna, te takie wieżyczki. Więc też te skojarzenia, które tak naturalnie przychodzą, staramy się trochę przekuwać w taki też element naszej oferty. Na przykład też mamy takie poszukiwanie kamienia filozoficznego, czyli trochę nawiązanie do Harry'ego Pottera. Wtedy tutaj też na przykład na parku są odpowiednie punkty z
0: kryte
1: magicznymi postaciami, na przykład gdzieś z Gretka można zobaczyć. I wtedy właśnie też odbywa się takie poszukiwanie tego kamienia filozoficznego. Odbywa się to najczęściej w grupach takich 4-6-osobowych. Uczestnicy dostają pierwsze wskazówki, muszą przemieszczać się po kolejnych elementach. Przy okazji oczywiście też poznając tutaj ten teren, no i też park, no bo to się głównie tam odbywa. Raz do roku staramy się zorganizować taki poniekąd zlot miłośników Harry'ego Pottera i to jest najczęściej ostatni weekend wakacji albo pierwszy weekend roku szkolnego i nazywamy to takie otwarcie szkoły magii i czarodziejstwa. To wtedy tych postaci magicznych jest jeszcze więcej, bo najczęściej
0: i przebierani?
1: Tak, ale co jest też bardzo fajnie i ciekawe, jest zawsze około tak 30-40 animatorów, którzy są w tych przebraniach, kostiumach, ale muszę powiedzieć, że czasami znikają albo giną wśród tych turystów nas odwiedzających, bo oni również przyjeżdżają w takich magicznych swoich jakichś przebraniach. Wtedy no faktycznie przebywając tutaj można się poczuć tak bajkowo albo poniekąd jak na planie filmowym, bo ludzie chodzą poprzebierani, dobrze się bawią.
0: Wymalowani.
1: Dokładnie tak i wszyscy to traktują jako taką dobrą zabawę. Nikt tego nie odbiera w jakimś tam taki, nie wiem, negatywny sposób, że faktycznie jakieś tutaj magię, czary odprawiamy. Tylko jest to taka fajna rozrywka i też dobry sposób na spędzenie czasu trochę inaczej niż przed ekranem telefonu, czy przed telewizorem, komputerem, czy jakkolwiek. Tylko no aktywnie możliwość spotkania ludzi o takich samych zainteresowaniach.
0: Pan też uczestniczy w takich poszukiwaniach?
1: Tak.
0: Pan się przebiera również?
1: Przebieramy się nieraz, jakkolwiek to zabrzmi, ale no szczerze i otwarcie. No żeby poznać, jak coś faktycznie działa, no to najlepiej być w środku tego.
0: I za kogo pan się przebiera?
1: No to ja już miałem różne przebrania, może lepiej tak publicznie do końca się nie wypowiadać, ale już w szacie oczywiście,
0: pana?
1: Tak, w szacie czarodzieja już też tutaj biegałem. Też wykorzystujemy na przykład różne takie postacie zbliżone do znanych też postaci z Walta Disneya na przykład, no to też gdzieś tam jakiś bałwanek Olaf czasami się u nas pojawia, jakaś myszka Miki, kot w butach, więc też mamy takie różne czasami
0: kim
1: niespodzianki się.
0: Kim pan był?
1: No ja już miałem przyjemność być bałwankiem Olafem, czarodziejem też już byłem, bez jakiegoś takiego imienia, no i też między innymi na koniec organizujemy często taki pokaz walki białej magii z czarną magią, jeżeli tak można powiedzieć, przy wykorzystaniu rzymskich ogni, no to też uczestniczyłem w takim pojedynku właśnie na te różdżki.
0: I kto wygrał?
1: Rzymskimi. No oczywiście, że dobro zawsze wygrywa, więc u nas też tak jest i żyliśmy długo i szczęśliwie i tego się tak staramy też trzymać.

0: you're part of the deal, cuz. Lay the secret on me, a man's red fire.
1: But I don't know how to make fire.
0: Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
2: Kiedy ostatnio byłam w Mosznej, nie było drogowskazów, a teraz do takich urokliwych miejsc są drogowskazy.
3: Tak, często turyści przyjeżdżając, okazywało się dla nas pewne rzeczy oczywiste, że przecież jak są ścieżki, no to wiadomo, że powinno się nimi zmierzać i ewentualnie poznawać miejsce, w którym się jest.
2: Ale tych ścieżek tutaj jest
3: dużo. Ale właśnie tych ścieżek jest całkiem sporo i jednak no, często ktoś, jak rozmawialiśmy z turystami, na przykład po zwiedzaniu parku, czy byli na Wyspie Miłości. Mówią, ale gdzie to jest? No i to tak nam dopiero też pokazało pewne takie rzeczy, że no jednak też należy tym turystom jakoś pomóc. Postanowiliśmy umieścić drogowskazy i często już na latarniach, które tutaj stoją, zamontowaliśmy odpowiednie wskazówki, między innymi czy na partery ogrodowe, które też u nas się znajdują, czy jakieś takie ciekawe miejsca, jak dotrzeć do nekropolii, czy też właśnie bezpośrednio na Wyspę Miłości, która też ma swoją taką historię.
2: I w to miejsce się teraz udajemy.
3: Jest tu bardzo tak przyjemnie i nawet no mimo też jakichś wyższych temperatur, które też zagościły u nas, no to jednak zacienienie, które dają tutaj te drzewa, no daje też taki komfort możliwości spacerowania w takim no, komfortowym klimacie i temperaturze też odpowiedniej w cieniu. Dokładnie tak.
2: W towarzystwie śpiewu ptaków.
3: Dokładnie tak. Jeszcze też no momentami, no teraz akurat może nie, ale no też można słyszeć, jeżeli jest po jakichś większych opadach, no to też jeszcze szum wody, bo tutaj park oczywiście też otaczają cieki wodne, kanały, które pełnią funkcję taką nawadniającą, melioracyjną też poniekąd. Dzięki temu też roślinność i przede wszystkim piękne krzewy rododendronów, które tutaj rosną i azali.
2: Wiosną.
3: Dokładnie tak, w maju. To też mamy taką no, możliwość, że je podziwiania, one mają niektóre też przeszło 200 lat. Więc też jest to taki, można powiedzieć, że zabytek przyrodniczy, który też tutaj można podziwiać. Można też zagrać, tak trochę jeszcze nawiążę, też w grę terenową, która jest tutaj w parku schowana. Na recepcji można się udać, zakupić taką instrukcję, dostaje się albo plecak, albo teczkę, i wtedy można samodzielnie praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tutaj są pewne elementy takie poukrywane delikatnie, żeby nie zaburzały całego odbioru parku, ale jeżeli się ma już odpowiednie wskazówki, wtedy nagle człowiek dostrzega pewne elementy, które się okazuje, że wcale nieprzypadkowo znajdują się w danym miejscu i się rozwiązuje też taką zagadkę, tajemnicę na przykład hrabiego, żeby odkryć, co tutaj było, jak się odbywało, czy tudzież też właśnie poszukiwacze magicznych fasolek, czyli bardziej tak dla dzieci też mamy taką alternatywę, gdzie też mogą wtedy zmierzać i poznawać park, przyrodę, przy okazji też dobrze się bawiąc i grając w taką grę.
2: Właśnie zauważyłam 7, 3 jakieś
3: tak,
2: numery.
3: Jeżeli ktoś nie ma instrukcji, no to nie wie, co to znaczy. Ale nie chciałbym za wiele zdradzać, no bo już wtedy pewien ten taki urok tajemniczości zostanie ściągnięty z tego wszystkiego. Więc myślę, że jeżeli ktoś lubi zagadki albo lubi nawet czytać kryminały, to myślę, że tutaj krok po kroku, jeżeli przyjedzie, to znajdzie też dobrze spędzenie czasu tutaj właśnie w jakichś takich też trochę inaczej, nie tylko spacerowanie i podziwianie przyrody, ale właśnie poszukiwanie i rozwiązywanie różnych zagadek. Teraz też no tutaj akurat widzimy, znowu się pojawia jakiś taki tajemniczy trochę urządzenie, żeby rozwiązać kolejną zagadkę.
2: A my idziemy w kierunku Wyspy Miłości.
3: Przy Wyspie Miłości często ludzie pytają, dlaczego jest nazywana Wyspą Miłości.

o jednym z najbardziej romantycznych zakątków parku, czyli Wyspy Miłości, Łukasz Kosiński opowie za tydzień. Życząc udanego weekendu, na przykład w Mosznej, i jeszcze zaproszenie. Tym razem na organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych spotkanie geologiczne do Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny. 25 sierpnia o godzinie 9 w sali parku, która mieści się w Domu Pielgrzyma na ulicy Jana Pawła II w Górze Świętej Anny, odbędzie się ostatnie wakacyjne spotkanie, którego tematem będzie odkrywanie geologicznej przeszłości Góry Świętej Anny. Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 77 461 50 74. Ilość miejsc jest ograniczona, zatem jeszcze dziś warto zgłosić swój udział. Dziękując za wspólnie spędzony czas, jak zwykle nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Tysylik. Do usłyszenia za tydzień.

0: A teraz będziemy przypominać o festiwalu, który odbywa się w sąsiednim województwie we Wrocławiu, ale Radio Opole ma patronat nad 33. Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa, Non Sola Scripta, czyli nie wszystko, co zapisane. Te koncerty odbywają się w każdą niedzielę lata, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu. Najbliższy już jutro o godzinie 19 w kościele na Ostrowie Tumskim, a całą ideę tego festiwalu poświęconego muzyce organowej, ale też wielu instrumentom takim etnicznym będzie wyjaśniać i przypominać Olga Nowakowska ze Strefy Kultury.
1: Pojawiają się artyści, którzy potrafią improwizować nie tylko na organach, ale także na innych instrumentach i wykonują nie tylko utwory klasyczne czy współczesne, a nawet muzykę filmową, ale przede wszystkim improwizują na bazie tych wybranych przez siebie utworów. Do tego wyróżnia Non Sola Scripta przede wszystkim to, że nie jest czysto organowym festiwalem. Występują właśnie artyści także, którzy grają w zespołach różnego rodzaju kameralnych na nietypowych instrumentach. I czasem nawet dochodzi do tego, że się artyści, to znaczy organista z artystami z zespołu kameralnego na tyle dogadują wcześniej przed festiwalem i przed koncertem, że w trakcie festiwalu razem z organami wykonują jakieś utwory. Tak więc dużo się dzieje, dużo jakby opowiadać, natomiast to jest przede wszystkim wyróżnik. Wyróżnik, czyli muzyka improwizowana, ale także kameralna, kameralna sama i kameralna w połączeniu z muzyką organową. No i następny jeszcze kolejny wyróżnik. Tu na tym festiwalu usłyszycie Państwo nietypowe instrumenty. Tu nie tylko się pojawiają skrzypce, trąbka czy tam wiolonczela, natomiast grają także dudy szkockie, harfa celtycka, suka biłgorajska, fidel płocka, dudy obręczowe i diofony się pojawiają, harfa rzadko też, gdzie są koncerty indywidualne dla harfy.
0: To Olga Nowakowska z Wrocławskiej Strefy Kultury. Festiwal Non Sola Scripta trwa. Najbliższy koncert w niedzielę o godzinie 19 w kościele Świętego Krzyża na Placu Kościelnym 1 we Wrocławiu. I tym razem to będzie połączenie europejskiej klasyki z dawną tradycją Polski, ale także mistycznym Orientem. Warto zapamiętać, że taki koncert już w najbliższą niedzielę. Radio Opole też jest patronem medialnym. To będzie też okazja, by usłyszeć bardzo rzadkie instrumenty, m.in. lirę korbową. Thank you.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.
3: Godzina 8 na zegarze, teraz kolejna porcja wiadomości w Radio Opole.
4: Trudne rozmowy Kaczyński-Morawiecki. Efekt? Ponad 30 posłów może opuścić ugrupowanie. Międzynarodowy turniej piłki prądowej rozpoczyna się za godzinę w Przechodzie. To gmina Korfantów. Sportowo Falstart Odry Opole na inaugurację sezonu. Opolanie przegrywają z Arką Gdynia.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Jacek Rudnik.
4: A rozpoczynamy od kolizji dwóch osobówek na ulicy Niemolińskiej w Opolu, do czego doszło kilka minut przed godziną siódmą. Jak przekazał nam przed chwilą oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu, zdarzenie bez poszkodowanych, ale służby jeszcze na miejscu. Trwa usuwanie z jezdni płynów eksploatacyjnych, które wyciekły z pojazdu. Wśród obecnych na miejscu służb dwa zastępy strażaków. Prosimy wolno, ostrożnie.
5: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości może opuścić ugrupowania.
6: Sam były premier mówił, że on i jego zwolennicy padli ofiarą intrygi.
7: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.
4: Tyle były premier Mateusz Morawiecki, twórca spornego w ocenie szefa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, Stowarzyszenia Rozwój Plus, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
8: Ci, co mówią w ten sposób i mówią o nas intryganci, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia.
4: Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma zatwierdzić decyzję o usunięciu grupy członków partii, zbierze się w najbliższym tygodniu we wtorek, 28 lipca.
5: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
4: Międzynarodowy turniej piłki prądowej Wasserball rozpoczyna się za mniej więcej godzinę w Przechodzie. To gmina Korfantów. Do oglądania bardzo widowiskowej rywalizacji zachęcał na naszej antenie Krzysztof Sporek, prezes OSP w Przechodzie. Pytaliśmy, czego od strażaków mogliby się uczyć piłkarze.
9: Myślę przede wszystkim, że zaangażowania, bo u nas nie ma odpuszczania. Do ostatniej sekundy, do ostatniej piłki zawsze jest o co walczyć i zawsze, zresztą my strażacy z natury jesteśmy zawzięci, nie odpuszczamy i chyba to dobrze.
4: A taka impreza, jak się okazuje, ma wieloletnie tradycje.
9: Korzenie sięgają już okolic przed wojną, pierwszą wojną.

0: wojnę światową. Z przekazów ustnych, z, jak tu się mówi, z rodziny na rodzinę, że już w Wasserballa w przechodzie grano, wtedy jeszcze na sikawkach konnych, tych ręcznych, tak. Taka reaktywacja nastąpiła w czasie obozu polsko-niemieckiego z naszymi przyjaciółmi z Hercegoradu. Jakoś tak to, kolokwialnie mówiąc, zażarło, że mamy w tym roku 24. edycję.
1: Atrakcje towarzyszące turniejowi na Błoniach nad Ścinawą Niemodlińską będą się odbywać. Tam też w niedzielę stanie stanowisko Radia Opole.
2: Tak grały opolskie drużyny.
1: Odra Opole bez punktów na inaugurację nowego sezonu, o czym z redakcji sportowej Grzegorz Frankowski.
3: W pierwszej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi nie Niebiesko-czerwoni przegrali przed własną publicznością z Arką Gdynia, Spadkowiczem z Ekstraklasy 0-1. Gola zdobył w 35. minucie Dominik Kun. Za tydzień w drugiej serii gier Polska Odra zagra na wyjeździe z Chrobrym Głogów. W drugim wczorajszym meczu Polonia Bytom pokonała Wartę Poznań 4-3.
2: Światowe agencje informują.
1: Pożar w Rostowie i zawieszenie pracy 9 lotnisk. W nocy w kilku rosyjskich regionach ogłoszono alarm lotniczy z powodu dość intensywnego ataku ukraińskiego dronów. Zaatakowany został także okupowany przez Rosjan Ługańsk. Prezydent Trump omówił z członkami gabinetu kwestię ewentualnego zintensyfikowania uderzeń na Iran. Do rozmów w Białym Domu doszło na kilka dni przed planowanym spotkaniem z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na termometrach aktualnie 15 stopni Celsjusza, dzisiaj do 26 w regionie, w nocy od 13 do 15, jutro nawet 30, chociaż też przelotne opady deszczu czy burze w niedzielę mogą wystąpić.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Kłaniamy się, kolejna godzina porannego, sobotniego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Marcin Kobza. Oczywiście już za moment na naszej antenie stały cykl, czyli przy kafeju Agnieszka Ziętarska. To już za moment.

0: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Po reklamie.

0: kafeju Śląskie Gołdki, jak co tydzień kludzi Agnieszka Ziętarska, a już dzisiaj ze mną je w studiu dr Tomasz Hucz. Dzień dobry.
1: Witam, witam serdecznie.
0: Ja, wyście są wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Regios. To jest taki ruch społeczno-polityczny, co też trochę kludzi i rozprawiał o tożsamości miejsca, ale też o tym, że możemy myśleć o Śląsku w kategorii regionów Europy.
1: Ja, genau. Taką inspiracją dla nas w Regiosie jest ta identyfikacja placu i ta koncepcja dla nas Ślązoków jest jakby najbardziej intuicyjna, bez to, że heimatowość, czy też nowe określenie, które do nas przyszło złożyć, bardzo fajne, domowina, nie ino heimat, ale też domowina, czyli ten plac, na którym się rodzimy, wrostamy, mogę być tym pierwszym punktem takiego identyfikacyjnego odniesienia. Niekoniecznie etniczność, godka, kultura, one przychodzą wtórnie. I dla nas ta koncepcja, że to plac, region jest tym pierwszym miejscem odniesienia, staje się takim fundamentem, ale też tym momentem takim, kiedy my nie musimy wybierać, no bo kiedy ktoś się rodzi na Śląsku i no bez to się czuje Ślązokiem, no to nim jest. I to jest coś obiektywnego. Natomiast jak zaczniemy gadać, a czy ktoś się miał jednego praupy, dwóch praupów Ślązoków, albo godo czysto po Śląsku, albo trochę nieczysto, albo mieszał polski, niemiecki, śląski, no to on już nie może być Ślązokiem. No nie. I to, co jeszcze dla nas było cenne, to to, że Śląsk ma stałe granice. No bo to są Sudety od południa, zlewisko Łodry, Warty od północy, Lizwarta tutaj u nas w województwie łopolskim na północy. I te granice się nie zmieniały. Mogą się zmieniać granice państw, mogą się zmieniać granice województw, a Śląsk jest. I teraz to, co nam Ślązokom jest potrzebne, tak genau, to jest taki fundament, taki stabilny plac określenia. Coś, kiedy my będziemy, jak się ktoś nas zapyta, kim jest Ślązok, no tak, my wyjdziemy teraz w te całe nacyjowe, gotkowe niuanse, no to się pogubimy w tym, nie? A jak powiemy, że Ślązok to jest ten, dla którego Śląsk jest placem, ziemią tożsamościowego, identyfikacyjnego odniesienia, no to jest klarowne, nie? To jest klar i tutaj już nie trzeba nic dopowiadać. A co jeszcze fajniejsze, to to, że to się nie kłóci z tym, że dla kogoś w tej placowej identyfikacji Śląska później się pojawia kultura niemiecko, kultura polsko, kultura czesko, a może kultura madagaskarsko czy romsko. Jakby, no jeżeli ta kultura będzie dla niego ważna i będzie związana historycznie ze Śląskiem, więc tutaj może madagaskarsko to nie aż tak, bo historycznie nie jest związana ze Śląskiem, ale będzie powiązana historycznie, no to ma prawo się w tej śląskości zawierać, nie? I powiedzenie jo, Ślązok Polok, Ślązok Niemiec, Ślązok Czech albo Ślązok Polok Niemiec, no staje się czymś naturalnym. I wtedy mi się wydaje, że ta śląskość nawet staje się bliższa europejskości, europejskości i łączy nas z tą koncepcją Europy regionów, nie?
0: Ja, bo te regiony były naprzód, a potem dopiero się zmieniały też różne kraje, państwowości. Wiadomo, że te granice też są w różnych rokach bardzo różne, no ale samo to miejsce i ci ludzie, co tutaj też przez te setki, tysiące lat żyli, no to jest właśnie ta śląskość.
1: Ja, genau, na Śląsku ci ludzie się zmieniali co pora stoleci. Mieliśmy bez przykład wojna 30-letnia, która wymiotła Śląsk, później II wojna światowa i konsekwencje II wojny światowej, które też wymieniły bez mała 90% całkiej ludności Śląska, a ten Śląsk trwa, nie? I my nadal, durchmy na tym Śląsku są, durchmy ta nasza kultura odnowiamy, mamy też te nowe elementy, no bo czy dzisiaj możemy powiedzieć, że kultura Śląsko nie mogę zawierać w sobie elementu właśnie kresowego, polskiego? No może, no bo ci ludzie są na tej ziemi, nie? To w sensie patrzenie na to, co się wydarzyło i trwa po 45 jako coś nienormalnego, coś obcego, no jest falsyfikacją historii Śląska, no bo to, co żech powiedział, te ramy Śląska są stałe, a dla nas tą ramą Śląska jest przestrzeń, przestrzeństwo z jego przyrodą, architekturą, ludźmi, które się jakby zmieniały, ale są z nami, no bo nadal architektura została, przyroda łostała. Nawet konsek tych ludzi, jak to się go do autochtonów, nie? Czyż łostali i bez to my dzisiaj chcemy ta kultura i godka pielęgnować.
0: No i godka też została.
1: Też
0: ona się zmienią, wiadomo, ja. Nie, bo to jest też naturalny język, to nie jest tak, że to jest cały czas taki sam i my też nie chcemy go udać o jakimś skansenie, o tym, co było, ale o tym, co je i o tym, co się staje.
1: Ja i myślę, że to, co wiemy, że się wydarzyło i to, co jest w Geschichte Śląska już zapisane, ważne, żeby tego nie próbować usztuczniać albo modyfikować, no trzeba siąść z otwartą przyłbicą i godać offen, tak jak było na Śląsku, akceptować rozmaite identyfikacje, ale my też musimy w śląskości widzieć przyszłość, nie? A nie ino przeszłość, bo widzimy rozmaite problemy, mamy kryzys demograficzny, Górny Śląsk, rozumiany jako te dwa województwa górnośląskie, ekonomicznie traci. Dzisiaj ja to zawsze godum, że Górnośląski Okręg Przemysłowy był 100 lat nazad największym pierwszej trójce najsrokszych okręgów przemysłowych Europy, industrialnych Europy, a dzisiaj województwo śląskie, bo to tam jest głównie przemysł skoncentrowany, jest trzecim, czwartym pod względem innowacyjności województwem w Polsce, nie w Europie. I trzeba sobie zadać pytanie, jak do tego doszło, nie? Co się zadziało, że z trzeciego, czwartego regionu w Europie staliśmy się trzecim, czwartym regionem w Polsce?
0: I czy możemy się stać takim wielkim regionem?
1: I to jest pytanie do nas Ślązoków. Już przestańmy też aż tak się fokusować na tej przeszłości, co było. Czerpmy z tego, niech to jest dla nas inspiracja, ale niech to jest ta pozytywna inspiracja, że chcemy tego potężnego Śląska gospodarczo, ekonomicznie, w Europie, ale w Europie przyszłości. I też co my, Ślązoki, roztomajci, jacy my są, możemy do tej Europy wnieść. I takim przykładem dla mnie zawsze będzie Alzacyjo, kero będąco też takim roztomajtym regionem między, rozpiętym kąsek między Francją a Niemcoma, dzisiaj jest symbolem Unii Europejskiej. Ze stolicą Strasburgiem, kery stał się stolicą Europy, my też powinni na Śląsku chcieć być takim brylantem Europy, żeby bez nas przykład, beispiel, Europa opowiadała swoja historia. Swoja historia nie zachodniej Europy. I no tej centralnej, tutaj. I dzisiaj mamy dyskusję, czy na kaj w Polsce będzie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jednym kandydatów są Katowice, drugim Wrocław, mamy też kontrkandydatów jak Kraków, Warszawa. Ale i tego się nie słyszy. Nie ma dyskusji w mediach, w przestrzeństwie publicznym o tym, co by było, gdyby w Łopolu był jakiś element albo w Katowicach tej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ale to jest ta dyskusja, którą my, Ślązoki, musimy wnieść. My powinni się asić Śląskiem takim, jakim był, taki, jaki my tracimy niestety, i mieć jakiś pomysł na ten Śląsk. Bo dzisiaj ja mam takie przeświadczenie i tak to miarkuje, że nie ino my Ślązoki nie mamy pomysłu, jak łopedzić Śląsk w przyszłości, ale w ogóle ten Śląsk z wszystkimi mieszkańcami nie do końca ma ideo, jaki mógłby być, nie?
0: Do mnie Śląsk to jest taki Śląsk bardzo nowoczesny. Ja też, jakże była modą, to zawsze miałam takie poczucie, że tutaj jak na zachodzie Europy, albo we Włoszech, albo jakaś tam we Francji, że zawsze tutaj ludzie mieli takie otwarte też umysły i widzieli więcej. I życzę sobie takiego Śląska, ale też możemy się zadać takie pytanie. Było wiele też tutaj u nas w Opolu cementowni. Przed pierwszą wojną światową, przed drugą wojną światową. Czy my dzisiaj też możemy taki tutaj kąsek tego Śląska, naszego opolskiego, stworzyć? A jak nie, to na co postawić? Czy na kulturę, bo też mamy i pałace, i zamki, i też mamy bardzo ciekawych ludzi, i też takie fajne przestrzenie naturalne, bo też piękny jest ten nasz kąsek Śląska. Co my tutaj dzisiaj możemy zrobić, żeby też ten Śląsk tutaj poczuć?
1: Znaczy, myślę, że my musimy wykorzystać te zasoby, które mamy, nie? Wielokulturowość jest bardzo fajnym zasobem, bez to, tak jak w biznesie, mówimy o kulturze organizacji, firmach, bez to też wielokulturowość, ta kulturowo, niekoniecznie biznesowo, może być zaczynem do tego, żeby się właśnie chwalić, asić. Więc po pierwsze wykorzystać to wizerunkowo, tworząc marketing regionu. I dlatego ja zawsze takie hasło mam, że opolskie, dla mnie Śląsk Opolski to jest taką alzacyjo Europy Środkowej i to łatwe hasło, które można rozpromować. Ale mamy przede wszystkim to, z czego Śląsk nie jest kojarzone, czyli zieloność, obszary przyrodnicze i to powinniśmy wykorzystać turystycznie, właśnie też wizerunkowo, żeby tworzyć infrastrukturę dla tej branży przemysłu, a zapominamy, że turystyka to wcale nie jest taki mały udział w PKB, bo to jest kilka procent większy udział w PKB Polski ma turystyka jak rolnictwo, o czym my zapominamy. I są
0: na
1: regiony,
0: całym świecie, nie?
1: Na całym świecie są regiony, gdzie turystyka może stanowić 5, 6, 7% PKB, już nie godzą, że 20, bo są też takie, ale powiedzmy, że 5, 6, 7% PKB turystyki, udziału turystyki, no to jest kans, nie? A drugi taki to są zielone technologie. Swego czasu, do dzisiaj zresztą, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, zresztą bazujący na przemyśle chemicznym z cementowni, nie? Jest taką perełką naszej tutaj nauki i techniki. Piękny wydział zresztą wybudowany i podług mnie tak mały region, bo są my małym regionem i geograficznie, i demograficznie, powinien mieć jakąś specjalizację. I być może powinniśmy szukać inspiracji właśnie w chemii, w biotechnologii, być może środowiskowej, być może rolniczej, ale właśnie tu szukać jakiejś takiej niszy, bo roztomajte regiony Polski mają swoje specjalizacje i dla mnie właśnie te biotechnologie są takim, bo Kraków stał się takim polskim hubem biotechnologii. Mamy kilka modernych firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, które sprzedawają swoje leki srogiej farmacji. I my też musimy tutaj jakiś strategiczny koncept wypracować. Turystyka, wielokulturowość, piękne pałace, zielone tereny Śląska. Ja, to jest jedna tajla. A drugo, to jest właśnie w tych nowych, modernych technologiach. No jakie mamy moderne technologie na świecie? Informatyka i IT, biotechnologie, przemysł kosmiczny. Podług mnie z tych trzech najbardziej taki einfachowy, łatwy do wypracowania to byłaby ta biotechnologia, a mamy to zaplecze, jakim bez przykład jest ten nasz Fakultet Łotchymię na Łopolskim Uniwersytecie i Politechnika.
0: O nauce będziemy jeszcze gołdać, bo się spotkamy w kolejnej audycji, to się też trochę pogodymy o tym takim naukowym Śląsku. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za ta rozmowa.
1: Dziękuję pięknie.

0: teraz będziemy przenosić się do Zakopanego, ale to śladem literatury i literackiego festiwalu, który tam do jutra trwa. Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem rozpoczęło pod Giewontem 11. Zakopiański Festiwal Literacki. Do jutra czytelnicy mogą rozmawiać tam z autorami z całej Polski. Nowością jest w tym roku nagroda mecenasa Festiwalu Literackiego dla najlepszej polskiej książki wydanej w 2025 roku. Dyrektor artystyczny festiwalu, Mariusz Koperski, liczy na to, że to wyróżnienie z czasem stanie się jedną z ważniejszych polskich nagród literackich.
1: Chcemy otworzyć się na najlepszą literaturę współczesną, dlatego zaprosiliśmy do tego konkursu najlepszych autorów z Polski. Wśród naszych nominowanych byli również autorzy, którzy znaleźli się w tym szerokim wyborze do nagrody NIKE. Traktujemy to jednak jako wyróżnienie i jako potraktowanie poważnie naszej nagrody.
0: Laureat Głównej Literackiej Nagrody Zakopanego za najlepszą książkę o tematyce zakopiańskiej i tatrzańskiej zostanie ogłoszony jutro po południu. Spotkania autorskie odbywają się zaś dziś i jutro także na Zakopiańskim Placu Niepodległości.

0: Zapraszamy Weekend z Radiem Opole.
1: Teraz kolejna mała wycieczka, tym razem do Wilna. Tam rusza pierwszy festiwal rzeki. Bezpłatne kino plenerowe, zajęcia sportowe, warsztaty rodzinne, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych także. To są wydarzenia, które czekają na mieszkańców, ale także turystów. Festiwalu rzeki ten odbędzie się dzisiaj właśnie w Wilnie.
2: Festiwal rzeki odbywa się po raz pierwszy i jak podkreślają władze miasta, jego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu nad rzeką Wilią, która przepływa przez centrum. Program został podzielony na 4 strefy tematyczne. Nad Wilią odbędą się m.in. koncerty, turnieje sportowe, warsztaty rodzinne, literackie spacery oraz wydarzenia poświęcone ekologii i zrównoważonemu rozwojowi. Uczestnicy będą mogli także nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy i sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą reagowania w sytuacjach kryzysowych. Po południu nad rzeką rozpoczną się bezpłatne pokazy filmów. Widzowie obejrzą produkcje dla dzieci i dorosłych, a najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach przygotowanych po seansie animacji. Jedną z głównych atrakcji festiwalu będzie wieczorny, masowy spływ kajakami. Po raz pierwszy w krajach bałtyckich odbędą się też zawody, podczas których uczestnicy będą próbowali pokonać odcinek rzeki własnoręcznie zbudowanymi pojazdami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Tak, byliśmy w Wilnie, a teraz czas na kolejną podróż, tym razem muzyczną.

0: Tu Radio Opole, już godzina 9 na zegarze. Mamy sobotni poranny program, ale teraz czas na wiadomości.
1: Zaczynamy w nich Nysa. Przygotowania regimentów do wieczornej inscenizacji bitwy o twierdzę Nysa z 1807 roku. W południe w Zdzieszowicach otwarcie nowego placu zabaw w Parku Miejskim. W sporcie falstart Odry Opole na inaugurację sezonu. Opolanie przegrywają z Arką Gdynia.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
1: Rozpoczynamy od Warszawy. Przedstawiciele władz państwowych dziękowali policjantom za służbę w trakcie centralnych uroczystości Święta Policji. Największa formacja służb mundurowych świętowała 107. rocznicę powołania Policji Państwowej. Na miejscu był Mariusz Pieśniewski.
3: Były nominacje, odznaczenia i przysięga nowych policjantów, ale też zewsząd podziękowania.
4: Jest naprawdę za co dziękować polskiej policji.
3: Premier Donald Tusk podkreślił, że obcokrajowcy odwiedzający nasz kraj podziwiają, jak jest tu bezpiecznie.
4: Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice.
3: Prezydent cieszył się, że służba w policji jest wciąż popularna.
5: W materiałach, które czytałem dwa dni temu, było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104.
3: To największa liczba polskich policjantów w historii tej formacji.
1: Zakładamy, że do 15 sierpnia część z 5000 amerykańskich żołnierzy, których przesłanie obiecał prezydent Trump, będzie już w naszym kraju. Przekazał w TVP Info wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Docelowo przypomniał, rząd chce, by w naszym kraju powstała stała baza amerykańskich żołnierzy.
6: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko, że tak będzie, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. To budowanie tej obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
1: A w tej sprawie, jak dodał Tomczyk, powstały dwa zespoły robocze właśnie po stronie polskiej i amerykańskiej.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Nysa ponownie przenosi się w weekend w czasie. Przed nami widowiskowe rekonstrukcje historyczne, przemarsze wojsk, forteczne atrakcje i budząca co roku największe zainteresowanie. Bitwa o twierdzę Nysa. To kulminacyjne wydarzenie programu w forcie numer 2. Rozpocznie się o 20:00. Wielka inscenizacja z 1807 roku z udziałem regimentów z Polski, Niemiec, Czech, oczywiście z okresu wojen napoleońskich. W południe uroczyste przekazanie w użytkowanie otwarcie nowego placu zabaw w Parku Miejskim w Zdzieszowicach. Czemu będzie towarzyszył rodzinny piknik z animacjami, zabawami dla dzieci i młodzieży. Będą także konkursy oraz pokaz pierwszej pomocy.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Po opadach deszczu na najwyższych szczytach, miejscami śniegu, przed turystami w Tatrach, słoneczny weekend. Warunki na szlakach mogą być jednak wymagające, szczególnie w niższych partiach gór, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Ma być słońce, oczywiście planując wyjścia w sobotę, no to trzeba wziąć pod uwagę, że rano pewnie będzie ślisko, mokro, w partiach reglowych błotniście, natomiast niedziela już można powiedzieć

0: Upalna temperatura w Zakopanem do 27 stopni. W górach też pewnie będzie ciepło.
1: Tatrzański Park Narodowy przypomina o ochronie przed promieniowaniem UV, kremie z filtrem, okularach przeciwsłonecznych i nakryciu głowy. W górach słońce działa znacznie intensywniej niż ma to miejsce na nizinach.
2: Światowe agencje informują.
1: 10 osób zginęło, blisko setka jest rannych po kilkunastogodzinnym rakietowym ataku Rosji na obwód kijowski. Ponad 100 tysięcy osób ewakuowanych z południowo-zachodniej części Francji w konsekwencji ogromnych pożarów lasów. Wiatr kieruje ogień w kierunku aglomeracji Bordeaux. O 10:00 zapraszam. Drugie podejście do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Prezydent zmienia trochę pytanie oraz rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Mariusz Chałupnik o traktach pieszo-rowerowych budowanych obecnie w stolicy regionu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4:00 po 9:00.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Opolska Odra bez punktów na inaugurację nowego sezonu w pierwszej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni przegrali przed własną publicznością z Arką Gdynia, spadkowiczem z Ekstraklasy 0-1. Gola zdobył w 35 minucie Dominik Kun. Mecz ocenia Łukasz Tomczyk, trener Odry.
4: Pierwsza połowa taka szarpana, w naszym wykonaniu trochę nerwowa. No nie była nasza najwyższa jakość z piłką, operowania, wykreowania czegoś, raczej taka gra bezpośrednia, dużo walki, przebitek, fauli. Myślę, że to taki mały krok w drugiej połowie wykonaliśmy pod kątem operowania, utrzymania przy piłce i musimy pracować nad tym, żeby na tej połowie przeciwnika no, dać więcej. Nie można odmówić nam woli, próbowania do końca, praca przed nami nad tym, żeby mieć kilka takich sytuacji, które możesz zamienić na gola.
3: Za tydzień w drugiej serii gier Opolska Odra zagra na wyjeździe z Chrobrym Głogów. W drugim wczorajszym meczu Polonia Bytom pokonała Wartę Poznań 4-3. W pierwszym spotkaniu pierwszej kolejki nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Dla zespołu z Krakowa był to pierwszy mecz na najwyższym poziomie w historii. W drugim meczu Pogoń Szczecin przegrała z Legią Warszawa. Gola na wagę zwycięstwa strzelił dla stołecznych Zoran Arsenicz w 6 minucie doliczonego czasu gry. Zmieniamy temat. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap i umocnił się na prowadzeniu w kolarskim wyścigu Tour de France. Po pokonaniu 127 km drugi był Francuz Lenny Martinez, a trzecie miejsce zajął Ekwadorczyk Richard Carapaz. Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal w konkurencji C1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahoma City. Najlepsza okazała się Czeszka Teresa Kneblowa. Po srebro sięgnęła Monika Doria z Andory. To drugi medal reprezentacji Polski na tej imprezie. W czwartek po srebro w K1 sięgnął Michał Pasiut.
2: Pogoda.
5: 20 stopni Celsjusza, tyle mamy obecnie na termometrach w regionie, do 27. Dzisiaj ta temperatura jeszcze wzrośnie, dzień będzie słoneczny. Noc od 13 do 15, jutro w niedzielę opady deszczu, ale przelotne, możliwe też burze. Jednak cieplej, do 30 kresek na termometrach.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Przed nami sporo atrakcji letnich, m.in. spotkanie z wampirzycą Monią. To w ramach kina plenerowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Stowarzyszenia Opolskie Lamy. M.in. o tym będziemy w tej godzinie przypominać. Zapraszamy. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Kobza za konsoletą.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Będziemy teraz przypominać, że w czasie wakacji trwa w stolicy regionu kino letnie. To proponuje nam Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i Stowarzyszenie Opolskie Lamy, ponieważ galeria jest w remoncie, to tym razem nie na Placu Teatralnym, ale na tarasie Urban Labu, czyli na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu odbywają się seanse, projekcje. Najbliższy w poniedziałek, bo to właśnie poniedziałkowe wieczory wybrała sobie galeria i Stowarzyszenie Opolskie Lamy, aby prezentować nam filmy. Wstęp do takiego kina plenerowego jest wolny, można się cieszyć letnim wakacyjnym wieczorem. Najbliższa projekcja to będzie film w reżyserii Pawła Podolskiego Życie dla początkujących. W główną rolę wcieliła się Magdalena Maścianica, aktorka z teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, a ten film, dodajmy, brał udział też w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Został też nagrodzony na festiwalu Off Camera. Tam laureatem został Paweł Podolski, ale także nagroda specjalna dla wschodzącej gwiazdy za debiut aktorski trafiła właśnie do Magdaleny Maścianicy, która wciela się w rolę wampirzycy Moni, pracującej w domu spokojnej starości. Więcej teraz już opolska aktorka o tej roli.
2: Paweł powiedział mi, że ta rola była pisana z myślą o mnie, więc to jest bardzo miłe, bardzo też takie, że zawstydzające, a z drugiej strony zadaję sobie pytanie, dlaczego pomyślał o mnie, że jestem wampirzycą. Pawła poznałam 10 lat temu przy filmie dyplomowym jego koleżanki z roku w Uli Morgi i potem on zaprosił mnie na casting do innego filmu, tam ta propozycja trochę nam nie wyszła, ale właśnie po tamtym castingu razem z Linku Harczyk wpadli na pomysł, że mogliby zrobić taki film o wampirzycy. Pomyśleli o mnie i tak się zobaczyliśmy na planie i stworzyliśmy film w 12 dni, 9 nocy ze wspaniałą ekipą i mogę szczerze powiedzieć już teraz z moimi przyjaciółmi i tak jakoś to wyszło.
1: No właśnie, podobno 12 dni zdjęciowych, ale słyszałam Michał Sikorski, który gra tam razem z tobą, mówił w jednym z wywiadów, że były wcześniej też próby,
2: tak,
1: że
2: tak.
1: Było ich bardzo dużo i że kiedy się zaczęły zdjęcia, to byliście już bardzo dobrze przygotowani.
2: Tak, i to jest też, bardzo jestem wdzięczna Pawłowi za to, że w taki sposób prowadził cały projekt i właśnie przez to, że moja historia jest teatralna, Michała również, ale Bartek też uwielbia tak pracować, że spotykaliśmy się, analizowaliśmy tekst, przez to byliśmy bardzo gotowi. Ten projekt był budżetowany z ramienia PISF-u i to był taki projekt mikrobudżet i miał to tylko pieniądze, które uzyskaliśmy na ten film, to był 1 000 000 złotych i musieliśmy się zmieścić w tej kwocie i to jest bardzo mało jak na zrobienie filmu. Więc stąd były całe przygotowania do filmu, takie były próby, bo wiedzieliśmy, że jak wejdziemy już na plan, to musimy zrobić sceny jedną, dwudublowo i lecieć dalej, żeby zmieścić się właśnie w tym czasie i być w pełni przygotowanym, żeby nie tracić czasu na ustawienia bądź na próby właśnie w trakcie na planie.
1: To była Magdalena Maścianica, aktorka, którą zobaczycie w filmie Życie dla początkujących. Jeśli ktoś jeszcze tego obrazu nie widział, to w najbliższy poniedziałek będzie go można zobaczyć na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu. Projekcja o 21:00 startuje.

0: I to teraz trochę o różnych pomysłach wakacyjnych, na przykład o udziale w rajdzie Złombol w tym roku. Z naszego województwa i sąsiedniego wyruszyli m.in. Liliana Skiby, Mateusz Bęż, Dominik Kolecek. Pokonali dystans 7,5 tysiąca kilometrów. Dojechali z Europy do Afryki, do Maroka. Tak przebiegał tegoroczny Złombol. Oczywiście takim ważnym elementem udziału wymaganym jest prowadzenie zbiórki na śląskie domy dziecka. To inicjatywa charytatywna, ale też okazja do dobrej zabawy. To teraz trochę o tym, jak ta ich trasa wyglądała, powiedzą.
1: Ciężko. Temperatury przede wszystkim bardzo dały nam się w kość. Awarie samochodów. Bardzo wiele samochodów nie dojechało. Nam się udało. Co prawda, no nie było lekko, ale daliśmy radę. Bardzo mało spania podczas tej podróży. Ogólnie dużo jazdy, bo praktycznie do mety mieliśmy praktycznie no 3,5 tysiąca kilometrów. W tym jeszcze prom, który płynął 8 godzin z hiszpańskiej Almerii do Nadoru w Maroku, to już było praktycznie przed samą metą. No, nie są to wakacje all inclusive.
2: No i było dużo nie mycia się też jeszcze do tego wszystkiego.
0: Kilometrów się dziennie pokonuje na takiej trasie podczas takiej wyprawy?
1: To zależy. Mieliśmy dni, w których pokonywaliśmy 500-600, mieliśmy etapy po 1600 kilometrów, czyli na przykład startowaliśmy w południe o godzinie 12 danego dnia, jechaliśmy ten dzień, całą noc i na przykład do popołudnia następnego dnia. Także no, bardzo wycieńczające.
3: Krótkie przerwy na toalety, ewentualnie zakupić coś do picia, jedzenia i dalej w trasę. Praktycznie dzień i noc bez przerwy jazda.
0: Czyli właśnie takie wrażenia to są widziane z okna samochodu, jeśli chodzi o atrakcje i miejsca.
2: Tak, w większości tak. No, ja na przykład wszystkie filmiki, które gdzieś tam rzucałam na social media, no to nagrywałam właśnie siedząc na fotelu pasażera i nagrywałam przez okno, które gdzieś tam w Lublinie zazwyczaj jest otwarte, bo jechaliśmy też bez klimatyzacji, więc no.
1: Mieliśmy taki podział w samochodach na dział media i dział kierowców, można powiedzieć, pilotów. Wszystko było nagrywane, fotografowane.
2: Tak, no chcieliśmy mieć jakąś pamiątkę z tego, a też pokazać ludziom, że to jest fajna zabawa, ale też jakby głównym celem jest wspieranie na ten szczytny cel.
0: To uczestnicy Złombolu tegorocznego, to była 20. jubiluszowa edycja, Liliana Skiby, Mateusz Bęż, Dominik Kolecek, pokonali, przypomnę, 7,5 tysiąca kilometrów w drodze do Maroka i z powrotem. Było o Złombolu w Radiu Opole, a teraz czas na muzykę, później medialny tygiel Ireneusza Prochery, to za chwilę.

0: Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Widać wyraźnie, że Rosja dąży do wzrostu antyukraińskich nastrojów w Polsce. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski twierdzi, że przypadki rosyjskiej propagandy nasiliły się zwłaszcza w ciągu ostatnich tygodni. Dezinformacja jest stałym elementem wojny hybrydowej, którą prowadzi Kreml, podkreśla wicepremier.
2: Specjalnie przygotowane narracje mają nas kłócić ze społeczeństwem ukraińskim. Podjudzanie, różnego rodzaju nieprawdziwe informacje, formatowanie przekazów zgodnych z polityką Kremla, wpisywanie się to niestety polskich polityków, mówiących, że Ukraina gdyby upadła, to dla Polski by było lepiej. Ta narracja coraz bardziej się szerzy, dotyka takich sfer bardzo społecznych. My spróbujemy z nią walczyć i dzisiaj ta walka jest w momencie, w którym trzeba też społeczeństwo coraz bardziej uświadamiać.
1: Jak mówi wicepremier, wciąż brakuje narzędzi, by skutecznie walczyć z dezinformacją na platformach społecznościowych i egzekwować usuwanie prorosyjskiej propagandy.
2: Takie prawo było przygotowane w tamtym roku. Zostało położone na biurku pana prezydenta Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę, tłumacząc, że jest niepotrzebna, bo niepotrzebne jest bezpieczeństwo w internecie, bo przede wszystkim wolność słowa. Jest dzisiaj drugie podejście tej ustawy. Wierzę, że jak trafi na ręce pana prezydenta, to przyjdzie rozsądek, bo nie może być zgody na to, że bezpieczeństwo w internecie jest dzisiaj inaczej traktowane niż bezpieczeństwo w cywilnym, normalnym, spokojnym, codziennym życiu.
1: Członkowie koalicji rządzącej przestrzegają, że wzrost antyukraińskich nastrojów skutkuje między innymi takimi zdarzeniami, jak niedawny atak na nastoletnią Ukrainkę w Bielsku-Białej. Polscy użytkownicy platformy TikTok są narażeni na prochiński przekaz, potwierdza raport naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK. Eksperci przebadali w ciągu 3 miesięcy około 10 tysięcy materiałów. Dotyczyły one tematów uznanych przez Pekin za szczególnie wrażliwe. To m.in. kwestie związane z Xinjiangiem, regionem zamieszkałym przez Ujgurów, wobec których rząd chiński prowadzi politykę represji, a także Tybetem, masakrą na placu Tiananmen, Tajwanem, prawami człowieka w Chinach i obozami reedukacyjnymi. Analityk i współautor raportu Antoni Mazek mówi, że w przypadku niektórych tematów nie można na TikToku znaleźć rzetelnych informacji.
3: W niektórych obszarach tematycznych, takich jak obozy reedukacyjne, tych wiadomości, tych treści rzetelnych, które powinny być dostarczone użytkowniku, po prostu nie ma. Tak, użytkownik jest przekierowany zupełnie w innym kierunku, tak aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań, co według naszej opinii jest sposobem na cenzurowanie tych treści oraz jest zgodne z chińską propagandą.
1: Jak wskazuje dr Michał Marek z NASK, na TikToku promowane są treści podprogowo budujące pozytywny obraz Chin.
4: Chiny w tym obrazie rzeczywistości są państwem dobrobytu, państwem opiekuńczym, państwem, które gwarantuje swoim obywatelom wolność, swobodę wypowiedzi, gwarantuje swobodę wyznawania religii. Jest krajem przyszłości, krajem ogromnego sukcesu gospodarczego i rozwoju technologicznego. I ten przekaz to kontrastowane jest z negatywnym obrazem Zachodu.
1: Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenia.
5: Te algorytmy TikToka podsuwają treść, która ma być podsuwana. W związku z tym ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana, budująca pozytywny wizerunek Chin u młodego odbiorcy, co długoterminowo na pewno będzie skutkowało inną relacją, innym stosunkiem do tego państwa ze strony dużej części odbiorców TikToka, którzy wyszukiwali takich haseł oczywiście.
1: Z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. Większość z nich to osoby w wieku od 18 do 25 lat. Koalicja Klimatyczna ma pomóc w walce z dezinformacją o zmianach klimatu. We wrześniu planowana jest debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polski. Ekspert koalicji, profesor Zbigniew Karaczun, mówi, że bezpieczeństwo klimatyczne idzie w parze z bezpieczeństwem narodowym, dlatego ta debata jest potrzebna.
6: My jako naukowcy chcemy wyjść do polityków z wiedzą na temat skutków zmian klimatu, po to, żeby polityka w tym zakresie w Polsce była bardziej racjonalna. Chcemy rozmawiać o dezinformacji, o tym zagrożeniu, które jest.
1: Rozmowy w sali kolumnowej w Sejmie odbędą się 7 września. Nieskończone przewijanie treści i automatyczne odtwarzanie filmów mogą szkodzić użytkownikom i naruszają unijne przepisy, uważa Komisja Europejska. Bruksela przedstawiła wstępne zarzuty wobec Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Komisja Europejska uznała wstępnie, że sposób projektowania obu platform narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Chodzi m.in. o automatyczne odtwarzanie filmów, nieskończone przewijanie treści, powiadomienia oraz silne spersonalizowanie systemu rekomendacji. Zdaniem Komisji rozwiązania te zachęcają do nieprzerwanego korzystania z serwisów, prowadzą do kompulsywnego używania i mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne oraz fizyczne użytkowników, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Bruksela ocenia również, że obecne zabezpieczenia stosowane przez Metę są niewystarczające. A tymczasem Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, wprowadza nowe narzędzie do generowania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Model AI o nazwie Muse Image będzie mógł w tym celu wykorzystać fotografie zamieszczone na publicznych profilach w mediach społecznościowych. Ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa Elwira Harmuszko-Rumińska podkreśliła, że takie narzędzie może być wykorzystane przez każdego, również przez oszustów.
0: My nie zawsze się tak naprawdę liczymy z tym, że faktycznie te zdjęcia będą wykorzystywane do różnych niepożądanych celów, ale właśnie w ten sposób jest. Jeśli my nie zrezygnujemy z bycia częścią właśnie tych grafik AI, to domyślnie my wyrażamy zgodę na to, że możemy się w takich grafikach pojawiać, tak? Mogą nas różne osoby, czy to właśnie znajomi, nasi obserwatorzy, czy też inne osoby mogą właśnie nasze zdjęcia wykorzystywać.
1: Ekspertka dodała, że można wyłączyć możliwość wykorzystania zdjęć z profilu na Facebooku i Instagramie. W danej aplikacji należy wejść w ustawienia Meta AI i przejść do ustawień prywatności.

to już wszystko w dzisiejszym programie Weekend z Radiem Opole, za który serdecznie dziękuję. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Jutro ponownie usłyszymy się o poranku. Audycję zrealizował Marcin Kobza. Do usłyszenia, a niebawem na naszej antenie wiadomo.

0: urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centralę Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojej. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Po reklamie.
4: W sobotni poranek słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 10:00, czas na wiadomości. Zapraszam do słuchania. W nich drugie podejście prezydenta do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Rzecznikiem ZD Mariusz Chałupnik o traktach pieszo-rowerowych budowanych obecnie w Opolu. A w Paczkowie mamy finałowy dzień aeropikniku połączonego z balonowym pucharem Polski.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Rozpoczynamy jednak od miliardowych wpływów do budżetu państwa od zagranicznych gigantów technologicznych. Do końca tego miesiąca rząd przedstawi projekt ustawy o podatku cyfrowym, którym będą objęci, choć największą przeszkodą może okazać się uzyskanie podpisu prezydenta. Prezydent utrzymuje dobre relacje z administracją Stanów Zjednoczonych, to właśnie amerykańscy potentaci, jak chociażby Google, mogą być potężnie obciążeni tym opodatkowaniem. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Tanderski.
6: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków.
4: Drugie podejście do referendum w sprawie polityki klimatycznej, o tym teraz prezydent Nawrocki chce tym razem, by Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Poprzedni wniosek w tej sprawie został odrzucony w maju, przypomina Małgorzata Nałkowicz.
7: Ideę referendum klimatycznego popiera kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
8: Tego rodzaju referendum przyniesie rezultaty, które będą później dawały podstawę do tego, żeby wychodzić z ETS-u od razu i montować koalicję państw europejskich, która będzie ratowała gospodarkę nie tylko polską, ale i europejską.
9: Oni chcą konflikt. To jest takie polexitowe myślenie, które mają z tyłu głowy, boją się o tym powiedzieć, dlatego zasłaniają się polityką klimatyczną.
7: Uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i dlatego jego zdaniem wniosek powinien zostać odrzucony. Na rozpatrzenie wniosku Senat ma 14 dni.
4: Kmielowicka, Wrocławska, Ozimska to między innymi przy tych ulicach. W Opolu trwa budowa ścieżek pieszo-rowerowych, przypomniał na naszej antenie rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Mariusz Chałupnik. Jednym z takich mocno oczekiwanych traktów jest połączenie dzielnicy Grudzice z jeziorami Malina, co powinno być ukończone do połowy sierpnia.
10: Mamy ulicę Wrocławską, to będzie odcinek od mostu na kanale Ulgi do ulicy Partyzanckiej, więc znów będzie takie połączenie już naturalnie wykonane. Chmielowicka, Ozimska, duży odcinek, Czarnowąsy, Świerkle, ponad 3-kilometrowy. Sporo dzieje się też na Teligi, to jest kilometrowy odcinek. Jeżeli chodzi o infrastrukturę pieszo-rowerową, no to też łączymy. To jest też świetna inwestycja. Od Grudzic do jezior Malina. Tam jest bardzo wąsko, tam było niebezpiecznie. Tam nie było ani chodnika, ani drogi dla rowerów. Teraz takie ciągi powstają. Ja myślę, że do połowy sierpnia tam już będzie na gotowo i jeszcze w czasie wakacji będzie można z tego skorzystać.
4: W Paczkowie mamy finałowy dzień aeropikniku połączonego z balonowym pucharem Polski. Na południe regionu przyjechało 21 ekip z całego kraju. Wśród nich wielokrotny mistrz Polski w sportach balonowych. Zbigniew Jagodzik z Aeroklubu Leszczyńskiego.

0: Latanie balonem zawodnicze to jest precyzja lotu, czyli dolecenie do wyznaczonych punktów przez dyrektora sportowego precyzyjnie jak najbliżej i rzucenie markeru, to jest woreczek z piaskiem ze wstęgą 1,70 m, lub na aplikacji dropujemy i w ten czas wiedzą, gdzie przebyliśmy tą drogę jak najbliżej.
1: Muzyczne zwieńczenie imprezy pod patronatem Radia Opole wraz z ogłoszeniem wyników Pucharu Polski w późnych godzinach wieczornych.
2: Światowe agencje informują.
1: Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił kolejnego drona, który w ciągu kilkunastu godzin wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Wczoraj do podobnego przypadku doszło w godzinach przedpołudniowych. W Belgii zatrzymano Kanadyjkę chińskiego pochodzenia, stażystkę w NATO podejrzaną o szpiegostwo, donosi agencja Reutera. Jak przekazała belgijska prokuratura, podejrzana odbywała staż w kwaterze głównej sojuszniczych sił Europy w miejscowości Mons.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: No, temperaturowo wznosimy się coraz wyżej, podobnie jak balony w Paczkowie. Po świcie mieliśmy 12 stopni, później 13, 18, teraz 22 stopnie. W ciągu dnia w regionie dzisiaj słonecznie, temperatury maksymalne do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w godzinach południowych momentami może powiać odrobinę mocniej z południowego zachodu i południa.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak, to jest program Sami Rządzą. Wprowadzenie bonu senioralnego w gminach, powrót Funduszu Dróg Samorządowych czy współpraca z organizacjami samorządowymi. O tym wszystkim już za chwilkę będziemy rozmawiać w programie z wójt Dąbrowy Katarzyną Gołębiowską-Jarek. Zapytamy, jakie działania podejmują gminy w obliczu starzejącego się społeczeństwa i czy to nowe świadczenie, czyli bon senioralny, będzie dobrym uzupełnieniem dotychczasowej oferty dla najstarszych mieszkańców. Porozmawiamy też o temacie, który tak naprawdę nigdy się nie kończy, czyli o budowach i remontach dróg. Zapytamy, czy w ostatnich latach przybyło, czy ubyło możliwości ich sfinansowania. Zapraszam, jesteśmy do godziny 11. Zaczynamy.

0: tak jak zapowiadałam, naszym gościem jest pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy. Witam serdecznie pani wójt.
1: Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze oraz panią redaktor.
0: I temat bonu senioralnego, myślę, że to jest coś, na co wielu z nas czekało i co będzie nas dotyczyło wszystkich tak naprawdę. Jest podpis prezydenta pod ustawą o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. No i to jest taka droga, to jest coś, co umożliwi otwarcie tej drogi, aby ten bon senioralny uruchomić. Być może jeszcze w tym roku gminy mają tutaj odegrać znaczącą rolę, prawda?
1: Tak, to przede wszystkim samorządy gminy mają zająć się całą operacją, że tak powiem, bo to będzie operacja dość skomplikowana, bo przecież wydelegowanie środków dla gmin na takie działania to polega na tym, że nie sam bezpośrednio senior otrzymuje te środki finansowe do własnej kieszeni czy na własne konto, ale gmina będzie tym operatorem. Będąc takim operatorem, musi nie tylko taki wniosek od tego seniora otrzymać, ale też zbadać całą jego sytuację. Od sytuacji dochodowej, czyli tych warunków takich mieszkaniowych, poprzez wywiad, poprzez określenie też zakresu potrzeb, bo przecież taki senior musi dokładnie jakby doprecyzować, jakich potrzeb on ma tutaj na myśli, ale też przede wszystkim w całym tym działaniu jakby nie kończy się to na tym, tylko jeszcze trzeba będzie skupić tutaj uwagę na dokładnym scharakteryzowaniu to i znalezieniu odpowiedniej osoby, też opieki dla tej osoby, po czym oczywiście rozliczenie całego procesu, no i kontrola, czyli monitoring właściwie tych świadczonych usług, dlatego na pewno jest to dość skomplikowane. Środki finansowe, które zostały dzisiaj jakby określone od września, to jest 2150 na jednego seniora, na jedną osobę. Ale też jakby na tym, że prezydent podpisał i bardzo się cieszymy, bo to się około 2 lat gdzieś jednak te tematy ciągły. No, prezydent podpisał, na tym się nie kończy, rozpoczynamy ten drugi etap i już dzisiaj wiemy, że te środki trafią w pierwszym rzędzie do gmin, które takich usług publicznych nie mają. Z takiej diagnozy wstępnej wynika, że jest to około 320 gmin w Polsce. Gmina Dąbrowa jest jednak, można powiedzieć, prekursorem takich usług już wiele lat temu. Nie ukrywam, na własnym skórze, na własnej rodzinie gdzieś doznałam takiego momentu, że poszukiwałam takich usług na rynku. Ściągnęłam tutaj jakąś fundację, która dla mojej mamy po wypadku takie usługi świadczyła w drodze takich usług asystenckich. I wtedy to właściwie na jednej z narad zaraziłam kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która też jest osobą taką bardzo właściwą na swoim miejscu i bardzo wrażliwą i wyczuloną na potrzeby ludzkie. Postaraliśmy się o pierwsze środki w AON-ie, więc nasza gmina nie tylko realizuje AON, ale też realizuje inne projekty. I mamy na przykład innowacyjny samorząd, wygrane środki finansowe. Tam jest 150 tysięcy też na funkcjonowanie takich usług opiekuńczych i jakby przeszkoleniu asystentek, podniesieniu ich kompetencji i przyporządkowaniu.
0: No bo to też muszą być odpowiednie osoby z odpowiednim podejściem, wykształceniem, kompetencjami właśnie.
1: Przy porządkowaniu do tych osób, ale też jeszcze mamy jeden program, który realizujemy, program Nie Sami Dzielni, w którym nie tylko mamy tą opiekę właśnie asystencką i przyporządkowanie też właśnie takich osób, które takimi starszymi osobami się zajmują, ale zakupujemy, jesteśmy na tym etapie teraz procedury przetargowej, busa przystosowanego do tego typu usług z podnośnikiem akumulatorowym. Jest to też usługa, która ruszy w naszej gminie od 1 września. Door to door będziemy świadczyć usługi dla naszych mieszkańców.
0: Czy bon senioralny mógłby dobrze uzupełnić to, co właściwie już jest w Dąbrowie?
1: To by świetnie się komponowało, jedynie, bo obawiam się, że właśnie te pieniądze nie trafią do takiej gminy jak my, które sobie do tej pory świetnie radziły.
0: Tak, właściwie tak, to w pierwszej kolejności
1: takie są moje
0: obawy. Które jeszcze takich usług nie mają.
1: Tak, i ten bon senioralny właśnie jest po to, żeby pomóc tym starszym osobom w ich codziennym funkcjonowaniu, życiu. A przede wszystkim też chciałabym powiedzieć o tym, że On ma na celu podtrzymać jak najdłużej tych seniorów w tych warunkach domowych, w takich zdrowych warunkach, gdzie jest jeszcze rodzina, która niekoniecznie taki na co dzień może w pełni obsługiwać ich, dowozić do na rehabilitację, do lekarzy, do specjalistów, ale też, żeby jak najmniej powodować, że ci ludzie znajdują się w takich długoterminowych ośrodkach. Chciałam tu powiedzieć o tych domach opieki społecznej, bo te DPS-y są dzisiaj bardzo kosztowne dla gmin i to idzie z portfela naszych mieszkańców, czyli właściwie tam nie dostajemy złotówki z zewnątrz, ani ze środków rządowych, ani ze środków od rodzin, bo przede wszystkim bardzo często zdarza się, że nie ma możliwości ściągnięcia tych finansów i współpartycypowania rodziny. W związku z tym na przykład 1 400 000 zł w gminie Dąbrowa dzisiaj wydajemy na takie usługi dla naszych mieszkańców i jest to bardzo duża kwota. Chcielibyśmy ją zmniejszyć, ale się po prostu nie da. 27 osób mamy objęte taką opieką i uwaga, koszty takiej opieki bardzo rosną. 2-3 lata temu płaciliśmy około 5 000 za jedną osobę w takim uwaga, miesięcznie na jedną osobę. Teraz jest to koszt 8 000 zł. 8 000 na jedną osobę utrzymanie w takim domu pomocy społecznej.
0: A perspektywy demograficzne mówią to, co mówią, więc takich osób starszych będzie coraz więcej. Już w tej chwili 1/4 naszego społeczeństwa to są osoby po 60 roku życia, więc musimy sobie zdawać sprawę ze skali tych potrzeb, jakie są teraz i jakie będą za parę lat.
1: No, prognozy są takie, że za 20 lat właściwie około 40% społeczeństwa polskiego to będzie społeczeństwo starzejące się po 60 roku życia. Stąd...
0: Tak dążę do tego, że w interesie nas wszystkich jest to, o czym pani mówiła, czyli żeby tych seniorów jak najdłużej, żeby oni byli w domu, żeby byli jak najdłużej aktywni.
1: Żeby byli aktywni, żeby byli przede wszystkim objęci właśnie taką opieką w tych swoich potrzebach, która wydaje się dzisiaj czasami prozaiczna, naprawdę czasami zwykła. Ja też podam przykład, może taki z życia wzięty kilka lat temu, może z 5 lat temu, kiedy Ośrodek Pomocy Społecznej zmobilizowaliśmy wspólnie się z dziewczynami, żeby porozwozić naszym seniorom jakieś drobne paczuszki na święta, żeby im wręczyć, żeby im było miło, kiedy otworzą drzwi, że gmina, Ośrodek Pomocy Społecznej o nich pamięta. To, drodzy Państwo, zdarzyło się coś takiego, że z zaskoczenia dostałam bardzo dużo miłych telefonów, z czego jedna pani na przykład zadzwoniła i powiedziała: ja, proszę Panią, sobie świetnie radzę, ja mam lat 70, chyba 8 wtedy, ja sobie radzę, ja potrafię, nawet sobie węgiel z piwnicy przyniosę, ale nie wejdę na stołek i nie umyję sobie okien. Więc ja bardzo proszę Panią Wójt o znalezienie mi takiej formy pomocy. Kiedy jedna z moich znajomych podjechała umyć te okna, nie wzięła żadnych środków finansowych za to, pani była zachwycona, ale ja sobie zdałam sprawę, że właśnie czasami taka pomoc jest bardzo potrzebna i to jest 40 minut pracy, a okazuje się, że pani jest przeszczęśliwa, z tym, że też wiemy, że takich potrzeb jest zdecydowanie więcej w naszym społeczeństwie. Wśród naszych mieszkańców jest bardzo dużo samotnych osób. Rodziny żyją za granicą, rodziny są w innych dużych miastach. Bardzo często mają małe dzieci, które też muszą, że tak powiem, na dodatkowe zajęcia dowieść, na rehabilitację. Często też się kończy to, że dostęp do tej rodziny jest raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu przyjeżdżają do tej mamy czy taty i czasami może się okazać, że tą osobą najbliską i pomocną jest sąsiadka. Ktoś naprzeciwko.
0: Albo ten opiekun.
1: Ten opiekun. I właśnie okazuje się, że tym opiekunem może zostać ten sąsiad, sąsiadka właśnie, czyli nie tylko być tym, taką osobą pro bono, tylko dzięki temu spełniać się, mieć dodatkowe środki, dodatkowe wynagrodzenie za to, podnieść swoje kwalifikacje, co daje takiej kobiecie, mężczyźnie, bo to może być być nawet mężczyzna. Dodaje im takiego pola do spełnienia, do jeszcze w wieku na przykład 50-60 lat. On niekoniecznie czuje się jeszcze wykluczony, może robić wiele, a jeszcze jeżeli ma idzie za tym wynagrodzenia, podniesienie swoich kwalifikacji, troszeczkę sprawności właśnie takiej nawet
0: no
1: dodatkowej.
0: Może pomóc nie tylko tej osobie, ale też kolejnej, jeżeli już będzie miał takie doświadczenie. Tak. A pani wójt, proszę powiedzieć, czy może być problemem albo wyzwaniem dla gminy to, aby dobrze zdiagnozować właśnie, ile jest takich seniorów potrzebujących pomocy, jakiej tej pomocy potrzebują, bo być może w mniejszej społeczności wszyscy się znają, mniej więcej wiemy, no ale w większych miastach? Chyba sztab ludzi jakiś musiałby się tym zająć.
1: To jest bardzo trudna praca. Taka diagnoza, ona nie powstaje ad hoc. To jest praca tak naprawdę w naszym przypadku akurat gminy wiejskiej. Już od kilku lat nad tym pracowaliśmy i przede wszystkim wchodziliśmy z takimi usługami bardzo powoli, małymi krokami. Na początku, pamiętam, to były 3 opiekunki, może jakieś tam 4 czy 5 osób. Ale to wszystko narasta. I dzisiaj w takim dużym mieście, tak diagnoza nie tylko musiałaby tak naprawdę opierać się na wielu wywiadach, ale też na takiej dużej pracy wśród rodzin z już jakimiś orzeczeniami niepełnosprawności, bo myśmy też od tego zaczynali. Okazywało się też w terenie, że wiele osób zasługuje na to orzeczenie o niepełnosprawności, a niekoniecznie się o nie stara, żeby nawet brak świadomości, nie wiedząc, jaką drogą pójść, okazało się, że opieka naszych pań z ośrodka pomocy społecznej pomagała im wypełnić wnioski, sformalizować i jakby dokonać tej procedury tak, żeby one mogły w kolejnych latach o taką opiekę asystencką się starać. Dlatego uważam, że jest to na pewno proces długotrwały. Na pewno jest to proces skomplikowany i proces oparty właściwie, szczególnie w dużych miastach, chyba już na jakichś konkretnych programach. Dzisiaj mamy tak skomputeryzowany, scyfryzowany świat, że na pewno to ułatwia życie. O ile ja znam dzisiaj moich sąsiadów i każdego po nazwisku niemalże i wiem, z której miejscowości są, to w małych gminach jest to szybciej do ogarnięcia. Ale też nie jest to do zbudowania, także dzisiaj wiemy, że ustawa wchodzi, prezydent podpisał i to od września ruszy. Na pewno się tak nie wydarzy, a wiemy, że ten bon i to świadczenie, te usługi mają trafić w pierwszej kolejności do gmin, które takich usług
0: nie mają. Czyli tam właściwie ten cały system trzeba by zbudować od nowa.
1: Tak. Zdecydowanie. Ja bardzo dużo nacisku robię też na wszystkie w sumie moje działy, na analitykę i na statystyki. Dzięki tym statystykom wiem, jak wygląda w ogóle skala dzisiaj i narodzin, i skala umieralności w gminie, bo to wszystko się też zmienia. Także prognozy nie są ciekawe, szczególnie w gminach wiejskich, bo umówmy się, musimy też jakby zdawać sobie sprawę, że ośrodki miejskie, takie obszary funkcjonalne przyciągają młodych ludzi. Mhm. To są studenci, to później zakładają się rodziny, to tam jest to życie takie bardziej dla młodszych. W ośrodkach wiejskich zostają przeważnie osoby samotne i pozostawione często, tak jak mówię, z grupą niepełnosprawności, co niejednokrotnie też się zdarza, że są to grupy nawet takie sprzężone, czyli to są grupy w kilku chorobach już określone na poziomie na przykład pierwszej grupy. Te osoby w ośrodkach wiejskich mają nawet trudność dostać się do sklepu. Przecież my w gminie Dąbrowa na 14 miejscowości mamy zaledwie 2 duże sklepy, tak? 2 może mniejsze czy 3. To wszystko nie spełnia wymagań. Ludzie płacą ogromne pieniądze, 3-krotnie, 4-krotnie większe za zwykły ryż czy masło. My staramy się, bardzo pobudzamy jakby taką gospodarkę i wyszukujemy działki, poddajemy propozycje, ale jest bardzo trudno, bo wiemy, że jest taka potrzeba, jednak młodzi ludzie też mają już narzędzia do tego, żeby może trochę te nasze pomysły, no niech nikt nie chce mieć za płotem dużego koncernu jakiegoś handlowego i ta walka gdzieś tam troszkę na rynku trwa, ale potrzeby są przeogromne, a do tego konkretna pomoc zdrowotna, czyli usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, co też dbamy tutaj i szukamy ośrodków i rozmawiamy dużo w tym temacie, patrząc perspektywę przyszłości, bo gmina Dąbrowa jest atrakcyjna dzisiaj do zamieszkania i też patrzę na to no, na kilka lat do przodu, więc te rozmowy też trwają. Chcemy ściągnąć do nas przechodnie, chcemy usługi rehabilitacyjne, chcemy mieć u siebie aptekę z dużego, prawdziwego zdarzenia i myślimy o tym.
0: Wtedy takie młode rodziny mogą właśnie zasilić te szeregi mieszkańców, powiedzmy.
1: Na to
0: i w perspektywie
1: liczymy.
0: Tego starzejącego się społeczeństwa, no może być też tak, że jakieś małe sołectwa, nie wiem, Kolonia na przykład już będzie, prawda, no to tam jest kilka osób na właśnie jakiś tam obszar, więc to powolne zanikanie można by zastąpić tymi młodymi rodzinami, no tylko tutaj trzeba stworzyć warunki.
1: Że zmienia się w ogóle mentalność, te zmiany społeczne są przeogromne i czasami tak myślę, że ludzie młodzi wysyłają swoje dzieci do szkół już w takim wieku, oczywiście jeżeli mają te dzieci szkolne, to bardzo chętnie zajmą się właśnie takimi usługami tego typu, niż takim przejazd do miasta, parkowanie, koszty paliwa, koszty amortyzacji, parkingu i ilość godzin pracy, to ja myślę, że to będzie też atrakcją dla spełnienia się w jakimś sensie takim na miejscu, blisko, razem z sąsiadami. Wydaje mi się, że my ktoś
0: też zależy trochę od etapu życia, na którym jesteśmy, prawda?
1: Zawodowego i tego spełnienia. Tak, tak. Ale myślę, że to będzie jedna z atrakcji. Ja dzisiaj obserwuję, że mamy takie zgłoszenia, mamy bardzo dużo zainteresowanych osób tą opieką asystencką w różnym wieku. Właśnie są to osoby jeszcze takie czynne, zawodowe, ale na przykład w pewnym momencie gdzieś wypadły z rynku, bo się opiekowały właśnie na przykład rodzicem swoim przez ileś lat i wypadły z rynku pracy i chcą się jeszcze gdzieś tam spełniać, czują się na siłach, ale są też bardzo obrotne i bardzo takie skoordynowane i to mi się bardzo podoba, bo spotykając się z nimi już kilkakrotnie, no widzę tą energię i widzę ich spełnienie i to jest piękne, że można jednak wyszukać w tej społeczeństwie kogoś, kto spełni się, a przy okazji też zaspokoi te potrzeby takie naszych mieszkańców rynkowych.
0: Duże przemodelowanie nas.
1: Duże.
0: Nawet nie tyle, że czeka, tylko to już się dzieje.
1: Idea jest piękna i ja uważam, że jest ona potrzebna i to nie jest kwestia pieniędzy, to jest właściwie kwestia właśnie takiej potrzeby społecznej i senior naprawdę przez całe życie przecież pracował na to, żeby go uhonorować i zadbać o niego i musimy myśleć o tym społeczeństwie w ten sposób. Jeżeli będzie nas tak dużo, że około 40% prognozowane jest za kilka lat, czy za kilkanaście w Polsce, to róbmy coś dzisiaj i dopracowujmy to z czasem.
0: Pełna zgoda.

0: zamierzącą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Katarzyna Gołębiowska, Jarek Wójt Dąbrowy jest gościem Radia Opole. Pani Wójt, prawie 20 miliardów złotych w ciągu 9 lat ma trafić na lokalne inwestycje drogowe. Tutaj mówimy o Funduszu Dróg Samorządowych. 9 lat, 20 miliardów lokalne drogi. Dużo, mało?
2: Nie jestem w stanie tego określić, ale uważam jedno, jako wójt dzisiaj po kilku latach, że drogi to są największa potrzeba w gminach, szczególnie w gminach wiejskich. Gminy miejskie czy miasta mają większy dostęp i możliwości chyba finansowe na dokonywanie takich zmian. Poza tym gęstość zaludnienia jest inna, mniejszy obszar do ogarnięcia, że tak powiem, inwestycyjnie, no i większe pieniądze. A gminy wiejskie mają rozległe tereny, często jest to jeden dom po 300-500 metrach dopiero, ale przecież to jest podstawa, żeby nie brodzić w błocie. I ja obserwuję i dla mnie, moim największym konikiem jest rzeczywiście robienie remontów dróg, przebudowy tych dróg, pozyskiwanie środków w zakresie dróg. Widzę w ostatnich latach duży spadek możliwości ubiegania się o te środki, a przede wszystkim podkręcone mocno kryteria. W związku z czym ostatnie dwa lata mocno walczyłam z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg Lokalnych o to, żeby te kryteria złagodziły się troszeczkę i były bardziej przystępne dla gmin wiejskich, bo w roku poprzednim tylko jedna gmina wiejska w województwie opolskim otrzymała te środki finansowe. Myślę, że moja wizyta też może w ministerstwie, może też więcej takich wizyt wójtów takich gmin typowo rolnych, może też lobbying ze strony rządowej pozwolił na to, żeby usiąść i dopracowywać jakiś nowy model, może wrócić właśnie do starych setynówek, teraz Funduszu Dróg Samorządowych. Nazwa nie ma tutaj roli i znaczenia dla mnie. Dla mnie jest ważne, żebym ja mogła ubiegać się o środki finansowe, bo dróg do zrobienia jest cały czas dużo.
1: No i żeby można było dość łatwo te pieniądze pozyskać.
2: I kryteria. I myślę, że te kryteria będą dostępne bardziej. Wiem, że tam w ramach tego nowego programu będą dostępne środki również dla miast na prawach powiatu i tu też się zgadzam, bo dla nas akurat, dla gmin obwarzankowych dużego miasta będzie to miało znaczenie, bo to z tych dróg my korzystamy, a przede wszystkim mamy przeogromne jeszcze potrzebne w zakresie dróg osiedlowych i tych nowych domów, które powstają, a powstaje u nas tych domów naprawdę bardzo, bardzo dużo, jednak 5 czy 6 miejscowościami dotykamy bezpośrednio miasta Opola. I tych rodzin się wprowadza dużo. Wczoraj na sesji Rady Gminy uchwaliliśmy nowy zintegrowany plan inwestycyjny, co powoduje, że konkretnie nowy podmiot wprowadza się z budową domków, osiedla. Całkiem niedawno Lex Developer uchwaliliśmy, co też daje możliwość kolejnemu podmiotowi deweloperskiemu. I mamy kilka takich punktów. Spodziewam się naprawdę w okresie następnych 5 lat, że w gminie Dąbrowa przybędzie co najmniej 2-3 tysiące domów. To jest skala razy 2, 2, 3 osoby, to dzisiaj ja już musiałam zapewnić 10% więcej miejsc w szkołach dla dzieci. I tylko w tamtym roku w stosunku do poprzedniego już te 10% zostało wypełnione. Mm-hmm. To się nie zdarza w mieście.
1: Okay.
2: U nas się zdarza. I ja się cieszę, bo ja pracowałam nad tym, żeby gmina Dąbrowa była atrakcyjną do zamieszkania. Wiem, że wiąże się z tym właśnie, z tą dynamiką właśnie potrzeby związane z infrastrukturą drogową, wodno-kanalizacyjną. Zdaję sobie sprawę, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy gminą atrakcyjną, będziemy mieć dochody oczywiście mam nadzieję z tych, nie tylko z podatku od nieruchomości, ale z dochodów tych mieszkańców, czyli jeżeli dzisiaj zostały dokonane zmiany w tym, że od podatku, podatek od dochodu mieszkaniec odprowadza w odpowiednim urzędzie skarbowym i to do nas trafia i bardzo bym chciała i lobbowała też w kierunku tego, żeby to był przymus, żeby to był obowiązek, bo nie
1: tam,
2: każdy
1: tam, gdzie mieszkasz,
2: tak robi.
1: Tam odprowadzasz. Prosta zasada.
2: To ja wtedy naprawdę jestem w stanie góry przenosić, bo ja potrafię, myślę tutaj razem z moimi pracownikami, których mam bardzo też rzetelnych i oddanych, potrafimy tak naprawdę te pieniądze podzielić, żeby sukcesywnie te drogi robić i tylko w ostatnich latach my tych dróg zrobiliśmy 35 kilometrów w ostatnich, jak ja liczyłam, 5 latach chyba w raporcie przedstawiałam, bo zawsze w raporcie pokazuję właśnie, jak to wygląda stosunkowo do lat poprzednich, ale też bardzo dobre mamy stosunki i bardzo dobre partnerstwo z Zarządem Dróg Wojewódzkich czy z Zarządem Dróg Powiatowych i sukcesywnie każdego roku nowe drogi są wykonywane. Tylko w poniedziałek rusza przebudowa w Mychnicach, na przykład drogi wojewódzkie, o co zabiegałam już ze 2 lata i partycypuję też w ramach tej inwestycji, tak żeby też Zarząd Dróg Wojewódzkich wiedział, że jesteśmy zdeterminowani do
1: tego. Widzę ambitny, duży plan się szykuje w Dąbrowie, żeby właśnie tych mieszkańców przyciągnąć, tworzyć nowe tereny, gdzie mogliby deweloperzy budować. No z tym się wiąże oczywiście też budowa, przebudowa dróg, aby ten dojazd był dobry, żeby mieszkańcy mieli komfort. To taki wspólny plan w Dąbrowie, nie tylko u pani w głowie, tylko też radni, wszyscy tak mają ten cel, aby właśnie takie miejsca przyjazne tworzyć?
2: To znaczy zdajemy sobie sprawę, że będzie w ten sposób rósł portfel finansowy gminy, że budżet jednak polega głównie na wpływach zewnętrznych, czyli na tych dochodach własnych. No, rządowe środki wpływają głównie na oświatę i one tylko w połowie jakby zapewniają nawet to funkcjonowanie.
1: O tę drugą połowę trzeba się zatroszczyć.
2: Tak, a znowu w tej oświacie jest tak, że jeżeli nie mamy wypełnionych tych oddziałów tymi dziećmi, no to tak naprawdę koszt utrzymania jednego dziecka jest około 25 do 30 tysięcy. Jeden oddział, utrzymanie roczne w gminie naszej to jest 300 tysięcy złotych. Jeden oddział, więc tworząc pierwszą klasę A i B, to się mocno zastanawiamy, czy to B, te drugie 300 tysięcy w każdej na przykład szkole, no czy to ma sens, czy lepiej nie dopełnić tego innymi dziećmi, jeżeli też patrząc przez pryzmat tego, że jeżeli wprowadza się rodzina i oddaje do naszego bezpiecznego miejsca szkolnego swoje dziecko, buduje się też na tej podstawie taka lokalna tożsamość, że też bardzo często słyszę, bo się nowi wprowadzają, to oni w ogóle tylko korzystają z miasta, nie chcą się udzielać, współdziałać, nie czują misji naszej. Nie, ja uważam, że jeżeli damy im warunki odpowiednie, czyli te rekreacyjne, sportowe, oświatowe, od żłobka, bo przecież mamy żłobek i żłobek jest genialnie spełnia swoją rolę i ma bardzo dużą listę zawsze dodatkowych miejsc.
1: Będą
2: ci
1: mieszkańcy częścią tej gminy, taką aktywną.
2: A jeżeli obok będzie właśnie Orlik, jeżeli obok będzie jakiś tam skatepark, bo my mamy to wszystko w planach też, bardzo dużo mamy tych planów na przyszłość. Ja czasami myślę, że bardzo odważnie patrzymy w przód, ale uważam, że naprawdę jeżeli teraz, dzisiaj, korzystając ze środków unijnych, rządowych, nie odrobimy tej lekcji, to później będzie za późno. Także mocno, mocno działamy, mamy bardzo dużo. No tylko w tym roku już mamy na 20 milionów realizację inwestycji. Niektóre są w toku, niektóre są przed nami. W ubiegłym roku
1: też. A w tych inwestycjach
2: też,
1: jakie są drogowe? Jaka to jest część?
2: Myśmy już 6 dróg zrobili w gminie w tym roku i to była Zielona ulica w Chruścinie, Oliwkowa, Krótka ulica w Ciepielowicach, Osadników w Ciepielowicach. W Sokolnikach zrobiliśmy z rządowych środków kolonię sokolnicką. Zrobiliśmy piękną, taką w kształcie litery U, taki objazd wokół osiedla. Bardzo fajna inwestycja, którą chcemy otworzyć oficjalnie z sołtyską najnowszą, czy tam najmłodszej naszej miejscowości, ale też w tej chwili trwa przebudowa bardzo dużej drogi, droga szkolna, czyli prowadząca do szkoły w Dąbrowie i tam jest zakres zadania bardzo, bardzo duży, bo on jest skoncentrowany głównie na tym, żeby poszerzyć tą drogę, czyli cały rów zabudować i otworzyć przestrzeń przejazdową, bo tam był cały czas konflikt komunikacyjny. No oczywiście część chodnikowa, odwodnienie, burzówka i tak dalej, więc wartość tej inwestycji była wyceniona na 3 miliony złotych, ponad nawet. ale my już w styczniu bardzo szybko ogłosiliśmy przetarg. Mieliśmy chyba 22 firmy, które się zgłosiły.
1: To spore grono zainteresowanych.
2: I nam spadła kwota do 1 500 000, więc zaoszczędziliśmy tak samo w przypadku Sokolnik. No i cieszę się, bo oddaliśmy tą część, która nam przyznana była z rządowych środków na poczet kolejnych gmin, które wpadły z listy tej rezerwowej.
1: A tak teraz jeszcze chodzą mi po głowie te kryteria, o których pani wspomniała. Z jakim najbardziej absurdalnym kryterium się pani spotkała, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy na drogi?
2: Nie chcę mówić na antenie, ale rzeczywiście
1: to
2: czasami...
1: takiego średniego kalibru.
2: To dobrze, no to powiem, jest to taki absurd był, że my mogliśmy zrobić drogę, ale musieliśmy trzymać się parametrów, które mówi ustawa, czyli szerokość drogi, teraz nie pamiętam, chyba 6 czy 6,5 metra, czyli mieliśmy zlikwidować chodnik po to, żeby zrobić drogę. A droga była też do szkoły. Czyli zlikwidować chodnik, ponieważ musieliśmy utrzymać parametry 6,5 szerokość. Trudno w warunkach wiejskich dostosować to do przepisów takich sztywnych i w tym momencie jakby zabierać coś, co jest najważniejsze, czyli tak, chodnik, żeby zbudować... dojście bezpieczne dzieci do szkoły. No to taki absurd był. Genialne są, uważam, po prostu przede wszystkim elastyczne zasady, bo gmina wiejska, gmina miejska to różnica. Poza tym, jeżeli my jesteśmy gminą wiejską, ale z zabudową w 99% prawie 100 jednorodzinną zabudową, małe osiedla, małe drogi, wąskie często te drogi, no to nic z tym nie zrobimy. My mamy powiatówkę nawet, która jest o szerokości 3,5 skrajnie 4 metrach pomiędzy Dąbrową a Chruściną, bardzo wąska droga i to jest droga o randze powiatowej i też nie da się tam nic na razie zrobić, chociaż też już się zastanawiamy z dyrektorem ZDP, bo widzimy tam ogromny potencjał i przede wszystkim jak będzie rozbudowywana droga 46 krajówka, która niebawem ruszy, to będzie jedyna alternatywa, że będziemy strumień samochodowy będzie przepływał przez Dąbrowę i ta droga będzie użytkowana bardzo. Dlatego ja zawsze patrzę też perspektywicznie i czasami jakiekolwiek inwestycje są wykonywane, to chciałabym zawsze, żeby one były kompleksowo wykonane, żebyśmy drogę zrobili raz, porządnie, konkretnie i mieli naprawdę na wiele lat spokój. A czasami okazuje się, że musimy zrobić po prostu zwykły remont i tylko zrobić jakąś podbudowę, nieraz 20 centymetrów zaledwie, żeby tylko mieszkańcy mogli po prostu dojeżdżać do swoich posesji.
1: No i to nie wynika ze złej woli, tylko z danych możliwości,
2: gospodarczych, finansowych, budżetowych. Bo nas ograniczają też procedury przetargowe, więc jak tylko już chcemy zrobić piątą drogę albo remont piąty, no to się okazuje, że wchodzimy już w ten próg, który nam nie pozwala i często mówię mieszkańcom już w połowie, tak jak dzisiaj roku, że no, muszą czekać do kolejnego. No myślę, że też dużym takim w środowiskach wiejskich niedopracowaniem jest narzucanie jakieś trzypunktowe, już wcześniej wymyślone miejskie plany zagospodarowania, które narzucają nam drogi 12 metrów szerokości. Taki przypadek mamy w miejscowości Siedliska. Jeszcze z chodnikiem po obu stronach. Malutka miejscowość, w środku lasu właściwie kilka domków.
1: Jak na autostradzie.
2: I ktoś tam zrobił kiedyś punktowy miejscowy plan zagospodarowania z narzuconymi takimi standardami, jak w dużym mieście i w tym momencie my nie dostaniemy dofinansowania z zewnątrz, bo nie jest to zgodne z planem, a wyremontowanie też jest takie nie do końca możemy tutaj...
1: Ciekawa ta kuchnia samorządowa, państwo się przekonują na pewno. Katarzyna Głębiowska, Jarek Wójt Dąbrowy jest gościem Radia Opole. A co tam w wakacje się dzieje w Dąbrowie? Bo tutaj trochę tych drogowych tematów poruszyłyśmy i trochę remontowych, a wakacje no to taki czas naturalnie, kiedy się remontuje, zwłaszcza szkoły czy inne placówki.
2: Tak, w okresie wakacji rzeczywiście na każdej placówce naszej oświatowej wiele się dzieje. Szkoła w Dąbrowie w tej chwili jest w trakcie dużej termomodernizacji. Termomodernizacja kompleksowa, łącznie z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i przede wszystkim panele fotowoltaiczne i taka nowość może, pompy sublimacyjne. To jest rodzaj w ogóle zupełnie innej pompy, którą jakby no, zażyczyliśmy sobie tylko dlatego, że szukaliśmy rozwiązań takich i ekologicznych, ale też ekonomicznych, bo to też ma wpływ. Oczywiście zostawiamy tam kocioł olejowy po to, żeby wspomagał tą pracę i w razie, gdyby przerwa w dostawie prądu nastąpiła, żeby nie mieć tego budynku jakoby całkowicie odciętego, ale też właśnie przy tej jednostce, w tym miejscu będzie rusza już właściwie przebudowa całego boiska wielofunkcyjnego, dostępnego dla każdego mieszkańca wraz z budową nowej bieżni. Bieżnia będzie 80 metrów kwadratowych, 80 metrów, przepraszam, bieżących, łącznie z chyba 5 metrów szerokości, chyba dwa tory. I na tym mi też bardzo zależy, bo jednak sportowo się też bardzo rozwijamy i tu mamy też ogromne osiągnięcia, szczególnie tej szkoły, która na arenie i takiej wojewódzkiej i ogólnopolskiej zdobywa coraz wyższe punkty i medale. Dzisiaj są liderami i mistrzami właściwie województwa, to też muszę otwarcie powiedzieć, w kilku dyscyplinach. Bardzo idąc, zastanawiam się, czy tutaj nie mianować ich w ogóle szkołą sportową. To są takie gdzieś tam przyszłościowe zamierzenia, ale też nie ukrywam, że mamy organizacje pozarządowe bardzo aktywne i czynne. Akademia Piłkarska Striker, która dzisiaj ma 150 do 200 chyba adeptów w różnych grupach wiekowych, jest organizacją, która ma srebrny certyfikat PZPN-u i to jest naprawdę wysoki stopień, który świadczy tylko o tym, że mamy naprawdę wykwalifikowaną, mądrze zarządzającą dziećmi kadrę i ten kierunek sportowy.
1: Czyli to nie są takie pierwsze lepsze treningi, nie, tylko już na wysokim poziomie.
2: Na wysokim poziomie, łącznie z organizacją wielu turniejów, bo ta organizacja wygrywa bardzo duże środki, dostaje rządowe, ale też wygrywa zewnętrzne bardzo duże środki. I AP Striker jest taką organizacją, która te turnieje przeprowadza z takimi drużynami jak właśnie z Zabrza, z Krakowa, z Wrocławia. I tu przyjeżdżają taki Widzew. Trudno mi teraz, że tak powiem, przytoczyć tych liderów naszych tutaj polskich, ale to są Akwanysa i na takim wiejskim boisku w Mechnicach nagle rozgrywają się mecze małych takich kajtków, ale jak okazuje się ważne.
1: To jest
2: ważne,
1: właśnie świetna motywacja i właśnie to jest ważne dla tych Molochów, też powiedzmy.
2: Tak,
1: nie? Tak,
2: uważam, że
1: kogoś.
2: Właśnie gmina musi się rozwijać tak bardzo zrównoważenie, czyli musi mieć dobrą ofertę dla swoich mieszkańców poprzez właśnie tą oświatę, która jest absolutnie obowiązkiem, ale musi mieć też właśnie dobrze przygotowaną też tą taką ofertę zewnętrzną, żeby nie jechać do Opola, tak jak ja kiedyś musiałam z dziećmi do Football Academy szukać gdzieś na zewnątrz, biegać, prosić, żeby ktoś tam przyjął w Opolu moje dzieci na tą szkółkę, tylko okazuje się, że mamy ją dzisiaj pod ręką, że są dzieci zaopiekowane, wyjeżdżają na obozy, mają zorganizowane świetne zajęcia i to są zajęcia i sportowe, i takie posportowe. Ta organizacja nawet, to jest po prostu grupka miłośników sportu. To nie chodzi o to, że to są ludzie, którzy są, nie wiem, z jakichś stanowisk albo mają na celu tylko zarządzać jak dyrektorzy. To są ludzie, którzy pojadą z nimi na rowerach, pojadą do Zakopanego, grają, szukają rozwiązań, żeby im urozmaicić po prostu czas tym młodym ludziom.
1: To też pokazuje, jakim skarbem są dla wójta, dla gminy organizacje pozarządowe.
2: Niesamowite. Ja uważam, że to jest najpiękniejsze zadanie, które wypełnia tą rolę gminy. Nam brakuje, że tak powiem, zasobów kadrowych i często finansowych. Oni dokładają krocie.
1: A czasami gmina chyba też nie ma możliwości, aby pozyskać pieniądze na takie aktywności, prawda? Organizacja może mieć trochę więcej tych możliwości.
2: Szczególnie w ostatnich latach. Ja zauważyłam, że Urząd Marszałkowski, jakby też Unia promuje takie działania właśnie organizacji, stowarzyszeń, fundacji wspomagających właściwie te zadania gminy. Jest ich coraz więcej i rozdań jest coraz więcej. Coraz większa pula środków trafia do budżetu województwa polskiego i ona jest przekazywana w takiej drodze dla nas. Ja nie ukrywam, że uczyłam od sama gdzieś tam miałam konika takiego swojego, że pisząc projekty wiedziałam, że mogę się realizować i zaspokajać te potrzeby lokalne i starałam się wszystkie moje organizacje nauczyć pisać. I nie ukrywam, że jestem dumna dzisiaj, bo okazuje się, że dla AP Stryker, nie będąc wójtem, dwa razy napisałam, oni już piszą sami te projekty. Dwa razy zdobyli, ja im pomogłam napisać i to wszystko się skończyło
1: to jest
2: sukcesem.
1: Też to, zdolność pozyskiwania środków, napisanie dobrego wniosku.
2: Tak, ochotnicze straże pożarne. Tak, to jest piękne. Zresztą ja byłam takiego wyznania na samym początku mojej pierwszej kadencji powiedziałam, że do każdej złotówki pozyskanej przez was dołożę drugą. I to od tego się zaczęło, ale wzięłam ich na salę raz, drugi, pokazałam im, jak się pisze te projekty, a druga rzecz, dzisiaj oni mają też moją pracownicę, Ilonkę, opiekuna, która też pomaga im pisać. Jeżeli jest pomysł i wiedzą, gdzie uderzać, nie wiedzą, jak to ubrać, oni mogą przyjść i są zaopiekowani przez mojego pracownika, który pokazuje im, w jakim...
1: Wyspecjalizowany, który tutaj
2: wie. Tak, i tylko aplikować. W tym roku, czy Parada Wozów Strażackich, czy zawody strażackie, które mamy na myśli, czy Zamczysko, to też robimy razem z organizacjami pozarządowymi, więc to jest tak, że jeżeli samorząd współgra z organizacją pozarządową, czyli właściwie no, idzie w tym samym tonie, na tym samym poziomie, co jakie ma potrzeby właśnie to społeczeństwo, no to nie ma lepszego kombajnu po prostu do tego, żeby tą absorpcję środków wykorzystać i dobrze ją wykorzystać.
1: Wszystko pod warunkiem, żeby była ta współpraca, żeby też trochę nadawać na tych samych falach, mi się wydaje.
2: Tak, tak. I to jest bardzo ważne. No musi być ten impuls, musi być ten klucz, w którym razem otwieramy kolejne drzwi i ja jestem bardzo dumna. Naprawdę mam świetne organizacje. Warto tu wspomnieć też o LZS Machnice, która w okręgówce dzisiaj gra i też robi festyn sportowy. Dzisiaj się rozpoczyna ten festyn właściwie. Festyn, który nie tylko same mecze prowadzi i ma memoriał Krystiana Iwańskiego i to też są mecze, ale też po tańcówki. No i oczywiście mecz Panny Mężatki, co jest hitem. Także w niedzielę chyba o 17 mecz Panny Mężatki. No ja mam zagrać jako mężatka, więc nie ukrywam, że to jest, że liczę na to, że moi synowie przynajmniej przyjdą poklaskać.
1: Pani wójt, dziękuję pięknie. Jak państwo słyszą, sporo się w gminie Dąbrowa dzieje i my tak od kwestii starzejącego się społeczeństwa przez drogi, na koniec przez organizacje pozarządowe doszliśmy do końca. Pięknie dziękuję pani wójt.
2: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie wszystkim. Życzę miłego weekendu. No i dziękuję za zaproszenie pani redaktor.
1: Dziękuję pięknie. Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy, była dzisiaj gościem Radia Opole. Jeszcze raz pięknie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Sobotnie piękne, słoneczne, przedpołudnie z Radiem Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 11:00, wiadomości zaczynamy. Nieoficjalnie w poniedziałek otwarcie nowego mostu przez Białą w Głuchołazach. W Światowym Dniu Zapobiegania Utonięciom ratownicy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W przechodzie w gminie Korwandów trwają pierwsze mecze w międzynarodowym turnieju piłki prądowej.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: Rozpoczynamy jednak od Warszawy. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych uzyskanych w okresie od marca do grudnia tego roku. Według niego ustawa nakładająca podatek od zysków uzyskanych przed jej uchwaleniem mogłaby naruszać zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. A tymczasem premier Tusk w swoim wpisie w mediach społecznościowych zasugerował, że zyski z podatku pozwoliłyby sfinansować program Ceny Paliwa Niżej i nazwał decyzję prezydenta szokującą.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Poniedziałek zamykają ulicę Moniuszki w Głuchołazach, a w Opolu ruszają dwudniowe prace na Spychalskiego. Według nieoficjalnych informacji w poniedziałek ma też być przekazany w użytkowanie nowy most przez Białą Głuchołazką w ciągu Krajowej 40, o czym informuje w mediach społecznościowych wicewojewoda Piotr Pośpiech. Natomiast w Opolu poniedziałek i wtorek będzie prowadzony remont na wierzchni na Spychalskiego na odcinku od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania z Licy, gdzie będzie obowiązywać ruch naprzemienny.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: W Światowym Dniu Zapobiegania Utonięciom ratownicy przypominają o podstawowych zasadach wypoczywania nad wodą. Szef Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego Jarosław Zwierzyna zaznacza, że zachowanie bezpieczeństwa nie wymaga wiele wysiłku.
6: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek w rozumieniu niewskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać. Stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się na kursie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
5: Tak, widowiskowa impreza tylko w przechodzie w gminie Korwandów, gdzie trwają już pierwsze mecze w międzynarodowym turnieju piłki prądowej. Do kibicowania strażakom z Polski, Czech i Niemiec zapraszał na naszej antenie główny organizator imprezy Krzysztof Sporek, prezes OSP z Przechodu, przypominał jednocześnie zasady takiego meczu.
7: Mamy naszych strażackich węży, prądownic, strumieniem wody po prostu wygenerowanych z naszych strażackich, oczywiście motopomp. Staramy się strzelać bramki. Trochę jak w meczu piłki nożnej, dwa razy co prawda po 5 minut, nie po 45 minut. Kto strzeli więcej goli, wygrywa. Oczywiście można przynajmniej w sobotę zremisować, w niedzielę już zwycięzcę musimy wyłonić. No i trzeba strzelać bramki, najczęściej atakować. Nie lubimy się bronić, bo obrona sprowadza do tego tylko, że te bramki padają, może rzadziej, ale padają.
5: Atrakcje towarzyszące turniejowi odbywają się na Błoniach nad Ścinawą Niemodlińską, gdzie w niedzielę stanie także stanowisko Radia Opole.
4: To przyniesie dzień.
5: Południe otwarcie nowego placu zabaw w Parku Miejskim w Zdzieszowicach, czemu będzie towarzyszyć rodzinny piknik z animacjami i zabawami dla dzieci i młodzieży.
4: Światowe agencje informują.
5: Ponad 60 tysięcy mieszkańców okolic Madrytu i hiszpańskiej prowincji Avila ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach wskutek ogromnych pożarów lasów, podaje dziennik El Mundo. Rzym otwiera kina i biblioteki dla mieszkańców oraz turystów, którzy szukają schronienia przed ekstremalnie wysokimi temperaturami. W 11 klimatyzowanych kinach. Dwa razy dziennie można nieodpłatnie oglądać wybrane filmy.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Słońce, słońce, raz jeszcze słońce i temperatury wreszcie już takie bliższe najpiękniejszej porze roku. Dziś maksymalnie do 27 stopni Celsjusza, wiatr cały czas słaby i umiarkowany.

0: na południu opolskiego odrobinę mocniejsze. Z południowego zachodu i południa według wstępnej prognozy pogody dla opolskiego na niedzielę jedno zdanie, które może wprowadzić Państwa w dobry nastrój. Jutro maksymalnie 30.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Far Beyond Region.

0: toci z gąbie with me.
1: Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlegiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
6: Wszyscy się na ciebie skarżą.
7: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
5: Zejdź mi z oczu.
7: Co za idiot.
8: Nie chcę cię tu widzieć.
6: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
9: Co z tobą jest nie tak?
7: Jesteś nikim.
6: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
1: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
13: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole. Kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z kolejną audycją Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie i zerkniemy do świata fizyki. Spojrzymy w kosmos, a to wszystko za sprawą dr Katarzyny Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Na początek dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: I za chwilę przejdziemy do tej rozmowy, także zostańcie z nami co najmniej do godziny 13.

0: Moim gościem dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Pani doktor, warto będzie spoglądać w niebo w najbliższym czasie, prawda?
1: Zawsze warto, ale w najbliższy czas jest szczególny, ponieważ mamy w tej chwili okres najliczniejszego roju meteorów, roju Perseidów.
0: Rój Perseidów. No to zaczynamy teraz od podstaw. Skąd on się tam weźmie, co to w ogóle są te Perseidy i po kolei lecimy.
1: Tak naprawdę my mówimy, że to są spadające gwiazdki. One ze spadającymi gwiazdkami mają niewiele wspólnego.
0: Bo to nie są gwiazdy.
1: Bo to nie są gwiazdy.
0: Jakby gwiazda spadała w takiej odległości i byśmy widzieli, to byłoby
1: to
0: nerwowo.
1: Bardzo krótko byśmy widzieli, myślę. I byśmy już nie widzieli. Generalnie jest to materia, która wchodzi w naszą atmosferę i ze względu na tarcie dosyć duże zachodzące w tej atmosferze zaczyna się spalać. Część się spali całkowicie i wtedy jest to fajne efekt, ale bez takiego radosnego poszukiwania tak zwanych meteorytów, czyli kamieni z obszaru pasa asteroid lub pasa Kupera, które spadną na Ziemię. My szukamy takich kamyczków, one są dosyć drogie. Jest cały zespół ludzi, którzy się tym zajmuje. Patrzą, jak te meteory przelatują, a potem potrafią obliczyć, gdzie one mogą spaść.
0: Tak, natomiast jeżeli chodzi o te Perseidy, to są po prostu obiekty kosmiczne, które wchodzą w naszą atmosferę i się spalają i przez to robią takie ładne światełko.
1: Tak naprawdę to są resztki komet. To są resztki komet, one tak samo jak my poruszają się wokół Słońca, są gdzieś tam w tej przestrzeni jakby usadowione i nasze trajektorie są różne, zarówno w zależności od tego, jak daleko jesteśmy od Słońca, po jakim torze się poruszamy, czy to jest bardziej zagięta elipsa, czy mniej zagięta elipsa. Te trajektorie danych obiektów na niebie są różne i są takie momenty, w którym one się zbliżają do siebie i właśnie dlatego my zbliżamy się do trajektorii tych resztek po komecie, więc wtedy one wchodzą w naszą atmosferę, czyli nikt nas nie dogania, nikt nas nie strzela, tylko my po prostu jakby zahaczamy naszą atmosferę o terytorium tych resztek po komecie. Więc takich rojów jest bardzo dużo, takich meteorów możemy oglądać też Leonidy, które są zimą. Możemy też w trakcie roku, we wrześniu, w październiku również oglądać takie obiekty. Nazwa pochodzi stąd, że jeśli byśmy tak pooglądali sobie te kreski, bo to wygląda tak naprawdę jak kreska na niebie, przedłużyli te kreski, to okazuje się, że one się przetną, wszystkie te kreski, które my zaobserwowaliśmy, przetną się w jednym punkcie. I to jest radiant, który znajduje się w Perseuszu. Dlatego akurat ten sierpniowy, dlatego mówimy Perseidy. Więc nie należy patrzeć na gwiazdozbiór z Perseusza, bo to nie jest dobry element, tylko stąd jest nazwa, że jakbyśmy właśnie te wszystkie kreski przedłużyli, to właśnie punkt, radiant tego będzie w Perseuszu. Są Leonidy, czyli w Lwie, więc możemy sobie to tak ponazywać. Jeśli chodzi o Perseidy, to jest najbogatszy rój meteorów, jaki możemy oglądać. I jest też fajnie, ponieważ on jest w lato, więc możemy się położyć i oglądać w niebo i po prostu je liczyć.
0: Ale jest bardzo dużo wątków odnośnie tych Perseidów w stylu z czym je najczęściej mylimy, albo gdzie je najlepiej oglądać i to są wątki, które już za chwilę poruszymy w audycji Science bez fikcji.

0: Doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego jest dziś moim gościem. Rozmawiamy o tym, dlaczego w najbliższym czasie warto spoglądać w niebo. Będziemy mieli Perseidy, ale to jest takie zjawisko, które często mylimy z innymi obiektami, nawet nie w kosmosie, ale po prostu na naszym niebie. Bo jesteśmy w stanie pomylić to... Dla osób, które naprawdę nie wiedzą, czego szukać, to mogą nawet pomylić samolot, chociażby z jakąś, tak jak to się mówi, spadającą gwiazdą, albo z Starlinkami, które też potrafią tak fruwać i nas troszeczkę zmylić, ale to zjawisko bardzo łatwo odróżnić, bo to jest taki szybki strzał.
1: To znaczy, myślę, że ze Starlinkiem czy z samolotem jest trudno to porównać, ponieważ te obiekty poruszają się w stosunku do całego nieboskłonu powoli. Perseid to jest ten meteor, który widzimy, błysk tego meteoru, porusza się szybciej, dlatego my widzimy jeszcze jego tak zwany ogon spalania. To spalanie powoduje, że widzimy kreskę, nie kropkę. Jak leci satelita, to nie widzimy kreski, chyba że robimy zdjęcie. Jak ktoś próbuje robić zdjęcie, to dokładnie taką kreskę zobaczy. Bo wtedy klatka po klatce będzie to zdjęcie, będzie łapał jakby ten element poprzedniego bytu. A tutaj jest dokładnie tak szybko, że nasz rejestrator, czyli oko, potrafi zobaczyć cały jakby ten ogon. Ta długość tej kreski to uzależniona jest od wielu przyczyn. Na przykład, jeśli meteor leci bardzo prawie równolegle do naszego, my zahaczamy go prawie równolegle naszą atmosferą, to on może być długo świecący i długi. Jeśli będzie krótki, to może oznaczać, że szybko się spalił, ale nie do końca, bo może być tak, że on leci bezpośrednio na nas, więc on leci nierównolegle.
0: Ale to nie mamy uciekać.
1: Nie mamy. Myślę, że to dobra, przy takich małych błyskach to nie. Ale wiemy, że zdarzyły się takie sytuacje, kiedy meteoroidy czy asteroidy weszły w atmosferę, no Czelabinsk jest takim ostatnim przykładem, w którym możemy zobaczyć, no niestety szkody, jakie ten kamień daje, ale to nie był drobny element, tak jak my w Perseidy wchodzimy, tylko to był po prostu duża bryła parokilogramowa, która weszła w naszą atmosferę. No, boimy się tego, sprawdzamy to, jest taka specjalna sieć komet i meteorów, która po prostu analizuje, obserwuje niebo. My na Niechcicu, u nas w obserwatorium również mamy taką kamerę, która prowadzi takie obserwacje. No, na szczęście w tej chwili już wiemy, że się przeniosło boisko, stadion nam się przeniósł poza teren Uniwersytetu Opolskiego i już nie mamy błysków bolidowych z tego stadionu, tak?
0: Więc... To jest dla was bardzo duże ułatwienie teraz w obserwacji?
1: Tak, no tak, ale dużym utrudnieniem jest to, że to przy tym remoncie całym nadal będzie teren mocno oświetlony. Mhm. To zaśmiecenie światłem ludzie lubią, bo lubią mieć jasno, lubią mieć kolorowo. My w astronomii tego nie lubimy.
0: A gdzie najlepiej oglądać właśnie to zjawisko? Jeszcze raz za chwilę przypomnimy, kiedy się odbędzie. A to wszystko w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. To gdzie, kiedy najpierw, przypomnijmy, odbędzie się ten taki kluczowy moment? Kiedy...
1: Znaczy, oglądać można już. Już właściwie ja już pierwsze meteory widziałam, ale takie maksimum przypada na 12-13 sierpnia, jak co roku w podobnej dacie, więc wtedy możemy ich zobaczyć dużo. To jest najfajniejsza rzecz, że to jest takie romantyczne podejście do astronomii, bo żeby zobaczyć Perseidy, nie trzeba teleskopu, mało dam Nobla temu, kto zdąży złapać meteora teleskopem, więc można mieć szczęście, ale kto celowo chce wytrafić, to powiem, to nie jest takie bardzo
0: łatwe.
1: Trzeba
0: być farciarzem.
1: Więc tak naprawdę najlepiej się położyć tam, gdzie nie ma much, komarów i innych rzeczy. I nie ma światła, tak? Żeby nie mieć takiego bezpośredniego oświetlonego nieba, bo gdzieś tam po boku może być światło. Na przykład na Wałach jest takie fajne miejsce w Opolu, że można się po prostu rozłożyć, kocyk się położyć i oglądać sobie, mówią, niektórzy mówią spadające gwiazdki, a tak naprawdę to są spadające kamyczki. Więc można się położyć. My nawet robimy takie doświadczenia, takie ćwiczenia. My te meteory liczymy, mamy specjalnie takie karty, że wyznaczamy, rysujemy sobie, jaką długość miał i wyznaczamy te radianty, żeby po prostu wiedzieć, że na pewno to z Perseusza, czy na przykład, bo może być tak, że jeszcze z innego gwiazdozbioru jakiś się zabłąka, tak? To nie jest powiedziane,
0: ale
1: że...
0: Jezioro Tulawskie jest takie bardzo polecane, bardzo często, ja tak słyszałem, że tam jest bardzo dobra widoczność. Na pewno jeżeli chodzi o zorze chociażby, to...
1: Czy ja bywam nad Srebrnym, bo jeśli chodzi o Tulawskie, wydaje mi się, że ono jest mocno oświetlone. Mhm. Ale i to bardzo przeszkadza. Dawno
0: Srebrne faktycznie.
1: Srebrne ma taką przestrzeń wąską. Chodzi o to, żeby bezpośrednio na tej wysokości oglądania nie mieć żadnych obiektów świecących, bo one nam mocno zaburzają, bo wzrok nie potrafi się przyzwyczaić do ciemności. Generalnie wszystkie te elementy, gdzie mamy pewien horyzont otwarty i gdzie mamy właśnie ciemność, to są elementy bardzo fajne. Na Bolko też jest taka przestrzeń, która jak się idzie do Laby, gdzie jest drzewami osłonięta część trawy, to też jest dobre miejsce, ponieważ...
0: Tam jest ta taka duża polana.
1: Tak jest. I tam nie widać tych świateł miejskich, więc tam można się położyć i można pooglądać, bo wiadomo, że tych bardzo słabych nie zobaczymy, bo nie mamy w Opolu parku ciemnego nieba. Jeśli chcemy do parku ciemnego nieba, no to jest okolice pokoju, Zagwiździe, też jest Stobraski Park. W Parku Narodowym jest takie miejsce, gdzie oni mają swoją siedzibę, tam też spokojnie można oglądać właśnie Perseidy, można położyć na leżaczku i sobie oglądać.
0: Im ciemniej, tym lepiej, krótko
1: tak jest.
0: Mówiąc.
1: I moim zdaniem romantycznie i nie szukać żadnych lornetek, nie szukać żadnych teleskopów, tylko po prostu się położyć i patrzeć w niebo. Przy okazji, żeby się nie nudzić, można przypomnieć sobie gwiazdozbiory, można pooglądać dużą niedźwiedzicę, czy asteryzm, taki jak mały wóz, czy duży wóz, bo nie wszyscy wiedzą, że mały wóz i duży wóz nie jest gwiazdozbiorem, że to są asteryzmy, które znajdują się w wielkiej i małej niedźwiedzicy, więc można tu sobie pooglądać, ale tak dla skupienia też warto patrzeć jakby na całe niebo, niekoniecznie w Perseusza, bo wcale tak nie jest, że te meteory lecą z Perseusza.
0: A jest bardzo dużo takich aplikacji w telefonach, które po prostu włączamy i one na podstawie naszej
1: polecam
0: lokalizacji...
1: Stellarium. Tak.
0: I wtedy telefonem kierujemy w niebo i on nam podpowiada, co to tam jest.
1: Znaczy podpowie nam obiekty, które są typu planety i gwiazdy meteorów. Niekoniecznie, no, nie tak. Jest w stanie ale pokaże, skąd jest rój. Tak, zaznacza, że jest rój, na przykład, że Perseidy widać teraz i że stąd pójdzie rój, więc patrzcie w przeciwną stronę, nie w Perseusza, tylko jakby w przeciwną stronę. Mi się wydaje, że romantyczność i niebo to jest cudne.
0: Cudna sprawa i cudne połączenie, a jeżeli ktoś się wybiera do Hiszpanii w najbliższym czasie, to będziemy mieli dla niego za chwilę bardzo ważne informacje, dlaczego tam będzie warto spoglądać w niebo, ale myślę, że nie będziemy w stanie ominąć tego niezwykłego widowiska, które na nas czeka. O tym już za chwilę w Radiu Opole.

0: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dlaczego zachęcamy wszystkich do wyjazdu do Hiszpanii? Tam jest teraz gorąco, ale będzie też nieziemsko.
1: No, w ogóle Hiszpania jest piękna, więc zapraszamy w ogóle. Ale tak naprawdę 12 sierpnia to jest takie, znaczy nie wiem, czy tam teraz jeszcze są miejsca, bo ja już 3 miesiące temu sprawdzaliśmy, to już było bardzo kiepsko z miejscami, szczególnie w terenach, w których widać będzie pięknie całkowite zaćmienie słońca. Więc ono jest nietypowe, jest bardzo krótkie w tym roku, ale mi się wydaje, że tak rzadko się w naszym życiu zdarza, że warto pojechać i zobaczyć na własne oczy, szczególnie, że jest wakacje, więc nie kosztuje to nas godzin pracy, możemy po prostu w wakacje wyjechać. Proponuję jakieś kampery, bo miejsc noclegowych nie ma, jakieś pola namiotowe.
0: Z tym, albo mieszkać gdzieś indziej i podjechać w odpowiednie miejsce w dobrym momencie.
1: No tak, znaczy w większości miejsc w Hiszpanii będzie widoczne. W każdym razie warto spojrzeć na godzinę, bo to zaćmienie całkowite jest w tej chwili bardzo nietypowe, bo jest wieczorem. Ono tak naprawdę rozpocznie się przed zachodem słońca, będzie maksimum, ale już zakończy się po zachodzie słońca. Czyli tak naprawdę nie zobaczymy całego nawet w Hiszpanii. My będziemy w Opolu oglądać częściowe, szacuje się około 80%. Tym bardziej trzeba powiedzieć całemu światu, że w Opolu coś takiego będziemy obserwować, dlatego że w dobie wieczorowej pory zachmurzeń możemy to przeoczyć, bo w przypadku całkowitego nie przeoczymy, bo wtedy się robi ciemno. Mhm. Ale w przypadku częściowego po prostu będzie co nieco ciemniej, no ale przy zachodzie słońca to właściwie nie jest nic nienormalnego, prawda? Mhm. Więc warto sobie to przejrzeć, warto też spojrzeć i naprawdę zachęcam, nawet przy częściowym, a szczególnie jak będziecie w Hiszpanii przy całkowitym, nie tylko patrzeć na słońce, ale w drugą stronę, bo możecie pierwszy raz w życiu zobaczyć gwiazdy, których na co dzień nie widzicie. Bo jak to mój syn zawsze mówił w pierwszej gwiazdce, że zaczął prezenty rozpakowywać rano o wschodzie słońca, bo to jest pierwsza gwiazdka, jaka jest. Więc nasza gwiazda nam zasłania całkowicie światłem inne gwiazdy, więc ich nie widzimy na co dzień. Więc warto spojrzeć w drugą stronę i zobaczyć coś, czego nie widać codziennie.
0: Aha, to bardzo pięknie to brzmi, ale jeżeli chcielibyśmy znaleźć miejsce, w którym będzie to najlepiej widać, to mi się wydaje, że musimy wejść najwyżej, jak umiemy.
1: Myślę, że tak.
0: Na przykład na kopę.
1: Na kopę to jest całkiem dobry ten. Mówimy o Opolu, o Opolszczyźnie, tak. Bo ja już byłam, myślamy w Hiszpanii, tak? Tak, w ogóle no musimy, nawet będąc w Hiszpanii, gdziekolwiek będziemy, to musimy popatrzeć. Ja już to obserwuję od 2 tygodni, bo szukam miejsca w Opolu, które byłoby dobre i jak na razie idealnego miejsca nie znalazłam, żeby to obserwować. Trzeba patrzeć tak, żeby horyzont zachodni był wolny, żeby nie było tam budynków, bo całkowite zaćmienie będzie tuż przed zachodem, czyli jak słońce będzie nisko. Więc jeśli my staniemy sobie, tak jak było życzenie niektórych pracowników Instytutu Fizyki, po co ty gdzieś tam idziesz, zrób to na placu u nas na kampusie. No nie, budynek kampusu niestety zasłania nam wszystko. Możemy to zrobić z punktu widzenia obserwatorium astronomicznego, bo to jest jedno z wyższych miejsc w Opolu, ale no, tam się zmieści 20 osób. Więc ostatecznie, jak nic innego nie znajdziemy, to będziemy proponować taką rzecz, tylko że to tak jak mówię, te 20 osób zazwyczaj przy naszych wydarzeniach astronomicznych, no to jest jakaś 1/10 ludzkości, co przychodzi, albo nawet 1/5. Więc to jest mała przestrzeń, więc szukamy takich miejsc. No mamy takie dwa jakby punkty, w którym będziemy obserwować w Opolu. Jeszcze przez pogodę ostatnio całkiem niefajną, bo nam pada na zachodzie, jak jest zachód, to mamy właśnie, mamy na oku punkt przesiadkowy koło dworca, tylko nie wiemy, czy to jest wystarczająco wysoko. No i takie fajne miejsce, jak wały tam niedaleko, jak się idzie do Laby na wyspie Bolko. Tam mamy to pewne, tylko że tak jak wiemy, my byśmy chcieli coś poopowiadać o słońcu, więc potrzebujemy tam prądu, więc wolelibyśmy gdzieś tu w centrum miasta.
0: No to na pewno będziemy w Radio Opole o tym informować, jak już znajdziecie to odpowiednie miejsce.
1: Myślę, że na początku sierpnia, około 5-6 sierpnia będziemy wiedzieć już na pewno, bo musimy po prostu już pewne rzeczy organizacyjne załatwiać, więc na pewno będziemy z teleskopami, bo i z takimi specjalnymi ramkami, które Państwo sobie sami będą robić, to znaczy dajemy materiał. Tak naprawdę warto się przygotować do tej obserwacji, bo pamiętajmy, że absolutnie żadna luneta, żaden teleskop, żadne okulary bezpośrednio nie mogą być skierowane na Słońce bez filtra. My mamy na swoich teleskopach odpowiednie filtry, mamy teleskop słoneczny, który w sobie w budowie ma odpowiedni filtr.
0: Oczy, wzrok zniszczyć, prawda? To jest znaczy, bardzo groźne.
1: Jest takie powiedzenie, na Słońce przez teleskop można spojrzeć dwa razy. Jednym okiem i drugim okiem. Więc jak nie chcemy czegoś widzieć w przyszłości, to jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi, szczególnie jak patrzymy przez soczewki, więc one skupiają, więc wzrok mogą uszkodzić. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby tego nie robić.
0: I dlatego będziemy jeszcze wracać na pewno do tego tematu. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem była dzisiaj dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.
1: Dziękuję, do zobaczenia.

0: sobotę w 25 dniu lipca słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach małym południa. Wiadomości zaczynamy, a w nich marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Ważne porady policji w ogólnopolskim dniu bezpiecznego kierowcy. Będzie również Nysam, tam rekonstrukcje i przygotowania do wieczornej inscenizacji bitwy o twierdzę Nysa.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: A rozpoczynamy od dwóch groźnych wypadków na trasie rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju rozbiła się załoga z numerem 44. Znacznie poważniejsze zdarzenie miało jednak miejsce w Ochabach. Tam z trasy wypadła czeska załoga. Dominik Stydecki, Andrzej Krajcza w Skodzie Fabii. Pilot wyszedł z tego pojazdu, z tego zdarzenia o własnych siłach. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia czeskiego kierowcy. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Nie będzie szybkich decyzji Sejmu w sprawie zmian na prawicy, przekazał marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. Polityk Nowej Lewicy zaznaczył, że rozłam w ugrupowaniu będzie mieć swoje następstwa.
2: Z punktu widzenia marszałka Sejmu powstanie nowy klub parlamentarny. Pewnie będą aspiracje o obsadzenie wicemarszałka Sejmu. Pewnie zdarzy się tak, że mamy nowy, największy klub parlamentarny w Polsce i jest to Koalicja Obywatelska. Pewnie jest tak, że zapowiada to kłopoty dla prawicy.
0: Frakcja Mateusza Morawieckiego, przypomnijmy, została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak politycy odmówili wyjścia ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Są wśród nich m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Paweł Jabłoński i Marcin Chorała.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: W ogólnopolskim Dniu Bezpiecznego Kierowcy Policja oraz Instytut Transportu Samochodowego przypominają o bezpieczeństwie na drodze. Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS zaznacza, że rozwaga jest szczególnie ważna w wakacje, kiedy ruch samochodowy jest znacznie wzmożony.
3: Letni ruch drogowy jest jak mozaika. Różne limity prędkości, różne pojazdy, różne doświadczenia. W takich warunkach najważniejsza staje się przewidywalność. Ponad 90% wypadków jest skutkiem błędów ludzkich. W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności, przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednio wczesnego reagowania.
0: Dodajmy, że tylko minionej doby na polskich drogach doszło do ponad 60 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 64 zostały poszkodowane.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Ustka na kilka dni stała się światową stolicą ekstremalnych sportów wodnych. Mistrzostwa we flyboardzie ściągnęły do kurortu nie tylko utytułowanych zawodników z całego świata, lecz także setki kibiców, którzy z bliska mogą przyglądać się bardzo spektakularnym akrobacjom. Mówi zawodniczka Julia Kubis.
4: Trzeba mieć troszkę kondycji i troszkę siły. Na początku jest to też dla osoby takiej z zewnątrz. Jak ktoś próbuje najpierw, jest to naprawdę ciężkie, bo wymaga to dużego zaangażowania mięśni głębokich, nóg, jak i całego torsu, jak i też nawet rąk. Potrzebujemy na początku utrzymać balans. Najpierw wychodzimy do dwóch, nawet może niektórzy do 5 metrów nad wodę. Latamy, potem z większą pewnością na desce pokazujemy coraz to kolejne figury. Na przykład spin, twister, czyli obrót dookoła deski.
0: A mistrzostwa we flyboardzie potrwają w kanale portowym do jutra. Nysa ponownie przenosi się w weekend w czasie. Przed nami bardzo widowiskowe rekonstrukcje historyczne, przemarsze wojsk, porteczne atrakcje i budząca co roku największe zainteresowanie bitwą o twierdzę Nysa. To kulminacyjne wydarzenie programu odbędzie się w forcie numer 2. Rozpocznie się o 20:00. Wielka inscenizacja z 1807 roku z udziałem regimentów z Polski, Niemiec, Czech z okresu wojen napoleońskich. Rusza rodzinny piknik strażacki przy Centrum Handlowym Turowa Park w Opolu. Wydarzenie dla całych rodzin, podczas którego będzie także organizowana zbiórka na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego właśnie dla strażaków. Ta festynowa impreza potrwa do godziny 18:00.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Były bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Fabiański kończy karierę, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Ostatnio był zawodnikiem angielskiego West Ham United. Wcześniej grał także m.in. w Arsenalu, Swansea, Legii Warszawa i Lechu Poznań. W naszej kadrze rozegrał 57 spotkań.
1: Światowe agencje informują.
0: Hiszpania zmaga się z największą od lat falą pożarów lasów i łąk. Jak przekazała hiszpańska obrona cywilna, co najmniej 65 tysięcy osób zostało ewakuowanych. Najbardziej skomplikowana sytuacja panuje w rejonie Madrytu oraz prowincji Avila. Rosjanie przygotowują się do kolejnego masowego ataku.

0: na Ukrainę, do którego może dojść w ciągu najbliższych 48 godzin, ostrzegł w wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się także do rosyjskiego ataku na poligon pod Kijowem, w wyniku którego zginęło 10 osób, a ponad setka została poszkodowanych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Druga połowa dnia w regionie opolskim pod znakiem pięknej, słonecznej pogody. Temperatury maksymalne dzisiaj od 25 do 27 stopni. 24 kreski notujemy obecnie w stolicy regionu. Wiatr mamy cały czas słaby i umiarkowany. Na południu opolskiego miejscami powieje mocniej z południowego zachodu i południa. Jedno zdanie z prognozy pogody takiej wstępnej na niedzielę. Jutro maksymalnie do 30 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
16: 3.17.40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8.11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 12, dlatego startujemy z drugą godziną audycji Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie, o czym porozmawiamy na pewno o najnowszych technologiach w polskiej armii. O tym, że polskie bociany mają coraz większe problemy, ale również będziemy przestrzegać przed nową metodą oszustwa, o której informują polscy policjanci. Zostańcie z nami co najmniej do godziny 13.

0: Drugą godzinę audycji Science bez fikcji w Radiu Opole zaczynamy od tematu dotyczącego edukacji, ale tych najmłodszych, bo bezpieczny i bezpłatny. Taki ma być nowy e-dziennik przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Testy rozpoczną się we wrześniu. Na początku program trafi do kilkudziesięciu polskich szkół.
1: W pierwszej fazie system będzie gromadził i chronił standardowe dane, oceny nieobecności, usprawiedliwienia i korespondencję pomiędzy szkołą a rodzicami. Ale to dopiero początek zmian, zapewnia wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
2: To, co robimy w tej chwili, to jest element dużo szerszego działania na rzecz stworzenia takiego całego ekosystemu związanego, informatycznego, związanego ze szkołami. Żebyśmy w przyszłości mogli mieć cyfrowe świadectwa. Czyli żebyśmy mieli tak, że możemy, nie wiem, udostępnić w momencie, w którym kończymy klasę ósmą, świadectwo w postaci cyfrowej do szkoły, do której się dostaliśmy. Żebyśmy na studia mogli udostępnić. I to jest oczywiście nasz cel, dużo bardziej odległy.
1: W pracach nad nowym szkolnym systemem teleinformatycznym bierze udział Ministerstwo Cyfryzacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.

0: Nowoczesne technologie w polskiej armii to temat, który teraz poruszymy w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. W Warszawie podpisano kolejnych 14 umów o dofinansowanie w ramach programu Perun. Lista nagrodzonych projektów liczy już prawie 30 pozycji. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże łącznie ponad 720 milionów na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa. Program to wspólna inicjatywa MONU, Resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że od samych nazw wyróżnionych projektów kręci się w głowie.
2: Wziąłem ten materiał. Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego na potrzeby rozpoznania pola walki.
1: Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że umowy dotyczą implementacji najnowocześniejszych osiągnięć.
3: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
1: Szef resortu obrony wskazywał, że wojna w Ukrainie ma charakter totalny. Podkreślił, że w ubiegłym tygodniu Federacja Rosyjska przeciwko Ukrainie wystąpiła 904 razy, a to oznacza, że armia, którą budujemy, musi się zaczynać od tradycyjnego sprzętu. Dodał jednak, że wszystkie przewagi, które Ukraina zdobywa, to zasługa nowych technologii.
3: Zaczęła od morza i dronów nawodnych i podwodnych. De facto wyłączyła flotę czarnomorską.
1: Wszystkie podpisane umowy to w 100% polska myśl technologiczna. Sylwia Białek, Polskie Radio.

0: Populacja bocianów pobiła historyczny rekord. Niestety nie w Polsce, a w Niemczech. I to jest temat, który poruszymy teraz w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych, 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, bocianich gniazd ubywa. O tym, dlaczego tak się dzieje, Aneta Łuczkowska.
1: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
2: Duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
1: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
2: Więc te nasze bociany tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego bądź przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się tutaj do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
1: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co szósty bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: Radio Opole w audycji Science bez fikcji. Teraz bardzo ważny temat z naszym bezpieczeństwem, a bardziej bezpieczeństwem naszych pieniędzy, bo policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Przestępcy coraz częściej wykorzystują połączenia wideo, podszywając się pod policjantów lub pracowników banków. W ten sposób mieszkanka Lubina straciła prawie 13 tysięcy złotych.
1: Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika firmy pożyczkowej. Poinformował, że ktoś złożył w jej imieniu wniosek o pożyczkę. Gdy kobieta zaprzeczyła, została poinformowana, że mogło dojść do wycieku jej danych, tłumaczy Sylwia Serafin z policji w Lubinie.
2: Po chwili skontaktował się z nią kolejny mężczyzna, tym razem podający się za pracownika banku. Przesłał kobiecie wiadomość e-mail z rzekomą dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w prokuraturze.
1: Po chwili kobieta otrzymała numer telefonu do mężczyzny, który miał być policjantem prowadzącym sprawę.
2: Na wyraźną prośbę rozmówcy kobieta połączyła się z rzekomym policjantem za pomocą rozmowy wideo. Mężczyzna był ubrany w granatową koszulkę polo z napisem policja.
1: I to fałszywy policjant przekonał ją do przesłania kodów BLIK. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, gdy kontakt z nimi się urwał. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.

0: Bardzo ciepłe dni przed nami, ten weekend naprawdę będzie bardzo ciepły, natomiast w Rzymie to mają takie upały, że muszą sobie z nimi radzić w takie bardzo nietypowe sposoby. Na wielkie upały wielki chłód. Rzym uruchamia specjalny program ochrony mieszkańców przed wysokimi temperaturami. W ramach akcji Il Grande Freddo miasto zamienia kina i przestrzenie kultury w klimatyzowane schronienia przed upałem.
1: Od czwartku przez najbliższe 2 tygodnie Rzymianie i wszyscy chętni mogą udać się do jednego z 11 kin na bezpłatny seans w klimatyzowanych salach. Filmy z repertuaru włoskiej kinematografii będą wyświetlane 2 razy dziennie. Na wielkim ekranie dzieła takich twórców jak Paola Cortellesi, Antonio Albanese czy Giovanni Veronesi. Otwarte będą także biblioteki i instytucje kultury, gdzie oprócz chłodnych pomieszczeń dostępna będzie bezpłatna woda. To dobre rozumienie roli miasta i jego odpowiedzialności wobec osób najbardziej narażonych na wysokie temperatury, a także konkretny sposób reagowania na kryzys klimatyczny, mówi Massimiliano Smerillo, rzymski radny do spraw kultury. Program przygotowany przez władze Rzymu ma nie tylko pomóc mieszkańcom przetrwać upały, ale także zachęcić ich do korzystania z oferty kulturalnej miasta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością.

0: interesujący się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Brzmi zagadkowo? Wyjaśnimy, o co chodzi.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy politycznie. We wtorek zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma zatwierdzić decyzję o usunięciu grupy członków partii, którzy nie zdecydowali się na opuszczenie Stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Szef ugrupowania Jarosław Kaczyński, przypomnijmy, oświadczył, że takie działanie zmierzało do podziału formacji, a na to, jak mówi, nie ma zgody. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii, przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia służbę w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Armia zachęca do spędzenia wakacji z wojskiem. Trwają zapisy na trzeci turnus dla pełnoletnich. Rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do 12 września. Jest realizowany w jednostkach wojskowych w całym kraju, mówi kapralny podchorąży Dawid Warzocha z ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu.
2: Program obejmuje 27-dniowe dobrowolne szkolenie wojskowe, podczas którego uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu m.in. taktyki, strzelectwa i przetrwania w terenie. Osoby podczas szkolenia mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i wynagrodzenie za udział w szkoleniu.
0: A wynagrodzenie za udział w takim szkoleniu sięga blisko 6 tysięcy złotych brutto. W naszym regionie taki turnus będzie realizowany w pierwszym pułku saperów w Brzegu.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Od 14 tygodni wieś Komorzno, to gmina Wołczyn, nie ma wody zdatnej do spożycia. Wyniki ostatnich badań sanepidu nadal wykazują w niej obecność niebezpiecznego pestycydu. Mieszkańcy mogą używać wody jedynie do spługiwania toalet. Zagraniczne firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją, pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych oraz chatbotów. Jak ustalił Michał Makowski, takie zeskanowane książki najczęściej są później niszczone.
3: Kilka dni temu antykwariusz z warszawskiej Pragi, Arkadiusz Gałązka, dostał maila od kanadyjskiej firmy polującej na polskie książki.
4: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych.
3: Taśmowe skanowanie książek wiąże się z ich zniszczeniem. Odcina się grzbiet książki, a po jej maszynowym przeczytaniu egzemplarz trafia na śmietnik. Kolejna kwestia dotyczy wykorzystywania cudzej własności intelektualnej do trenowania AI. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, w ramach ugody musiała zapłacić grupie pisarzy 1,5 miliarda dolarów za naruszenie praw autorskich.
0: Piosenki z repertuaru Marka Grechuty zabrzmiał w nowych interpretacjach podczas niedzielnego koncertu promenadowego na Placu Wolności w Opolu. Pokochałem Opole chyba z wzajemnością, skoro po raz kolejny u Was występuje, zaznacza piosenkarz i aktor Artur Goc.
5: W ramach koncertów promenadowych zaśpiewam piosenki z mojej 7. płyty zatytułowanej Dzikie wino za plątanie, czyli są to piosenki Marka Grechuty. Płyta ukazała się w ubiegłym roku w grudniu. Była 80. rocznica urodzin tego wspaniałego artysty, a w tym roku jest 20. rocznica śmierci, który największe sukcesy święcił w Opolu. To też jest takie dla mnie ważne, że mogę te piosenki zaprezentować właśnie tam.
0: A niedzielny koncert Artura Goca rozpocznie się na Placu Wolności w Opolu o 17:00. Wstęp oczywiście wolny.
1: Światowe agencje informują.
0: W San Diego rozpoczęła się najważniejsza część jednego z największych na świecie festiwali komiksu i popkultury Comic-Con. Uczestnicy zobaczą m.in. najnowsze prezentacje studia Marvel oraz spotkania poświęcone filmom studia Ghibli i serialowi Heartstopper. Mało znaną historię wydobycia złota pod Pragą przypomina Muzeum Regionalne w Żilowem. Zwiedzający mogą poznać dawne techniki pozyskiwania cennego kruszcu, a także zejść do historycznych sztolni, w których przed wiekami pracowali górnicy. Ta nowa atrakcja, podają czeskie agencje, zyskuje bardzo wielu zwolenników.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 26 stopni mamy obecnie w Opolu do końca dnia. Słońca nie zabraknie. Maksymalnie spodziewamy się 27 stopni. Także piękna, słoneczna i letnia wreszcie sobota. Wiatr słaby i umiarkowany na południu opolskiego. Lokalnie porywisty z południa i południowego zachodu. Jutro w naszym regionie maksymalnie 30 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. Tym razem nasze spotkanie rozpoczynamy od dietetyki. Już za chwilę będziemy rozmawiać o zmianie nawyków żywieniowych. Nie po raz pierwszy. Czy konieczna jest rewolucja w życiu, jeśli o to chodzi? Czy bardziej zalecane jest stopniowe wprowadzanie zdrowych wyborów w jedzeniu? W końcu takie restrykcyjne diety i wyrzeczenia z tym związane mogą okazać się szybko nieskuteczne. Jakie są pożądane nawyki? Jakie są te dobre, a jakie złe w naszej codziennej diecie? Już za chwilę będę o to pytać dietetyk kliniczną, doktor nauk medycznych Magdalenę Golachowską. A w drugiej części naszego programu po godzinie 14 skupimy się już na psychologii i będziemy szukać, uwaga, sensu życia. Dlaczego tak często w mediach słyszymy o kryzysie zdrowia psychicznego? Jak wpływają na nas trudne życiowe doświadczenia, które mogą nas właśnie pozbawiać tego sensu życia? Co robić, kiedy nie widzimy? Po co jesteśmy? Jaki jest cel naszej egzystencji? Jedną z form terapii, której założeniem jest pomoc pacjentowi w odnalezieniu sensu życia, jest logoterapia. Szczegóły w rozmowie z psycholog. Będzie to Agnieszka Smorąg. Takie mam dla Państwa propozycje tematów na dziś. Mam nadzieję, że są Państwo tym zainteresowani. Zaczynamy, zapraszam.

0: naszym studiu pojawił się pierwszy gość, gościni, doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To specjalistka dietetyki, dietetyk kliniczna, także specjalistka psychodietetyki z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim z kierunku dietetyka. I z naszą specjalistką będziemy rozmawiać o diecie, o odżywianiu. Będziemy rozmawiać o nawykach. Jak pokonać te złe, jak podtrzymać te dobre, które nawyki żywieniowe są właściwie dla nas wskazane, czy są jakieś nawyki dobre dla wszystkich, uniwersalne i dlaczego te nawyki tak trudno zmieniać. Tutaj będę pytać też o ten zakres psychodietetyki, ale zacznijmy pani doktor od choroby otyłościowej, od takiego wprowadzenia. Dlaczego lekarze uznali, że jest to choroba otyłościowa i dlaczego jest ona tak trudna w zwalczeniu, w wyleczeniu? Dlaczego tak trudno wyleczyć się z otyłości?
1: To jest dobre pytanie. Tak. I rzeczywiście jeszcze...
0: To jest pytanie, odpowiedź na Nobla medycznego.
1: Tak. Rzeczywiście jeszcze nie tak dawno uważaliśmy, że otyłość jest po prostu defektem estetycznym. Czasem, że nawet świadczy o jakimś statusie, tak, że po prostu ktoś nie musi pracować fizycznie, ma dużo jedzenia i go na to stać. Natomiast już od ładnych paru lat wiemy, że to jest choroba. To jest choroba metaboliczna, nadmiar, taki patologiczny nadmiar tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa jest też tkanką, która jest aktywna metabolicznie, więc ona też produkuje różne związki, produkuje różne hormony. No i też niektóre hipotezy mówią o tym, że jak mamy nadmiar tej tkanki, to ona uciska nam naczynia krwionośne, które powodują stan zapalny i rzeczywiście w chorobie otyłościowej mamy przewlekły stan zapalny. Więc tutaj już to rzeczywiście jest fizycznie choroba, możemy to zmierzyć, sprawdzić, zdiagnozować. No i ten przewlekły stan zapalny ma wpływ na właściwie wszystkie inne tkanki w naszym organizmie. Tak, czyli na układ sercowo-naczyniowy, i na układ mięśniowy, i na układ kostny, i na układ oddechowy, na układ odpornościowy przede wszystkim, na układ hormonalny i rzeczywiście nieleczona choroba otyłościowa może doprowadzić do śmierci. I tak też się niestety dzieje.
0: I tak też się niestety dzieje. I choroba otyłościowa w dzisiejszych czasach też wskazuje na status ekonomiczny pacjenta, dlatego że w tej chwili osoby uboższe jedzą więcej przetworzonego jedzenia i te osoby częściej mają właśnie chorobę otyłościową.
1: Tak,
0: tak widać w krajach wysoko rozwiniętych.
1: Tak,
0: to widać
1: to
0: właśnie w tych społeczeństwach, na przykład afroamerykańskich w Stanach Zjednoczonych. Oni żyją w bardziej ubogi sposób, są trochę tak na marginesie społecznym. Biali Amerykanie cieszą się świetną kondycją, bo stać ich na dobre jedzenie, a jeśli chodzi o inne właśnie tutaj środowiska, no to jest problem. Widać kto, ile ma pieniędzy po sposobie jego odżywiania i to też wynika pewnie z wykształcenia, ze świadomości, co można, a czego nie można jeść.
1: I poniekąd też trochę z genów. Rzeczywiście mamy niektóre populacje, które są bardziej podatne na otyłość, na przykład właśnie osoby o tej ciemniejszej karnacji, które żyją jakby niekoniecznie w swoich warunkach, gdzie ewoluowały, mają nieco większą podatność na chorobę otyłościową. Inne populacje mają troszkę mniejszą podatność, na przykład Azjaci. Tak? Natomiast to wciąż jeszcze zależy też od właśnie od warunków życia, od wiedzy, od świadomości, od tego, jak zbudowane jest nasze otoczenie, jakie mamy pokusy w tym otoczeniu, jak prowadzimy nasz styl życia, czy właśnie wysiłek fizyczny, czy sen chociażby. No i to, co jemy. Ile jemy, jak jemy i co jemy.
0: A dlaczego to jedzenie tak nas kusi? Dlaczego tak bardzo kochamy słodkie? Dlaczego tak bardzo kochamy słone? Dlaczego tak bardzo kochamy tłuste? No tłuste tłuszcz świetnie przewodzi smak, prawda?
1: Tak, rzeczywiście te trzy rzeczy. Jeszcze bym dodawała takie pokarmy, które są przetworzone w sensie z mielonem, że nie musimy ich tak bardzo intensywnie gryźć, tylko wystarczy tak dwa razy pokłapać zębami i połknąć. Rzeczywiście to jest coś, co tak trochę instynktownie jest dla nas bardzo, bardzo przyjemne, bo to jest sprytne. Tak, też proszę zauważyć, że nasz organizm ewoluował przez te setki, tysiące lat w zupełnie innych warunkach, gdzie były zawsze niedobory jedzenia. Więc zawsze mieliśmy wszystkie radary tak bardziej nastawione na to, co jest bardziej cenne, czyli właśnie tłuszcz, ponieważ tłuszcz jest, oprócz tego, że jest nośnikiem smaku, więc jest smaczniej, więc przyjemniej, ale też jest bardzo energetyczny, tak? To jest najbardziej kaloryczna cząsteczka, jaka może być, więc gdybyśmy mieli do wyboru coś tłustego albo coś węglowodanowego, no to nas ciągnie do tego tłustego, bo tam jest prawie ponad dwa razy więcej kalorii. Podobnie jeśli chodzi o cukier. Cukry proste w zasadzie nie wymagają trawienia, więc to jest takie plug and play. Zjedz i od razu można używać. Tak?
0: I humor się poprawia od razu, przynajmniej przez chwilę.
1: Tak, ten układ nagrody nam się pobudza, że właśnie tutaj rozbiliśmy bank i jesteśmy sprytni. Tak? Zjedliśmy coś, co nie wymaga czasu, nie wymaga nakładu energii, no bo trawienie to też wymaga i nakładu energii, i nakładu różnych narzędzi, tak, enzymy trawienne, różne kanały transportujące, to też jest nasza inwestycja w to jedzenie. A tutaj taki cukier, który możemy właściwie już używać od razu. No i sól, tak? Sól jako ten składnik też niezbędny do życia. życia. No i dla osób, które żyją daleko od morza, to taki składnik niedoborowy. Więc też te nasze radary były nastawione i to wciąż w nas jest. Tak, mimo że mamy teraz zupełnie inne warunki, już nam nie brakuje jedzenia, nie brakuje kalorii, nie brakuje soli. Raczej mamy nadmiary tego wszystkiego. Natomiast nasze instynkty, nasze hormony, nasze układy regulacyjne są wciąż jeszcze w tych dawnych czasach.
0: I kiedyś w tych dawnych czasach człowiek musiał się napracować, żeby zdobyć żywność. Ładnie. Czy to wyruszyć na polowanie, czy to zbierać, tak, w skłonie jakieś grzyby, jagody. A teraz na każdym rogu w zasadzie mamy pokusę jakąś żywieniową. Nie tylko dostępne restauracje, ale też nawet właśnie takie szybkie przekąski. To jest wszędzie.
1: Jeszcze, pod ręką, przy kasach, tak, przy automatach.
0: Tak, jak myśmy były dziećmi, podejrzewam, nie było takiej dostępności szybkiego jedzenia, jak w tej chwili. No były sklepy, może jakieś budki z zapiekankami, tak? A teraz wszędzie, na każdym kroku są i fast foody, i nie fast foody, i restauracje, i cała sieć tych sklepów. Nie będę tutaj przytaczać nazwy, chodzi o małe zielone zwierzątko. Także tam też są dostępne produkty, wysoko przetworzone, ale które szybko zaspokoją głód. Z jednej strony chyba lepiej coś zjeść niż być głodnym, tak?
1: Tak, tak. No bo uczucie głodu jest czymś, no, cierpieniem w zasadzie, tak? Jest napięciem, jest czymś bardzo niekomfortowym i odwraca naszą uwagę od wszystkiego innego. No skupiamy się na tym.
0: Tak.
1: Tak, czasami boli głowa, czasami mamy skurcze brzucha, czasami kłopoty z koncentracją, czasami rośnie drażliwość, więc to są bardzo niesympatyczne emocje, więc tak, lepiej nie być głodnym.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli zjemy na przykład batonika, to mamy skok insuliny i więcej szkód, jeżeli te batoniki wchodzą co chwilę, co kilka godzin.
1: Dokładnie, tak. Dokładnie tak. Więc o ile my nie chcemy żyć w głodzie, no bo to jest cierpienie i coś bardzo nieprzyjemnego, i mamy potrzebę zaspokojenia tego głodu, no to powinniśmy zaspokoić czymś, co ma wartość. Tak? Mhm. Czyli czymś, co da nam sytość, zaspokoi głód oczywiście, ale da nam też sytość na dłużej i da nam wszystkie składniki odżywcze, które nasze komórki potrzebują, a ich jest strasznie dużo.
0: Jak my się odżywiamy, my Polacy? No słyszymy takie dane statystyczne przerażające tak naprawdę, że na przykład polskie dzieci są w grupie najszybciej tyjących w Europie. Jak my przedstawiamy się, w jaki sposób my się odżywiamy, co tutaj najnowsze badania mówią w tym zakresie?
1: Tak, rzeczywiście jesteśmy na tym niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o przyrost otyłości wśród dzieci w Polsce. Jeśli chodzi o ogólnie nadwagę i otyłość, na całym świecie takie ostatnie dane mówią, że mamy 2,5 miliarda ludzi, którzy mają nadmierną masę ciała.
0: Czyli na całym świecie.
1: Na całym świecie, w kategorii właśnie nadwaga plus otyłość, czego samej otyłości jest ponad 890 milionów. To jest horrendalnie wysoka liczba. W Polsce jest podobnie. Czyli ten odsetek to jest około ponad 67% mężczyzn, ponad 55% dorosłych kobiet też ma tą niewłaściwą masę ciała. Jeśli chodzi o dzieci, to średnio to dochodzi nawet do 30% dzieci. Tak? Czyli jedno dziecko na trzy z kawałkiem ma już niewłaściwą masę ciała, czyli że mówimy tutaj o otyłości, to znowu stan zapalny, który obciąża wszystkie inne układy. Czy to dziecko jeszcze nawet nie zdąży się w pełni zdrowo rozwinąć, dojrzeć, a już ma ten taki handicap, jak to się mówi, już ma tą trudność, z którą musi sobie radzić w takich wczesnych latach. Więc to może mieć też wpływ na dalsze zdrowie takiego dziecka.
0: I co też obciążenie psychiczne dla takiego dziecka też. Bardzo duże. A jakie są takie sygnały alarmowe, że powinniśmy zadbać o właściwą wagę ciała? Co mówi nam nasz organizm? Jakie on sygnały wysyła, że koniecznie musimy coś zmienić w diecie, bo już się dzieje bardzo źle? Co jeszcze nam alarmuje organizm, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Nie wiem, jakaś nadmierna senność, niesenność, jakieś problemy z sercem. Jakie to są sygnały takie nieoczywiste dla nas?
1: Tak, bo z tych oczywistych to rzeczywiście masa ciała, no bo mniej więcej dosyć łatwo jest policzyć sobie tą właściwą masę ciała, czy nawet sprawdzić, czy jesteśmy w tej normie BMI, nawet używając różnych kalkulatorów, które są dostępne online, czy właśnie czy obwód pasa chociażby, więc to są takie bardzo proste wyznaczniki. Rzeczywiście dobrze by było tak raz w tygodniu, raz na miesiąc stanąć na tą wagę, wziąć ten centymetr, żeby sprawdzić, czy jest okej, okay, tak? Czy ta tendencja nie zaczyna rosnąć? No bo o wiele łatwiej jest schudnąć z 1 kg niż z 10 czy 15. Z takich nieoczywistych sygnałów to dokładnie to, co pani powiedziała, czyli takie przewlekłe zmęczenie, senność, często senność po posiłkach. Także jesteśmy bardzo, bardzo głodni, zjemy posiłek i nas nagle odcina, tak? I po prostu przez godzinę po posiłku nie jesteśmy w stanie myśleć, komu mamy ochotę pójść spać, a jeżeli nie możemy pójść spać, no to sięgamy po różne używki, tak, po kofeinę, po jakieś napoje energetyzujące, które, no raz, że mają kofeinę, kofeina też nie jest obojętna dla naszego organizmu, plus cukry, plus no cokolwiek innego, co ma nas znowu pobudzić, no to trochę nie tędy droga. Tak, jedzenie nie powinno nam dawać takich negatywnych objawów. Kłopoty ze spaniem. Mhm. Zwłaszcza jeżeli ktoś właśnie je duże posiłki wieczorem, to bardzo często mu jest ciężko zasnąć, albo ten sen jest taki niespokojny, często się wybudza, czy bardzo poci się w nocy, czy ma bardzo takie intensywne sny. To często tak...
0: Takie nieprzyjemne sny, koszmary.
1: Tak, właśnie, że ciężkostrawny posiłek, gdzie jest dużo tłuszczy, zwłaszcza tłuszczy nasyconych i dużo białka, takiego ciężkostrawnego białka, więc ten żołądek cały czas pracuje. Też często właśnie moi pacjenci mówią, że mają takie bardzo intensywne sny. Tak, mhm. Więc budzą się rano tacy zdezorientowani i jeszcze nie gotowi, żeby podjąć normalne działanie w ciągu dnia, tylko jeszcze gdzieś ta ich uwaga jest skierowana w inną stronę. No i wtedy też cały dzień jest trochę słabszy. Nadmierna męczliwość. Tak, że ktoś idąc na spacer albo wchodząc na pierwsze piętro już zaczyna czuć się źle, że ma zadyszkę i ciężko mu podołać takiemu wysiłkowi fizycznemu, czy wręcz unika wysiłku fizycznego. Kłopoty z koncentracją, jakieś tam kłopoty z pamięcią, kłopoty z zapamiętywaniem, pomyłki, które tak, że gdzieś zostawiliśmy coś, nie wiemy gdzie to jest, to też już mogą świadczyć o tym, że coś się dzieje nie tak.
0: A jakie choroby grożą pacjentom w chorobie otyłościowej?
1: Bardzo często mamy taki cały kompleks chorób, który się nazywa zespołem metabolicznym, gdzie właśnie występuje otyłość. Bardzo często cukrzyca typu drugiego, kłopoty z ciśnieniem krwi, różne kłopoty i większe ryzyko sercowo-naczyniowe, czy na przykład udaru, czy zawału. Często też kłopoty z wątrobą, takie na przykład jak stłuszczenie wątroby. Kiedyś się nazywało niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i pojawiało się dosyć rzadko. W tej chwili już mamy nową nazwę, czyli właśnie metaboliczne stłuszczenie wątroby, gdzie kłopotem nie jest picie czy nie picie alkoholu, tylko właśnie nadmiar tych składników niekoniecznie odżywczych, tak, albo zdecydowanie za duża ilość tych składników, które nie są dla nas korzystne.
0: Pani doktor, mamy dzisiaj rozmawiać o nawykach i zaraz konkretnie o te nawyki będę pytać. Przypomnę, gościem audycji jest doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. To dietetyk kliniczna. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: ze mną w studiu dietetyk kliniczna, także specjalistka psychodietetyki, doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Rozmawiamy oczywiście o właściwej diecie, o prawidłowym odżywianiu. Ja nie wiem, czy pani w ogóle lubi słowo dieta, bo dieta, no właśnie,
1: tak, to coś,
0: tak, to jest coś, czego musimy restrykcyjnie przestrzegać, z czegoś bardzo rezygnować. Chodzi o zdrowe, właściwe odżywianie się, tak?
1: Tak, znaczy ogólnie, oryginalnie słowo dieta po prostu oznaczało sposób odżywiania się. Okay. Natomiast przez te lata rzeczywiście zaczęło być kojarzone z jakimś zmienionym trybem odżywiania, zwłaszcza
0: z czymś restrykcyjnym bardzo.
1: Dokładnie, tak, że to, co jest dla nas przyjemne, smaczne, wygodne, to jest takie normalne, zwyczajowe jedzenie, a dieta to jest coś, jest jakieś zakazy, nakazy, tego nie wolno, to jest złe, to jest tuczące, to jest niezdrowe i musimy to jakoś ograniczać. I się bardzo często kojarzy dieta właśnie z takim, że będziemy chodzić głodni, tacy smutni, bo nie możemy czegoś zjeść i na jakimś takim braku, deficycie i takim dużym dyskomforcie, że nie wolno, nie wolno, nie wolno.
0: Tak, i jeszcze tutaj właśnie, że nie wolno, a z drugiej strony, że trzeba liczyć ilość białka w pokarmach, ilość błonnika, ilość węglowodanów.
1: Rzeczywiście, kontrola jest ogromna.
0: Rzeczywiście, kiedy jesteśmy na poprawianiu naszego sposobu odżywiania się, musimy tak dokładnie albo mniej więcej zliczać, ile tego białka jemy, ile błonnika, to jest konieczne?
1: Dobrze by było przynajmniej na początku mieć jakiś wzorzec, jakiś punkt odniesienia, czy jesteśmy w normie, tak? Czy jest tego mniej więcej tyle, ile potrzebujemy, no bo każdego dnia się nie da. To jest właśnie, ta kontrola jest strasznie męcząca, ona jest bardzo obciążająca, a mamy przecież swoje życie, pracę, rodzinę, jakieś tam inne rzeczy, więc ciężko jest aż tak nagle skupić się tylko i wyłącznie na ważeniu, liczeniu i projektowaniu tych posiłków, odcinaniu nożyczkami, jak jest za dużo. Tak się nie da, tak? To już zresztą też w dietetyce, w psychodietetyce mówimy wtedy o tej nadmiernej kontroli, o tej takiej fiksacji na punkcie, nawet jeśli zdrowego jedzenia, tak? Ale wciąż to jest taka fiksacja, która utrudnia normalne funkcjonowanie.
0: I są tego rodzaju zaburzenia już teraz.
1: Tak,
0: są tego rodzaju zaburzenia.
1: Są, na przykład ortorekcja, chociaż ona nie jest do końca ujęta jako osobna jednostka chorobowa jeszcze w klasyfikacji zaburzeń odżywiania, natomiast często możemy to zdiagnozować i to rzeczywiście może utrudniać życie. Także my teraz rzeczywiście unikamy tego słowa dieta, żeby ludzi nie przerażać. Tak. Bardziej mówimy o planie żywieniowym, o zaleceniach żywieniowych, żeby tak trochę nie używać tego słowa, które tak się źle kojarzy. No koniec końców i tak chodzi o to samo. Tak, żeby trochę uporządkować to nasze jedzenie. Czy liczyć? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma rzeczywiście kłopoty z jedzeniem, że albo się boi, że je za dużo, albo się boi, że je za mało, albo się boi, ma taki dyskomfort, że nie wie, czy się odżywia prawidłowo, albo ma nadwagę i potrzebuje schudnąć, to rzeczywiście dobrze by było mieć jakiś właśnie punkt odniesienia, tak żeby wiedzieć po prostu, ile tych kalorii zjadam, ile zjadam białka, ile tłuszczy, ile węglowodanów, ile witamin, ile minerałów, błonnika, wody chociażby, no bo tak tylko myśląc o tym, to ciężko powiedzieć, tak, no ile wypiliśmy wczoraj wody. No mało kto pamięta, tak? I ciężko to policzyć. A jak nie wiemy dokładnie, czy tam był litr wody, czy tam były 3 litry, to ciężko powiedzieć, czy to jest dobrze, czy to jest źle.
0: A dobrze wyrobić sobie właściwe nawyki w naszym sposobie odżywiania się. Co jest najgorszym nawykiem? Już teraz przechodzimy konkretnie do nawyków. Właśnie w żywieniu. W naszym sposobie odżywiania się, unikając słowa dieta. W naszej diecie, codziennej diecie.
1: To zależy. To jest zawsze ulubiona odpowiedź na większość pytań. To zależy dla kogo, u kogo, w jakiej sytuacji. Może bardziej łatwiej powiedzieć, jakie są te prawidłowe nawyki. Tak? Znaczy nawyki, takie działania, które nasz organizm potrzebuje w ogóle, żeby funkcjonować, tak? Niezależnie od naszej pracy, wieku czy innych predyspozycji. Typu właśnie picie wody. Tak?
0: To ile tej wody?
1: Jeżeli przeliczamy na czystą wodę, tak, to minimum 1,5 litra do 2 litrów takiej czystej wody, plus jeszcze inne rzeczy mokre, tak? Typu kawa, herbata, jak najbardziej się liczą, różne napoje typu mleko się liczy. W sumie jogurt też ma całkiem sporo wody, wbrew pozorom.
0: Zupy?
1: Zupy jak najbardziej się liczą, surowe warzywa, owoce mają też w sobie bardzo dużo wody. Tak, ogórek to w sumie jest taki napój izotoniczny, można powiedzieć. Tam jest więcej wody niż całej reszty.
0: No więc i mamy sezon na ogórki.
1: Idealnie, więc jak najbardziej można z tego korzystać. Więc to też się wlicza do tej ogólnej puli płynów.
0: Jak woda, to solić, bo spotkałam się z taką teorią?
1: Nie. Nie.
0: Bo i tak dużo soli jemy na co dzień.
1: Dokładnie tak. Bo mamy najczęściej i tak przedawkowujemy tą ilość soli w chlebie chociażby, w różnych wędlinach, w różnych gotowych produktach, w różnych sosach. Tej soli jemy za dużo. No i stąd też ryzyko nadciśnienia, więc myślę, że nie ma potrzeby dosalać jeszcze wody i sobie dorzucać jeszcze więcej tej wody. No z wyjątkami osób, które mają albo dużą potliwość, sportowcy, którzy uprawiają sport na świeżym powietrzu, takie upały. Rzeczywiście oni potrzebują nawet do kilkunastu gramów soli, no ale to już są takie wyjątki od reguły. Dla zwykłego człowieka to myślę, że zupełnie woda wystarczy i to, co jest w jedzeniu, wystarczy.
0: Nasz organizm jest tak zbudowany, że nawodni się wodą.
1: Tak, tak, no tak, dokładnie. Także tak, woda rzeczywiście zawsze w takie upały jest ważna, ale też w zimie, kiedy przebywamy w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, gdzie jest suche powietrze, wtedy też potrzebujemy tej wody, też nasz organizm bardziej paruje. Odpowiedniość błonnika, też mamy z tym bardzo dużo kłopot i w Polsce, i na świecie.
0: Tak, gdzie jest ten błonnik, ile tego błonnika jeść, czy to tylko zielone liście na przykład, czy w każdych zielonych liściach jest odpowiednio duża ilość tego błonnika, no właśnie, jak jest z tym błonnikiem.
1: Średnio dla dorosłego człowieka tak około 25-30 gramów to jest taka dobra ilość. Mówię o zdrowych ludziach, bo w przypadku różnych zaburzeń to oczywiście musimy ten błonnik zmodyfikować.
0: Ale dziennie na posiłek?
1: Dziennie.
0: Dziennie.
1: Tak. Dziennie właśnie około 25-30 gramów. Najlepszym źródłem błonnika są zboża. Tak, i różne te zboża jedzone w całości, typu płatki owsiane, czy różne inne płatki z innych gatunków zbóż, kasze te gruboziarniste, typu kasza gryczana, typu kasza pęczak, może być pęczak owsiany, pęczak pszenny, pęczak jęczmienny, gdzie właśnie też oprócz węglowodanów mamy całkiem sporą ilość błonnika. Pieczywo jak najbardziej tak, właśnie pieczywo z pełnego przemiału, czyli pieczywo graham, czy to wieloziarniste, to jest taki najlepszy, najfajniejszy, taki najbardziej korzystny dla naszych bakterii jelitowych błonnik. No i oczywiście warzywa, owoce też, chociaż tam wbrew pozorom nie ma aż tak dużo błonnika, jakbyśmy się spodziewali. Na przykład w takim ogórku czy sałacie tam nie ma bardzo dużo błonnika. Musielibyśmy to jeść kilogramami, żeby uzbierać sobie jakieś sensowne ilości. Natomiast oczywiście to też powinno w diecie być. Dobrze by było jeść te warzywa, jeżeli się da ze skórką. Tak, typu ogórek ze skórką, jeżeli mam taki własny...
0: Tam podobno pod skórką najwięcej witamin i tych wszystkich składników też, odżywczych.
1: Też, ale głównie przede wszystkim chodzi o tę skórkę i o ten błonnik. Błonnik nierozpuszczalny, a z kolei w miąższu często mamy błonnik rozpuszczalny. Czyli jeden i drugi jest nam potrzebny. W owocach tak samo.
0: Ja chciałam o owsiankę zapytać, bo tutaj są kontrowersje pewne z tą owsianką.
1: Tak.
0: Bo owsianka może powodować nam o poranku, jeżeli zjemy ją, takie skoki cukru i szybko nam przyjdzie energia i szybko spadnie. Jak jest z tą owsianką, z płatkami owsianymi?
1: To zależy. Myślę, że to zależy. Zależy jaka owsianka. Najlepsza byłaby owsianka z płatków górskich, czy takich prasowanych, ponieważ one są najmniej przetworzone, tam jest też najwięcej błonnika i my te płatki też musimy pogryźć. I sam proces gryzienia, mieszania ze śliną, raz, że spowalnia sam proces wchłaniania i też ślina troszkę rozcieńcza nam ten pokarm, więc do żołądka trochę jakby trafia więcej, większa objętość, to też powoduje, że ten czas trawienia i wchłaniania się wydłuża i dzięki temu ten indeks glikemiczny jest taki wysoki i możemy na takiej owsiance przeżyć dużo godzin bez uczucia głodu. Dobrze, ogólnie płatki owsiane są całkiem dobrze zbilansowane, bo tam wbrew pozorom jest całkiem sporo białka, sporo błonnika i troszkę tłuszczy, a to są te składniki, które właśnie obniżają indeks glikemiczny i obniżają te skoki glukozy. Jeżeli sobie tam jeszcze dosypiemy czegoś, na przykład surowych owoców, jakieś jagody, truskawki, nawet ten banan jest zupełnie okej, dosypiemy może jakieś orzeszków, pestek, ziarenek, czyli znowu czegoś, co zawiera błonnik i zawiera te dobre tłuszcze, to taka owsianka może sycić naprawdę bardzo długo i nie będzie takiego skoku.
0: A na wodzie czy na mleku, czy nie, czy co kto lubi?
1: W zasadzie co kto lubi. Jeżeli na mleku, to bym polecała to mleko raczej niskotłuszczowe.
0: Dobrze, albo na przykład bez laktozy, jeżeli ktoś...
1: Albo bez laktozy, jak ktoś potrzebuje, albo napoje roślinne, też najlepiej takie wzbogacane tymi minerałami, które są przeznaczone dla wegetarian. Typu
0: czyli jak najbardziej owsianka jest wskazana. Jakie są jeszcze...
1: Też ilości, ile owsianki zjemy, oczywiście.
0: Ale to też zależy od wagi osoby, od zapotrzebowania kalorycznego. To jakie są jeszcze te korzystne nawyki? W ogóle jest coś takiego, że musimy śniadanie zjeść do godziny od wstania. Jak to jest z tymi śniadaniami? Aha. I czy dobrze wyjść z domu bez śniadania?
1: To zależy, oczywiście. To zależy. Głównie od tego, czy czujemy rano głód, czy nie. Tak, bo też moje też pytanie, dlaczego nie czujemy tego głodu. Zazwyczaj w takich fizjologicznych warunkach powinniśmy zacząć odczuwać głód mniej więcej godzinę do dwóch godzin po obudzeniu się. To jest taki naturalny nasz rytm. No, jeżeli czujemy głód, to jak najbardziej powinniśmy ten głód zaspokoić takim właśnie dobrym, zbilansowanym śniadaniem. Jeżeli my tego nie zrobimy, tylko go zagłuszymy kawą albo jakimiś tam innymi napojami, czyli będziemy żyć na takim deficycie, bo przez całą noc nie jedliśmy, a jednak ta energia była zużywana. I potem jeszcze ten ranek i ta większa aktywność i umysłowa, i fizyczna w ciągu dnia, to potem może to się odbić wieczorem. Czyli jak już skończymy nasz dzień, wrócimy do domu, odetchniemy, odpoczniemy, wyluzujemy się, głód wraca i mamy wtedy niepohamowaną chęć na nadrabianie tych zaległości żywieniowych. No i wtedy bardzo łatwo przejadanie się. Więc jeżeli ktoś zauważy, że nie je rano, ale potem ma bardzo duże, obfite posiłki wieczorem, takie za duże, niezdrowe, takie bez kontroli i potem ciężko zasnąć, no to coś jest nie tak. To lepiej właśnie zjeść to porządne śniadanie, które w zasadzie i tak spalimy w ciągu dnia i tak, no bo jesteśmy w ruchu, myślimy, działamy. Zjeść to śniadanie po to, żeby nie ryzykować tego napadu na jedzenie wieczorem. To jest o wiele zdrowszy mechanizm. Są osoby, które tak naturalnie nie odczuwają tego głodu rano i dopiero mi się ten głód włącza o właśnie 8, 11, 12, tak? A to jest jakby z ich organizmu, tak? Więc też nie ma sensu zmuszać do tego jedzenia, jeżeli tutaj gardło jest całe zaciśnięte i w ogóle organizm nie ma ochoty na takie jedzenie, trawienie. Więc dobrze jest słuchać swojego organizmu, ale też patrzeć, jakie są tego efekty. Tak, bo jeżeli ktoś zje pierwsze śniadanie o godzinie 12, ale potem je normalny obiad, je normalną kolację, nie ma obiadania się, nie czuje głodu, nie czuje się źle, to widocznie na taki ma... taką ma urodę i to jest okej. Okay. To też jest okej. Okay. Nie ma sensu tutaj tego na siłę zmieniać.
0: I też, co kto lubi? Jeżeli ktoś lubi bardziej na ciepło śniadanie, to na ciepło, jeżeli na zimno, to na zimno. Ważne, żeby ono było w odpowiedni sposób zbilansowane. Tutaj to białko jest takie istotne, prawda?
1: Tak, rzeczywiście białko jest bardzo, bardzo potrzebne. Wydawałoby się, że nie mamy problemów z dostępnością do białka, tak? No bo mamy sklepy otwarte praktycznie przez cały czas. Lubimy mięso, lubimy nabiał, mamy teraz ogromną pulę różnych zastępników białka. Mamy białko roślinne, różne fasolki, groszki, nasiona strączkowe, już tak przetworzone, tak żeby było też łatwiej to wkomponować w normalny posiłek. Więc generalnie świadomość białka jest, dostępność białka jest, więc wydawać by się mogło, że nie ma z tym kłopotu, a jednak rzeczywiście czasami kłopot jest. I jak tak zrobimy sobie taką analizę, co ktoś je w ciągu dnia, to się może okazać, że tego białka jest jeszcze wciąż za mało, a za dużo węglowodanów. Jednym z takich objawów, które często też obserwuję u swoich pacjentów, osoby, które mówią, że potrzebują jeść słodkie, że nie są w stanie się powstrzymać od jedzenia słodkiego, bardzo często może świadczyć o tym, że taka osoba po prostu je za mało białka i organizm próbuje sobie to jakoś nadrobić, zrekompensować i zaczyna mieć ten duży apetyt, to duże łaknienie właśnie na rzeczy słodkie. I u takich osób zamiast zakazywania czy piętnowania, że słodkie to jest niezdrowe, niedobre i w ogóle, że tam cukier, kalorie i tak dalej, to raczej zaczynam od tego, żeby uzupełnić białko. Jak skupiamy się na uzupełnieniu białka, to ta ochota na słodkie zaczyna sama troszkę tak blednąć, niknąć. I nagle taki pacjent właśnie po jakimś tam drugiej, trzeciej wizycie mówi, że wie pani doktor, co, no tak właśnie zaczynam jeść więcej tego białka i w ogóle mi się nie chce słodkiego. Leży ten batonik i tak sobie leży i w ogóle nie ma ochoty go zjeść. I o to właśnie chodzi.
0: Rzeczywiście tak jest, tak sobie analizuję, jak ja się czuję i potwierdzam. Doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska, dietetyk kliniczna, jest naszym gościem. Za chwilę trzecia część naszej rozmowy i ciąg dalszy, opowieści o naszych nawykach.

0: nami w studiu cały czas dietetyk kliniczna, specjalistka psychodietetyki, doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Rozmawiamy o nawykach. Co jeszcze dobrze wdrożyć w naszym sposobie odżywiania się? Co jest takim pożądanym nawykiem, który lubią dietetycy?
1: To ja może tak mogę powiedzieć, jakie są takie moje 5 podstaw, które staram się wdrożyć u każdego pacjenta, jeżeli właśnie ma kłopot z nadmiernym jedzeniem, czy nieuregulowanym jedzeniem. Często właśnie nawodnienie, tak już mówiliśmy, właśnie kwestia błonnika, który daje sytość. Jak jesteśmy syci, to nie jesteśmy głodni. Jak czujemy tą sytość, to też łatwiej zapanować nad tym podjadaniem chociażby. Ważna jest właśnie ilość białka, o której mówiliśmy, przerwy między jedzeniem, żeby też ten żołądek zdążył odpocząć, tak, żeby to trawienie się domknęło, dopiero potem, żeby był gotowy na kolejny cykl jedzenia i trawienia. Sen i wysiłek fizyczny i stres. Te 3 rzeczy. Może to jest takie, nie jest związane bezpośrednio z jedzeniem, ale które mają absolutnie gigantyczny wpływ na to, co jemy, jak jemy, kiedy jemy i że w ogóle nam się chce jeść, czy nie. Ze snem na pierwszym miejscu. Jeżeli jesteśmy niedospani, przemęczeni, to też często mamy wyższe poziomy hormonu głodu. Więc kolejnego dnia, nieświadomie, jesteśmy w stanie zjeść nawet o 500 kilokalorii więcej. Nieświadomie, bo troszkę grubiej ukroimy chleb, troszkę grubiej posmarujemy to jakimś tam smarowidłem, dołożymy sobie łyżkę więcej z garnka. Takie bardzo subtelne rzeczy, ale jakbyśmy to podsumowali po całym dniu, to rzeczywiście bardzo łatwo o tą nadwyżkę kaloryczną.
0: Jeszcze jak krótko śpimy, to ten dzień naszej aktywności jest dłuższy, więc tak, jest więcej możliwości podjadania.
1: Dokładnie, tak, bo już jesteśmy aktywni za długo, już organizm ledwo daje radę, więc potrzebuje tej dodatkowej energii, żeby ten dzień, temu dniowi jakoś podołać, więc na brak snu jeszcze nie ma tabletki, ani nic, co by to było w stanie zastąpić. Musimy po prostu wyspać te swoje godziny tyle, ile organizm potrzebuje, czy tak średnio, tak mówi się 7-8 godzin. Natomiast często obserwuję, że u osób, które mają kłopoty z kontrolowaniem masy ciała, gdzie jest też dużo stresu, oni potrzebują więcej snu. Tak, nawet koło 8-9 godzin. I fajnie by było, żeby to był ten sen zaczynający się od tych wcześniejszych godzin wieczorem, a nie dosypianie rano. Czy tak zasypianie koło 22, 23 to już jest granica, tak? Żeby zasnąć i mieć tą fazę snu głębokiego jeszcze przed północą dla dorosłych osób, wtedy kolejny dzień jest, po pierwsze, mamy lepszy mózg, lepiej działamy, pracujemy efektywnie, myślimy efektywniej i też kontrola nad jedzeniem i nad całym metabolizmem jest o wiele łatwiejsza. Mhm. Nie musimy walczyć ze sobą, że właśnie nakazy, zakazy, że godzinę, czy już mogę zjeść, czy nie, tylko po prostu to jest bardziej łatwe.
0: Gorzej, jak się mocno stresujemy, bo mamy coś stresującego w pracy, w życiu, bo wtedy i to spanie jest zaburzone i się może sięgamy po coś, co sprawia nam większą przyjemność, żeby poprawić sobie nastrój, na przykład po coś słodkiego albo po coś niezdrowego. W stresie też jemy na szybko, jemy też byle jak. No właśnie ta jakość sposobu jedzenia, spożywania posiłków też chyba jest istotna. Jak istotne jest to, że my siedzimy na przykład przed telefonami, przed komputerami, przed telewizorem i nie patrzymy na jedzenie, tylko coś tam wkładamy do buzi, a uwagę skupiamy na czymś innym.
1: Tak, gdzie nas odwraca uwagę od naszego ciała.
0: Czy to jest dla nas obojętne?
1: Nie jest obojętne. To rzeczywiście ma znaczenie. Jeszcze może też zależy, jakiego rodzaju to są bodźce, tak? Bo jeżeli to są typu czytanie gazety, to tam są dosyć krótkie teksty, więc jak zaczynamy, kończymy czytać, mamy tą chwilę przerwy, więc jeszcze możemy tak wrócić uwagą do swojego ciała. Czy właśnie ile ja zjadłam, czy ten żołądek już jest pełen, czy potrzebuję więcej, czy może już potrzebuję wstać, czy mam jeszcze czas na ten posiłek. Natomiast jeżeli mam takie bardziej angażujące naszą głowę formy, typu jakieś gry, typu jakieś rolki, które są tak na bodźce, które kompletnie odwracają naszą uwagę, nie wiemy, co się dzieje, to rzeczywiście łatwo wtedy przegapić ten moment, że zjedliśmy już za dużo. Tylko tak automatycznie tak jemy, chrupiemy cały czas. No i wtedy możemy zjeść po prostu za dużo kalorii, za dużo objętości, za dużo tych rzeczy, których wcale nie potrzebowaliśmy.
0: Bo to są też emocje, prawda? No, to może wywoływać też pewnego rodzaju stres nawet. To, co tam gdzieś zobaczymy w telewizji.
1: Napięcie, stres, niepokój.
0: I to też wpływa tak właśnie na to, co jemy, w jaki sposób jemy, a też to jedzenie w pośpiechu, no, na to pani doktor zwracała uwagę, no to jest też sposób przegryzania, przeżuwania pokarmu. Podobno powinniśmy to robić dłużej. Za szybko w tej chwili jemy, zdaje się.
1: Tak, trochę w ogóle ogólnie jesteśmy mało cierpliwi, mam wrażenie. I nie chcemy tracić czasu na coś, co nam się wydaje takie bezużyteczne. Typu przeżuwanie jedzenia jest nudne, tak? Tam nie ma nic ciekawego, więc zróbmy to szybko, bo są ciekawsze rzeczy do, dla naszego mózgu do wchłaniania. I wtedy rzeczywiście raz, że mamy większą tendencję do szukania pokarmów, które nie wymagają dokładnego gryzienia, dużo chętniej sięgniemy po właśnie zapiekankę, czy jakieś tam inne pierogi chociażby, tak? A niekoniecznie po surówkę, tak, surową marchewkę czy ogórka, który już wymaga dokładnego gryzienia. Tak? Albo weźmiemy sok, a właśnie a nie surówkę. Czyli już nasz mózg przelicza, tak? Na co mam czas, co mi się opłaca, co mi się nie opłaca, no i opłaca mi się zjeść coś, co jest przetworzone, co jest szybkie, co nie wymaga gryzienia. Natomiast układ pokarmowy, no on znowu, on ma swoje potrzeby, tak? On nie lubi dużych kawałków, zwłaszcza jak to są rośliny, typu właśnie orzechy, czy surowe warzywa, czy owoce. My do żołądka powinniśmy wprowadzać taką papkę, czyli żadnych grudek, żadnych większych kawałków, no bo tam już nie mamy zębów, tam już nie mamy żadnych żaren, które by to roztarły, tam już jest tylko i wyłącznie reakcja chemiczna, tak? Więc czy te enzymy nam dobiorą się do tych naszych kęsów, czy będą miały z tym kłopot. Więc im więcej uwagi poświęcimy na dokładne gryzienie i na te pierwsze etapy karmienia siebie, tym łatwiej działa cały układ pokarmowy dalej. Więc będzie łatwiejsze trawienie, łatwiejsze wchłanianie, łatwiejsze wykorzystanie tej energii. Natomiast im jesteśmy bardziej rozproszeni i właśnie nieuważni, tym gdzieś to tam potem zaczyna nam wychodzić. Typu odbijanie się, typu niestrawność, typu wzdęcia, jakieś zaparcia, no różne kłopoty właśnie z tą maszynerią w układzie pokarmowym.
0: Jak wprowadzać takie prawidłowe nawyki? Czy to powinny być 3 posiłki dzienne? Czy to powinno być 5 posiłków w skali dnia? Czy to zależy? Jak to wszystko tutaj właśnie poukładać, żeby nie dać się zwariować? No wiemy, że przynajmniej na początku, no dobrze by było jednak policzyć mniej więcej, ile potrzebujemy białka, ile błonnika, ile węglowodanów. Dieta co? Musi być urozmaicona.
1: Tak.
0: Nie musimy rezygnować ze wszystkiego, co lubimy, nawet jeżeli to jest trochę niezdrowe, albo jeżeli to jest coś smażonego, no bo rozumiem, że sposób przygotowywania posiłków też jest tutaj
1: tak,
0: istotny.
1: Też
0: unikamy tego smażenia na
1: tak
0: oleju.
1: Raczej rzadziej, tak, mniej niż więcej.
0: Ale czy to jest takie skomplikowane wszystko, jak nam się wydaje, taka zmiana sposobu odżywiania się?
1: Na początku może tak być, tak? Jeżeli ktoś ma takie niekontrolowane jedzenie, bardzo chaotyczne, to na początku, jak się spotka z tymi zasadami, to może być rzeczywiście trochę zaniepokojony, że tyle rzeczy trzeba, o tym rzeczy trzeba myśleć, pilnować i regulować.
0: I jeszcze samemu trzeba przygotować posiłki.
1: Jeszcze tak, właśnie, trzeba to kupić, trzeba to przygotować, trzeba to zjeść na spokojnie, potem jeszcze posprzątać. To kiedy żyć, tak? Kiedy w ogóle robić inne rzeczy. Tak, na początku to może być przytłaczające, ale właśnie między innymi od tego są konsultacje z psychodietetykami, którzy mówią nie tylko o tym właśnie, co jeść dla ciała, czy jakich składników nasze ciało potrzebuje, ale też jak to zrobić, żeby nie zwariować, tak? Żeby dało to się to wszystko wkomponować w taki normalny tryb życia. Bardzo dobrym przykładem jest talerz zdrowego żywienia, opublikowany przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej w 2020 roku. Świetny materiał, który bardzo łatwo i prosto pokazuje taki wzorcowy talerz. Tak? Czyli każdy jeden posiłek z tych większych posiłków powinien składać się w połowie z czegoś, co jest warzywem albo owocem. Warzywo w dowolnej formie, gotowane, pieczone, duszone ze słoika, tutaj jak mrożone, kiszone, jakiekolwiek lubimy. Warzywa wszystkie są dobre i w każdej formie. Owoce dobrze by były, żeby były na surowo. Takie do gryzienia, do jedzenia, nie do picia, nie dżemy, nie suszone, przynajmniej w większych ilościach, tylko właśnie takie surowe owoce. 1/4 tego talerza to źródło węglowodanów. I to mogą być ziemniaki, może być ryż, może być kasza, mogą być strączki, mogą być jeszcze ryże, makarony, pieczywo, tak? Czy coś, co jest źródłem skrobi. I 1/4 to jest coś, co jest źródłem białka. To może być mięso, może być nabiał, tak? czy jakieś sery, czy jajka, czy ryby, czy białko roślinne, typu soczewica, ciecierzyca, groszki, fasolki, orzechy trochę też, bo trzeba pamiętać, że one są dosyć tłuste i kaloryczne, ale też są dobrym źródłem białka. Mając taki wzorzec, czy właśnie połówka i dwie ciartki, o wiele łatwiej jest sobie mniej więcej poukładać, czy ten mój posiłek jest zbilansowany, czy nie. Więc nie musimy aż tak bardzo ważyć, mierzyć, liczyć, tylko po prostu sobie patrzymy, czy tych warzyw rzeczywiście jest 2 razy więcej niż tych pozostałych elementów. I to jest taki bardzo fajny punkt odniesienia. Zazwyczaj 3 posiłki to jest taki dobry wyznacznik, tak, żeby mieć to właśnie ten pierwszy posiłek rano, no średnio tak do 2 godzin po obudzeniu się dla większości ludzi. Jakiś posiłek największy w ciągu dnia, czy kiedyś myśmy jedli obiad w Polsce między 13 a 15, tak teraz to się nazywa lunch, ale rzeczywiście to jest taki czas, kiedy powinniśmy zjeść najbardziej kaloryczny posiłek. Taki największy, taki dosyta, żeby uzupełnić wszystko to, co już zużyliśmy rano i też, żeby mieć ten zapas na wieczór. No i kolację raczej taką lekkostrawną, żeby też ten żołądek się tam nie męczył przed spaniem. Zwykle jeszcze jakąś tam jedną czy dwie przekąski, a to już zależy właśnie od wysiłku fizycznego, od wieku, od ogólnie zapotrzebowania na kalorie. To może być drugie śniadanie, to może być jakiś podwieczorek. Coś takiego małego do przekąszenia.
0: A jeżeli coś skusi nas słodkiego, to lepiej z posiłkiem. Na przykład tym głównym zjeść coś słodkiego?
1: Tak, rzeczywiście. To jest też bardzo fajny sposób. No bo też w tej diecie, czy w naszym nowym stylu, dobrym stylu żywienia nie chodzi o to, żeby jakieś te produkty dzielić na takie dobre i złe i zakazywać słodyczy czy tych wszystkich innych przyjemności. Tylko tak to jest jak najbardziej naturalne i dobre i potrzebne, że mamy ochotę na coś słodkiego. Jakby nie ma tutaj nic w tym złego.
0: Chociaż jak zjemy odpowiednią ilość białka, to może nam się nie będzie chciało jeść tego słodkiego, ale dla jakiejś małej przyjemności od czasu do czasu,
1: dokładnie.
0: Tak?
1: Niech to będzie właśnie kostka czekolady, a nie cała tabliczka, niech to będzie kawałeczek słodkiej bułki, a nie trzy naraz, tak? Bo już łatwiej nam to kontrolować wtedy i łatwiej mieć coś dla przyjemności, a nie coś, żeby się tym jakoś nasycić. I rzeczywiście tak, łatwiej to słodkie jakby dokleić na koniec jakiegoś normalnego posiłku, ponieważ wtedy ten indeks glikemiczny będzie niższy. Bo już w żołądku mamy ten błonnik, białko, mamy tą objętość, więc to słodkie czujemy tylko i wyłącznie na języku. Pamiętajmy o tym, że przyjemność z jedzenia słodkiego jest tylko i wyłącznie na języku i to się kończy.
0: Okej. Okay. Tak? I w mózgu.
1: I w mózgu, tak. Ale to jest takie połączenie prawie, że bezpośrednie między językiem a mózgiem. Natomiast reszta naszego organizmu te słodkie nie do końca jest takie w tych nadmiernych ilościach potrzebne. Więc jeżeli to zjemy po posiłku, to mamy tą przyjemność w języku, mamy tą satysfakcję, jesteśmy szczęśliwi i jest nam fajnie. Natomiast to nie spowoduje tego skoku glukozy we krwi, który potem może być taki nieprzyjemny.
0: I jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jemy do 2 godzin przed spaniem, do 3 godzin. Jak to jest? Kiedy ten ostatni posiłek powinien być?
1: Tak, mniej więcej tak średnio właśnie 2-3 godziny przed spaniem to jest dobry czas, żeby to jakby nam wyszło już z żołądka dalej do jelit, żeby żołądek już nie pracował, jak pójdziemy spać.
0: Jeżeli w większości będziemy się dobrze prowadzić, prawidłowo, to jak od czasu do czasu wjedzie na stół pizzę, to też nic nie stanie.
1: Tak, tak. To jest też coś, co my jako psychodietetycy próbujemy robić już od ładnych paru lat, trochę odczarować te mity wokół tego, że są pokarmy, które są tuczące, złe, niezdrowe, czy jakieś tam takie, że nie wypada jeść takich rzeczy i się tam ludzie przy tym chowają albo wstydzą. Raczej my dzielimy rzeczy na te bardziej odżywcze i mniej odżywcze i też na te rzeczy, które nam dają inne, zaspokajają inne potrzeby. Na przykład słodkie zaspokaja tą potrzebę przyjemności, nagrody, luksusu i to jest też potrzeba, więc my też chcemy tego doświadczać, więc nie ma sensu tego sobie jakoś odmawiać albo ignorować, udawać, że tego nie ma i tą potrzebę sukcesu będę sobie tutaj zaspokajać jedząc ogórka. No to się może nie udać, tak, na dłuższą metę, chociaż polecam spróbować, ale to może być różnie. Więc jeżeli mamy dobrą bazę i tak mniej więcej około powiedzmy 80-90% jedzenia jest zdrowe i odżywcze, czyli dostarcza nam tego, co nasz organizm absolutnie potrzebuje, żeby funkcjonować, czyli mamy te komórki nasze szczęśliwe i najedzone, to mamy ten margines tych 10-20% kalorii w ciągu dnia na coś, co może nie do końca jest właśnie zdrowe, czegoś tam odżywcze, ale jest przyjemne, jest fajne, jest wygodne, jest miłe i zaspokaja inne potrzeby, a nie tylko odżywienie.
0: Dziękuję serdecznie. Trzymamy kciuki za zmianę nawyków. Doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim z kierunku dietetyka, dietetyk kliniczna, specjalistka psychodietetyki była moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie jeszcze
1: bardzo,
0: raz.
1: Bardzo dziękuję.
0: I do następnego razu, do zobaczenia. W planach jest rozmowa na temat mitów w dietach. Tak. Coś mi jeszcze przyszło do głowy, ale za chwileczkę zdradzę Pani szczegóły, ale Państwa pozostawię w takiej niepewności. Proszę po prostu
1: będzie
0: słuchać.
1: Więcej.
0: Tak, będzie więcej. Proszę słuchać naszego programu. Ja z Państwem się słyszę po godzinie 14. Do usłyszenia za kilka chwil.

Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy za kilka sekund godzinę 14, czas najwyższy na wiadomości. Proszę posłuchać. W nich prezydent zmienia trochę pytanie, czyli drugie podejście do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Dużo strażackich atrakcji na festynie rodzinnym przy Turawa Park, a w Warszawie

0: których przesłanie obiecał prezydent Trump będzie w naszym kraju, przekazał w TVP Info wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Docelowo rząd chce, dodałby, w naszym kraju powstała stała baza amerykańskich żołnierzy.
1: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko, że tak będzie, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. To budowanie tej obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
0: Jak dodał Tomczyk, w tej sprawie powstały właśnie dwa takie zespoły robocze po stronie polskiej i także amerykańskiej.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Poznanie strażackiego fachu, nauka pierwszej pomocy, a przy tym zabawa i szczytny cel. W Opolu Gosławicach przy centrum handlowym Turawa Park do 18 jeszcze rodzinny piknik strażacki połączony ze zbiórką na zakup drobnego wyposażenia miejscowej OSP. Z uczestnikami tego pikniku rozmawiała Joanna Marlak.
3: A chciałybyś się zostać strażaczkami może?
4: Ja na bank.
3: A to jak ty chcesz zostać strażakiem, to powiedz mi, czy ty się nie boisz?
4: Nie boję się.
3: Jak to się nie boisz? Przecież jest niebezpieczne.
4: Nie właśnie, ale od tego są specjalne ubrania.
5: W tym roku prawdopodobnie te środki zostaną przeznaczone na specjalistyczny sprzęt pomiarowy do wykrywania ulatniającego się gazu, typu propan-butan na przykład, czy gazu ziemnego, który znajduje się w instalacjach w mieszkaniach. Dzisiejsza atrakcja to pinaczka po drabince speleo, dlatego tutaj mamy również ze sobą drabinę mechaniczną.
0: A te strażackie atrakcje przy centrum handlowym Turawa Park powtórzę do godziny 18. Teraz Warszawa, rekordowe 14 tysięcy uczestników zapowiada start w wieczornym biegu Powstania Warszawskiego. Trasa po raz pierwszy poprowadzi uczestników przez Cytadelę Warszawską w pobliżu Muzeum Historii Polski i Muzeum Katyńskiego. Magdalena Skrocka, to dyrektor operacyjna Fundacji Maraton Warszawski, zaznacza, że ten bieg to nie tylko sport i pamięć, ale także realna pomoc.
6: Dzięki akcji Biegam Dobrze dla Bohaterów po raz kolejny łączymy siły, by pomagać powstańcom oraz zachować ich historię i pamięć o wydarzeniach z 1944 roku. W tym roku środki zebrane przez biegaczy zostaną przekazane na utworzenie archiwum wideo i audio z relacjami żyjących świadków historii.
0: A bieg na 5 km wystartuje kwadrans po 20. Główny bieg na 10 km start 21.15.
2: Światowe agencje informują.
0: 10 osób zginęło, blisko setka jest rannych po kilkunastogodzinnym rakietowym ataku Rosji na obwód kijowski. Ponad 100 tysięcy osób ewakuowano z południowo-zachodniej części Francji w konsekwencji ogromnych pożarów lasów, które wiatr kieruje obecnie do aglomeracji Bordeaux. A w Stanach Zjednoczonych LeBron James przenosi się do Philadelphia 76ers. Najskuteczniejszy zawodnik w historii NBA ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, określając ją mianem swojej ostatniej przed zakończeniem kariery.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Słonecznie w regionie opolskim, tak będzie do końca dnia. Temperatury maksymalne do 27 stopni, prawie osiągnięte. 26 kresek mamy formalnie w tej chwili w stolicy regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na południu opolskiego. Lokalnie może powiać odrobinę mocniej, wieje z południowego zachodu i południa. Pogodowo w niedzielę też będzie pięknie, powiem Państwu, według takiej wstępnej prognozy. Jutro proszę spodziewać się maksymalnie 30 stopni. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od 15 będzie przekazywał Roman Juranek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam. Przed nami nowy temat do omówienia. Ze mną nowy gość, a w zasadzie gościni. Agnieszka Smorąg. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To psycholog, prezeska Fundacji Intra, specjalistka pracująca na co dzień w poradni zdrowia psychicznego przy szpitalu MSWiA w Opolu. I z naszą specjalistką będziemy rozmawiać o, uwaga, mocny, duży, szeroki temat, o sensie życia. Co znaczy dla psychologa sens życia? Co psychologowie odpowiadają pacjentom, którzy gdzieś się zagubili, potrzebują wsparcia i szukają właśnie tej recepty i na szczęście w życiu, i na spokój? No właśnie, czego szukamy w tym życiu? Jak odnaleźć ten sens życia? Może wcale go nie szukać, może kierować się małymi krokami, zadaniami, naszymi codziennymi obowiązkami? I co się z nami dzieje, że cały czas mówimy o tym kryzysie zdrowia psychicznego? Z perspektywy naszego gościa, naszej gościni będę na ten temat rozmawiać i będę ją o to pytać, naszego gościa. Pani Agnieszko, w takim razie zacznijmy od tego kryzysu zdrowia psychicznego, bo cały czas, nieraz o tym w audycji mówiłam, cały czas o tym słyszymy, że ludzie mają problemy natury psychicznej, ale z drugiej strony, jak się patrzy na nasze czasy, jak się patrzy też na tę bezpieczną Europę, mimo wszystko, bo my cały czas jesteśmy bezpieczni, to chyba powinniśmy mieć trochę więcej spokoju w sobie. Wiem, że za granicą jest, tuż za naszą wschodnią granicą jest wojna. Wiem, że ekonomicznie różnie to bywa. Jeszcze niedawno bardzo martwiliśmy się inflacją. Teraz martwimy się o ceny paliw, o sytuację na Bliskim Wschodzie. Cały czas coś się dzieje. Czy ten kryzys zdrowia psychicznego wynika z tego, co się dzieje na świecie? Czy to się zaczyna w nas? O co chodzi? Czy pani widzi jakieś przyczyny tego kryzysu zdrowia psychicznego jako psycholog? Na co dzień pani się spotyka z pacjentkami, z pacjentami? Co oni mówią?
1: Przyczyn kryzysów zdrowia psychicznego może być wiele, mogą zależeć od nas samych, mogą być tak jak o czym pani wspominała, mogą wynikać z sytuacji społeczno-ekonomicznej, w której aktualnie żyjemy.
0: Ale kiedyś było gorzej właśnie, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, społeczną, ekonomiczną zwłaszcza, bo właśnie społeczna to tutaj... Mamy na przykład kryzys demograficzny w Polsce, tak? Ale kiedyś było trudniej pod tym względem, a ludzie, takie przynajmniej mamy wspomnienia, ludzie byli bliżej siebie, jakby trochę szczęśliwsi, na przykład w czasach komuny. A może takie wspomnienia zachowujemy, bo byliśmy wtedy młodsi, i bardziej energiczni, radośniejsi i zapamiętujemy tylko takie dobre rzeczy.
1: Wspomniała pani teraz, że kiedyś byliśmy bliżej siebie i to był jednym z czynników chroniących przed kryzysami zdrowia psychicznego. Dzisiaj idziemy w kierunku indywidualizmu, w kierunku takiego zapatrzenia w siebie, samorozwoju, odchodząc od takiej wspólnoty, od bycia razem.
0: Jakiś czas temu z psycholog Minto na ten temat rozmawiałam, że mamy teraz bardzo dużo narcyzów na przykład, to tak w nawiązaniu do tego, co pani mówi.
1: Dzisiaj jest tak, że wiele osób skupia się na samorealizacji, pomijając taką odpowiedzialność jednostki za grupę, za społeczność, w której żyjemy. Ważna jest taka umiejętność przyjmowania na siebie współodpowiedzialności za to, co się dzieje w świecie. Potrzebujemy takiego wychowania do odpowiedzialności, ale też odpowiedzialności za siebie, za swoje wybory, za korzystanie z takiej wolności do przyjęcia odpowiedniej postawy i odpowiedzialności za to, co ja robię w swoim życiu, ale też co ja robię na rzecz innych.
0: Może to też wynika z takiej sytuacji ekonomicznej, bo coraz więcej osób ma bardzo dobrą sytuację materialną. W Polsce mam wrażenie, że to się tutaj mocno różnicuje. Jest taka grupa ludzi, którzy mają coraz więcej pieniędzy i może taka sytuacja ekonomiczna też na to wpływa, że mam dużo pieniędzy, więc ja tutaj rządzę i nie przejmuję się innymi.
1: Sytuacja ekonomiczna ma to wpływ w takim rozumieniu, że my dzisiaj mamy za co żyć, ale nie mamy po co żyć. I tu się pojawia kryzys sensu życia, kryzysy egzystencjalne, które są dziś przyczyną wielu trudności psychicznych, depresji, korzystania z wsparcia psychiatrów i psychologów. Bo pytanie o ten sens życia, prędzej czy później, pojawia się w życiu każdego z nas. Czasem w momentach kryzysu, czy straty, czasem wypalenia, czasem właśnie w przypadku wojen, konfliktów zbrojnych, ale też katastrofy klimatycznej, której też jesteśmy częścią. I w tych momentach kryzysu pojawia się prędzej czy później takie pytanie, o co właściwie tutaj chodzi, jaki to wszystko ma sens.
0: No i jest ten lęk, ale nie mamy wpływu na przykład na rządy, nie mamy wpływu na światowych władców, którzy decydują o tym, czy będzie ograniczenie w emisji CO2, czy nie, czy będziemy coś redukować, czy będziemy działać na poprawę, nie wiem, stanu rzek, na niewycinanie lasów tropikalnych. My nie mamy na to wpływu jako mali ludzie. Oczywiście możemy jakieś kroki podejmować, jak na przykład, nie wiem, segregacja butelek, segregacja odpadów. Te małe kroki też są istotne, oczywiście też są istotne, bo to też nasze wybory konsumenckie, ale nie mamy wpływu na tych, co rządzą światem. Do tego jeszcze korporacje, które rządzą światem, media społecznościowe, tak, właściciele tych wszystkich koncernów, takich technologicznych. No i to może frustrować, że nie mamy na to wpływu.
1: Może frustrować, ale to, co jest sposobem na to, to skupienie się na tym, na co ja mam wpływ. Może nie mam wpływ na rządy, ale mam wpływ na to, na tą segregację. Mam wpływ na to, co na oszczędzanie wody na przykład. Mhm. Jeżeli uznam, że to jest ważna część mnie, mojego życia, jeżeli to jest moja wartość, ja potrzebuję to robić i mogę, to skupiając się i wybierając, ponoszę odpowiedzialność za to w małym zakresie, ale jest to, być może to jest kropla w oceanie, ale jest to zawsze kropla i mając takie poczucie sprawczości, że jakoś się do tego przyczyniam, pomaga to mi czuć się lepiej w tym świecie, w którym jestem.
0: A jak to jest z tym sensem życia? W czym jest problem? Co zgłaszają pacjenci? Gdzie oni się gubią? W którym momencie? No i dlaczego ten samorozwój? No, czy to jest coś złego? No chcemy być lepsi, chcemy, no właśnie, pewnie ktoś stawia na ten samorozwój, no bo chce być szczęśliwszy. Co jest w tym złego?
1: Współczesna psychologia pokazuje, że poczucie sensu jest jednym z ważniejszych czynników chroniących zdrowie psychiczne. Nie oznacza to, że życie jest łatwe i że zawsze będziemy szczęśliwi, kiedy będziemy się skupiać na samorozwoju. I dziś pojawiają się trudności innej natury, mianowicie takie, że zapatrzenie właśnie w siebie, w swoje ciało, w swoje emocje i takie ekshibicjonistyczne pokazywanie tego w sieci, w mediach społecznościowych. Mówi się nawet o takim emocjonalnym ekshibicjonizmie, kiedy na wzór zachodniej kultury psychicznej wpatrujemy się we własny pępek, w samego siebie, a psychologia sensu życia mówi, że my się nie kończymy na tym pępku, czyli, ale iść nawet w kierunku tej pępowiny ku takiemu zastanowieniu się, skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy, jakie to wszystko ma sens, że mój pępek to jest, można powiedzieć, na całej kuli ziemskiej jednym z miliardów pępków i szukanie tego sensu jako takiej osobistej odpowiedzialności za realizację, ale za rozbudzanie, aktywizację takich uczuć dla czynienia dobra nie tylko dla siebie, ale dla innych. Stąd ważne jest, żeby kierować też tą uwagę poza siebie, w kierunku takiego współczucia i troski na osoby, które są wokół nas. I mówiąc też o tym, wraca do mnie taka myśl na temat rozwoju moralnego, gdzie niższym etapem rozwoju jest właśnie kierowanie uwagi na siebie.
0: Nie możemy ignorować siebie, prawda? No bo też mamy swoje potrzeby. Przecież to może też frustrować, jak będziemy robić wszystko dla innych, poświęcać się dla innych, a o sobie zapominać. Ale też to nie może działać, jak rozumiem, w drugą stronę, że widzimy tylko siebie i nie liczymy się z innymi i z uczuciami innych osób. To ma być współpraca, ale wszystkich na rzecz danej społeczności. Zresztą chyba psychologia społeczna, tak? O tym mówi, że my, no słynne zdanie, człowiek jest istota społeczna. My po prostu potrzebujemy do szczęścia, do spokoju drugiego człowieka.
1: My jesteśmy ewolucyjnie stworzeni do bycia z drugim człowiekiem.
0: A dlaczego tak jest, że mamy problemy ze znalezieniem tej drugiej połówki też? Mam takie wrażenie, że młode osoby, że im trudniej teraz się związać, bo te oczekiwania są takie w związku z tym rozwojem, samorozwojem wysoko postawione, takie wysokie?
1: Można też połączyć z tym, co powiedziałam wcześniej, że jesteśmy ukierunkowani na samorealizację, na doświadczanie samych siebie. I to powoduje, że jest więcej jakichś skarg, czy na udrękę życia, szukanie ideałów, takie wpatrywanie się w siebie, swoje uczucia, nawet użalanie się nad sobą. I nie ma takiej odpowiedzialności za bycie razem, za to...
0: Za pracą nad takim związkiem też chyba.
1: I też pracą nad takim związkiem, ale też, żeby mieć taką gotowość do tego, żeby razem pracować nad tym, co jest dla nas dobre.
0: Dla naszego związku.
1: Dla naszego związku, ale dla nas, mówiąc o tym w liczbie mnogiej.
0: Aha. I dla jednej, i dla drugiej osoby, że nie patrzę tylko, co jest dla mnie dobre, ale też dla partnerki, partnera, ale to też działa w drugą stronę.
1: Tak, ale tu żadna skrajność nie jest dobra. Ani samo poświęcanie się takie dla drugiej osoby, ani za duże wpatrywanie się w to, co mi, dla mnie i moje. Więc żeby szukać tego wspólnego kierunku, żeby robić rzeczy razem, żeby mieć wspólny cel, żeby wyznaczać sobie wspólne plany, i spędzać więcej czasu razem.
0: Ze mną w studiu psycholog Agnieszka Smorąg z poradni zdrowia psychicznego w MSWiA w Opolu. To także prezeska Fundacji Intra. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o sensie życia. Tak, taki głęboki temat. Dzisiaj z punktu widzenia psychologii właśnie spoglądamy na to, czym się kierować w życiu, jak znaleźć ten taki wewnętrzny spokój, jak jest też z tym szczęściem. O to wszystko będę pytać również za chwilę. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu cały czas psycholożka Agnieszka Smorąg z poradni zdrowia psychicznego przy MSWiA w Opolu. Rozmawiamy na temat sensu życia. Jak go znaleźć? Skąd ten kryzys zdrowia psychicznego? A jest coś takiego jak kryzys wieku średniego? No przychodzi taki moment, że jest trochę wypalenia i zawodowego, nawet jak kochamy swoją pracę, ale też może takiego życiowego, zmęczenie, co się zmienia, nie wiem, po 40, po 50, rzeczywiście, no tak z mojej perspektywy trochę się zmienia.
1: Kiedyś myślałam, że to konstrukt teoretyczny, zresztą psychologowie o tym pisali już dawno, Erikson mówił o różnych etapach życia, o kryzysach, które mamy w ciągu życia. Jednym z kryzysów właśnie jest kryzys wieku dojrzałości, gdzie następuje taki konflikt między integracją a rozpaczą i bez tego konfliktu nie przejdziemy na inny etap rozwoju. Więc on następuje. Moje obserwacje pokazują, że teraz on jest przesunięty 10 lat później, czyli tak jak kiedyś mówiło się o tym wieku, kryzysie 40, to teraz jest ten kryzys 50. Pisał też o tym Jung, że w wieku dojrzałym następuje taki kryzys i bez tego kryzysu nie będzie rozwoju takiego duchowego, emocjonalnego.
0: Ja myślę sobie, a może my się boimy właśnie tych kryzysów, bo chcemy być cały czas szczęśliwi, bo jesteśmy karmieni tymi mediami społecznościowymi, tam przecież wszyscy podróżują, są spełnieni, rozwijają się, jest ten samorozwój, a może my właśnie czasami potrzebujemy takich kryzysów. Ja nie mówię o chorobach zdrowia psychicznego, tak, bo są takie zaburzenia, które wymagają leczenia psychiatrycznego już, psychoterapii, ale mówię o takich sytuacjach, że nie mamy większych problemów, ale coś się zaczyna dziać, że mamy za co, ale nie mamy po co żyć. Przychodzą jakieś kryzysy, może my właśnie wypieramy, nie dopuszczamy do siebie takich kryzysowych sytuacji, bo się tego boimy, bo boimy się tego stresu, bo nie chcemy tego stresu, bo uważamy, że powinniśmy cały czas tak żyć sobie beztrosko i stabilnie, fajnie jak stabilnie, ale na przykład szczęśliwie, tak nadmiernie szczęśliwie.
1: Kryzys w języku chińskim składa się z dwóch znaków, szansa i niebezpieczeństwo. I z każdego kryzysu można wyjść, przyjmując odpowiednią postawę do tego, co się w moim życiu dzieje, do tego, co mnie w życiu spotyka. Sytuacja trudna, cierpienie jest czymś, co przynależy do całej ludzkości. Każdy człowiek prędzej czy później napotka jakieś niewygody życia. I przez przyjęcie odpowiedniej postawy do tego, co mnie w życiu spotyka, mogę wyjść zwycięsko z tych kryzysów. Mówi się dużo dzisiaj o traumach, o tym, jakie one mają negatywne skutki na trudności w byciu szczęśliwym. Rzadziej mówi się o tym, że kryzysy czy trudności, traumy mogą prowadzi do tak zwanego wzrostu posttraumatycznego, czyli że osiągniemy większy rozwój, zdobędziemy umiejętności radzenia sobie z trudnościami życia, rozwijemy swoją osobowość, swoją tożsamość.
0: Myślę, że to pewnie też zależy, może pani będzie tutaj się ze mną nie zgadzać, od tego, czego doświadczyliśmy. I na przykład poczucie utraty bliskiej nam osoby już z nami pozostanie, ale czas rzeczywiście goi rany, tak? Trochę przynajmniej zasklepia, tak? Można po traumatycznym zdarzeniu odzyskać pewnego rodzaju równowagę.
1: Logoterapia jest dziedziną psychoterapii, która właśnie zajmuje się sensem życia i mówi o tym, że jednym z sposobów na osiągnięcie tego sensu życia jest przyjęcie postawy wobec tego cierpienia, które nas spotkało. Że czasem samo to przyjęcie postawy jest już sensem radzenia sobie z tą sytuacją.
0: A co to znaczy przyjęcie postawy?
1: Przyjąć postawę wobec tego cierpienia, że to cierpienie, które mnie spotyka, najtrudniej radzić sobie z takim cierpieniem, które jest niezawinione. Twórcą logoterapii jest Viktor Frankl, który przebywał w obozach koncentracyjnych i tam zaobserwował, że to, jak podchodzimy do tych trudnych sytuacji, powodowało to, czy osoby przeżyły w obozie, że poddanie się, czyli poddanie się, przyjęcie postawy negatywnej, poddanie się, brak ducha walki powodował, że osoby odchodziły, umierały. Natomiast te osoby, które miały wiarę w w przyszłość, miały po co żyć, wiedziały, że czeka ich coś na wolności, one z większym prawdopodobieństwem przeżywały ten czas w obozie.
0: No to są takie trudne doświadczenia, traumatyczne, nie do wyobrażenia dla nas. Jak ktoś miał w rodzinie taką osobę, ta osoba nie zawsze chciała mówić o takich traumatycznych zdarzeniach, ale one też normalnie potrafiły potem, znaczy normalnie, funkcjonowały potem, tak? Ale jest takie nawet powiedzenie, że ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sami sobie na to pozwolą. Czy to jest prawdziwe powiedzenie?
1: To jest właśnie też przyjęcie postawy wobec tego, co mnie spotyka, że wobec tych trudnych doświadczeń, wobec tego nieuniknionego cierpienia, kiedy ktoś odchodzi, kiedy ktoś choruje, kiedy ktoś z naszych bliskich umiera przypadkową śmiercią, to już samo to, jak do tego podchodzimy, może być taką lekcją dla innych i to może być sensem paradoksalnym tego, jak radzimy sobie w tej sytuacji.
0: Co jest tym sensem życia? No dla każdego będzie coś innego. Dla jednej osoby to będzie rodzina, dla innej to będzie ten samorozwój, dla kogoś innego może podróże. Podejrzewam, że wraz z wiekiem to się zmienia, też zaczynamy wraz z doświadczeniami dostrzegać inne rzeczy, to co kiedyś nam się wydawało. To też chyba też wynika z wieku, no bo trudno, żeby młodzi myśleli w jakichś takich kategoriach bardzo głębokich, oni się cieszą życiem, tak, nie przejmują się za bardzo dopiero potem to życie, jakie jest, oni to zaczynają rozumieć i to też nie jest nic złego. Każdy wiek ma swoje prawa, tak, swoje korzyści.
1: Każdy wiek ma swoje prawa, swoje korzyści, ale tak myślę, że jeśli chodzi o ten kryzys, jest jeszcze 40-50-latków, to do tego wieku skupiamy się bardziej na sobie, rozwijamy się, awansujemy w pracy i przychodzi taki moment, że zastanawiamy się, po co to wszystko. Po co mam tak biegać do tej pracy codziennie, czy nawet zajmując się dziećmi, które wychodzą z gniazda, po co to wszystko? I jedną z odpowiedzi, którą możemy znaleźć w logoterapii, jest rozwijanie wymiaru duchowego w człowieku. Gdyby uprościć to, można powiedzieć, że człowiek składa się z wymiaru psychicznego, biologicznego i duchowego. Do wymiaru psychicznego zaliczymy emocje, intelekt, procesy umysłowe, do biologicznego nasze ciało, popędy, automatyzm. Natomiast w wymiarze duchowym zawiera się poszukiwanie wartości, realizacja wartości, dążenie do sensu, postępowanie w zgodzie ze swoimi wartościami. To jest jedna z definicji szczęścia. Szczęście jest jako taki chwilowy stan po spełnieniu. Natomiast szczęście to też postawa życiowa, właśnie to, o czym pani powiedziała, że to zależy od tego, jakie mam nastawienie do życia. Jeżeli ja postępuję zgodnie ze swoimi zasadami, swoimi wartościami, realizuję swoje potrzeby, to wtedy czuję się szczęśliwa.
0: Ale warto tutaj też w nawiązaniu do tej pierwszej części zwracać uwagę na drugiego człowieka, na nasze otoczenie, żeby to nie było tak, że my narzucamy wszystkim nasz system wartości, bo to chyba też nie jest dobre. Żyjemy w zgodzie ze sobą, tak, ale wszyscy dookoła są nieszczęśliwi wokół nas, bo mają swoje wartości.
1: Myślę, że dzisiaj to jest kluczowe i to, od czego odeszliśmy. Odeszliśmy od tego, że my jesteśmy częścią większej całości.
0: I od tych wartości też trochę odeszliśmy.
1: Tak, i od tak, wartości odeszliśmy i gdzie wartością główną w dzisiejszych czasach stało się ja, moje, a odeszliśmy od tego, co wspólne, co możemy zrobić razem, co możemy zrobić dla siebie nawzajem. Jednym z takich znanych psychologów jest Adler, który mówił, że żeby być szczęśliwym, możesz być szczęśliwym już teraz, jeżeli poczujesz się potrzebny, użyteczny dla innych, dla swojej małej społeczności.
0: Bo może być tak, że będziemy samotni w tłumie ludzi.
1: Mogę żyć sama, ale nie czuć się samotna, a mogę mieć wielką rodzinę, dużo przyjaciół, a czuć się samotna, bo nie czuję się zrozumiała i nie czuję wsparcia.
0: Gościem audycji jest psycholog Agnieszka Smorąg. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Teraz taka chwila na refleksję. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Ze mną w studiu cały czas psycholog z poradni zdrowia psychicznego przy MSWiA w Opolu, Agnieszka Smorąg, a rozmawiamy o tym, jak trzymać się swoich wartości i jak nie tracić sensu życia, a co robić w sytuacjach, kiedy właśnie nie wiemy, co dalej, kiedy przeżywamy ten kryzys. Nasza gościnie mówiła o wartościach. Tutaj bardzo zwraca uwagę na wartości, że brakuje nam tych wartości na co dzień. Jak tak popatrzymy na to, to rzeczywiście coś w tym jest. Niestety jesteśmy bardzo skupieni na sobie. Oczywiście nie możemy też zatracać siebie, prawda? Mhm. Żebyśmy nie oddawali całych siebie innym, a inni to będą wykorzystywać, bo też będziemy nieszczęśliwi. Więc jak znaleźć tę równowagę psychiczną? No pani tutaj się specjalizuje w nurcie, w psychologii, w logoterapii, tak? O czym rozmawiamy, między innymi, ale też rozumiem, że to są takie pani doświadczenia jako terapeuty w pracy z pacjentami. No to jak wyjść z kryzysu w życiu, który przeżywamy? Czym się kierować? Jakbyśmy podsumowały tę naszą dotychczasową rozmowę.
1: Według logoterapii życie zachowuje swój potencjalny sens nawet w najbardziej nieznośnych okolicznościach. I przyjmując takie założenie, wybierając takie założenie, takie podejście do życia, to nam pomaga przejść przez kryzysy, przez trudności, przez konflikty, w których bierzemy udział. Ja mam na myśli konflikty z ludźmi, z zawody międzyludzkie. I człowiek ma kreatywną zdolność, żeby przekuć te negatywne strony życia na coś pozytywnego i konstruktywnego. Ale zanim to zrobi, musimy mieć taką wolę tego, że to ma sens i że ja jestem w stanie poradzić sobie z tą sytuacją. Wiara w to. A my często żyjemy w takim nierozpoznaniu. Albo nie rozpoznajemy tego, że jest wyjście z sytuacji. Nie rozpoznajemy tego, że ja jestem w stanie to zmienić, że są różne możliwości wyjścia. Czasem jest tak, że w ruinach widać więcej nieba, tylko żeby umieć przekierować swoją uwagę, żeby zmienić postawę właśnie wobec tego, co mnie spotyka.
0: Ale rozumiem, że jednocześnie dać sobie też czas na przeżycie tych trudnych emocji, tak? No bo jeżeli przeżywamy na przykład żałobę, utratę po kimś lub po czymś, no to nie możemy też chyba zamykać oczu na to i odsuwać od siebie takie myśli.
1: Bardzo ważny temat pani też podniosła. Dzisiaj żyjemy w kulturze szczęścia, że nie można być nieszczęśliwym. Jeżeli ja zaczynam cierpieć, za długo cierpieć, to jest coś ze mną nie tak i jestem jeszcze nieszczęśliwy, że nie mogę być nieszczęśliwy. I to się nakłada i powoduje, że to cierpienie jest jeszcze większe i czujemy się niezrozumiani, że trzeba być szczęśliwym. Wcale tak nie jest, że wszystkie emocje są potrzebne i wszystkie emocje nam o czymś mówią. Tak, kiedy doświadczamy smutku czy rozczarowania, to jest po to, żeby zatrzymać się, zastanowić się, co nam ta emocja mówi, jaka potrzeba, jaka moja wartość za tym idzie. Jeżeli zaczynam się smucić, czuję jakiś ciężar, przygnębienie, może tęsknotę, żal, to mnie informuje o tym, że straciłam coś ważnego. Może mówić o rozczarowaniu, niespełnionych potrzebach. Co za tym idzie? Co idzie za tym ważnego? Dla mnie, ale też i dla innych.
0: I myślę, że jak potem przyjdzie lepszy dzień, to też będziemy potrafili lepiej przeżyć i docenić ten lepszy dzień. Jak wyjdziemy i przeżyjemy takie trudniejsze emocje, no bo nie ma złych, dobrych emocji, są trudniejsze dla nas do przeżycia i takie łatwiejsze, no bo kojarzą nam się z takim pozytywnym przeżywaniem ich, no to chyba docenimy taki, mówiąc w cudzysłowie, słoneczny dzień.
1: Docenimy słoneczny dzień i wychodząc z tych kryzysów i patrząc wstecz, to one nas budują, to one rozwijają. Nie, spokojne morze nie wykształci dobrego żeglarza, tylko przez właśnie przyjęcie odpowiedniej postawy, że wyszukanie, dostrzeżenie, nawet czasem paradoksalnych sensów znaczenia danej sytuacji. Może być też tak, że to, co robimy, w jakiej sytuacji jesteśmy, ma sens sytuacyjny i niekoniecznie dla mnie. Właśnie, żeby przekierować uwagę, że może to, co robię, ma znaczenie dla kogoś innego. Nie tylko ja i nie tylko mój pępek jest ważny, ale właśnie to, co robię, żeby coś zrobić dla bliskich, bezinteresownie, żeby pobyć razem, żeby pomóc, żeby się wesprzeć, a czasem po prostu, żeby być, bo tak jak pani powiedziała wcześniej, człowiek jest istotą społeczną, ewolucyjnie jesteśmy stworzeni do bycia z drugim człowiekiem, a będąc w pracy, gdzie wykonujemy zadania, traktujemy siebie zadaniowo, użyję nawet słowa przedmiotowo, brakuje tego takiego bycia razem, po prostu bycia, porozmawiania, tak jak kiedyś siadano, czy przy ognisku, czy przy kominku, biesiadowano wieczorami razem. Zrobiono badania na temat, która społeczność na świecie jest najbardziej szczęśliwa. I te badania pokazały, że najszczęśliwsi są Sardyńczycy. Dlaczego? Bo oni mają stadne życie. Mhm. Oni są razem, oni siadają, oni spędzają czas razem, siedzą sobie, czasem patrzymy, że siedzą sobie na ganku i po prostu siedzą. Ale właśnie to powoduje, my od tego odeszliśmy, a jesteśmy do tego biologicznie stworzeni i społecznie.
2: Czyli sensem życia, jednym z, jest takie bycie we wspólnocie i budowanie tej wspólnoty. Do tego też życie w zgodzie z wartościami, szanowanie wartości też innych. A są takie najważniejsze wartości, którymi się powinniśmy kierować, jeśli chodzi o logoterapię?
1: Logoterapia nie graduje wartości i nie mówi, co jest dobre, a co złe. Tutaj decyduje człowiek i podkreśla się to, żeby nasz duch potrafił się wznieść poza takie chwilowe emocje, poza ograniczenia ciała i wybrać to, co jest zgodne z naszymi wartościami. Natomiast ma to taki charakter transsytuacyjny, że to, co w danej sytuacji jest dobre i ważne, to w podobnej sytuacji 2 lata później może mieć zupełnie inne znaczenie. Więc tu nie mówimy o tym, które wartości są lepsze, które są gorsze. Ważne jest tutaj to, żeby wyjść poza siebie, żeby dostrzegać to, co jest większe niż ja. Tym jest właśnie wymiar duchowy, że ja mam taką wolność do tego, żeby przyjąć odpowiedzialność za swoje wybory, za swoje życie, ale też mając na uwadze to, jaki to ma wpływ na innych. I to nadaje sens mojemu życiu. Gdyby to podsumować, to są takie 3 drogi znalezienia sensu życia. Jedną jest praca twórcza, dokonania, osiągnięcia, działania, czyli aktywne i twórcze przekształcanie otoczenia, czyli robienie czegoś na rzecz innych. Drugą drogą jest miłość, czyli przeżywanie, doświadczanie czegoś, kontakt z innym człowiekiem, ale też takie dary dnia polegające na przeżywaniu otaczającej rzeczywistości, dostrzeganiu tego piękna, które wokół nas jest, też przyjęcie takiej określonej postawy wobec doświadczeń, zjawisk, taka życie w dobroci, w takiej prawdzie, w ukierunkowaniu się na to, co mi sprawia przyjemność, jakoś porusza, zachwyca w świecie, jest tą miłością. To nie musi być inny człowiek, ale może być tak, że człowiek znajdzie sens w miłości do drugiej osoby, w pomaganiu, czy choremu dziecku, czy byciu dla innych. To może być sens, ale jeżeli to jest mój wybór,
2: tak, ale to
1: a nie przymus.
2: No właśnie, takie dobre nastawienie do drugiego człowieka i do siebie, no bo siebie też mamy kochać, i do drugiego człowieka. No, wyobraźmy sobie, jakby ktoś był źle nastawiony do drugiego człowieka, jak on się zachowuje, jakie on ma negatywne zachowania względem tej drugiej osoby, jeżeli brakuje tej miłości. Nie mówię, że wszystkich mamy kochać, też są źli ludzie, którzy mają złe intencje wobec nas, albo jakieś inne wartości, albo inne interesy względem nas, to też musimy być ostrożni w tym wszystkim, ale jeżeli mamy takie pozytywne nastawienie, to rzeczywiście ten świat trochę inaczej wygląda.
1: Pani mówi o takich założeniu pozytywnych intencji, takich dobrych intencji, że ja mam dobre intencje spotykając się z drugim człowiekiem i ten drugi człowiek też ma dobre intencje. intencje. Czasem mamy nieporozumienia, bo kierujemy się innymi wartościami, nie lepszymi, nie gorszymi, ale zakładając, że tak jest, będziemy spotykać więcej, będziemy widzieć więcej dobra w drugim człowieku, będziemy spostrzegać więcej dobra w drugim człowieku, ale też dawać od siebie więcej.
2: A kolejna droga jeszcze?
1: Trzecia droga to jest to przyjęcie postawy wobec cierpienia. Cierpienia rozumianego jako część człowieczeństwa. Nie ma życia bez jakiejś niewygody. Nie ma życia bez niewygody. Cierpienie to mocne słowo. Natomiast takie niewygody, trudności spotykają każdego z nas i będą spotykać. I to jest coś, co jest immanentną częścią życia. I przyjęcie takiego nastawienia, że to będzie, że na różnych obszarach życia będą różne niewygody i przyjęcie takiej postawy wobec tego, tej niewygody, tego cierpienia, to też może nadać sens naszemu życiu. Mhm. Jeżeli mam na myśli takie trudne sytuacje właśnie, choroby osób bliskich, czy rozwody, to są sytuacje, w których ważne jest to, żeby przyjąć swoją odpowiedzialność za to, że ja mogę zmienić i mam wpływ na dalsze moje życie, co ja z tym życiem zrobię, jakie ja będę miała nastawienie do tej sytuacji.
2: Tak, jak na przykład utrata pracy. Ktoś może się załamać, zacząć nadużywać alkoholu, żeby się znieczulić życiowo, tak? Żeby nie czuć tego rozczarowania, tego lęku o byt. A tu trzeba mimo wszystko zakasać rękawy i walczyć, tak? I działać. No nie jest to proste, bo tak fajnie się mówi tutaj w studiu, tak? Ale to naprawdę są trudne sytuacje.
1: Kolejna ważna kwestia, odpowiedzialność. Nawet za utratę pracy. Czy ja przyjmę za odpowiedzialność za to, co mogę zrobić, żeby pracę znaleźć, ale też czy przyjmę tą odpowiedzialność, co takiego się w tej pracy być może zadziało, jaką ja mam odpowiedzialność, jestem w takiej, a nie sytuacji i co mogę w tej sytuacji zrobić. Dzisiaj obserwuje się to, że spychamy odpowiedzialność za to, co nas w życiu spotyka na innych. Często na przeszłość, na wychowanie, na dom rodzinny, na to, że w domu był problem alkoholowy, to przez to ja nie mogę znaleźć pracy. Logoterapia podkreśla, że to my jesteśmy odpowiedzialni za tu i teraz, za to, co zrobimy w swoim życiu. Ona ukierunkowuje nas na przyszłość.
2: Że możemy to zmienić na lepsze.
1: Że możemy to zmienić na lepsze.
2: Nie musimy w tym tkwić.
1: Nie musimy w tym tkwić i przez własne podejmowanie decyzji tego, że mogę to zmienić, już samo to, że mogę to zmienić, przyjęcie woli i odpowiedzialności za to, co się w moim życiu dzieje, że nawet jeżeli do tej pory miałam trudności, to mając taką nadzieję na przyszłość i ukierunkować się na to, co ja mogę w przyszłości zrobić. Nie ma tego bez nazwania tego, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne, co nadaje sens mojemu życiu, bo to, co nada sens mojemu życiu, to mi da szczęście w moim życiu. Dlatego to jest takie istotne.
2: Jest takie powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
1: Tylko ja potrzebuję to dostrzec. Logoterapia mówi, że w każdej sytuacji jest sens. Jest sens do odkrycia. Nie zawsze go widzę. Czasem go widzę z perspektywy czasu. Czasem to nie jest dla mnie sens. Czasem to jest sens dla kogoś innego. Ale w każdej sytuacji, w której się znajduję, przez przyjęcie właśnie takiej postawy, że to coś, że to jest dla mnie, to jest dla mnie, to jest po coś dla mnie. Żeby zawierzyć, zaufać się czemuś, co jest większe ode mnie. Tu się pojawia słowo duchowość, może być związane z religijnością, z wiarą, wiarą jako czynnikiem chroniącym, jakoś coś też, co nam daje takie poczucie wspólnoty, nawiązując do tego, co mówiliśmy, że jest to dzisiaj duży czynnik chroniący, idziemy w indywidualizm, czyli nie jesteśmy w tej wspólnocie i to powoduje, że mamy więcej kryzysów psychicznych, w moim przekonaniu i kiedyś, jeżeli pojawiały się pytania, po co to wszystko, dlaczego jest jak jest, to szło się do rabina, czy szło się do księdza, tak? I tam można było znaleźć odpowiedź, czy w mądrych księgach. Dzisiaj mamy kryzys wiary i to powoduje, że psychologowie, psychoterapeuci mają pełne grafiki, bo człowiek jest istotą duchową i bez rozwoju, bez zaopiekowania się tą sferą, o której dzisiaj rozmawiamy, bo duchowość to sens życia, to robienie czegoś więcej niż ja sam, to dbanie o innych, dbanie o ekologię, dbanie o zwierzęta,
2: otoczenie.
1: Otoczenie, robienie czegoś dla innych, dla czegoś większego. I to jest odpowiedź na kryzys współczesnego życia.
2: Takie bycie dobrym.
1: Bycie dobrym dla siebie i bycie dobrym dla innych. Zaufanie w to, że to, co mnie spotyka, jest po coś. Zaufanie czemuś, że jestem częścią czegoś większego, że to się dzieje po to, żebym stał się tym, kim mam się stać, żeby nawet znaleźć paradoksalną korzyść z tego, co jest, co mnie spotkało. Najtrudniej jest w tym cierpieniu, tym niezawinionym cierpieniu.
2: Niektóre sytuacje przerastają zwykłego człowieka i to jest naprawdę ogromne cierpienie i nawet jak się patrzy na to z boku, to człowiek się nie zgadza na to, że ta osoba tak bardzo cierpi.
1: To przerasta człowieka. I to przekonanie, że to jest przerastające mnie, powoduje, że ja nie jestem przy tym człowieku. Czasem wystarczy po prostu być. A my się nawet tego boimy, bo nie pomogę, bo nie wiem, co zrobić i nie robię nic. I to jest najgorsze, co możemy zrobić. A w takich sytuacjach po prostu pobyć razem. Po prostu być.
2: Czyli
1: i
2: tutaj
1: to
2: ta
1: jest
2: wspólnota.
1: Wspierające. I znowu wracamy do tego, od czego wyszliśmy, że to bycie razem z drugim człowiekiem, pielęgnowanie tych relacji z drugim człowiekiem, to nie musi być dużo osób. Ważne, żeby one były jakościowo dobre, żeby mieć taką bliską osobę wokół siebie i to, żeby działać bezinteresownie na rzecz społeczności. Jedną z takich metod jest pomaganie innym. Jeżeli ktoś tutaj nas słucha i jest w kryzysie, to pomyśl, co może zrobić dla kogoś innego. To może być wolontariat, ale nie musi. To może być drobny gest. I to i nam pomaga, że robimy coś dla kogoś innego i temu komuś również sprawimy przyjemność. I na tym polega właśnie też to bycie razem i rozwijanie tej duchowości. Żeby robić coś dla kogoś, ale też przez to oddalamy się od siebie, czasem od tych swoich problemów, problemików, od takich żalów wewnętrznych, które przez to, że odwracamy od nich uwagę, nie karmimy ich i one pośrednio stają się też mniejsze i to jest sposób.
2: Dziękuję serdecznie Pani Agnieszko za te wszystkie ważne słowa. Zostawimy te słowa do refleksji, do takiego rozważenia. Agnieszka Smoląg, psycholog z poradni zdrowia psychicznego w szpitalu MSWiA w Opolu, prezeska Fundacji Intra, była moim Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Oczywiście polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Przyjemnego weekendu, pełnego refleksji w gronie bliskich osób. Dużo zdrowia, do usłyszenia. Pozdrawiam, Marzena Śmierciak.

0: Już za chwilę godzina 15, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+, plus czas na wiadomości. A w nich będziemy w przechodzie na dorocznych rozgrywkach piłki prądowej. Powiemy także o trzecim opolskim wieloboju pożarniczym. Politycy będą mówić o referendum dotyczącym polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynam od informacji dla kierowców. Uwaga, droga wojewódzka 114 w Szczelicach, to powiat prudnicki, jest zablokowana. Tam osobówka zderzyła się z traktorem. Według wstępnych ustaleń jedna osoba mogła odnieść obrażenia. Na miejscu są trzy zastępy straży. Utrudnienia także w Jaczowicach, to powiat opolski. Tam w samochodzie osobowym wystrzeliła opona. Na miejscu jest również jeden zastęp strażaków. Wbicie piłkę do bramki strumieniem wody ze strażackiego węża. Tak w skrócie można opisać

0: zespół wygrywa tak naprawdę.
1: Mieszkańcy Przechodu są dumni z organizacji turnieju.
2: Właśnie przez ten Wasserball Przechód jest tak znany. Jak się wspomni Wasserball, wszyscy wiedzą, że to jest w Przechodzie.
3: Nasi przodkowie wcześniej również bawili się w takie zawody, ale były te motopompy nie jak dzień dzisiejszy na paliwo, tylko były motopompy mięśniami napędzane i po prostu również się bawili.
4: I tak na co roku jest super zabawa, także fajnie to przyjechać, zapraszamy wszystkich.
1: Radio Polo Biało, turniej patronatem medialnym, a w Przechodzie jutro pojawi się nasza ekipa w ramach akcji Wakacje w Radiowozie. Na mieszkańców będzie czekać plenerowe studio, radiowe gadżety, a także fotobudka.
5: To dzieje się teraz w regionie.
1: Na boisku sportowym w Kadłubie Turawskim rozpoczyna się trzeci opolski wielobój pożarniczy. W tegorocznej edycji bierze udział 20 drużyn reprezentujących jednostki OSP z powiatów opolskiego, oleskiego i kluczborskiego oraz z miasta Opola. Strażacy będą rywalizować w trzech konkurencjach: ratowniczym torze przeszkód, sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Zawody właśnie się rozpoczynają wielobojem młodzieżowych drużyn pożarniczych. O godzinie 17 zaplanowano wielobój seniorów, a o 19 wręczenie nagród, a na zakończenie o godzinie 20 zabawa taneczna.
5: Radio Opole, twoje źródło informacji.
1: Obywatele powinni wypowiedzieć na temat złej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, przekonuje doradca w kancelarii prezydenta Szymon Stachowiak. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Szymon Stachowiak powiedział, że głos społeczeństwa byłby wzmocnieniem rządu w negocjacjach z Unią. Dodał, że unijne cele klimatyczne są szkodliwe m.in. dla Polski.
6: My dzisiaj potrzebujemy tej dyskusji. Senat uchylał się od niej za pierwszym razem, sugerując tezę, że nie przeprowadzą referendum z pytaniem, które ma w sobie zawartą tezę. My dzisiaj daliśmy im drugą szansę. Stwórzmy silne narzędzie na arenie międzynarodowej, pod którym podpisze się kilkanaście milionów Polek i Polaków.
1: To nie jest referendum klimatyczne, tylko antyeuropejskie, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Polityk przypomina, że kiedy Unia ustalała neutralność klimatyczną do 2050 roku, premierem był Mateusz Morawiecki.
7: Tak zwane Fit for 55, czyli redukcja CO2 o 55%. Mateusz Morawiecki, jeżeli chciałby w tym referendum wziąć udział, bardzo ciekaw jestem jego opinii na temat tego, czy popełnił błąd wtedy, zgadzając się na to. My byliśmy zawsze sceptyczni i w związku z tym naciskamy, pracujemy, a w ostatnich miesiącach nie mamy sukces rzeczywiście, jeżeli chodzi o też zmianę wszystkich norm, które były wcześniej przyjmowane.
1: W połowie lipca Komisja Europejska zaproponowała złagodzenie jednego z najważniejszych praw klimatycznych. Bruksela opublikowała reformę ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 25 stopni za oknami, a ciśnienie to 1010 hektopaskali. W regionie dziś zachmurzenie małe, wiatr słaby i umiarkowany, choć na południu regionu może być porywisty. W nocy także mało chmur i temperatury minimalne od 13 do 15 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. Temperatury maksymalne od 30 do 32 stopni. W niedzielę wiatr słaby i umiarkowany, po południu porywisty.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legendą.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
10: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
11: Wszyscy się na ciebie skarżą.
12: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
10: Zejdź mi z oczu.
12: Co za idiot.
13: Nie chcę cię tu widzieć.
11: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
14: Co z tobą jest nie tak?
12: Jesteś nikim.
11: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
15: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
16: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż

0: Nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.
0: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
1: 8

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec i zapraszam na program Co w trawie piszczy, a dzisiaj porozmawiamy między innymi o tym, jak natura może wspierać nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Gościem naszej audycji będzie pani Marta Owsiak, zielarka, fitoterapeutka i aromaterapeutka, prowadząca holistyczną przestrzeń zdrowia w Dobrzeniu Wielkim. Między innymi pani Marta opowie o ziołach, o aromaterapii i o tym, jak w odpowiedzialny sposób korzystać z darów natury. Nie zabraknie także rozmowy o spacerach zielarskich, edukacji przyrodniczej i odkrywaniu roślin, które rosną tuż obok nas. Ja jeszcze z panią Martą osobiście się nie poznałam, więc z niecierpliwością czekam na to spotkanie i muszę państwu przyznać, że to taki prezent, że pani Marta zgodziła się na dzisiejsze spotkanie i rozmowę, a zatem zapraszam was bardzo serdecznie, bo o tym, że natura może nas wspierać, warto pamiętać. Zostańcie z Radiem Opole.

0: A zatem, drodzy Państwo, tak jak zapowiadałam, już jest mój dzisiejszy prezent, czyli pani Marta Owsiak, już Marta Zielarka, fitoterapeutka, aromaterapeutka, prowadząca holistyczną przestrzeń zdrowia w Dobrzeniu Wielkim. Dzień dobry, cześć Marta.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Od razu to rozszyfrujmy, bo ja na pierwszy rzut oka już pomyliłam nazwę fitoterapeutka z fizjoterapeutką. No tak. Właśnie, na czym polega ten zawód fitoterapeutka, bo to jednak określenie trochę mniej popularne w takiej przestrzeni powszechnej.
1: Tak, dokładnie, ale to się jednoznacznie wiąże z zielarstwem, ponieważ fito od roślin to jest jednoznaczne powiązanie po prostu ze specjalistą od roślin, z zielarzem, fitoterapeuta. Także potocznie się mówi zielarz, fitoterapeuta. To jest jedno sformułowanie na tą samą osobę.
0: A gdybyśmy w skrócie właśnie mogły powiedzieć, tak naprawdę czym ty się zajmujesz, bo jednak wymieniłam kilka tych funkcji i sama nazwa holistyczna przestrzeń zdrowia, no jest taka bardzo szeroka. Gdybyś ty miała powiedzieć, czym właściwie się na co dzień zajmujesz, to jak mogłabyś to określić?
1: Ja prowadzę swój gabinet naturoterapii i w tym gabinecie wspieram ludzi w powrocie do zdrowia takiego szerszego, nie tylko fizycznego, ponieważ my naturoterapeuci jakby jesteśmy od tego, żeby wspierać, nie leczyć, lekarze są od leczenia, ale my wspieramy dodatkowymi rzeczami, takimi naturalnymi, więc no moją pasją są zioła między innymi i aromaty, no to aromaterapia to też wiąże się z ziołami, ponieważ sama destyluję i przerabiam, tworzę olejki i hydrolaty, które później wykorzystuję też w mojej pracy z klientem w gabinecie.
0: Zanim zaczęłyśmy rozmawiać, to oczywiście, drodzy słuchacze, wy tego nie widzicie, ale ja wam opowiem. Marta przyszła z takim koszem lawendy, ma tutaj pełno olejków i przed rozmową tutaj w naszym studiu pryskała się czymś. Co to było i dlaczego właściwie?
1: Mam tutaj w koszyku kilka destylatów, hydrolatów. No to jest hydrolaty, my stosujemy, ogólnie znamy w kosmetologii, jako mgiełka nawilżająca, ale one, te hydrolaty, które ja tworzę, które ja używam też sama już od lat wielu, one są zebrane z naszych tutaj terenów opolskich, głównie z Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, bo ja mieszkam w tych okolicach i to moją ukochaną taką rośliną, bardzo dużo roślin lubię, ale ukochaną jest właśnie hydrolat sosny i to się nim psikałam tutaj.
0: Ja czuję to teraz tutaj?
1: Możesz tak, tak.
0: I to się miesza teraz z lawendą, która
1: troszkę
0: jest tutaj
1: z lawendą,
0: obok.
1: Tak, więc tu bukiecik będzie w prezencie lawendy.
0: Ale pachnie
1: i
0: to.
1: Lawenda też, no my znamy lawendę jako uspokajacza, prawda? Jako ta, która koi nerwy, emocje.
0: No, ciekawe, czy nam niby zadziałało.
1: Możesz sprawdzić, dlatego zostawiam, sprawdzisz. Ale ona, też tutaj mam właśnie hydrolat lawendowy, ponieważ jest bardzo fajnym surowcem do tego, żeby zrobić, no olejki lawendowe są jedne z najbezpieczniejszych olejków, to właśnie lawendowy, nie tylko na nerwy, stres, ale właśnie na oparzenia, na jakieś rany, na ukąszenia, jeżeli nas ukąsi komar, ugryzie, to jak najbardziej olejek stuprocentowy, taki naturalny, można sobie zastosować, żeby uśmierzyć ten ból i żeby po prostu przestało swędzić, więc to są, akurat jeśli chodzi o lawendę, to jest tak wszechstronne zastosowanie, że warto skorzystać i warto o tym poczytać jeszcze, żeby każdy się tutaj dowiedział w swoim zakresie, aczkolwiek ja namawiam do tego, żeby korzystać z tego, co my mamy i gdzie my mieszkamy, ponieważ nasz ten teren jest tak bogaty i też historycznie, jeśli chodzi o przerabianie sosny czy igliwia innych drzew iglastych, że to nie wiem, czy każdy wie, ale w pokoju, w miejscowości Pokój, w Stobrawskim Parku Krajobrazowym kiedyś było uzdrowisko. No i tam też okazało się, no nie mam, to tylko wiem z takich źródeł, że tak powiem, przekazywanych z ust do ust, że była największa w Europie produkcja właśnie przerobienia igliwia. Tak, ze względu na to, że tej sosny mamy tutaj i świerków, innych iglaków dookoła mnóstwo, to tutaj właśnie to był przełom XIX-XX wiek, 1847 to było to uzdrowisko. Tutaj też przy doktorze Freudzie, nie mam tego sprawdzonego, ale słyszałam, że to jest też rodzina tego słynnego Freuda, psychiatry, więc tutaj przy tym uzdrowisku funkcjonowała taka przetwórnia właśnie igliwia sosnowego i wykorzystywano ekstrakt sosny między innymi do celów uzdrowiskowych, kąpano pacjentów, kąpiele uzdrowiskowe były właśnie w tym igliwiu i w tym ekstrakcie prowadzone, także a jeszcze jest taka ciekawostka, bo w procesie dystylacji my mamy później ten odpad, czyli jakby wysuszone te igliwie. I to ta wytwórnia, która miała miejsce w pokoju, ona sprzedawała te igliwie do niemieckich kolei. Niemcy po prostu wyścielali tym igliwiem meble tapicerowane w swoich kolejach, ponieważ sosna ma właściwości bakteriobójcze, przeciwdrobnoustrojowe, więc tam nic, żadne, że tak powiem, robactwo nie wchodziło. Te meble tapicerowane były bardzo super jakość po prostu, więc tak sobie przetwarzali to już wtedy w tych czasach. I to funkcjonowało do 20 lat XX wieku. No tak, także no wojna później wszystko, że tak powiem, zniszczyła, ale mamy taką naprawdę fajną historię tutaj związaną z sosną, z igliwiem, którą chciałabym przekazywać i jakby powrócić do tego, co tutaj się na tych naszych ziemiach opolskich działo.
0: Dla mnie to zdecydowanie odkrycie, bo słyszę to po raz pierwszy, a zatem już potwierdziła się moja zapowiedź dzisiejszego programu, że spotkanie z Tobą to dla mnie dzisiaj prezent. Drodzy słuchacze, zostańcie z Radiem Opole. Do rozmowy z panią Martą Owsiak wrócimy. Hey!

0: naszym studiu. Dzisiaj w programie Co w trawie piszczy pani Marta Owsiak, zielarka między innymi, która zajmuje się zapachami. Już odkryłam, że także historią tych naszych terenów opolskich, które nawet w tym programie mają fajną historię, ale też niosą dużo dobrodziejstwa. I dzisiaj rozmawiamy o naturze, o tym, że warto korzystać z tego, co jest blisko nas. Zanim będziemy rozmawiać o tych wszystkich szczegółach, bo ja już mam kilka pytań na tej liście, ale muszę sobie zapisać, żeby nie zapomnieć ich zadać, to w którym momencie w twoim życiu, bo ty jesteś w ogóle stąd, z tego regionu opolskiego jesteś?
1: Tak, ja się urodziłam w Opolu.
0: Ale w którym momencie u ciebie zrodziła się ta pasja do natury i przerodziła się ją w taki zawód bardzo profesjonalny?
1: To było dokładnie 10 lat temu, ponieważ no, w moim życiu zadziały się smutne rzeczy i mój organizm zareagował w to po prostu od razu. Ja zaczęłam bardzo chorować. Śmierć członka rodziny, bardzo bliskiego, spowodowała to, że mój organizm po prostu, że tak powiem, wcisnął czerwony guzik, stwierdził, że nie będzie już funkcjonować i zaczęłam chorować. Ja chorowałam bardzo, przez prawie cały rok brałam co miesiąc bardzo duże ilości antybiotyków i to trwało właśnie niecały rok. W każdym razie to też pokazuje, ja dopiero wtedy, kiedy tak mną tąpnęło zdrowotnie, zaczęłam odkrywać świat ziół, ponieważ ta taka tradycyjna farmakologia nie za bardzo mi pomagała. Więc stwierdziłam, że muszę sobie troszkę poszukać innych jeszcze sposobów i powoli zaczęłam czytać, dowiadywać się czegoś więcej i to się u mnie sprawdzało, po prostu. Ja stawałam na nogi, czułam się lepiej, no dalej uczęszczałam do lekarzy, bo to wszystko pod okiem specjalistów musiało się odbywać, ale te zioła, wtedy to była taka moje duże zdziwienie i taka, oczy mi się zaczęło otwierać i taka zaczęła się, że tak powiem, miłość tworzyć między mną a ziołami, ponieważ to mi realnie pomagało. I to było 10 lat temu i pamiętam do dzisiaj, że ja jak zauważyłam te różnice w tym, jak ja wyglądam, bo to miałam duże rzeczy też, takie problemy skórne później od tych antybiotyków, bo to wiadomo, że organizm jest zagrzybiony, po prostu nasza jelita, więc na skórze wszystko wychodzi. I byłam zdziwiona, jak leki, stałam się po prostu na niektóre antybiotyki i leki oporna, a na zioła nie. Więc wtedy to był taki...
0: Jaką moc mają zioła, wbrew pozorom.
1: Dokładnie, więc wtedy to był taki moment, kiedy ja otworzyłam oczy, no bo sama byłam w potrzebie i zioła były tym, co mi po prostu pomogło i chciałam, weszłam w taki po prostu taką fazę, jak najwięcej nauczyć się o tym i gdzieś tam po rodzinie, po znajomych już się wtedy zaczęły pierwsze mieszanki ziołowe gdzieś tam, więc to no, na własnej skórze, no tak mi się życie potoczyło, że na własnej skórze się przekonałam, jaką moc mają zioła i to ta miłość trwa do dzisiaj.
0: A zioło, które było takim pierwszym, które ciebie zadziwiło i które odkryłaś, które tak naprawdę spowodowało, że zaczęłaś zgłębiać tę wiedzę, które zadziałało po prostu na ciebie?
1: No to są zioła z wroty czpiołun. To są mocne dosyć zioła, ale takie typowo oczyszczające i nie tylko, ale to były pierwsze zioła, które naprawdę zaczęły robić dobrą robotę w moim organizmie wtedy.
0: I to są zioła, które pozbierałaś, które zbierałaś tutaj z naszych terenów opolskich, rzeczywiście w okolicach Popielowa, Dobrzenia Wielkiego, Zaodrze.
1: Jak najbardziej. Znaczy tutaj w ogóle teren nad Odrą są bogate w zioła, więc tu krwawnik, wrotycz z piołunem jest troszkę ciężko, zależy też jaką odmianą, ale wrotycz, no teraz mamy bardzo fajny sezon na zbiór, bo kwitnie pięknie, więc my musimy wiedzieć też, że rośliny mają cudowną moc i pojawiają się wtedy, kiedy my je potrzebujemy.

0: trzeba być uważnym na to, co jest blisko nas, tak. Bo chciałabym też podkreślić to, że natura jest o tyle dobrze skonstruowana, że kiedy my żyjemy na jakimś terenie, tak to rozumiem, to natura nam dostarcza wtedy pomocnych rzeczy w tym danym momencie. Też już o tym słyszałam.
1: Dlatego ja też jestem za tym, żeby stosować zioła rodzime i te, które najbliżej nas, że tak powiem, rosną. Ponieważ jest takie powiedzenie wśród zielarzy, pokaż mi swój ogródek, a powiem ci, co ci dolega.
0: Naprawdę?
1: To jest, tak,
0: na czym na to takiej, polega?
1: No właśnie na takiej zasadzie, że pokaż mi, co rośnie wokół ciebie, a ja powiem ci, z czym masz problemy. Ponieważ wokół nas pojawiają się te rośliny, których my potrzebujemy. Żeby na przykład, no często też teraz nagminnie na wiosnę, no wszędzie jest pokrzywa, wiadomo, podagrycznik, który jest nad nemoczanową cudownym ziołem. Ludzie z tym walczą. Jeżeli by zaczęli używać, dodawać do sałatek, czy pić herbatki, suszyć, robić napary, odwary, maceraty, to te rośliny się uspokajają i już tak nie, tak intensywnie nas nie zalewają swoją obecnością.
0: No ale kiedy ktoś bardzo mocno ingeruje na przykład w swój ogród.
1: O tak.
0: No to właśnie, no to ingerować czy nie ingerować? Ja ostatnio, od kiedy nagrywałam kilka programów właśnie tych, czyli co w trawie piszczy i rozmawiam z ludźmi, to zaczynam się zastanawiać nad swoim ogrodem, czy aby na pewno tak on powinien wyglądać, bo nagle te łąki kwietne, nagle ta natura jest mądrzejsza i ja nie wiem, czy ten trawnik tak skoszony i pilnujący, już ostatnio powiedziałam, no nie koście, musimy zobaczyć, co wyrośnie.
1: Tak, no i masz rację. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby zostawiać, wiadomo, że mamy różne potrzeby, ale żeby tak z taką uważnością podchodzić do tego, co rośnie wokół nas, żeby się po prostu zatrzymać i to, co się pojawia i intuicyjnie też zbierać. Teraz już jest tyle aplikacji, tyle książek, że naprawdę to nie jest problem wyczytać o danej roślinie, o ich właściwościach, ale też jeżeli ktoś ma zawsze jakiś problem i się boi, ja to rozumiem jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli są osoby, które przyjmują leki, ponieważ też zioła wchodzą w interakcję z lekami, więc tu trzeba być uważnym, to zachęcam do po prostu skonsultowania z jakimś fitoterapeutą, zielarzem najlepiej, żeby po prostu sobie nie zrobić większej krzywdy, bo zioła mają moc, pojawiają się wokół nas z jakiegoś powodu, ale też z głową do nich trzeba i z wielkim szacunkiem i pokorą podchodzić.
0: Ale to też znaczy, że jeśli zobaczymy na przykład jakąś wioskę, jakąś miejscowość podopolską i rzeczywiście na tych łąkach rosną podobne właśnie rośliny, zioła, to znaczy, że ta cała populacja, no nie chcę tak mówić, ale to znaczy, że ci ludzie najprawdopodobniej chorują na podobne dolegliwości? I to też o tym świadczy ich tryb życia, ich tryb funkcjonowania, emocje, to wszystko się wiąże?
1: Wszystko, tak, no my jesteśmy ze sobą wszyscy połączeni. Choćbyśmy nie chcieli sąsiadem, jesteśmy połączeni.
0: Ojejku.
1: I lokalnie, regionalnie, jak najbardziej, więc to tylko jedna osoba będzie miała tego świadomość i będzie zbierać i stosować, albo będzie sobie robić kurację po prostu, bo to też nie chodzi o to. Nigdy nie używamy jednego zioła przez cały rok. Zioła, natura się zmienia, my też się zmieniamy i nasze potrzeby w ciągu roku są zmienne. Czego innego potrzebujemy na wiosnę, po zimie, więc inne rośliny wtedy kwitną i się pojawiają, a czego innego już pod koniec roku, szykując się na zimę, więc jakby tutaj trzeba być po prostu uważnym na naturę i mieć te chęci poznania jej i siebie przede wszystkim, ale tu wtedy trzeba się po prostu zatrzymać i poobserwować trochę siebie. No więc w tym dzisiejszym świecie to jest nie lada wyzwanie, wiem.
0: No tak, ale jak obserwować siebie świadomie, nie? Jeśli nie mamy żadnego pojęcia na ten temat.
1: Ja zawsze wszystkim teraz zwłaszcza polecam po prostu kąpiele leśne, czyli spacery do lasu. Jeżeli my damy sobie tylko taką przestrzeń, ale nawet jeżeli nie mamy lasu obok, nie mieszkamy gdzieś przy lesie czy przy parku, to naprawdę znaleźć sobie spokojne miejsce, żeby troszkę pobyć w tej ciszy, ponieważ my wiemy, co nam dolega. Mamy taką świetną intuicję, nasz głos wewnętrzny, że my wiemy, z czym jest, że tak powiem, praca do zrobienia, co nam dolega, co nas martwi, męczy i po prostu w tym kierunku pójść. Ale do tego jest potrzebna też cisza i takie, mówię, no, uważne spojrzenie na siebie.
0: Drodzy Państwo, a zatem do naszego uważnego spojrzenia na siebie i do natury wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj w programie Co w trawie piszczy zerkamy na to, co wokół nas i zerkamy też z Martą Owsiak na rośliny, które są blisko nas, które mogą nam pomóc. Wspominałaś o tym, że kąpiele leśne mogą nam pomóc, że warto wsłuchać się w siebie, ale ja ostatnio tak słuchając różnych historii, też swoich, bardzo częstą taką przyczyną i takim powodem, który jest jakby dobry na wszystko, jest stres. A dolega ci coś, a to zestresowana, a to rzeczywiście tak jest?
1: Stres jest wszechobecny, to prawda. Już od małych dzieci po seniorów, bo z seniorami współpracuję też na co dzień, jest on widoczny i to jest w tych czasach, bym powiedziała, plaga.
0: Czyli rzeczywiście, to jest plaga.
1: Tak, jest plaga i ja bym nie powiedziała, że stres jest jakby takim problemem dużym, bo on jest, był i będzie. Niezależnie od czasów, w których przyjdzie nam żyć, będzie ten stres. Tylko problemem jest to, że ludzie zapominają, jak sobie radzić z nim. I to jest to, bo mamy naprawdę większość rzeczy, które są, powiem kolokwialnie, na stres, mamy za darmo i dostępne od ręki. Tylko trzeba po prostu się zaangażować i znaleźć troszkę czasu. Ponieważ te kąpiele leśne, o których wspominałyśmy wcześniej, no to już Japonia była takim, że tak powiem, prekursorem tego hasła i kąpiel leśna, tej nazwy nawet, to powstało w 80-tych latach XX wieku. To nie jest coś, co się narodziło wczoraj. Lekarze w niektórych krajach, no w Japonii to już jest standard, a w Nowej Zelandii lekarze medycyny akademickiej przepisują kąpiele leśne, czyli wyjście do lasu swoim pacjentom, żeby zredukować właśnie ten stres, napięcie, ponieważ coraz, ja też to widzę w gabinecie, stany lękowe, stres, to jest coś, co po prostu, ja nawet nieco druga osoba, ale myślę, że większość z nas się boryka.
0: Ale myślisz, że technologia wszechobecna ma na to duży wpływ właśnie?
1: Zdecydowanie, ponieważ ona jest takim czynnikiem, który nas od tej natury zabiera.
0: Tak, odciąga.
1: Więc odciąga.
0: Na długie godziny.
1: Dokładnie, więc my wiemy, jakie są statystyki, ile spędzamy czasu przed komputerem, telewizorem, dzieci przed tabletami, telefonami. Jeżeli my spędzamy ten czas w taki sposób, to nie spędzamy go tak jak się, no ja jestem, urodziłam się w latach 80., więc w moich czasach dzieci ganiały po podwórkach od rana do wieczora. I mówię, że jeszcze wtedy jakby pamiętam te czasy takie, gdzie się naprawdę dużo przebywało na dworze, ale też te kontakty społeczne. To bardzo wszystko miało na nas wpływ i my sobie, widzę, też potrafimy lepiej poradzić z niektórymi rzeczami niż teraz te młodsze pokolenia. No ale jednak, jeżeli znajdziemy ten czas, żeby pójść na ten spacer do lasu, to ja gwarantuję wszystkim, jak się zaczną zmieniać, jak się zacznie zmieniać nasze życie, ponieważ my po takim spacerze wracamy, jesteśmy uspokojeni, bardziej. Nam się, to są już badania zrobione na ten temat, gdzie nam się uspokaja tętno. Jeżeli ktoś ma problem z sercem, a teraz nadciśnieniowców jest bardzo dużo, to jest wysyp ludzi, coraz młodsze osoby biorą tabletki na nadciśnienie, więc tutaj ten spacer do lasu, oprócz tego, że ma wpływ na nasze zdrowie takie psychiczne, to też i na typowe oczyszczenie układu oddechowego, bo też są na to badania. Drzewa wydzielają fitoncydy, to są substancje, których my nie widzimy, nie czujemy, ale on, wokół siebie, one na kilka metrów nawet, brzozy, sosny, to są te takie najbardziej pospolite drzewa.
0: I takie bardzo polskie.
1: Takie bardzo polskie, pospolite, gdzie naprawdę nie trzeba iść do lasu, tylko wystarczy naprawdę znaleźć zielony teren, czy to park, żeby poprzechadzać się gdzieś z pół godziny, jeżeli ktoś ma 10-15 minut, od tego zacząć, ale warto pójść, ale nie z telefonem w ręku, bo ja też to często spotykam, że ludzie chodzą na spacery do lasu, ale telefon czy słuchawki i tam się dzieje po prostu coś, co... Nie. Mamy wszystko zostawić, odłączyć albo schować do torebki i iść.
0: I słuchać dźwięków natury?
1: Tak, ptaki, ten szum, dokładnie, bo to jest to, co nas koi. My nawet możemy się na początku z tego śmiać, ale zobaczymy, jak my wychodząc z lasu się będziemy czuć. I jak to później przełoży się na takie współżycie w domu, z dziećmi, naprawdę to jest w pracy później. To...
0: A taki spacer z dziećmi?
1: To jak najbardziej.
0: Tylko, że dzieci też inaczej obcują tak naprawdę. naprawdę z lasem. I tutaj mam zawsze taką, nie wiem, wątpliwość, bo z jednej strony mamy być uważni, zrelaksować się, ale kiedy idziemy z małym dzieckiem do lasu, ono zupełnie inaczej postrzega ten świat. Ja mam na przykład takie lęki, od razu ci powiem, małe dziecko, już tutaj babcia w tle, która mówi, oj, kleszcze, wszystkie zagrożenia.
1: Ale to kleszczami się wszyscy przejmują zawsze, a już na naszej trawie, przed blokiem, przed domem no jest tyle kleszczy, że naprawdę wystarczy dobre zabezpieczenie w postaci też olejków naturalnych.
0: No właśnie, jaki olejek ty polecasz na przykład, taki naturalny?
1: Lawenda też odstrasza, ale wrotyczowy, goździkowy, cynamonowy, te są też świetne olejki, tylko wtedy trzeba uważać i najlepiej rozrobić je w jakimś hydrolacie, spsikać buty, całe ciało można też, w zależności też od dziecka, w zależności od wieku dziecka, ale jak najbardziej cytronella, tutaj takie cytrynowe.
0: Cytronella?
1: Tak, to też, więc
0: w ogóle
1: to odstrasza.
0: Nie wiem na ten temat,
1: to
0: tak?
1: odstrasza, więc jak najbardziej są naturalne sposoby, ale ja też uważam, że jak przechodzimy, od razu ściągamy ubrania, bierzemy prysznic, więc są metody, które nie bać się wchodzić do lasu. Las nam krzywdy nie zrobi.
0: No właśnie, o tym ostatnio też rozmawiałam z takim panem z Miro z Lasu. Taki ma po prostu pseudonim w internecie i on też bardzo zachęcał do tego, ale do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.
2: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?

0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 16, czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich o dorocznym zdobywaniu twierdzy Nysa. Powiemy także o kłopotach hodowców trzody na Opolszczyźnie i rekordowych cenach malin.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Przemarsz kilkuset rekonstruktorów ulicami miasta rozpoczął bezpośrednie przygotowania do bitwy o twierdzę Nysa. Oddziały przemaszerowały z bastionu Świętej Jadwigi na rynek. Tam odbyło się powitanie i salwa honorowa. Były także występy artystyczne i odśpiewanie hymnu. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz uważa, że wydarzenie to jest dobrą reklamą dla miasta.
4: Te elementy związane z twierdzą Nysa, fortyfikacje, jedna z naszych twierdz zdobyła kilka lat temu tytuł turystycznej stolicy Polski i konstrukcje przyciągają pasjonatów tego typu wydarzeń z całej Polski, też z zagranicy, co nas bardzo cieszy. I myślę, że to też jest taki element budujący tę markę turystyczną naszego miasta.
3: Edward Hałajko, dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie, tym razem uczestniczył w powitaniu wojska jako widz. Jak tłumaczy, bitwa, która rozegrała się w Nysie, było to bardzo ważne wydarzenie w skali europejskiej.
5: Armia napoleońska weszła na Śląsk i po kolei zdobywała twierdzę, w tym właśnie twierdzę Nysę. Oblężenie trwało 114 dni. I właściwie skapitulowali obrońcy tylko dlatego, że już zabrakło amunicji i aprowizacji. W każdym razie dowódca generał Van Damme z wielkim szacunkiem podszedł do obrońców, komendanta twierdzy i ich potraktował bardzo honorowo.
3: Jak dodał Edward Hałajko, w muzeum w Nysie

0: technicznego dla grup producenckich, mówił minister podczas wizyty w Łosiowie.
1: Skupiając się oczywiście przede wszystkim na gospodarstwach i hodowli zarodowej, tak żeby utrzymać, rozwijać, ale też przygotowujemy rozwiązanie zmiany w planie strategicznym. 116 milionów euro będzie mogło trafić do organizacji producentów, do grup producentów rolnych po to, by podnosić, wzmacniać konkurencyjność i odporność polskich rolników, producentów związanych z produkcją mięsa i wieprzowego, i wołowego, tak żebyśmy...
0: Producenci trzody chlewnej alarmują, że przy niskich cenach skupu i rosnących kosztach produkcja przestała się opłacać. Krajowe owoce są dużo droższe niż w ostatnich latach. Mówi się o skutkach suszy, ale także intensywnych opadach. W przypadku malin ceny są najwyższe od lat, niemal się podwoiły. Za kilogram owoców trzeba zapłacić nawet 50 zł. Powodem są mniejsze zbiory po okresach upałów i ulewnych deszczach, mówi jedna ze sprzedawczyń na targowisku.
2: Ostatnio było ćwierć kilo, 12 zł.
3: A jak tak porównujemy do innych lat?
2: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się spokojnie koło 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór taki lepszy.
3: A czy jest szansa, że one będą tańsze?
2: Zawsze jesiennej, jest więcej, są tańsze, ale jak będzie w tym roku, nie.
0: O ceny owoców pytała Joanna Karp. Dodajmy, że jagody podrożały w porównaniu z ubiegłym rokiem o 100%.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Aleksander Maciejewski to kolejny zawodnik, który w najbliższym sezonie Polskiej Ligi Siatkówki będzie reprezentować barwy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. 19-letni zawodnik ostatni sezon spędził w Astrze Nowa Sól. Sezon 2026-27 w Tauron Lidze rozpocznie się 17 października. Pierwszym rywalem Kędzierzynian w walce o ligowe punkty będzie Bogdanka Luk Lublin.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Odrobinę cieplej niż przed godziną, prawie 26 stopni, a ciśnienie zmalało 1009 hektopaskali. W regionie mało chmur, wiatr jest słaby, umiarkowany, jednak na południu regionu może być troszkę silniejszy. W nocy mało chmur i temperatura od 13 do 15 stopni, a jeśli chodzi o wiatr, to będzie słaby, umiarkowany z kierunków południowych. A jutro w dzień także słabo powieje, po południu już może się trochę wiatr zmienić, będzie troszkę bardziej porywisty południowo-zachodni i zachodni, a jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowe duże i duże, a temperatury maksymalne jutro od 30 do 32 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: programie Co w trawie piszczy? Dzisiaj moim gościem jest pani Marta Owsiak, zielarka, fitoterapeutka, aromaterapeutka, która prowadzi na co dzień holistyczną przestrzeń zdrowia w Dobrzeniu Wielkim. Rozmawiamy o ziołolecznictwie, o roślinach, ale też ty na co dzień zajmujesz się, Marta, medycyną świętej Hildegardy. Wiem, że dzisiaj trochę tak podróżujemy, bo od natury do medycyny to wszystko jakby jest wymieszane, bo z natury trzeba korzystać. Co dzisiaj z tej medycyny świętej Hildegardy pozostało aktualne? O czym się mówi? Co wiąże się z naturą i na czym ty bazujesz?
1: A to dość świetne pytanie, ponieważ no, święta Hildegarda to średniowieczna mniszka, 1000 lat temu żyła.
0: Ojejku.
1: A do dziś korzystamy z jej wiedzy, jak ona pomagała, czym pomagała i to zwłaszcza wśród seniorów, ale nie tylko, bardzo cieszy się dużą popularnością, kiedy prowadzimy takie warsztaty, gdzie robimy właśnie miód z wszechłogi i gruszką.
0: No na czym to polega? To
1: jest taka receptura właśnie świętej Hildegardy, taki mus gruszkowo-wszechłogowy z ziołami odpowiednimi, bardzo dobry na żołądek, na oczyszczenie tutaj wątroby, jelit. I to się robi, można kupić, można też wykonać samemu, ponieważ tam są receptury na internecie już teraz naprawdę w wielu miejscach. Potrzebne są odpowiednie zioła, gruszka, miód. Łączy się to, miksuje, bo to jest taki musik po prostu.
0: A jak wyglądają takie warsztaty, jak ty je prowadzisz? Jak to wygląda organizacyjnie?
1: No teraz akurat bardzo często pieczemy ciasteczka świętej Hildegardy na koncentrację pamięć.
0: Naprawdę?
1: Tak, bardzo są one popularne, ponieważ no kto nie lubi słodyczy?
0: Seniorzy przychodzą i robicie to razem.
1: Tak, seniorzy i nie tylko. No tym bardziej, że no pamięć, koncentracja, więc to jest coś, co też w tej grupie jest bardzo potrzebne, chociaż już coraz młodsi mają problem z tym.
0: To już dla mnie w tym wieku.
1: Więc na takich warsztatach między innymi robimy takie ciasteczka i to jest, też przepisy są w internecie, ale mąka orkiszowa, masło, jajka i goździk z gałką muszkatołową, cynamonem. To jest właśnie taki clue tego przepisu. Bardzo szybko się je robi, nie trzeba mieć żadnego miksera, wszystko w rękach i no, do tego się pije też kawę orkiszową.
0: Orkiszową?
1: Tak, oczywiście to nie smakuje tak standardowo, ale jest bardzo korzystnie, jeśli chodzi o zdrowie.
0: A dlaczego?
1: Bo orkisz jest ogólnie dla nas bardzo korzystny, więc tu mimo tego, że on posiada gluten, bo to nie jest zboże bezglutenowe, to jednak na jelita bardzo łagodząco działa i nie ma takiego wpływu jak ta pszenica, którą my mamy teraz, że tak powiem, genetycznie tak zmodyfikowaną, że to już nie jest ta pszenica, którą się kiedyś jadło. Te chlebki, bułki, no to nam tylko po prostu robi krzywdę w jelitach, a wiadomo, że jak krzywda jest w jelitach zrobiona, to też w całym organizmie się zaczyna niefajnie dziać. Więc tutaj ten orkisz jest taki, no takim, że tak powiem, świętą Hildegardę bardzo kojarzą wszyscy właśnie z orkiszem, więc u nas na warsztatach, które ja mam okazję często prowadzić, to jest, te ciasteczka się cieszą dużą popularnością, kawy pijemy, ale też właśnie ten miód wszechwłogowo-gruszkowy, więc to też albo robimy, albo dużo o tym mówimy. Zresztą przypraw książek o świętej Hildegardy jest bardzo dużo. Korzystajmy z tego dziedzictwa, bo to jest 1000 lat temu coś Hildegarda zainicjowała i to jest przede wszystkim, muszę też tu powiedzieć, o litoterapii, ponieważ święta Hildegarda to nie jest tylko, to nie są tylko zioła, tylko są też kamienie, gdzie też pomagała sobie kamieniami, czyli litoterapia i wspierała zdrowie swoich pacjentów kamieniami. Na przykład jaspis pokładziony tutaj na mostek, na serce, uspokajał serce. Więc wszyscy, którzy mają problemy z arytmią, to tutaj kamień taki naturalny, jaspis, on jest taki koloru ceglanego, polecam serdecznie. Więc święta Hildegarda to jest też taki, że tak powiem, szeroki wachlarz. Nie tylko zioła, ale też kamienie.
0: A to jest też tak, że te warsztaty niosą też inne korzyści oprócz wiedzy, czy to spotkanie, ta wymiana doświadczeń, to jeszcze wzmacnia jakby działanie tych wszystkich produktów? To jest jakiś taki skutek uboczny takich warsztatów?
1: To jest też to, co ja zawsze mówię na początku warsztatów, że my jak robimy cokolwiek, i ja też zachęcam do tego, żeby to praktykować, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej o uważności, tak żebyśmy na co dzień też pracowali z intencją. I też my właśnie na tych warsztatach też mamy zazwyczaj intencję, albo wspólną, albo każdy swoją, i już w trakcie wykonywania czy mieszanek ziołowych, czy tych ciastek, czy różnych innych rzeczy, robimy to przede wszystkim z intencją. Bo no, nasze myśli mają też moc, nasze słowa mają moc, nasze czyny mają moc. Więc jeżeli my o czymś mówimy i też na warsztatach i nie tylko, pomyślimy pozytywnie i jeszcze wykonamy coś z takim dużym ładunkiem emocjonalnym, pozytywnym, no to jak to ma nam nie pomóc?
0: Więc... Jeszcze z taką miłością. Oj, wędrujemy dzisiaj po takich strefach. Drodzy słuchacze, do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Wędrujemy dzisiaj po takich strefach, które ja lubię zgłębiać, ale wiedza, różne doświadczenia, zwłaszcza związane z naturą, wydaje mi się, że są ciekawe, interesujące z czasem, kiedy poszukujemy właśnie różnych rozwiązań. Jeśli chodzi o zdrowie, zdrowie jest w ogóle najbardziej motywujące, nie? Ono jest najważniejsze. Potem z wiekiem coraz bardziej zaczynamy się zastanawiać nad różnymi tematami i ja tak widzę po sobie. I potem się okazuje, że nagle zaczynamy wracać do korzeni, babka mówiła i gdzieś te mądrości, nawet na przykład mojej babci, akurat w moim przypadku Ołmy, gdzieś zaczynam kojarzyć te fakty, że przecież ona zbierała. Ostatnio też w programie mówiłam, że mój tato już jest na emeryturze i zaczyna chodzić z koszem pełnym pokrzywy. I ja mówię, tato, po co ci ta pokrzywa? A on tam już miał swój plan, bo jego babcia też zbierała. Więc jednak niby jesteśmy tacy już nowocześni, ale dzisiaj we współczesnych czasach musimy coraz bardziej, ostatnio też o tym w programie mówiłam, być niezależni, ale z drugiej strony żyć w grupie, w tych kręgach, które się wzajemnie wspierają. Ty, zajmując się tym ziołolecznictwem, co na przykład polecałabyś? Jakie zioła z takiego naszego terenu, jak obserwujesz na przykład też opinie ludzi, które zioła, które rytuały tobie się sprawdzają, które są blisko nas, z których możemy korzystać i o których warto pamiętać?
2: Jak wspomniałaś o twoim tacie, i po krzywie, pozdrawiamy tatę.
1: To już wiesz, na co choruję.
2: Znaczy, pokrzywa jest taka też wszechstronna, że tu można by było strzelać, ale ja...
1: On to zbiera, bo babcia zbierała, jego mama, i mu się tak chyba przypomina.
2: No, bo to jest to właśnie to takie tradycyjne zbieractwo, że nie wiemy, po co to robimy, ale robimy, bo nasze, że tak powiem, przodkowie nasi tak robili. Tak. No, ale bardzo dobrze, bo to my mamy we krwi. I ja się cieszę, że ludzie do tego wracają. I zioła się zrobiły znowu modne. Ja się bardzo cieszę, nie mam nic przeciwko temu i się cieszę, jeżeli coraz więcej osób się tym zaczyna zajmować, bo to o to chodzi, żebyśmy wrócili do tego, czym się zajmowały nasze prababki, ponieważ wtedy nie było takiego dostępu do informacji. Ludzie coś robili z pokolenia na pokolenie, ale dlaczego? Ponieważ to wynikało przede wszystkim z czego? Z obserwacji. My teraz mamy troszkę problem z tą obserwacją, bo my jesteśmy tak przebodźcowani na co dzień, że my nie widzimy, co nam służy, co nam nie służy, po prostu, a one wtedy, te nasze babcie, wiedziały, że jak tutaj masz ranę, babkę lancetowatą, robiło się plasterek z babki lancetowatej. Tutaj problemy z krwią, czy dla kobiet pokrzywa też, która też wzmacniała tą krew. Czy po zimie, właśnie ta pokrzywa, o której wcześniej wspominałaś. Ja polecam przede wszystkim spojrzeć właśnie na tą pokrzywę, którą zazwyczaj wszyscy walczą, bo ona jest bardzo długo przez rok. I to jest takie pospolite...
1: Jest jej dużo,
2: jest na wyciągnięcie ręki. Pospolite ziółko polskie bardzo.
1: A co możemy z pokrzywą robić? W czym nam ona może pomóc i jak możemy wykorzystać? Robić też olejki możemy?
2: Ja z pokrzywę akurat destylowałam, więc hydrolat robiłam. Olejków wtedy roślina miała mało, a nie udało mi się pozyskać fajnej ilości, ale hydrolat jak najbardziej, ale pokrzywa przede wszystkim działa oczyszczająco. Więc to oczyszczenie na krew i limfę, którą my potrzebujemy po zimie, to jest zioło numer jeden. Więc dodajemy do sałatek, rosołów, na kanapkach, jeżeli jest taka malutka.
1: Normalnie do jedzenia.
2: Dokładnie. Możemy ją sparzyć, suszyć, pić. Później w ciągu...
1: Ale sparzyć najpierw, nie? Żeby też ją oczyścić?
2: Ja powiem tak. Jeżeli ta pierwsza tak wychodzi, to ja ją tak na surowo też jem. Więc
1: naprawdę?
2: Tak. Więc spokojnie, ale...
1: Spokojnie, ja w tym programie już słyszałam takie historie, więc coraz bardziej się przekonuję.
2: Ale jeżeli ktoś się boi, to jak najbardziej wysuszyć i pić. Robić tak zwane napary i pić jak najbardziej, ponieważ to nie tylko oczyści limfę, ale też krew. Wzmacnia przede wszystkim organizm. Ale pokrzywa już później, jak zaczyna kwitnąć i pojawiają się tam takie orzeszki, to się mówi na to. To jest też bomba witaminowa. One to już są tak przy jesieni bardziej, po lecie. To jest dopiero takie wzmacnianie organizmu, także on cały rok i te kolejne fazy wzrostu pokrzywy, to nie jest tylko ta pierwsza wiosenna, więc zbieramy pokrzywę po prostu tyle, ile ją widzimy i za każdym razem, w każdym czasie, o każdym czasie i przerabiamy. Jeśli oczywiście nie pijemy jej cały czas, bo to też trzeba powiedzieć, że trzeba zrobić przerwy w takiej kuracji typowo ziołowej, ale zbieramy, suszymy i niech ona będzie. Tak jak kiedyś u naszych babek, babci zawsze były zioła, babka lancetowata, pokrzywa, wszystko inne, dziurawiec, robiły maści, maceraty, oleje. Dziurawiec ma szerokie zastosowanie wspomagające przy leczeniu też depresji. To już są na to badania. Ona nie wyleczy depresji. Tutaj chcę oczywiście o tym wspomnieć, ale wspiera w trakcie leczenia. Więc naprawdę...
1: Bo jakie ma właściwości?
2: No to w zależności od tego, czy my go zalejemy alkoholem, olejem, czy zrobimy herbatkę. Rośliny są tak cudowne, że jak je potraktujemy, tak będą wpływać na nas. Jeżeli wypijemy herbatkę, czyli zrobimy taki zwykły napar, zalejemy wodą, no to oczyści nam fajnie drogi żółciowe, nam wzmocni żołądek, jelita, tutaj ten układ trawienny. Jeżeli zalejemy alkoholem i zrobimy nalewkę i w mikrodawkach będziemy kurację robić, no to to jest właśnie wtedy działanie takie na lęki, stany depresyjne w tą stronę. A macerat olejowy, czy jak zalejemy olejem i wtedy ona cudownie się zmieni na kolor czerwony, ma wtedy taki macerat, to często stosowane jest na bóle mięśniowe, stany zapalne właśnie, więc jak najbardziej wtedy do takiego przykładania, do robienia różnych takich, że tak powiem, nawet jak ktoś ma problemy po prostu ze stawami.
1: Drodzy Państwo, ja powinnam robić notatki, ale nie będę robić notatek, bo oczywiście będę mogła odsłuchać sobie rozmowę z Martą Owsiak, która zajmuje się ziołolecznictwem, chociaż dzisiaj to coraz bardziej niebezpieczne słowo, więc nie będę go używać, ale takim wspieraniem się ziołami, bo do tego tak podchodzimy bardzo świadomie, bo medycyna to medycyna, wiadomo, ale warto też, żeby korzystać z dobrodziejstwa, które jest wokół nas. Zostańcie z Radiem Opole do naszej przyrodniczej, naturalnej rozmowy. Wrócimy.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w naszym studiu Marta Owsiak, zielarka, fitoterapeutka, aromaterapeutka, która prowadzi na co dzień holistyczną przestrzeń zdrowia w Dobrzeniu Wielkim, to tak pięknie się nazywa. I teraz wrócimy do tej takiej aromaterapii. Mi to osobiście się kojarzy po prostu z pięknymi zapachami i takim spa. Czy rzeczywiście tak jest? Czy te zapachy, którymi my się otaczamy, które są związane z naturą, one mają wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na taką aurę wokół? Bo, drodzy słuchacze, u mnie dzisiaj w studiu tak pachnie i raz czuję taki zapach, raz taki, a pani Marta opowiada, ja już czuję się od razu lepiej, już jakby mnie sama mgiełka miała po prostu uzdrowić. Czy rzeczywiście te aromaty, te zapachy mają wpływ na nasz nastrój, idąc dalej potem na nasze zdrowie? Czy ja to tak zbyt romantycznie do tego podchodzę?
2: Nie, jak najbardziej aromaterapia jest bardzo fajną też dziedziną wspierającą nas.
1: Wspierającą, to jest ważne,
2: tak,
1: nie?
2: Dokładnie. Tu tak, wspieramy się różnymi sposobami, naturalnymi, między innymi właśnie olejkami eterycznymi. No, kto z nas nie pamięta cudownych zapachów z dzieciństwa? Nawet jak przechodzimy koło piekarni, gdzie są świeżo po prostu upieczone bułeczki, już nam się, już tak, nam ślinka cieknie i robi się fantastycznie, więc to my jesteśmy z zapachem związani od małego i zapach na nas też wpływa. Zresztą fizjologicznie to też zapach nam dużo mówi, ponieważ my się pocimy, też wytwarzamy swój zapach. Jak to było, zwierzęta też wytwarzają. No my mamy, nasz pot też o nas dużo mówi, ponieważ my się często pocimy w sytuacji stresującej. To jest fizjologiczne wytłumaczenie tego, że po prostu czujemy jakieś zagrożenie i nasz organizm, nawet często to jest niekontrolowane, wytwarza zapach, żeby odstraszyć jakiegoś przeciwnika, tak jak kiedyś było. Dlatego ten pot czasem w takiej sytuacji stresującej nam ma po prostu pomóc sobie ze stresem, bo tak organizm nasz reaguje. Ale wracając do wspierania zdrowia olejkami i hydrolatami, bo ja się też nad tym na co dzień zajmuję, ja widzę bardzo dużą potrzebę i ludzie jak nie wiedzą, jak korzystać z olejków, bo to jednak no są właśnie naturalne, stuprocentowe ekstrakty. Z tym trzeba bardzo ostrożnie, bo można sobie zrobić też krzywdę. Wiem, że kiedyś była moda na połykanie czy jedzenie, spożywanie olejku oregano. To są naprawdę silne produkty, których ja od razu nie polecam stosować doustnie, ponieważ można sobie zrobić krzywdę. Oregano to jest tak silny antybiotyk, naturalny, bo naturalny,
1: czytałam,
2: ale silny.
1: Odgrzybianie zaczęło mi się wyświetlać właśnie jakieś takie, jak teraz po tej rozmowie mój telefon nie ma zablokowanej tej funkcji, to zaraz mi się wyświetlają różne reklamy. Mm-hmm. To tak działa, nie? I to tam już połknił organ, odgrzybisz się, tak?
2: Tak.
1: Gdzieś mi, tak? Dobrze to...
2: Tak, ale to trzeba też z głową i nie wykonywać wszystkiego, co się przeczyta, zwłaszcza na internecie, ponieważ można sobie zrobić dużą krzywdę. Oregano jest silnym antybiotykiem i to, że jest naturalnym, to nie znaczy, że nam nie zrobi krzywdy, ponieważ musimy go traktować tak, jak na antybiotyk kupiony w aptece. Musimy wzmacniać wtedy, w czasie, kiedy już i tak ktoś przyjmuje według tam zaleceń kogokolwiek albo na własną rękę, nie daj Boże, ale to proponuje i wspierać jelita tak czy inaczej dodatkowo probiotykami, ponieważ, a najlepiej tego w ogóle nie robić, ponieważ naprawdę to trzeba mieć już dużą wiedzę i przygotowanie i nie każdy może sobie na taką kurację pozwolić. Ale hydrolaty to jest całkiem inna historia, ponieważ tym sobie krzywdy nie zrobimy, mimo że to oficjalnie jest wyrób kosmetyczny i możemy stosować jako mgiełkę i poprawi się nam stan naszej skóry, to jednak zawarte w nim cząsteczki, mikroolejki eteryczne, które wpływają na nasz układ nerwowy, koją go, na przykład róża damasceńska. O. Będziesz mogła sobie sprawdzić. Święta Hildegarda, właśnie wspomniana wcześniej, 1000 lat temu, stosowała zapachy z róży damasceńskiej, ponieważ sama i w wielu książkach można przeczytać o tym, jak wspominała, że koi układ nerwowy. Więc na ten lęk, stres dzisiejszego świata róża damasceńska, zresztą kto był u mnie na warsztatach, to wie, że ja o tej róży dużo mówię. To nie jest taka, to nie jest hydrolat pozyskany z tej naszej takiej polskiej róży czy pomarszczonej, zależy jaka odmiana, tylko damasceńska, ta, która rośnie w Bułgarii czy w tych takich, tak. Ona ma najwięcej tych olejków eterycznych, takich, które wpływają na nasz układ nerwowy. Także jest bardzo dużo badań, które pokazują nam to, jak zapachy działają na nasze funkcjonowanie psychiczne i fizyczne. Za granicą, jak uczyłam się aromaterapii i zielarstwa w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych w Warszawie, mieliśmy profesorów, którzy na wykładach nam przekazywali taką wiedzę, że za granicą, zwłaszcza Japonia, tamte tereny, to aromaterapię stosuje się w DPS-ach, w domach właśnie spokojnej starości, ponieważ olejki eteryczne, na przykład lawendowe, rozprzestrzeniały, były badania robione, gdzie się rozpylało olejek lawendowy, takie mgiełki, i podopieczni sobie funkcjonowali w tych zapachach. To wiadomo, że to nie były, nie, oni nie byli narażeni cały czas na ten zapach, bo też nasze tutaj zmysły też się męczą po jakimś czasie. My pewnych zapachów już nie czujemy za jakiś czas, to też możemy, tak, prawda, zaobserwować, ale co zaobserwowali, że było zmniejszony ból wśród podopiecznych po olejku lawendowym albo po olejkach cytrusowych, po zapachach cytrusowych, zmniejszona podatność ludzi na jakieś upadki, ponieważ nasz mózg inaczej funkcjonuje. On na przykład hydrolat rozmarynowy, ja często w aucie wożę hydrolat rozmarynowy, który super działa na naszą koncentrację, więc wystarczy się spsikać w samochodzie, jak mamy dłuższą trasę do przejechania, nie od razu kawa, rozmaryn, tak, na koncentrację, więc jakby są na to badania. Ja też, ponieważ jestem wolontariuszką w hospicjach, to też stosuję hydrolaty w takich miejscach, gdzie jak pacjenci mają ochotę, a oni są bardzo otwarci na zapachy, ponieważ takie róże, róża damasceńska bardzo się kojarzy z tymi takimi perfumami, których seniorzy lata temu mieli, więc to jest, czy te ogrody mam, babć, więc oni po prostu, zapach sprawia, że my się przenosimy w miejsce, którym było nam dobrze. Znaczy ja używam akurat takich kwiatowych, fajnych cytrusów. Cytrusy są bardzo też takie pozytywne, jeśli chodzi o zapachy. Więc to bardzo dobrze wpływa na ludzi, na pacjentów, ponieważ ja to też na co dzień widzę.
1: Drodzy Państwo, a zatem korzystajmy z takich zapachów naturalnych. Za chwilę podsumujemy naszą rozmowę, ale to za moment. Zostańcie z Radiem Opole.

0: W programie Co w trawie piszczy dzisiaj rozmawiamy o bardzo różnych tematach, o tym, że zapachy, które są wokół nas, mogą nas wprawić w odpowiednią atmosferę, aurę. Co za tym idzie, to wszystko działa na chemię naszego organizmu, tak naprawdę to jest biologia, to wszystko ma znaczenie, każdy szczegół, gdzie tak naprawdę przebywamy, w jakiej aurze. No, rozmawiałyśmy też o kąpielach leśnych. Pani Marta Owsiak dzisiaj w studiu Radia Opole. Marta, mogłybyśmy jakoś podsumować dzisiejsze nasze spotkanie?
1: Często o tym mówię na warsztatach, ponieważ no ta moja holistyczna przestrzeń zdrowia, którą wspominałaś, prowadzę, to jakby o tym też mówi. Bo to chodzi o to, żebyśmy siebie zauważyli w tym pędzie. I zatrzymajmy się, bądźmy uważni. Ja wiem, że wokół nas się dzieją huragany, na które często nie mamy wpływu. One się będą dziać, ale natura to jest coś, co w dzisiejszych czasach uważam jest nam niezbędne do tego, żebyśmy mogli funkcjonować, jeszcze o zdrowych zmysłach, że tak się kolokwialnie wyrażę, ale żebyśmy mogli znaleźć ukojenie. Więc ja zachęcam wszystkich do tego, aby no w Japonii już nawet dla osoby, które nie mają czasu wyjść do lasu, na tą właśnie kąpiel leśną, to jest Shirin-yoku, tak się nazywa po japońsku, to Japończycy sobie stworzyli właśnie taką metodę, że używają olejków w biurach albo hydrolatów i psikają, to czyli te drzewa sosnowe, czy cytrusowe, czy mieszanki różnych olejków. Wystarczy usiąść na kilka minut, czy nawet sekund, tyle ile człowiek ma, zamknąć oczy, wyrównać oddech, popsikać się takim hydrolatem, na przykład sosnowym czy różanym, i te kilka sekund później przerodzi się w 2 minutki. Ja myślę, że szef na pewno też będzie zadowolony, jeżeli pracownik wróci do swojego stanowiska taki naprawdę z odświeżonym umysłem, głową czy ciałem, bo to jak my traktujemy naszą głowę ma wpływ też na później ciało. To jest kaskada, to jest domino, więc jeżeli my zadbamy najpierw o naszą głowę, a natura nam dała darmowe narzędzia do tego, tylko wystarczy nasza chęć i kilka sekund na początku, żebyśmy w uważności posiedzieli sam ze sobą, czy sama ze sobą, a później już wszystko do nas inne przyjdzie. Także dajmy sobie czas, idźmy na randkę do lasu, ze sobą, jeżeli są dzieci, to dla dobra dzieci czasem też z dziećmi warto, ale przede wszystkim skupmy się na sobie, ponieważ my tak pędzimy w tym czasie, w tych czasach, że tak, ale dużo rzeczy już robiliśmy dla innych, czy robimy, ale tak jak w samolocie, pierwsza maseczka zawsze zakładamy sobie, tak? Jeżeli cokolwiek się wydarzy, więc zacznijmy, ja na to mówię zdrowy egoizm. Więc żeby nam się żyło dobrze w naszych rodzinach, w społecznościach, zadbajmy o siebie. Jak każdy zadba o siebie, to poleci jak efekt domina. Więc później będziemy mieć też siłę, żeby dbać o innych, a natura nam tylko czeka, aż wyciągniemy rękę, bo jest nam zawsze pomocna. Także zachęcam.
0: Ja też zachęcam. Dzisiaj moim gościem była pani Marta Owsiak, która na co dzień prowadzi swoją holistyczną przestrzeń zdrowia. Marta, bardzo ci dziękuję. To było dla mnie naprawdę takie piękne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.

naszym programie Co w trawie piszczy, to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta rozmowa z panią Martą Owsiak, zielarką i fizjoterapeutką, a także aromaterapeutką, była dla Was także inspirująca. Wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 17. W Radio Opole czas na najnowsze wiadomości z kraju, świata i regionu.
1: Działacze Konfederacji sprzeciwiają się planom konsolidacji opolskich szpitali. W Nysie rozpoczyna się pierwsza faza rekonstrukcji bitwy o tamtejszą twierdzę. W wiadomościach także o pomocy Unii w pożarach we Francji i Hiszpanii.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Roman Juranek.
1: Opolscy działacze Konfederacji sprzeciwiają się planom konsolidacji największych szpitali w województwie. Przypomnijmy, zarząd województwa oraz władze Uniwersytetu Opolskiego zapowiedzieli konsolidację USK, Szpitala Ginekologicznego, Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala przy Wodzie Ciągowej. Jak dotąd nie pokazano żadnych analiz finansowych czy prawnych, mówi Miłosz Kawałkowski, pełniący obowiązki szefa struktur Nowej Nadziei Sławomira Mencena, wchodzącej w skład Konfederacji.
3: Nie zgadzamy się na to, aby zaczynać tak poważną reformę od podpisania listu intencyjnego, a dopiero później zacząć rozmawiać z ludźmi, których ta reforma bezpośrednio dotyczy.
4: Organem założycielskim czy organem kontrolującym dla tych szpitali nie będzie już marszałek województwa opolskiego, a rektor Uniwersytetu Opolskiego. A z pełnym szacunkiem dla dokonań naukowych pana rektora, ale on jest chemikiem. To nie jest specjalista od ochrony czy organizacji służby zdrowia.
1: Dodaje Ryszard Skawiński z Nowej Nadziei. Dodajmy, od ubiegłego tygodnia trwają rozmowy z pracownikami szpitali. Jak przekonuje Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa, list intencyjny nie jest decyzją o konsolidacji, tylko początkiem procesu.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Na Forcie II rozpoczyna się pierwsza faza rekonstrukcji bitwy o twierdzę Nysa. Wcześniej przemarsz kilkuset rekonstruktorów ulicami miasta rozpoczął bezpośrednie przygotowania do bitwy. Wydarzenie upamiętnia oblężenie miasta z 1807 roku. Powitanie i prezentacja wojsk rekonstrukcyjnych, a następnie sama bitwa o twierdzę ma ogromną widownię, która łączy także pokolenia.
5: Wnuczek przyjechał z Zielonej Góry, jest na wakacjach i musiałem mu pokazać, jak wygląda Nysa z żołnierzami.

0: że to jest już 26. edycja w tym roku. Nie było przerwy nawet w pandemii, w związku z tym wszyscy rekonstruktorzy, którzy tutaj przybywają, mają to w grafiku.
1: Główna bitwa o twierdzę Nysa rozpocznie się o 20:00 na Forcie II.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: W piątek wieczorem na stadionie Itaka Arena w Opolu rozgrywał się mecz piłki nożnej między drużyną Odry Opole a Arką Gdynia. Imprezę zabezpieczali policjanci z Opola, Krakowa i Wrocławia. Niestety, jak się okazało, już w pierwszych minutach spotkania pseudokibice opolskiej drużyny odpalili race dymne i świetlne. Dodatkowo ujęto także kilku pseudokibiców drużyny przyjezdnej, którzy na teren stadionu wnieśli narkotyki, za co może grozić kara nawet do 3 lat więzienia. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu próbują także ustalić tożsamość innych osób, które podczas meczu złamały prawo. Na koniec przenosimy się za granicę. Unia Europejska wysłała samoloty gaśnicze do Francji i Hiszpanii, które zmagają się z pożarami. 5 samolotów i 2 śmigłowce z floty unijnej są już rozmieszczone we Francji. Z kolei do Hiszpanii mają dziś dotrzeć 4 samoloty do gaszenia ognia. W związku z pożarami w południowo-zachodniej Francji 167 tysięcy osób zostało ewakuowanych. W Hiszpanii ponad 63 tysiące osób zostało ewakuowanych lub objętych nakazem pozostania w domach. Według naukowców przyczynami pożarów są długotrwała susza i kolejne następujące po sobie fale upałów.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W stolicy regionu piękna wakacyjna pogoda, słonecznie, na termometrach 26 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali i taka aura utrzyma się do końca dnia. W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 13 do 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. A jutro ubieramy kąpielówki, klapki nad wodę, bo temperatura wysoka od 30 do 32 stopni Celsjusza, dużo słońca, mało wiatru, nieco mocniej powieje tylko na południu regionu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
16: Cześć, sąsiad. Jak firma?
17: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
16: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
17: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
16: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
17: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
18: Tak zakręconej lotu.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Na antenie Radia Opole startujemy z audycją Cały Nasz Sport. Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Program realizuje Maciej Dudek. Dzień dobry, witamy w takim składzie. Będziemy z wami do godziny 19. A co dziś w programie? Dużo futbolu, bo w ten weekend ruszyła nowa edycja rozgrywek BetClick pierwszej ligi. Na inaugurację sezonu opolska Odra podejmowała wczoraj przed własną publicznością spadkowicza z Ekstraklasy Arkę Gdynia. To spotkanie relacjonowaliśmy na naszej antenie. No i przypomnijmy niestety, że gospodarze tych zawodów przegrali to spotkanie 0-1. Za chwilę więcej na ten temat, na temat tej konfrontacji. Mówić będziemy także o pozostałych meczach w tej klasie rozgrywkowej, a także w najwyższej, bo w ten weekend na boiska wybiegli również piłkarze naszej ekstraklasy. Dziś Jagiellonia Białystok grała, tak należy powiedzieć, bo te spotkanie już się zakończyło z Koroną Kielce i wygrała 1-0. Dzisiaj jeszcze dwa mecze w najwyższej klasie. Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław to za kwadrans, a Lech Poznań z Krakowią mierzyć się będzie od godziny 20.15. Natomiast w BetClick pierwszej lidze gra Lechia Gdańsk z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Tutaj duża niespodzianka, bo Lechia na 4 minuty przed końcem przegrywa 0-3. Pogoń Siedlce remisuje z Łódzkim Klubem Sportowym 1-1. Tam również 87. minuta. No i Stal Rzeszów przegrywa z Chrobrym Głogów 1-3, 7 minut do zakończenia tej konfrontacji, a to właśnie Chrobry będzie kolejnym rywalem opolskiej Odry w walce o ligowe punkty. Dziś także będziemy zaglądać na stadion lekkoatletyczny do Białegostoku. Tam trwają Mistrzostwa Polski Królowej Sportu. Wiemy już, że Ewa Swoboda 9. raz triumfowała w biegu na 100 metrów przy niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych. Niezły czas, 11 sekund i 5 setnych. Dzisiaj liczymy na kolejne starty. Trwa aktualnie konkurs finałowy rzutu oszczepem pań. Prowadzi Maria Andrzejczyk. Dziś także starty na 400 metrów kobiet. Natalia Bukowiecka. Liczymy także na dobry rezultat naszej najlepszej zawodniczki, gwiazdy tego dystansu w naszym kraju. Będzie także bieg na 800 metrów panów. Tak więc tych emocji z pewnością nie zabraknie. No i przyglądać się będziemy również w niższym ligom piłkarskim, no bo już za chwilę rusza trzecia liga, tam mamy trzech naszych ostatecznie przedstawicieli: Stal Brzeg, Polonia Nysa i MKS Kluczbork. No i od futbolu, tak jak mówiłem, rozpoczynamy. Czas na pierwsze spotkanie w wykonaniu opolskiej Odry. Przed sezonem do drużyny przyszło kilkunastu nowych zawodników. Odeszło również kilkunastu, jest też nowy trener Łukasz Tomczyk, który ostro zabrał się do pracy, i dyrektor sportowy Dariusz Sztylka. No i wczoraj nastąpiła pierwsza weryfikacja. Od razu rywal z najwyższej półki, bo spadkowicz z Ekstraklasy Arka Gdynia nie ukrywa swoich ambicji, swoich celów. Chce jak najszybciej wrócić do elity. Najlepiej nie przez baraże, ale z tych miejsc 1-2, które dają bezpośredni awans. No i rywal okazał się trudny. Jak na pierwszy mecz, można powiedzieć, za trudny, bo finalnie to nasi goście wygrali 1-0. Mieli sporo problemów w pierwszej połowie, zwłaszcza niebiesko-czerwoni. Pierwszy skuteczny strzał na bramkę rywali oddali w 30 minucie. Tomasz Gajda konkretnie uderzył sprzed linii pola karnego. No i bramkarz Arki Dawid Arne z najwyższym trudem przerzucił piłkę nad poprzeczką. Tomasz Gajda to z pewnością jeden z jaśniejszych punktów naszego zespołu. Dobrze zaprezentował się jeszcze Patryk Szysz, ten nowy nabytek naszego zespołu, który wszedł w drugiej części spotkania. Goście bramkę zdobyli w 35 minucie. Dominik Kun najlepiej zachował się w polu karnym. No i praktycznie bardzo dobrze interweniujący przez całe spotkanie Artur Haluch w tym jedynym wypadku musiał niestety wyciągać piłkę z siatki. W drugiej połowie, zwłaszcza na początku, kilka sytuacji sytuacji przyjezdnych. Im dalej w las, tym było lepiej w wykonaniu gospodarzy, którzy starali się bardzo ambitnie do samego końca uzyskać chociażby remis. Była taka okazja w samej końcówce, no ale finalnie Odra Opole przegrywa z Arką Gdynia 0-1. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział szkoleniowiec opolskiej Odry Łukasz Tomczyk.
2: Myślę, że pierwsza połowa taka szarpana w naszym wykonaniu, trochę nerwowa. Taka, no nie była nasza najwyższa jakość z piłką, operowania, wykreowania czegoś. Raczej taka gra bezpośrednia, dużo walki, przebitek, fauli. Mieliśmy dwa stałe fragmenty gry, z tego co pamiętam, to w pierwszej połowie. Ale no nie za dużo z tego wynikało. W drugiej połowie już troszeczkę wyglądało to lepiej. Zrobiliśmy taki mały krok, czy to po zmianach, czy ogólnie jako zespół. Czy byliśmy trochę spokojniejsi z tą piłką i takie optyczne operowanie z każdą minutą. No szło na naszą korzyść. Oczywiście naliczyłem takie dwie sytuacje, z których mogliśmy zdobyć bramkę przy odrobinie szczęścia. Te mecze zazwyczaj pierwsze są takie, jeśli grają rywale, którzy albo mają jakość indywidualną, albo organizację gry, to one są takie zamknięte. I też tutaj tak było. Mieliśmy chyba dwa stałe fragmenty gry, czyli to są nasze wejścia na połowę przeciwnika. Przeciwnik miał 0. To są takie liczby, które mówią najwięcej o tym meczu, strzałów celnych. Ja myślę, że taki mały krok w drugiej połowie wykonaliśmy pod kątem operowania, utrzymania przy piłce. I musimy pracować nad tym, żeby na tej połowie przeciwnika dać więcej. Nie można odmówić nam woli, próbowania do końca, ale praca przed nami nad tym, żeby... Ja nie mówię, że od razu będziemy mieli nie wiadomo ile sytuacji, to nie jest w piłce takie proste, ale żeby mieć kilka takich sytuacji, które możesz zamienić na gola, 3-4, tak jak miałem dzisiaj przeciwnik, i na swojej jakości skończyć. Zawsze to jest ten taki pierwszy mecz, to jest taka niewiadoma, no jedziesz na mecz i nie znasz też do końca tych zawodników, stadionu, miejsca, no to jestem tu 5 tygodni, pierwszy mecz pod presją i ze Spadkowiczem od razu z Ekstraklasy, który u niektórych zawodników było widać taki spokój u przeciwnika, takie wyrachowanie, doświadczenie, czy u Kuna, czy u Gojnego, czy u Gutka, który no, zrobił dzisiaj coś ekstra. Myślę, że na dystansie możesz to nadrobić dobrym procesem, treningiem, pracą taką zespołu, wiarą. I to była dla mnie taka niewiadoma. Ciężko mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, czy mnie to zaskoczyło, czy to jest daleko, ile moje oczekiwania to przerasta. Pod kątem takim, że ja też ten każdy dzień i każde takie nowe doświadczenie z tą drużyną, no to jest dla mnie adaptacja. Ja chciałbym się szybko adaptować i jak najwięcej z tej lekcji dzisiaj pod presją przy tych kibicach, którzy bardzo nas wspierali, szczególnie w końcówce, dali nam taką energię, bo tym chłopcom jest to bardzo potrzebne, bardzo potrzebne. My nie jesteśmy drużyną, która na dzień dzisiejszy zrobi coś takiego ekstra, potrzebujemy tak samo z siebie i to będzie co chwilę. Będziemy mieli momenty i bardzo potrzebujemy tego dopingu, żeby u siebie on nas pchał. Czy przy stałych fragmentach, czy przy tym. I to dzisiaj było i dlatego mieliśmy tą sytuację na końcu Milosza, który zagrał wzdłuż i mógł Kupczyk skończyć do pustej. To mocne podanie. I dla mnie po prostu, no nie chcę tu przegadywać, ale dla mnie najważniejsze jest każdy dzień takie właśnie doświadczenie z tych meczy, żeby później szybko reagować. Jeszcze raz na zakończenie dziękuję kibicom, bo czułem do końca, że ta pomoc była. To jest dla mnie bardzo ważne naprawdę i dla zawodników i czuliśmy tą i tą mowę na koniec. No musimy się tu zjednoczyć i to jest bardzo ważne.
1: Łukasz Tomczyk, trener opolskiej Odry. Przypomnijmy, niebiesko-czerwoni wczoraj przed własną publicznością na inaugurację nowego sezonu BetClick pierwszej ligi, sezonu 2026-27. Przegrali ze Spadkowiczem z Ekstraklasy Arką Gdynia 0-1. Punkty pojechały nad morze. Za kilka chwil posłuchamy wypowiedzi trenera gości Marka Jaronimowa.

0: o pole na inaugurację nowego sezonu BetClick pierwszej ligi. Przegrałam wczoraj wieczorem z Arką Gdynia 0-1. Spotkanie na Itaka Arenie obserwowało ponad 7 tysięcy widzów. Mówił trener gospodarzy kilka chwil temu Łukasz Tomczyk. No to teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia trener gości Marek Jarolmim, czeskiego szkoleniowca. Wypowiedzi tłumaczy asystent Jakub Frydrych.
1: Jesteśmy zadowoleni z tego względu, że wygraliśmy pierwszy mecz na wyjeździe. Wygraliśmy go przed dużą grupą naszych kibiców. Jesteśmy szczęśliwi, że mogli być dzisiaj z nami i nas wspierać. To jest ważne, aby ta relacja z kibicami i drużyną była. Chcieliśmy ich porwać, chcieliśmy sprawić, żeby byli szczęśliwi, tak aby w kolejnych meczach, szczególnie domowych, też nas wspierali. To zwycięstwo jest również ważne dla drużyny, żeby złapać taką pewność siebie. Następny krok przed nami, aby odnieść kolejne zwycięstwo i trener już z niecierpliwością czeka na kolejny mecz, do którego będziemy się przygotowywali. Oczekiwaliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądał. Pierwsza liga ma jakość. To dzisiejsze spotkanie przy takiej dużej liczbie kibiców miało swój smak. Gra była jakościowa. Wygraliśmy zasłużenie, mieliśmy swoje szanse, szczególnie na początku drugiej połowy. Druga bramka na pewno ustawiłaby mecz. Jeśli chodzi o rywala, to było ciężkie spotkanie. Bardzo dużo takiej gry bezpośredniej, długich piłek, bardzo dużo pojedynków, stałych fragmentów gry. Intensywność meczu była już od pierwszej minuty i tego się właśnie spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się, że nie będzie to łatwe spotkanie. Odra była bardzo zmotywowana, a ja spodziewałem się, że to spotkanie tak będzie wyglądało. Wracamy szczęśliwi i zadowoleni i cieszymy się z 3 punktów. Musimy znaleźć balans w grze. Arka spadła nie tylko z najgorszą defensywą, ale również z najmniejszą liczbą zdobytych bramek. Jeśli grasz w ekstraklasie, jeśli chcesz grać w ekstraklasie, musisz znaleźć balans. Musisz być silny zarówno w defensywie, aby podejmować pojedynki, ale musisz również posiadać jakość z piłką w obu polach karnych. To jest istotne. Trenujemy więcej działań w ataku. Jeśli chodzi o działania obronne, to mocniejszy nacisk nakładamy na obronę wysoką niż obronę niską. Skupiamy się na pressingu i na intensywności, a więc jeżeli chcesz trafić do ekstraklasy, to ten balans jest bardzo istotny.
0: Odra Opole, Arka Gdynia 0-1. Ten mecz przeszedł już do historii. Na pewno przed sztabem szkoleniowym naszego zespołu jeszcze sporo pracy. Trzeba przede wszystkim zgrywać poszczególne formacje, no bo tych nowych zawodników przyszło aż kilkunastu i to jeszcze nie funkcjonuje na pewno tak, jakby sobie trener Tomczyk i sztab szkoleniowy życzył. No i trzeba się przygotować szybciutko do kolejnego spotkania. Mecz z Chrobrym Głogów na wyjeździe 3 sierpnia. Chrobry dzisiaj w zakończonym kilka chwil temu dosłownie spotkaniu gromi na wyjeździe Stal Rzeszów 5-1. Tak więc zapowiada się kolejna trudna konfrontacja. W innych zakończonych już meczach BetClick pierwszej ligi Lechia Gdańsk przegrywa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-3. To na pewno też duża niespodzianka. Pogoń Siedlce remisuje z Łódzkim Klubem Sportowym 1-1. Wczoraj oprócz spotkania w Opolu grały także Polonia Byt z Wartą Poznań i poloniści wygrali ten mecz 4-3. W tych pierwszych spotkaniach naprawdę sporo bramek, sporo emocji i oby tak było aż do samego końca, do 34. kolejki. A jeżeli chodzi o naszą ekstraklasę, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, wiemy już, że Jaga wygrywa 1-0. Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław, ten mecz o 17.30, a na deser o 20.15 Lech Poznań, który tak kapitalnie radził sobie w pierwszym meczu drugiej rundy Ligi Mistrzów, zmierzy się na własnym stadionie z Krakowią Kraków.

0: Na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w Białymstoku w konkurencji skoku w dale panów prowadzi Piotr Tarkowski aktualnie z rezultatem 7 metrów 97 centymetrów i można powiedzieć, że w każdym kolejnym skoku kręci się wokół tych magicznych 8 metrów. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tych ostatnich próbach uda mu się tą granicę pokonać, a my tymczasem powracamy do futbolu, do ekstraklasy piłkarskiej w naszym kraju, no bo wczoraj nowy sezon rozpoczęli zawodnicy grający w najwyższej klasie w naszej polskiej lidze. No i na początek Pogoń Szczecin grała z Legią Warszawa i przegrała 0-1, a gol na wagę zwycięstwa strzelił dla Legii Zoran Arsenicz. Posłuchajmy, co zdobywca bramki powiedział po tym spotkaniu.
1: Taki wymarzony debiut, wygrana i 3 punkty, też bramka szalona w końcówce, także jestem bardzo zadowolony. Zagraliśmy dobre spotkanie, zasłużyliśmy te 3 punkty i cieszymy się z tego. Zawsze gramy do końca i zawsze dajemy wszystko, bo to się na końcu opłaca i mamy odpowiednie schematy, które chcemy zachować do końca meczu i one działają i to nam przynosi punktem.
0: No to teraz jeszcze podsumowanie w wykonaniu zawodnika gospodarzy, mówi pomocnik Pogoni Patryk Dziczek.
2: Szkoda, że straciliśmy bramkę w tej 95. minucie. Myślę, że lepsze uczucie by było, gdybyśmy ten mecz wygrali lub nawet ten remis byśmy też na pewno szanowali, ale niestety nie udało się dociągnąć tego. Mieliśmy tam parę sytuacji, gdzie mogły być bramki również dla nas. JP miał fajną sytuację, później Paul miał też fajną sytuację. Kelly miał też fajną sytuację, gdzie mogliśmy ten wynik otworzyć na naszą korzyść. No i niestety, Legia strzeliła po stałym fragmencie gry, gdzie wiedzieliśmy, że są w tym mocni. Strzeli to w 95. minucie, gdzie też myślę, że wiedzieliśmy, że jest to ich mocna strona, a jeśli chodzi o boisko, to też wiedzieliśmy, że musimy blokować właśnie te wrzutki w bocznych strefach. Gdzieś nam się to udawało, no ale w końcówce meczu tracimy bramkę i to na pewno gdzieś boli.
0: Sytuacje były, ale nic nie chciało wpaść do sieci. No i Pogoń przegrywa z Legią Warszawa 0-1. W drugim piątkowym spotkaniu Radomiak Radom grał z Wieczystą Kraków i wygrał z Beniaminkiem 2-1, mówi trener Radomian Tomasz Kaczmarek.
3: Po prostu cieszę się dzisiaj dla zespołu, dla klubu, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami, biorąc pod uwagę kontekst całego okresu przygotowawczego. Najważniejszym, w ogóle w pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze po prostu nie jesteśmy w idealnej dyspozycji, to było dzisiaj widać.
0: To teraz posłuchajmy jeszcze, co powiedział po tym spotkaniu trener Wieczystej Kazimierz Moska.
4: Jeśli chodzi o nas, na razie cieszymy się z pierwszej bramki w Ekstraklasie. Jeśli chodzi o sam mecz, myślę, że w pierwszej połowie zbyt krótko utrzymywaliśmy się przy piłce. Może to było spowodowane też trochę nerwowością po tych 2 żółtych kartkach dla naszych środkowych obrońców. W drugiej połowie myślę, że wyglądało to lepiej. Może trochę wynikało to też z tego, że Radomiak szybko w drugiej połowie podwyższył wynik na 2-0. Ale mieliśmy też swoje okazje, strzeliliśmy kontaktowego gola i później też mieliśmy sytuację, gdzie piłka odbiła się od wewnętrznej strony słupka, ale wyszła w pole. Oczywiście, że Radomiak też miał swoje sytuacje, bo my postawiliśmy wszystko na jedną szalę i próbowaliśmy gonić wynik. Nie udało się.
0: A dzisiaj Jagiellonia pokonała Koronę Kielce 1-0. Górnik Zabrze gra ze Śląskiem Wrocław. 5. minuta, na razie bez bramek. 20:15, ostatnie dzisiejsze spotkanie. Lech Poznań, Krakowia.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w Białymstoku zakończył się konkurs skoku w dal panów. Piotr Tarkowski triumfuje 7,97. To jego rezultat, najlepszy wynik w sezonie. Drugi Adrian Brzeziński, który skoczył 7 metrów i 62 centymetry. Do lekkiej atletyki będziemy jeszcze wracać. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal w konkurencji C1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahoma City. Najlepsza okazała się Czeszka Teresa Kneblowa. Po srebro sięgnęła Monika Doria z Andory. Zwolińska tak podsumowała swój występ.
2: Brązowy bardzo, bardzo dobrze smakuje. Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a można pytać trenera, że cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję i wyciągam wnioski. I to jest najważniejsze, że te lekcje są wyciągane, to jest piękne. Dziękuję dla całego sztabu, dziękuję dla wszystkich, którzy mi pomagali, bo dzisiaj naprawdę ten brązowy medal, wiem, że przy 2 złotych i 1 brązowym może nie wygląda jakoś wybitnie, ale dla mnie smakuje tak samo.
1: Tyle Klaudia Zwolińska, no to jeszcze posłuchajmy, co mówi trener zawodniczki Jakub Chojnowski.
3: Klaudia przyzwyczaiła nas do tego, że pływa na tym najwyższym poziomie, jest w finałach i walczy o medale i na pewno cieszymy się z tego, co wydarzyło się dzisiaj, bo to jest kolejne potwierdzenie umiejętności, siły psychicznej Klaudii, no i tego, że jest w światowym topie. W ogóle trasa półfinałowa, finałowa była bardzo selektywna. Tutaj konstruktorzy naprawdę się postarali i ułożyli trasę, która faktycznie wymagała bardzo dużo umiejętności, bardzo dużo technicznych umiejętności, które pozwalały pokonywać poszczególne partie, więc no tutaj duże skillsy Klaudii, tak kolokwialnie mówiąc, i bardzo się cieszymy, że no dowiozła i ten wynik pozwala na zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Świata.
1: Krążek Klaudii Zwolińskiej to drugi medal reprezentacji Polski na tej imprezie. W czwartek po srebro w K1 sięgnął bowiem Michał Pasiut.

0: Na mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce na stadionie w Białymstoku trwają mistrzostwa naszego kraju. Przed momentem dwa biegi półfinałowe na 100 metrów przez Płotki. Pia Skrzyszowska, faworytka do złotego medalu, wygrywa pierwszy półfinał niezłym czasem, 12,74 sekundy. Spokojny, dobry bieg naszej najlepszej zawodniczki w tej konkurencji. No i Pia naprawdę w niezłej dyspozycji. No a to jest bardzo ważna sprawa w kontekście Mistrzostw Europy w Birmingham, które już niebawem się rozpoczną. Generalnie te zawody w Białymstoku to próba generalna dla wszystkich reprezentantów naszego kraju przed czempionatem starego kontynentu. Broniący mistrzowskiego tytułu Formuły 1 kierowca McLarena Lando Norris wywalczył pole position przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Węgier. Brytyjczyk przerwał w kwalifikacjach dominację Mercedesa. Po raz pierwszy w tym sezonie na czele stawki nie wyruszy do Grand Prix zawodnik tego zespołu. Norris wyprzedził kierowców Ferrari, Lewisa Hamiltona i Monakijczyka Charlesa Leclerca. Początek Grand Prix Węgier w niedzielę o godzinie 15. A teraz mówić będziemy o siatkówce. Trener reprezentacji Polski Nikola Grbicz powołał zawodników na finałowy turniej Ligi Narodów, który odbędzie się w Ningbo w Chinach od 29 lipca do 2 sierpnia. W 15-osobowym składzie zabrakło m.in. powracającego po kontuzji środkowego Jakuba Kochanowskiego. Znalazł się natomiast rozgrywający Jan Firlej. O składzie Polaków mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
1: Oczywiście zawsze chciałoby się pojechać na taki turniej tym topem swoim, który jest. No niestety nie tylko nie ma Kuby Kochanowskiego, bo też nie ma Mateusza Bieńka i kilku innych zawodników, którzy no leczą się albo po prostu ze względów zdrowotnych, albo ze względów rodzinnych nie występują w tej fazie sezonu reprezentacyjnego. Natomiast mamy zaplecze, zresztą Nikola pokazuje to co roku w pierwszym tygodniu Ligi Narodów, gdzie sprawdza te swoje, powiedzmy, zaplecze i wojska, i kilku chłopaków na tym skorzystało w zeszłym roku. Nowak, w tym roku Majszak, więc zawodnicy, którzy wchodzą do tej reprezentacji, którzy są gdzieś tam takimi małymi debiutantami, to jednak pokazują, że można walczyć z najlepszymi i są pełnowartościowymi członkami tej reprezentacji, także tutaj byłbym spokojny.
0: W ćwierćfinale 30 lipca Polacy zagrają z Ukraińcami. Tego samego dnia Włosi rywalizować będą z Amerykanami. Dzień wcześniej mecze Słowenia-Turcja i Japonia-Chiny. A teraz futbol, bo trwają spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. Trwa dokładnie jedno spotkanie. Górnik Zabrze gra ze Śląskiem Wrocław i przegrywa z Beniaminkiem po 24 minutach 0-1. W zakończonym już spotkaniu Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0, 20-15. Lech Poznań, Krakowia w BetClick pierwszej lidze. Za nami dzisiaj trzy spotkania. Lechia Gdańsk, Pogoń Grodzisk 0-3, Pogoń Siedlce, ŁKS Łódź 1-1, Stal Rzeszów, Chrobry, Głogów 1-5. Wczoraj dwa spotkania. Polonia Bytom pokonuje Wartę Poznań 4-3. Na w najbardziej nas interesującym spotkaniu Odra Opole grała ze Spadkowiczem z Ekstraklasy Arką Gdynia. No i niestety przegrała to spotkanie przed własną publicznością 0-1. Goście zdobyli bramkę w 35 minucie, a w kolejnej serii gier Odra zagra z Chrobrym, który tak świetnie wypadł dzisiaj w Rzeszowie. Zapowiada się ciekawe, interesujące spotkanie. Miejmy nadzieję, że tym razem z happy endem. 5 minut niespełna pozostało do godziny 18. Do informacji ze świata sportu wracamy po wiadomościach Radia Opole.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Zbliża się godzina 18 w Radio Opole. Czas na najnowsze wiadomości z kraju, świata i regionu.
2: A w nich m.in. o dofinansowaniu prac konserwatorskich w powiecie strzeleckim. Powiemy także o konkursie na najlepszy produkt turystyczny województwa opolskiego, a inwazyjny chrząszcz po raz pierwszy został wykryty na Słowacji. Szczegóły za chwilę.
0: Wiadomości Radia Opole. Zaprasza Roman Juranek.
2: A zaczynamy od działań Straży Pożarnej w Naroku, to powiat opolski. Tam na jednym z pól pożar ciągnika i balotów słomy. Na miejscu pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej, poinformował starszy kapitan Łukasz Nowak, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu. Fala przemocy na zachodnim brzegu. Osadnicy atakują Palestyńczyków, a izraelskie wojsko przeprowadza naloty na palestyńskie wioski po tym, jak we wczorajszych starciach Palestyńczyków z atakującymi osadnikami żydowskimi zginęło 2 żołnierzy i 4 Palestyńczyków. Dotąd aresztowano 23 osoby. Operacja jest w toku.
3: Wojska izraelskie przeprowadziły nocą ataki na palestyńskie miejscowości na zachodnim brzegu. Były przeszukania i aresztowania. Równocześnie żydowscy osadnicy atakują palestyńskich mieszkańców zachodniego brzegu. Podpalają ich domy, samochody i ziemię, wyrywają drzewa oliwne. Palestyńskie i izraelskie media donoszą o rannych, ale nie podają ich liczby. To pokłosie piątkowych starć w okolicach Nablusu, w których zginęło 2 Izraelczyków i 4 Palestyńczyków. Kiedy kilkudziesięciu uzbrojonych osadników żydowskich wkroczyło do palestyńskiego miasteczka Tel, jeden z zaatakowanych Palestyńczyków wyrwał im broń. Doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął członek służby obrony cywilnej z pobliskiej osady żydowskiej oraz izraelski żołnierz.
2: Była to relacja Mileny Rashid Szecha.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: 4 parafie i organizacje otrzymają dofinansowanie z powiatu strzeleckiego na prace konserwatorskie oraz budowlane przy zabytkach. Samorząd przeznaczył na ten cel 80 tysięcy złotych. Są to zabytki sakralne, w tym gronie znalazł się również dach zabytkowej szkoły w Grodzisku, mówi Waldemar Wajda, starosta powiatu strzeleckiego.
4: Staramy się utrzymać tą przeszłość w takiej odsłonie, w jakiej mogą ją zobaczyć następne pokolenia. Są to renowacje obrazów, są to renowacje portali.
2: Dzięki tej dotacji będziemy mogli również przeprowadzić remont dachu zabytkowego budynku szkoły, mówi Jan Zielonka, prezes Stowarzyszenia Wsi Grodzisko.
5: Już ponad 100-letnia szkoła i chcemy, żeby ta szkoła wyglądała dalej tak, jak wygląda, i już przystępujemy częściowo do remontu, mamy zakupiony już materiał i lada chwila powinien fachowiec wchodzić na dach i remontować, bo jeżeli jest jakiś lekki, większy taki deszcz, no to już po prostu jest wszystko zalane, czy pokój nauczycielski, czy...

0: Polskiej Organizacji Turystycznej, w ramach której przyznawane są certyfikaty POT dla najlepszego produktu turystycznego. Konkurs trwa do 31 sierpnia.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Na Słowacji po raz pierwszy potwierdzono wystąpienie opiętka jesionowca. To inwazyjny chrząszcz pochodzący z Azji, uznawany za jedno z największych zagrożeń dla jesionów.
2: Szkodnika wykryto we wschodniej części kraju, w pobliżu granic z Węgrami i Ukrainą. Podczas rutynowego monitoringu w pułapce feromonowej znaleziono 18 dorosłych osobników. Analiza przeprowadzona w unijnym laboratorium referencyjnym we Francji potwierdziła, że jest to opiętek jesionowiec. Chrząszcz atakuje wszystkie gatunki jesionów. Jego larwy żerują pod korą, uszkadzając tkanki odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych. W efekcie drzewo może obumrzeć w ciągu 2 do 4 lat. Owad rozprzestrzenia się zarówno w sposób naturalny, jak i wraz z transportem drewna z obszarów, na których występuje. Po Węgrzech Słowacja jest drugim państwem Unii, w którym potwierdzono obecność opiętka jesionowca.
0: A z Pragi mówił Wojciech Stopa.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W Opolu na termometrach 26 stopni Celsjusza, ciśnienie w ostatniej godzinie bez zmian nadal wynosi 1008 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 13 do 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Jutro ciepło i pogodnie, nawet bardzo ciepło, bo temperatura wyniesie od 30 do 32 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże, wiatr słaby, umiarkowany, po południu porywisty, południowo-zachodni i wschodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: 11 minut, prawie po godzinie 18 rozpoczynamy drugą godzinę sportowego spotkania na antenie Radia Opole. Ekwadorczyk Richard Carapaz, najlepszy na przedostatnim 20 etapie kolarskiego Tour de France. Na trudnej, górzystej trasie o długości 171 km Carapaz wyrwał się do przodu w końcówce i wygrał z przewagą 26 sekund nad wiceliderem Belgiem Remco Evenepoelem oraz 31 sekund nad Amerykaninem Sepem Kusem. Ten ostatni samotnie uciekał w ostatniej fazie etapu, ale zaliczył dwa upadki i stracił szansę na wygraną. Lider wyścigu Tadej Pogacar dojechał w sobotę do mety na czwartym miejscu ze stratą minuty i 5 sekund do zwycięzcy. Pozostał na czele klasyfikacji generalnej, choć jego przewaga nad Evenepoelem zmalała do około pół minuty, do 6 minut i 26 sekund. Trzeci jest Meksykanin Isaac del Toro z blisko 10-minutową stratą. Słoweniec jest o krok od 5. w karierze i 3. z rzędu triumfu w turze. Jeśli tak się stanie, będzie w doborowym gronie 5-krotnych zwycięzców legendarnej Wielkiej Pętli. Czy tak się stanie, przekonamy się jutro, bo jutro zakończenie wyścigu. A dzisiaj dwóch Polaków, którzy startują w turze, czyli Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek, niestety na dalszych pozycjach. Teraz mówić będziemy o futbolu. Trwa pierwsza kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Górnik Zabrze gra ze Śląskiem Wrocław i na 4 minuty przed końcem pierwszej połowy przegrywa 0-1. Bramkę Zabrzanie stracili już w 7 minucie gry. Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0, a Lech Poznań z Krakowią rozpocznie rywalizację o 20.15. W Betclic pierwszej lidze Lechia Gdańsk przegrywa z Pogonią Grodzisk 0-3, Pogoń Siedlce remisuje z ŁKS-em 1-1, a Stal Rzeszów przegrywa i to bardzo wysoko z Chrobrym Głogów 1-5. Chrobry będzie rywalem Odry Opole w drugiej serii gier. A Odra wczoraj na inaugurację przed własną publicznością przegrała z Arką Gdynia ze Spadkowiczem z Ekstraklasy 0-1. A teraz temat też piłkarski, bo w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie powstało Centrum VAR. To jedna z największych inwestycji związanych z rozwojem sędziowania w polskim futbolu. Podczas meczów Ekstraklasy arbitrzy nie będą już przebywać w wozach ani na stadionach, a w centrali. Prezes PZPN do spraw organizacyjno-finansowych Adam Kazimierczak mówi o kosztach, jakie w związku z budową Centrum VAR poniosła Federacja.
1: 10 milionów i to jest ten koszt, który my musieliśmy jako Polski Związek Piłki Nożnej ponieść. My oczywiście nie liczymy w tym budynku. Taki był plan od początku, żeby to Centrum VAR tutaj właśnie powstało. Spora część tych kosztów to są wydatki na technologię, no bo to zapłacić trzeba. Mamy absolutnych liderów, można było szukać rozwiązania tańszego, ale od początku przyjęliśmy, że to ma być coś, co będzie docelowe i na tą chwilę najlepsze. Coś za coś. Tutaj mamy gwarancję, że ten sędzia nie będzie mógł powiedzieć, że był zmęczony, musiał jechać samochodem 200, 300, 500 kilometrów. Tu siada w komfortowych warunkach i ma ten komfort pracy. Tu będzie przy każdej kolejce człowiek, który będzie takim superwizorem. On będzie odpowiedzialny za to, żeby w razie co wspomóc w trudnej sytuacji swoim doświadczeniem dać tym młodszemu sędziemu, młodszemu koledze wykładnie, jak zrobić daną sytuację, żeby to rozstrzygnięcie na końcu było dobre.
0: Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski podkreślił, że powstanie Centrum VAR to odpowiedź na potrzeby środowiska sędziowskiego.
2: Trochę wsłuchujemy się w głos naszych sędziów, którzy pewnie mieli wiele okazji do sędziowania z tego typu właśnie centrów VAR-owych, czy to w meczach Ligi Mistrzów, czy to Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, więc na pewno z punktu widzenia sędziów jest to duże ułatwienie, nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, 2 albo 3 nawet mecze, jeżeli jest to poukładane logistycznie. Na pewno z punktu widzenia technologii przesiadamy się z jednego systemu na drugi, przesiadamy się na system Hawkeye, który jest w najlepszych, najbardziej rozwiniętych ligach na świecie. Ta centralizacja to też pewnego rodzaju upgrade naszej pracy, no bo trzeba pamiętać, że jednak te podróże, to sędziowanie VAR-owe z wozu nie jest coś, co jest tak naprawdę jakby już bardzo mocno szeroko spotykane, jednak największe ligi największe rozgrywki czy największe turnieje odbywają się właśnie z tego typu centrów warowych, więc no to jest na pewno podążanie trochę za tymi trendami światowymi, tak żeby jednak jakość ta technologiczna była po naszej stronie.
0: W teorii wszystko wygląda bardzo ładnie, miejmy nadzieję, że w praktyce również, chociaż jak pokazał ostatni mundial, ostatnie mistrzostwa świata, tych kontrowersji sędziowskich, mimo że jest VAR, że technika poszła nieprawdopodobnie do przodu, niestety nie brakowało. Jeszcze jedna informacja ze świata tenisowego. Max Kaśnikowski odpadł w półfinale turnieju rangi Challenger w Tampere, w Finlandii. Kaśnikowski, 247 zawodnik w rankingu światowym ATP, przegrał z Finem Otto Virtanenem w dwóch setach 2-6, 2-6.

0: cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Nie żyje dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie. Norweg Olaf Tufte miał 50 lat. Tufte zasłynął tym, że wziął udział w 7 kolejnych letnich igrzyskach olimpijskich. Od Atlanty w 1996 roku do Tokio w roku 2021. Złote medale wywalczył w wioślarskiej jedynce w Atenach i Pekinie. Miał także srebrny i brązowy medal olimpijski w dwójce podwójnej, odpowiednio w Sydney i Rio de Janeiro. Karierę zakończył w wieku 45 lat. Olafa Tufte wspomina Michał Jeliński, mistrz olimpijski z Pekinu w czwórce podwójnej.
2: Zawodnik naprawdę jeden z najwybitniejszych w swojej dyscyplinie, a w konkurencji krótkich wioseł no chyba najwybitniejszy na przestrzeni ostatnich 100 lat. Człowiek legenda, który za życia już został tą legendą, miał w sobie tyle energii, pasji, że właściwie no, cały czas się rozwijał, cały czas startował. Żaden z medali go nie spełnił. W wieku 45 lat, przypomnę, jeszcze wywalczył jakoś takowe miejsce Norwegii w Igrzyskach Olimpijskich, także był jednym no, pewnie z najstarszych olimpijczykiem w wioślarstwie. No, najbardziej szokujące jest to, że jeszcze kilka lat temu wiosłował i tu nawet w kulisach śmiano się z niego, oczywiście w pozytywnym sensie, że jeszcze na 50. urodziny wszystkich zaskoczy i będzie startował. To niestety nie doszło do skutku, ale no, na emeryturze na pewno sportowej nie odpoczął. Dla nas wszystkich na pewno legenda, jak pamiętam go jako zawodnika, jeszcze 3 tygodnie temu widziałem go na Pucharze Świata w Lucernie. Dla mnie osobiście ikona, pewnie jak dla wielu zawodników. Pamiętam go w momencie, kiedy już zdobył medale Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, a dopiero zaczynałem rozróżniać, które to jest wiosło lewe od prawego, dopiero uczyłem się wiosłować. W momencie, kiedy polska czwórka podwójna zdobywała złoty medal w Pekinie, on już zdobywał drugi złoty medal z rzędu na jedynce, a jeszcze było mu mało. Na pewno niesamowita postać nietuzinkowa, która będzie uznana za największą postacią wioślarstwa w historii.
1: Media w Norwegii poinformowały o oświadczeniu rodziny Tuftego, w którym przekazano, że sportowiec został znaleziony nieprzytomny na rodzinnej farmie i zmarł w szpitalu w Oslo.

0: Sport od zawsze dostarczał i dostarczał wielkich emocji. Ważne, by wydarzeń sportowych nie oglądać wyłącznie na stadionie, nie słuchać się tylko relacji radiowych, czy oglądać jakiejś transmisji telewizyjnej. No ale samemu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, zrobić coś dla siebie, wykonać pewną pracę, coś dla zdrowia, dla własnej satysfakcji, dla lepszego samopoczucia. Byśmy się nie zastali, byśmy mogli dobiec na dworzec, do pociągu czy do autobusu. Więcej na ten temat w materiale Witka Woźtaka.
1: Wakacje wakacjami, ale lato nie zwalnia nas z aktywności fizycznej. Wiadomo, że na urlopie uśmiechają się do nas lody, gofry i inne smakołyki, czego nie musimy odmawiać sobie. Jednak warto pamiętać o umiarze i regularnych ćwiczeniach, co zaraz usłyszymy.
2: Nazywam się Mateusz, jestem trenerem w klubie 36 minut Opole.
1: Czy na podstawie pana doświadczeń trudno jest rozpocząć taki trening 36-minutowy? Można by powiedzieć, że intensywny na pewno, bo skoro co najmniej minutę ćwiczeń, pół minuty przerwy, to tak czasami chyba trudno złapać oddech.
2: Z tego, co ja zauważyłem, najtrudniejszym krokiem tak naprawdę jest przyjście i zapisanie się na pierwszy trening, bo to jest chyba ta największa bariera psychiczna w osobach, że trzeba wyjść z domu, zrobić coś nowego i to jest najtrudniejsze, a później jak ktoś do nas przyjdzie, nieważne w jakiej, że tak to powiem, stanie fizycznym, czy będzie bardziej wytrenowany, czy mniej, to my sobie cały trening dopasowujemy już do osoby, która do nas przychodzi. Czyli jeżeli jest ktoś, kto powiedzmy przez całe życie nigdy nic nie ćwiczył, to my sobie te obciążenia rowerki dostosowujemy tak, żeby on dał radę to zrobić. Wiadomo, żeby był to dla niego wysiłek, no ale nie chcemy też, żeby się zniechęcił po pierwszym treningu, żeby mu pokazać, że powiedzmy jest tam troszeczkę słabszy niż być powinien, więc dostosowujemy sobie to po prostu dla każdego indywidualnie do jego możliwości.
1: Czy można tak mniej więcej uśrednić, powiedzieć, w jakiej kondycji ludzie do was trafiają? Czy to są naprawdę amatorzy, którzy pierwszy raz wstali z kanapy, czy to są osoby, które kiedyś coś robiły, później była długa przerwa, a teraz pomyślały, że wrócą?
2: To jest bardzo ciężko tak uśrednić, bo są osoby, które tak naprawdę dopiero zaczynają trening, na przykład w wieku 50 lat, a są osoby, które ćwiczą praktycznie całe życie, więc no ciężko jest stwierdzić tak jednoznacznie, że to będzie poziom taki. No każdy przychodzi gdzieś tam z innym doświadczeniem, z innym już wytrenowaniem, więc nie da się jednoznacznie określić, że powiedzmy każdy będzie na średnim poziomie.
1: A jeżeli chodzi o oczekiwania trenujących, bardziej chcą zrzucić kilogramy, może na przykład brzuszek piwny, bardziej wytrenować nogi, czy na przykład po prostu chcą być bardziej wytrzymali i mieć lepszą kondycję?
2: Okej, z tym, z czym ja się spotkałem, to powiedzmy takie dwa najczęstsze te oczekiwania, to zazwyczaj jest schudnąć, nabrać kondycji i siły, czyli powiedzmy to będą dwie grupy. Jeżeli ktoś nie ćwiczy i chce zacząć, to zazwyczaj zaczynamy od tego, żeby utracić nadmiar tkanki tłuszczowej, no a później wiadomo, progresywnie cały czas iść w stronę kondycji i siły, żeby jednak rozwijać się na każdą możliwą stronę, a nie skupiamy się tylko na jednym typu, że chcemy schudnąć 20 kilo i koniec, sukces osiągnięty, tylko jednak sztuka zdrowego życia polega na tym, żeby po prostu człowiek cały czas był w ruchu.
1: Z tego, co dowiedziałem się, z tego, co wiem, od czasu do czasu, a w sumie po każdym treningu analizujecie wykresy. Kiedyś nie było takich możliwości. Pytanie, czy to bardzo ułatwia pracę trenera?
2: Dla nas jest to na pewno ułatwienie. Utrudnieniem to jest dla osób, które ćwiczą, bo one muszą jeszcze dodatkowo w własnym zakresie to przeanalizować na zasadzie, na przykład, jeżeli jesteśmy w kontekście wagi, co one w domu jadły. Jeżeli wykres nam pokazuje, powiedzmy, że przez 2 miesiące, 3 ta waga idzie do góry, bo waga może iść do góry jednocześnie na tkance tłuszczowej i na mięśniowej. Jeżeli chodzi o mięśnie, no to znaczy, że trening jest bardzo dobrze robiony, no i po prostu klubowicz się rozwija, ale jeżeli tkanka tłuszczowa nam przychodzi, to prawdopodobnie nie odżywia się on odpowiednio, więc wtedy on się musi zastanowić, co robi nie tak. My się staramy po prostu naszym klubowiczom pomóc tym wszystkim, porozmawiać z nimi, doradzić im, pokazać im drogę, no ale jednak to jest dalej zadanie klubowicza, żeby w domu, że tak to powiem, samemu się też przypilnować.
1: Pani Ewa, klubowiczka, jak to się stało, że pani tu trafiła?
3: Obserwowałam po prostu z autobusu, jak jeździłam, że 36 minut i zaciekawiło mnie, co to jest. Więc zobaczyłam w internecie i zorientowałam się, jak można podejść, zapisać się. Więc w ubiegłym roku, w marcu, faktycznie podeszłam tutaj, no i przyjęto mnie, przekazano mi szereg informacji, wypełniłam ankietę i dano mi czas na zastanowienie się, ponieważ są te wstępne takie rozmowy polegały na tym, że na początku na tych 8 maszynach przećwiczono ze mną, dostosowano, właśnie pan Mateusz dostosował do moich możliwości obciążenie. Kazano mi się zastanowić, czy przyjdę, czy nie. No i przyszłam faktycznie w ubiegłym roku, po chyba 10 dniach, podeszłam już na stałe i jestem do teraz.
1: Czyli spodobała się pani ta forma treningu, jak zakładam?
3: Tak, ona dużo daje. Ja już jestem na emeryturze i szukałam właśnie czegoś takiego, gdzie mogłabym nabrać troszeczkę formy, bo jednak z czasem człowiek sztywnieje i dlatego chciałam się rozruszać i zostaję do dzisiaj. Zresztą to mi też pomaga, bo ja mam schorzenie, takim jakim jest niestety cukrzyca, i widzę, że to bardzo dużo daje, bo obniża mi poziomy cukru, także zostaje na razie.
1: A kiedy pani tutaj przyszła, z jakim zamiarem? Żeby co zrobić?
3: Poprawy sylwetki rzeczywiście, bo stwierdzono mi poprzez to moje schorzenie nieszczęsne, tą cukrzycę, że jednak mam otyłość i chciałabym z tym walczyć. Jeszcze efekty są trochę słabe, ale właśnie tutaj też trenerka w zasadzie przygotowała mi indywidualną dietę, związaną też właśnie z moją cukrzycą, żebym po prostu troszeczkę zmieniła sposób żywienia. Bo to jest też ważne, bo nam się może wydaje, że my się dobrze odżywiamy, ale jednak po otrzymaniu tej propozycji, tego projektu, widzę, że jednak zbyt monotonna był ten mój jadłospis, a teraz jest troszeczkę zmieniony. Dzięki właśnie tutaj trenerce.
1: Dziękuję pani za tę rozmowę.
3: Dziękuję.
4: Witam, nazywam się Liliana Tkocz i jestem instruktorem fitnessu w klubie 36 minut Opole.
1: Czy pani uważa, że taki trening 36-minutowy, obwodowy, stację, to najlepsza forma treningu?
4: Nie uznałabym w kategoriach najlepszej, ponieważ są bardzo różne formy treningu i w zależności od tego, jaką klient preferuje, to taką sobie wybierze, ale jest to na pewno forma treningu, która skłania do tego, żeby, właściwie nie skłania, ale jest to forma treningu, która bardzo mocno jest ograniczona w czasie, czyli w ciągu 36 minut mamy trening siłowo-obwodowy i dla osób, które sobie cenią właśnie oszczędność czasu plus jeszcze chcą zadbać o swoje zdrowie, jest to, uważam, wystarczający trening, oczywiście, jeżeli on jest przynajmniej 2-3 razy w tygodniu wykonany.
1: Skoro jest pani przy tym projekcie od początku, miała pani do czynienia z, nie powiem jak dużą grupą trenujących albo tych, którzy chcieliby rozpocząć taką przygodę. Czy często zdarza się, że ktoś do pani przyszedł, ale szybko zrezygnował?
4: Zdarza się tak dość często, że ludzie po prostu bardzo mocno chcą, są zmotywowani w momencie, kiedy są u nas na treningach wprowadzających, ale w pewnym momencie często tłumaczą się brakiem czasu, co jakby jest dość dziwne, ponieważ te 36 minut, które oferujemy, to jest naprawdę krótki czas i to jest taka, jakbym powiedziałabym, najczęstsza wymówka, jeśli chodzi o to, że klienci rezygnują czasami z przyjścia po prostu na siłownię. Ale nie tylko na siłownię, tylko z podjęcia jakiegokolwiek wysiłku. Tak to bym bardziej wyszła. Jednak problemem jest jakby znalezienie czasu na swoją aktywność fizyczną i na swoje zdrowie, a nie jest problemem jakikolwiek klub czy jakakolwiek siłownia.
1: Ale też na początku pani musi mieć skądś wiedzę, jak ustawić te maszyny, czyli jak rozumiem, na początku wywiad środowiskowy, co kto chce, co kto umie, na ile miał ze sportem do tej pory do czynienia.
4: W momencie, kiedy klient przychodzi do naszego klubu, wchodząc na trening wprowadzający, robimy analizę składu ciała oraz jest do wypełnienia cała ankieta medyczna, którą my w międzyczasie omawiamy też z klientem, czyli dowiadujemy się, czy uprawiał kiedyś sport, czy w ogóle jest kanapowcem, czy też kiedykolwiek chodził na siłownię, jakie są jego ograniczenia, bądź też problemy zdrowotne, i zgodnie z tym, co nam opowie, w tym momencie idziemy z nim na obwód i dostosowujemy maszynę do tego poniekąd, co dowiedzieliśmy się i plus tego, co słyszymy na bieżąco w trakcie treningu.
1: Załóżmy, że ja do pani przychodzę. Oczekuję dużych efektów, a po jakim czasie, po ilu tygodniach albo miesiącach pewnie bardziej, po jakim czasie ja mogę spodziewać się konkretnych, zauważalnych efektów?
4: Myślę, że to jest pytanie, którego nie lubią wszyscy instruktorzy fitnessu i instruktorzy na siłowni, ponieważ to jest bardzo trudno zweryfikować ze względu na to, że tak naprawdę to klient jest osobą, która ma siebie troszeczkę pilnować i ona właściwie decyduje o swoich efektach. My wspomagamy, czyli jeżeli mówimy, że fajnie by było, gdyby rozpoczął 2-3 razy w tygodniu trening siłowy, to na pewno będzie wzrastała jego masa mięśniowa, ale tylko pod warunkiem, że będzie się też dostosowywał w pewnym sensie w diecie, którą będzie stosował poza klubem. Więc jeżeli założymy, że klient przychodzi 2-3 razy w tygodniu, ale wychodząc z klubu idzie sobie na fast foody, to wiadomo, że tego efektu, nawet jakbym obiecała, że w pół roku coś zrobimy, to nie ma opcji, żeby on był. Więc jakby są to bardzo duże zależne, są to zależne, które są przede wszystkim od klienta, a my jesteśmy osobami, które mają motywować i my możemy dać założenia, ustalić z klientem cel, że w przeciągu pół roku na przykład będzie redukcja tkanki tłuszczowej powiedzmy o 2-3 kg, ale wzrośnie masa mięśniowa też o 2-3 kg, ale będziemy też tłumaczyli, że na wadze będzie dalej ta sama waga, tylko zmienią się proporcje, dlatego robimy co jakiś czas analizę składu ciała, więc jest mi bardzo trudno komuś powiedzieć na początku, że tak, na pewno w przeciągu 12 miesięcy schudniesz 20-30 kg, bo nie jestem przy nim cały czas i nie siedzę u niego w kuchni.
1: Ale chyba zgodzi się pani z takim twierdzeniem, że każdy wolałby mieć 2 kg mięśnia niż 2 kg oponki tak zwanej, absolutnie, albo brzuszka piwnego.
4: Absolutnie na tak, dlatego jakby zadaniem klubu i naszym tutaj jest przede wszystkim wprowadzenie zdrowego nawyku życia. Czyli jakby naszym głównym celem nie do końca jest czyjeś odchudzanie. Jeżeli oczywiście klient sobie ten cel postawi, to my będziemy mu towarzyszyć i będziemy go wspomagać. Ale jakby głównym celem jest przede wszystkim wprowadzenie zdrowych nawyków, odciążenie kręgosłupa, odbarczenie stawów obwodowych. Czyli chcemy, żeby klient ćwicząc z nami właśnie wzmacniał swoje ciało, przybywało tej masy mięśniowej, a jednocześnie uczyć go prawidłowej higieny życia i prawidłowych nawyków żywieniowych. I wtedy to wszystko razem powoduje, że jak rozumiemy, co się dzieje z naszym ciałem, to zaczynamy też dbać o właśnie odżywianie, czy też te inne aspekty życia, chociażby higienę snu. I to razem zaczyna pracować i dawać efekt. Ale na to niestety potrzebny jest też czas.
1: Czyli można powiedzieć, że nieco bardziej skomplikowana matematyka.
4: Jak zawsze. Nic nie jest w życiu bardzo proste. Także zgadzam się absolutnie tak, że jest to bardziej może skomplikowana matematyka, jak się ją wysłuchuje, ale w momencie, kiedy zaczynamy działać, to się okazuje, że są to bardzo proste zasady, kilka zasad, których się przestrzega. No i w tym momencie to jest tylko kwestia silnej woli i czasami potrzeby motywacji, a po co są tutaj instruktorzy, żeby właśnie motywować.
1: Dziękuję pani za tę rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: A może część osób ma takie podejście, że wychodzi stąd po treningu, myśli sobie, dobra, nagroda za ten wysiłek. Nieopodal jest na przykład restauracja fast food.
2: No tak, to też się zdarza. Ja na pewno nie chcę mówić, że to jest coś złego. Ja wyznaję w życiu zasadę złotego środka, czyli nie można przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie chcemy się katować na zasadzie codziennie jeść to samo, żeby jedzenie nie miało dla nas smaku, no ale też życie nie polega na tym, żeby codziennie jeść pizzę, burgera i zagryzać to czekoladą. Więc po prostu no tutaj już też wchodzi w grę dyscyplina, której się staramy po prostu z treningu na trening uczyć.
1: A latem dochodzą lody, gofry i tego typu przysmaki.
2: Tak, to na pewno nie ułatwia sprawy, aczkolwiek ja zawsze moim klubowiczom tłumaczę to tak. Rok ma 365 dni, bo dużo osób, bardzo częstym przykładem jest to, a co jak ktoś z rodziny zaprosi mnie na urodziny, będzie ciasto, będą różne inne rzeczy, to co mam odmówić? No ja mówię nie. To nie jest tak, że urodziny są praktycznie co tydzień, co drugi dzień, tylko my sobie musimy taki, powiedzmy, rozrysować taki kalendarz i nawet jeśli my w sobotę pójdziemy sobie na gofry, na lody, na pizzę, w drugą sobotę będą urodziny jakiejś ciotki, to dalej większość tych dni, jeżeli trzymać się będziemy naszej diety, to dalej w większości będziemy się odżywiać zdrowo.
1: Dzięki za rozmowę.
2: Super, dziękuję bardzo.

0: Słuchaj mnie.
1: Drugie etapowe zwycięstwo w kolarskim wyścigu Tour de Pologne kobiet odniosła Lorena Wiebes. Holenderka wygrała drugi etap z Włodawy do Lubartowa długości 118 km. Na długiej finiszowej prostej nie dała szans rywalkom w peletonie. Wyprzedziła Irlandkę Larę Gillespie i Włoszkę Elizę Balsamo. Ósmą pozycję zajęła najlepsza z Polek Olga Wankiewicz. Na 10. pozycji znalazła się inna polska kolarka Kaja Rysz, startująca w barwach reprezentacji kraju. Wankiewicz znów znalazła się w czołówce, choć nieco niżej niż w piątek.
2: Po wczorajszym etapie miałam apetyt większy, no bo jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I w sumie też miałam dobrą pozycję, no ale jak to finisz, bywa bardzo chaotycznie, trzeba mocno się rozpychać, jest mega niebezpiecznie, no i raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. No i skończyło się 8. miejscem, ale myślę, że na takim wyścigu, w takiej obstawie to można się cieszyć jako team.
1: Z kolei Kaja Rysz po piątkowych perypetiach tym razem mogła normalnie sprawdzić się w końcówce sprinta.
3: Wczoraj zostałam zamknięta przez kraksę, więc nie byłam w stanie finiszować, bo musiałam się zatrzymać do zera. A dzisiaj był taki no dość spory finisz. Byłam gdzieś koło top 10, jeszcze nie wiem, która byłam, ale dzisiaj trochę też z problemami, ale przynajmniej mogłam rozwinąć swój finisz w miarę możliwości.
1: Dzień wcześniej Wiebes była najlepsza na pierwszym etapie z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa i umocniła się na pozycji liderki, wyprzedza o 18 sekund Gillespie i o 19 Balsamo. Wankiewicz jest dziewiąta ze stratą 26 sekund. Zakończenie wyścigu w niedzielę.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: W Białymstoku trwają Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Rozdano kolejny komplet medali w rzucie oszczepem. Pani triumfowała zgodnie z oczekiwaniami wicemistrzyni olimpijska z Tokio, Maria Andrejczyk. Jej w najlepszej próbie uzyskała 58 metrów i 93 centymetry. Dzisiaj dużo mówiliśmy o futbolu. Nie może być inaczej. Ten weekend to inauguracja Ekstraklasy i Betclic pierwszej ligi. Cały czas w pamięci mamy jeszcze wczorajsze spotkanie od Pole z Arką Gdynia. Niestety porażka 0-1 ze Spadkowiczem z Ekstraklasy. No i trzeba już się przygotowywać do kolejnego spotkania. Tym bardziej, że nie będzie to łatwy mecz. Chrobry Głogów na inaugurację rozbił w Rzeszowie Stal 5-1. Ten mecz na wyjeździe Odra rozegra 3 sierpnia. A w innych dzisiejszych meczach Betclic pierwszej ligi Lechia Gdańsk też niespodziewanie przegrywa z Pogonią Grodzisk 0-3. Pogoń Siedlce remisuje z łódzkim klubem sportowym 1-1. Wczoraj Polonia Bytom pokonała Wartę Poznań 4-3. W piłkarskiej ekstraklasie wczoraj dwa spotkania. Legia wygrała na wyjeździe w Szczecinie z Pogonią 1-0, a Radomiak Radom pokonał Beniaminka z Krakowa Wieczystą 2-1. Na dziś zaplanowano 3 spotkania. Jedno z nich już się zakończyło. Jagiellonia Białystok pokonuje Korono Kielce 1-0. Górnik Zabrze gra ze Śląskiem Wrocław. Mamy 65. minutę i jest wyrównanie, gol dla Zabrzan, bo od 7 wrocławianie, czyli Beniaminek, prowadził 1-0. No i Górnik dopiął swego, przynajmniej na razie wyrównał. No jest jeszcze szansa na to, by pokusić się o wygraną, bo do końca meczu jeszcze grubo ponad 20 minut. No i na deser czeka nas jeszcze jedno spotkanie Lech Poznań Krakowia. To o godzinie 20.15. W audycji Cały Nasz Sport. Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję Grzegorz Frankowski i Maciej Dudek, który program zrealizował. Dobrego wieczoru, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Już za chwilę godzina 19:00, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. W przychodzie trwa 24. turniej piłki prądowej Wasserball. Od poniedziałku utrudnienia w Opolu oraz na krajówce w Głuchołazach. Iran poinformował, że ostatniej nocy nie był atakowany przez USA.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. W miejscowości Przechód w gminie Korfantów rozpoczął się dziś i potrwa do jutra 24. turniej piłki prądowej. Są drużyny z Polski, jak i zagranicy, na przykład z Niemiec, Czech, ale także z Mołdawii. 24 drużyny, 36 meczy, gramy od rana do wieczora. To piękny i prosty sport, mówi Krzysztof Sporek, prezes OSP Przechód.
2: Trzeba strzelać gole, ale inni strzelają ręką, tudzież nogą. My używamy naszych strażackich węży. Słychać pewnie teraz w tym momencie nasze strażackie pompy i za pomocą wody, piłką, która pływa po rzece, strzelamy bramki. Pierwsze przesłanki o grze w Wasserballa dotarły do nas, że Wasserballa grano przed wojną. Za pomocą jeszcze takich sikawek konnych, które napędzano siłą mięśni, w 2001 roku nastąpiła reaktywacja i jakoś tak nam się spodobało, że właśnie teraz mamy 24. edycję.
1: Radio Opole objęło turniej patronatem medialnym, a w Przechodzie jutro pojawi się nasza ekipa w ramach akcji Wakacje w Radiowozie. Na mieszkańców będzie czekać plenerowe studio, radiowe gadżety, a także fotobudka.
0: Twoje sprawy w twoim Radiu Opole.
1: W poniedziałek zamknięta zostanie ulica Moniuszki w Głuchołazach. Z kolei w Opolu rozpocznie się dwudniowy remont na Spychalskiego. Zmiany w Głuchołazach mają związek z kolejnym etapem pracy w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 40 i wlotu do Moniuszki. Ta ulica zostanie zamknięta. Remont krajówki obejmie w sumie przebudowę 5 skrzyżowań. Dodatkowo powstanie też rondo. Finał prac przewidziano na 4 kwartał tego roku. Natomiast w Opolu w poniedziałek i wtorek prowadzony będzie remont cząstkowy nawierzchni na Spychalskiego. I dodajmy, że prace będą prowadzone od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania z ulicą Licealną. ZUS odnotował wzrost obecności Kolumbijczyków w naszym regionie. Do ubezpieczeń społecznych pracodawcy zgłosili ponad 1070 osób z obywatelstwem kolumbijskim. I tu ciekawostka, dla ponad 570 z nich pracodawca ma siedzibę w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, mówi Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w województwie opolskim.
3: Dla kolejnych 460 Kolumbijczyków centrum życiowym jest Opole. 35 osób z tego kraju mieszka i pracuje w powiecie prudnickim, natomiast po kilka osób z tym obywatelstwem jest ubezpieczonych w powiecie opolskim i krapkowickim.
1: Statystyki krajowe pokazują, że na początku tego roku niemal 20 tysięcy obywateli Kolumbii stanowiło piątą pod względem liczebności grupę legalnie pracujących cudzoziemców w Polsce.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Iran poinformował, że ostatniej nocy nie był atakowany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. To pierwsza tak spokojna noc po niemal 2 tygodniach nocnych uderzeń ze strony USA. Jednak napięcie w regionie cały czas pozostaje bardzo wysokie.
4: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Zdrowia

0: Pogoda.
1: 26,5 stopnia za oknami, a ciśnienie to 1008 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, umiarkowany, na południu regionu porywisty, południowo-zachodni, południowy. W nocy temperatury minimalne od 13 do 15 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany. A jutro w dzień na termometrach zobaczymy od 30 do 32 stopni. Jest ostrzeżenie IMGW o upałach. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. Wiatr słaby, umiarkowany, po południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

nie do wiary, że płyta Revolving Door obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Z tej okazji Piotr Zioła przygotował specjalną wersję utworu Safari, do której zaprosił Vito Bambino. No i to jest pierwsza z

propozycji. Jeżeli spodoba się ten utwór Państwu, to może trafić do 279 notowania opolskiej listy polskiej piosenki, co oznacza, że przed nami notowanie 278, no ale wcześniej propozycje. W zastępstwie Witka Sułka kłania się Tomek Wojtyłko, a teraz a propos propozycji, dwa fantastyczne kobiece głosy.

Karolina Skrzyńska powróciła w tym roku bardzo udaną płytą Noc Wilka. Przyznała, że dla niej takim wyjściem ze strefy przyzwyczajeń było zaproszenie na płytę pianistów. No i jak słychać w utworze Noc Wilka, wpłynęło to na piosenkowość, na taką nienachalną przystępność. I to była pierwsza z propozycji z fantastycznymi żeńskimi wokalami, a druga z nich to Ach, utwór Marszałka z gościnnym udziałem Joanny Prykowskiej. Joanna Prykowska i Marszałek mieli wspólny zespół Joanna von Lubow. Natomiast pandemia przerwała tę efemeryczną historię, ale piosenka, którą udało się wtedy stworzyć, tak się Marszałkowi spodobała, że przy pracy nad płytą Cud nad Odrą postanowił ją przypomnieć. To kolejna z propozycji. No a teraz posłuchamy muzyki, powiedziałbym, takiej gruwiącej. Akurat tak ładnie się zblokowały te utwory. Zaczynamy od nowego singla Busława. Utwór nazywa się Nie chcę.

To były mocniej gruwiące propozycje, które trafiły do opolskiej listy polskiej piosenki, czy do propozycji. Zaczęliśmy od Busława i jego Nie chcę. Później utwór Każe światu się bujać szefostwa, czyli zespołu, który z Kubą Knapem interpretuje jego utwory. Na przed chwilką wybrzmiał utwór Krok w tył Fokusa Rahima z gościnnym udziałem sióstr Przybysz. Kolejna propozycja to Hugo. Hugo to rzecz jasna tak naprawdę Hubert Gasiul. Świetny bębniarz, bardzo doświadczony, by nie powiedzieć weteran. Natomiast jeżeli chodzi o taki już stricte singer, songwriting, przepraszam za to zapożyczenie, no ale pisanie sobie własnych piosenek, śpiewanie ich, też w przypadku Hugo, nagrywanie wszystkiego, produkowanie, no to wciąż jest jeszcze takim obiecującym zawodnikiem. Jeżeli komuś spodoba się sedno, to rzecz jasna warto na ten utwór głosować.

To był Wojtek Mazolewski z gościnnym udziałem Justyny Święc, znanej oczywiście z zespołu The Dumplings, i utwór Organizmy Piękne z albumu Chaos, pełen idei. Co ciekawe, na tym albumie znalazł się też inny bardzo ciekawy mashup, połączenie różnych utworów, dlatego że Chaos, pełen idei to była płyta, na której też były utwory z przeszłości w nowych wersjach, a utworem z przeszłości, który zinterpretował wtedy Wojtek Mazolewski, był Punkt Gdańsk. I kiedy wszyscy słyszeli ten utwór z płyty Polka, no to automatycznie wyczuwali podobieństwo do Vademecum Scouta z repertuaru Lady Punk. Nie dziwi więc, że takie połączenie właśnie utworu Punkt Gdańsk i Vademecum Scouta zaprezentował Wojtek Mazolewski. Natomiast naszą kolejną propozycją jest regularna wersja żelaznego przeboju Lady Punk.

końcu ślepej ulicy z najnowszej jak do tej pory płyty Dance Like Dynamite. To ostatnia z propozycji do kolejnych notowań opolskiej listy polskiej piosenki, co oznacza, że zaczynamy notowanie numer 278. Lekko psując niespodziankę, będą premiery, będą nowości, ale zaczynamy od utworów wciąż świeżych na liście, natomiast takich, które debiutowały dwa tygodnie temu. Na miejscu 30. Kołowrót i Przesilenie.

0: ciebie tam.
1: Nie chcę mówić, że kultowość bombonierki Basi Stępniak, Wilk i Grzegorza Turnała jest zagrożona, ale wydaje mi się, że gdybym ja ciebie nie zobaczył wspomnianej artystki i Wiku Karaczy znanego z zespołu Wonky One, to może być taki nowy klasyk, chętnie interpretowany duet. Dzisiaj ten utwór na miejscu 29 notowany jest po raz trzeci, a po raz czwarty z kolei słuchamy Krystyny Giżowskiej i zespołu Blue Sands w utworze Otwieram się.

0: Już godzina 20 w Radio Pole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Głogówek odbuduje zniszczony przez powódź miejski kolektor. Powołano Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie.
1: Optymalnym rozwiązaniem byłoby, żeby uruchomić nowe przewozy od wakacji w 2027.
0: W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Zakład komunalny w Głogówku odbuduje zniszczony przez powódź miejski kolektor ściekowy. Uzyska na ten cel blisko 2 300 000 zł z funduszy europejskich. Wsparcie to sfinansuje 95% kosztów zadania. Wkrótce podpiszemy umowę, która uruchomi te fundusze, mówi Krzysztof Boruk, prezes Zakładu Komunalnego Głogówek.
3: Temat dotyczy odbudowy kolektora kanalizacji ogólnospławnej od ulicy Piastowskiej w kierunku cieku Młynówka wraz z przejściem pod tym ciekiem. To przejście jest takie specyficzne, ponieważ jest to tak zwany okular, czyli podwójne rury.
4: To jest dla nas dość ważne zadanie, bo Młynówka to ciek wodny płynący na pograniczu parku w Głogówku, więc mówimy tutaj o takim też miejscu dość często uczęszczanym przez turystów. Z pewnością to też przełoży się na poprawę stanu naszego parku.
0: Dodaje Piotr Bujak, burmistrz Głogówka, a zadanie to ma być zakończone w przyszłym roku.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Powołano Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie. Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz i Popielów oraz powiat brzeski współpracują, aby sprawnie organizować transport publiczny. Jacek Monkiewicz, starosta Brzeski, podkreśla, że prace dopiero się rozpoczynają. Przed związkiem wybranie władz i organizacja pierwszego posiedzenia.
1: Najbardziej takim optymalnym rozwiązaniem byłoby, żeby uruchomić nowe przewozy od wakacji. Wiadomo, że to mówimy o wakacjach 2027, bo obawiam się, że od stycznia po prostu nie uda nam się z tym wszystkim poskładać.
0: Utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego to reakcja na zmiany, jakie mają wejść poprzez nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodę wyraził już Sejm i Senat. Teraz czas na podpis prezydenta. Stowarzyszenie Rozwój Plus może celować w młode osoby i dawnych wyborców Polski 2050, uważa dr Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego. Były premier zadeklarował, że wiele osób wykazuje zainteresowanie jego stowarzyszeniem. Dr Stępień mówił w Polskim Radiu, że inicjatywa Mateusza Morawieckiego będzie musiała też walczyć o potencjalnych wyborców Konfederacji.
5: Mateusz Morawiecki i jego środowisko będzie obciążone tym, że ściśle współtworzyło rządy Prawa i Sprawiedliwości, czyli dalej będzie obciążone tym wizerunkiem przykładania ręki do tego, przeciwko czemu teraz będzie występowało, czy przynajmniej w warstwie tej deklaratoryjnej.
0: Mateusz Morawiecki podkreślił, że przynajmniej do wtorku on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Ten koncert ma być pomostem łączącym europejską klasykę z muzyczną tradycją dawnej Polski oraz mistycznym Orientem. Tak najbliższe wydarzenie zapowiadają organizatorzy wrocławskiego festiwalu Non Sola Scripta, którego Radio Opole jest patronem medialnym. Koncerty w ramach 33. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa odbywają się w wakacyjne niedziele w Kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. Występują artyści, którzy potrafią improwizować nie tylko na organach, ale także na innych instrumentach, podkreśla Olga Nowakowska ze Strefy Kultury we Wrocławiu.
6: Wykonują nie tylko utwory klasyczne czy współczesne, a nawet muzykę filmową, ale przede wszystkim improwizują na bazie

0: Ligi Narodów Siatkarek. W rozegranych w chińskim Macao półfinałach Brazylijki pokonały broniące tytułu Włoszki 3-2, a Turczynki wygrały z Chinkami 3-0. Włoszki zagrają z gospodyniami imprezy o brąz. Polki, które 3 razy z rzędu zdobywały brązowe medale tych rozgrywek, tym razem nie awansowały do turnieju finałowego. Broniący mistrzowskiego tytułu Formuły 1 kierowca McLarena Lando Norris wywalczył pole position przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Węgier. Brytyjczyk przerwał w kwalifikacjach dominację Mercedesa. Po raz pierwszy w tym sezonie na czele stawki nie wyruszy do Grand Prix zawodnik tego zespołu. Norris wyprzedził kierowców Ferrari, Lewisa Hamiltona i Monakijczyka Charlesa Leclerca. Początek Grand Prix Węgier w niedzielę o 15. Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 1-0 w meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola na wagę zwycięstwa zdobył dla zespołu z Białegostoku Nick Prelec. Max Kaśnikowski odpadł w półfinale tenisowego turnieju rangi Challenger w Tampere, Finlandii. Kaśnikowski przegrał z Finem Otto Virtanenem w 2 setach 2-6-2-6. Drugie etapowe zwycięstwo w kolarskim wyścigu Tour de Pologne kobiet odniosła Lorena Wiebes. Holenderka wygrała drugi etap z Włodawy do Lubartowa długości 118 km. Na długiej finiszowej prostej nie dała szans rywalkom w peletonie. Wyprzedziła Irlandkę Larę Gillespie i Włoszkę Elizę Balsamo. Ósmą pozycję zajęła najlepsza z Polek Olga Wankiewicz.
1: Po wczorajszym etapie miałam apetyt większy, no bo jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I w sumie też miałam dobrą pozycję, no ale jak to finisz, bywa bardzo chaotycznie, trzeba mocno się rozpychać, jest mega niebezpiecznie, no i raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. No i skończyło się 8. miejscem, ale myślę, że na takim wyścigu w takiej obstawie to można się cieszyć jako team.
0: Dzień wcześniej Wiebes była najlepsza na pierwszym etapie z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa i umocniła się na pozycji liderki. Mistrz olimpijski z Paryża w biegu na 100 metrów, Amerykanin Noah Lyles osiągnął najlepszy wynik w sezonie 9 sekund i 79 sekundy. Dokonał tego na odbywających się w Nowym Jorku Krajowych Mistrzostwach w lekkiej atletyce. Wyrównał tym samym rekord życiowy, jaki ustanowił w olimpijskim finale w stolicy Francji. Na odbywających się w Białymstoku Mistrzostwach Polskim Ewa Swoboda pokonała dystans 100 metrów w 11 sekund i 5 setnych. To jej 9. tytuł mistrzowski w karierze.
2: Pogoda. Temperatura to 26 stopni, ciśnienie 1007 hektopaskali, w regionie zachmurzenie małe, a wiatr słaby i umiarkowany. W nocy temperatura minimalna od 13 do 15 stopni, a w niedzielę od rana zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże, temperatury maksymalne, uwaga, od 30 do 32 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś szlegiem.
4: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
9: Wszyscy się na ciebie skarżą.
10: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
8: Zejdź mi z oczu.
10: Co za idiot.
11: Nie chcę cię tu widzieć.
9: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
10: Jesteś nikim.
9: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
3: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

Kiedy Katarzyna Wodecka-Sztubs opowiadała o powstaniu Wodecki Jazz 70, to mówiła, że cieszy ją, że można zrobić coś wbrew takiemu powszechnemu odbiorowi Zbigniewa Wodeckiego, wbrew stereotypom. Powiem szczerze, że nie wiem, czy co najmniej od współpracy z Miczami ludzie jeszcze pobłażliwie traktowali Zbigniewa Wodeckiego. Wydaje mi się, że już od dłuższego czasu wiemy, jak ważnym był artystą, natomiast niewątpliwie można się cieszyć, że płyta Wodecki Jazz 70 ujrzała światło dzienne, a z tej płyty właśnie pochodzi Fantazja, dzisiaj na miejscu 27. Na miejscu 26, no już można powiedzieć bez obaw, może nie rekordzista, do rekordzisty jeszcze trochę daleko, ale weteran opolskiej listy polskiej piosenki. Słuchamy utworu Nie będziemy płakać w wersji koncertowej. To jest rzecz jasna.

przyjrzyście przeklinać się. Nie będziemy wzdychać, nie zapominać, niewinnym kłamstwem wycierać krew.

Następuje moment, który u wytrawnych słuchaczy Opolskiej Listy Polskiej Piosenki prawdopodobnie powoduje szybsze bicie serca, no bo mamy nowość, mamy debiut w notowaniu na miejscu 25. Niebieski kwiat wrocławian z zespołu Norbi and Vika.

Nie chcę sobie strzelać w stopę, no bo oczywiście najlepiej słuchać Radia Opole, natomiast z drugiej strony warto wybrać się na młodą scenę Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Dzisiaj dwa koncerty już się zaczęły, no ale na pewno jeżeli ktoś wyjdzie z domu, to się jeszcze załapie. Dzisiaj swój talent opolskim słuchaczom prezentują Monika Kowalczyk i zespół Sedno, natomiast w pierwszy weekend młodej sceny NCPP wystąpili między innymi Norbi and Vika, no i słuchaliśmy utworu Niebieski Kwiat, który dzisiaj w opolskiej liście polskiej piosenki debiutował. Na miejscu 24 artystka, która swój singiel stworzyła z muzykami z Opolszczyzny, czyli Oliwka Majewska. Utwór, który jest notowany, to Tatuaże. No i słuchamy go w liście po raz drugi.

Bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę zjeść.

To była strefa pewniaków na miejscu 23. Letnie dni Oli Równiak i Pawła Liska. Utwór jest notowany po raz 26. Natomiast od 7 tygodni słyszymy Defekt i Szyszy. Ten utwór dzisiaj na 22. miejscu. Na 21. miejscu z kolei nie lada gratka dla wszystkich fanów 80-sowych inspiracji. Jeżeli ktoś kocha takie świadome odwołania do lat 80., to na pewno polubi twórczość Filipa Sevena. Na miejscu 21. jego utwór Jak widać.

Mimo że Julia Ende, czyli wokalistka ze Śląska, ludową twórczość interpretowała już wiele lat, to dopiero w zeszłym roku zadebiutowała autorskim utworem. No, w tym roku kolejny singiel stworzyła razem z Jaśkiem Kenem, czyli wokalistą, który pokazał się z bardzo dobrej strony w popularnym formacie telewizyjnym. Ich wspólny numer, czyli Pułapka, debiutował tydzień temu w Opolskiej Liście Polskiej Piosenki. Dzisiaj posłuchaliśmy go na 20. miejscu, no a na miejscu 19. Lidia Jazgar i Kawa Stygła. Tego utworu słuchamy od 11 tygodni.

Sylwia Nowak eksponuje swoje największe atuty. To jest jeden z nagłówków, do których dotarłem. O dziwo nie jest to nagłówek portalu muzycznego, no bo Sylwia Nowak funkcjonuje w szeroko pojętym show biznesie, zarówno jako aktorka, influencerka, no ale też, jak słychać, radzi sobie z piosenkami. Utwór Nowy Sen został stworzony przez Sylwię razem z Marcinem Kindlą. Chyba podoba się słuchaczom Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, bo dzisiaj słuchaliśmy go na miejscu 18, notowany jest po raz trzeci. Na teraz strefa utworów już, które powinny się osłuchać słuchaczom listy, no bo pojawiają się na antenie Radia Opole co najmniej od 10 tygodni.

Zaprawieni w bojach słuchacze Opolskiej Listy Polskiej Piosenki na pewno rozpoznali utwory, których przed chwilką słuchaliśmy. Na miejscu 17, po raz 10 w liście, Leszek Komosa i Julia Wasielewska w utworze Sen o Tobie. Miejsce 16 to z kolei Magda i Artur i ich Groszki. Na miejscu 15 Karolina Lewińska i ich Przestrzeń. Utwór notowany po raz 19. A propos bywalców listy, no to Barry Blue przedstawiać na pewno nie trzeba. Nie trzeba na przykład przypominać, że da się poznać z bardzo dobrej strony w takich formatach jak Must Be The Music czy Szansa na Sukces. No i pewnie też nie trzeba podawać tytułu utworu, który jest dzisiaj na miejscu 14, no ale podpowiem dla formalności, że nazywa się Na Fali, no i słuchamy go w liście po raz 32.

Nie mówiłem przy okazji pierwszej nowości w 278 notowaniu polskiej listy polskiej piosenki, że czeka nas co najmniej jeszcze jedna nowość, no bo po co psuć niespodziankę. Ta nowość jest na miejscu 13 i bardzo mnie cieszy, że posłuchamy utworu artystki z regionu, czyli Dominiki Gamrot. Dominika, jak przyznaje, od zawsze wyrażała swoje emocje przez muzykę. No a kropki, których posłuchamy, czyli jej debiutancki singiel, to utwór niezwykle osobisty. Numer wyprodukował Jędrzej Skiba.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radio Opole, jest 21. Czas na wiadomości. W nich o nowych mieszkaniach w Staniszczach Małych. Armia zachęca do spędzania wakacji z wojskiem. W wiadomościach także 35. bieg Powstania Warszawskiego.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Osiedle Zacisze Małe w Staniszczach Małych oficjalnie oddane do użytku. To inwestycja zrealizowana w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Na nowym osiedlu powstało 12 budynków z 24 mieszkaniami. Inwestycja trwała ponad rok. Powstały mieszkania dwu- i trzypokojowe od 45 do 55 metrów kwadratowych, mówi Norbert Koston, burmistrz gminy Kolonowskie.
5: Z naszych informacji wynika, że jeszcze 5 mieszkań jest wolnych, tych mniejszych właśnie. Te wszystkie większe już zostały, ale też są jeszcze wnioski, które są rozpatrywane, a więc być może będzie tak, że rzeczywiście za kilka dni wszystkie zostaną wydzierżowione.
4: Jedną z pierwszych lokatorek, która odebrała klucze do własnego M, jest Monika Babi.
6: Mieszkam w tej gminie już od 11 lat, ale mieszkam w miejscowości obok. Wynajmuję część domu, muszę zimą palić pieco, więc są to związane sprawy z węglem, drzewem. To był taki, że tak powiem, główny powód tego, że postanowiłam spróbować i się udało.
4: A koszt tej inwestycji to blisko 11 milionów złotych.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Trwają zapisy na trzeci turnus realizowany w ramach tegorocznej inicjatywy MON i Wojska Polskiego. Mogą w nim wziąć udział osoby pełnoletnie, które są zainteresowane poznaniem specyfiki służby wojskowej. Turnus rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do 12 września. Jest realizowany w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju, mówi podchorąży Dawid Wawrzocha z ośrodka zamiejscowego w Opolu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
7: Program obejmuje 27-dniowe dobrowolne szkolenie wojskowe, podczas którego uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu m.in. taktyki, strzelectwa i przetrwania w terenie. Osoby podczas szkolenia mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i wynagrodzenie za udział w szkoleniu.
4: A wynagrodzenie wynosi blisko 6 tysięcy złotych brutto. W naszym regionie taki turnus będzie realizowany w pierwszym pułku saperów w Brzegu. Około 14 tysięcy uczestników bierze udział w 35. edycji Biegu Powstania Warszawskiego. To element obchodów rocznicy 1 sierpnia 1944 roku. Bieg otworzył m.in. powstaniec warszawski Janusz Maksymowicz, który podkreślał, że jest wzruszony organizacją tego wydarzenia.
8: Jest to imponujące, jak pięknie można pielęgnować i kultywować pamięć o Powstaniu Warszawskim.
9: 3, 2, 1, start!
10: My należymy do grupy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Już grupowo tak zaczęliśmy, no i chcemy po prostu upamiętnić Powstanie Warszawskie, jak zresztą inne biegi pamięci.
11: Tradycja rodzinna. Biegamy od lat w różnym składzie. Chcemy zadbać o tą tradycję i zabiegać o tą pamięć.
4: Zawodnicy mierzą się na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Do biegu można też dołączyć wirtualnie.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: A rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka zgodnie z planem wygrała finałowy bieg rozgrywanych w Białymstoku Mistrzostw Polski. Naszej utytułowanej biegaczce nie udało się jednak złamać granicy 50 sekund, której w tym sezonie wciąż nie może pokonać. Finiszowała z rezultatem 52, a z naszą gwiazdą rozmawiał Krzysztof Kusak.
10: Chciałam zacząć mocno i to się udało. Zrobiłam rekord Mistrzostw Polski, rekord sezonu, bardzo blisko 50 sekund, więc myślę, że po prostu się utwierdziłam, że jestem w dobrej formie.
12: Widać było, że niosła ta publiczność panią.
10: Tak, zdecydowanie, ja tu bardzo lubię biegać. W tamtym roku biegałam tutaj na mityngu, teraz na Mistrzostwach Polski. Zawsze są pełne trybuny i zawsze świetnie się bawię z kibicami. Bardzo się cieszę, że przychodzą tutaj i że wspólnie tu możemy przeżywać te emocje.
4: Nie zawiodła też najlepsza polska płotkarka Pia Skrzyżowska, zdobywając pewnie złoto na 100 metrów przez płotki.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Troszkę chłodniej, 25 stopni, ciśnienie 1007 hektopaskali.

0: krótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
12: Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
13: Reklama społeczna.
14: Reklama.
15: 3,17,40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.

Leoncyna Owsińska i Lech Nawrocki pomogli nam rozpocząć ostatnią godzinę 278 notowania opolskiej listy polskiej piosenki. Utwór Jaki jesteś dziś na miejscu 12. Słuchamy go po raz 53. Na miejscu 11. Też już taki bywalec z listy. Co cieszy, przedstawiciel opolszczyzny, nie ostatni dzisiaj, ale więcej zdradzać nie będę. Bartek Wojnar i jego Excess dzisiaj na miejscu 11 z utworem By przez ciebie nikt nie płakał.

czasami utwory, które są notowane w opolskiej liście polskiej piosenki, gdzieś naturalnie ze sobą się układają, jeżeli chodzi o taki walor stylistyczny, brzmieniowy, i mam wrażenie, że Bartek Wojnar mógłby spokojnie ruszyć w trasę razem z Michałem 93, a Michał 93 to artysta z Torunia, który swoją debiutancką płytę solową postanowił nagrać zgodnie z filozofią do it yourself. Wszystko zarejestrował, wymyślił, skomponował, wyprodukował samemu. Płyta nazywa się Palant, a utwór tytułowy z tego albumu dzisiaj na 10. miejscu. No i słuchamy go po raz 10, także taka magia liczb. Na miejscu 9 znowu nasz region. No i Tala z utworem Kobieta. Tego utworu z kolei słuchamy od 11 tygodni, a Tala nie kryła, że to jest utwór dla niej ważny, osobisty. Wokół tej piosenki w ogóle była ciekawa akcja promocyjna. Natalia Kryją Barylak, którą oczywiście znamy ze współpracy z Radiem Opole, pytała osobistości ze świata mediów i muzyki o to, co sądzą o jej singlu, i te reakcje rejestrowała. W tym gronie była między innymi nasza koleżanka redakcyjna Iwona Tokarska. Tala i jej Kobieta dzisiaj na miejscu 9.

Na miejscu ósmym zniknął jak dym Mademoiselle Doroty z udziałem Miko Blaszczello. Zdradziłem tę tajemnicę, zastępując Witka Sułka tydzień temu, no ale Miko Blaszczello to tak naprawdę Mikołaj Błaszczyk, znany z Cello Brothers, czyli składu, który tworzy razem z Jakubem Dubikiem. Jakub Dubik to rzecz jasna nasz człowiek. Natomiast na miejscu siódmym rzeczywistość grupy Honker. Utworu słuchamy w opolskiej liście po raz szósty. No i znowu się pięknie tak stylistycznie to ułożyło, bo na miejscu siódmym blues z Kędzierzyna Koźla, a na miejscu szóstym blues z Oświęcimia, czyli Dziki Blues Band. Utwór szerokości w opolskiej liście polskiej piosenki od 42 tygodni.

jesteśmy w tym momencie notowania opolskiej listy, polskiej piosenki, że słuchaczom Radia Opole, którzy są przy odbiornikach w soboty od 19 do 22. Nie trzeba przedstawiać artystów, bo to są już tacy wyjadacze, weterani listy. Natomiast jeżeli ktoś pamięta, to jest taki rodzynek. Nowość w tych notowaniach, jeżeli chodzi o okolice już podium. Czy ten artysta się utrzymał, czy nie? Zdradzać Państwu nie będę. No ale podpowiem, że jeszcze, jeżeli się utrzymał, nie będziemy go słuchać, no bo na miejscu piątym Smoketown i blisko siebie tego utworu posłuchaliśmy w opolskiej liście polskiej piosenki po raz 99, a na miejscu czwartym absolutny rekordzista listy i myślę, że to nie jest tylko kwestia OLPP, ale w ogóle wszelkich list przebojów na świecie, czyli Szary Człowiek zespołu The Freedom Birds. Tego utworu w opolskiej liście słuchamy po raz 218.

Nie ma już co budować napięcia na siłę. Artysta, który przebojem wydarł się na podium tydzień temu, utrzymał swoją pozycję. Mowa tutaj o Kurowskim. Jego utwór Między przedtem a potem ewidentnie podoba się słuchaczom Listy, ale to jest w ogóle jakaś chyba silna grupa słuchaczy, fanów, dlatego że Kurowski grał na gitarze w zespole The Freedom Birds, który jest absolutnym rekordzistą Listy. Na utworze Między przedtem a potem śpiewa Iwix, która też sobie świetnie radziła w naszych notowaniach. Przypominam, Kurowski dzisiaj na miejscu drugim.

Skoro Kurowski uplasował się dzisiaj na drugim miejscu, to niespodzianek nie będzie. Najwyższy stopień podium dla Ani Blusz i utworu Chwilotrwaj. Dziękuję bardzo za 278 notowanie opolskiej listy polskiej piosenki. W zastępstwie Witka Sułka kłania się Państwu Tomek Wojtułko. No i rzecz jasna życzę, że zachęcam, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę progresywna zmiana rocka Adama Wołka. Spokojnej nocy, miłej niedzieli. Do usłyszenia niebawem.

0: Już za chwilę 22:00 tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+. Czas na kolejne wiadomości. Dwoje dzieci zginęło w wypadku samochodowym w województwie łódzkim. Na Opolszczyźnie ubywa gospodarstw hodujących trzodę chlewną. Piosenki Marka Grechuty zabrzmią podczas koncertu promenadowego w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat zginęło w wypadku w województwie łódzkim. 5 innych osób zostało rannych. Wieczorem na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie zderzyły się 3 samochody osobowe, informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: W zdarzeniu tym 4 osoby dorosłe oraz jedno dziecko zostało ranne. Niestety, pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zmarło 2 dzieci.
0: Według policji kierowca jednego z samochodów zjechał na przeciwny pas ruchu, zderzył się czołowo z innym pojazdem, a następnie uderzył w kolejne auto. Zmieniamy temat. Jak wynika z raportu ARiMR-u, w ciągu ostatnich 5 lat na Opolszczyźnie było blisko 75% gospodarstw hodujących świnie. Nasz rynek w hodowli świń oddaliśmy na rzecz Hiszpanii, tłumaczy Jerzy Sewielski, prezes Izby Gospodarczej w Opolu.
3: Import mięsa wieprzowego z Hiszpanii tylko do Polski kształtował się w przeliczeniu na euro 22 092 924 w 2024 i w 2025 25 miliardów, czyli tyle nasi rolnicy nie zarobili. Mogli to zarobić.
0: Tymczasem minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapowiada dodatkowe wsparcie. W planach są dopłaty do loch, a także nowy program w ramach planu strategicznego dla grup producenckich.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Ekonomista Marek Zuber ma nadzieję na przywrócenie programu CPN w przypadku dalszego wzrostu cen paliw. W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie zagrożone są już 2 kluczowe szlaki transportu ropy. Ekspert mówił w Polskim Radiu, że sytuacja może nieco się poprawić przed zaplanowanymi na listopad wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych.
4: Cały czas wierzę w to, może naiwnie, że to się zakończy wszystko w perspektywie dni, tygodni, choćby ze względu na te wybory. No, mam taką nadzieję, jeśli nie, to mam z kolei nadzieję, że rząd znowu wróci do programu CPN, który firm polskich nie ochroni, bo firmy ten VAT i tak sobie rozliczają oczywiście w odpowiedni sposób, no ale przeciętny Kowalski, nie firma, taki konsument kupujący paliwa będzie płacił mniej, niż gdyby tego programu nie było.
0: Jeżeli zakłócenia się utrzymają, droższy surowiec i transport morski mogą podbić ceny benzyny i oleju napędowego. Wyższe koszty przewozu osób i towarów mogą z kolei ponownie napędzić inflację i utrudnić bankom centralnym obniżanie stóp procentowych. Według nieoficjalnych informacji w poniedziałek ma zostać otwarty nowy most nad Białą Głuchołaską. Napisał o tym w mediach społecznościowych wicewojewoda Piotr Pośpiech. Już w poniedziałek spotkamy się w Głuchołazach wraz z przedstawicielami rządu, gdzie wspólnie otworzymy most nad Białą Głuchołaską w ciągu drogi krajowej nr 40. Czytamy w poście na Facebooku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Niedzielne koncerty promenadowe w Opolu cieszą się dużą popularnością. Na Placu Wolności występują znani wykonawcy. Pokochałem Opole chyba ze wzajemnością, skoro tu po raz kolejny wystąpię, podkreśla Artur Goc, piosenkarz i aktor.
5: W ramach koncertów promenadowych zaśpiewam piosenki z mojej 7 płyty zatytułowanej Dzikie wino zaplątani, czyli są to piosenki Marka Grechuty. Płyta ukazała się w ubiegłym roku w grudniu. Była 80. rocznica urodzin tego wspaniałego artysty, a w tym roku jest 20. rocznica śmierci, który no, największe sukcesy święcił w Opolu. To też jest takie dla mnie ważne, że mogę te piosenki zaprezentować właśnie tam.
0: A koncert Artura Goca jutro o godzinie 17.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jeszcze na termometrach 22 stopnie, ciśnienie to 1008 hektopaskali. Przypominam, w nocy temperatura spaść może do 13 stopni. W regionie zachmurzenie małe, a wiatr jest słaby i umiarkowany. Jutro od rana także zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu przejściowo duże, ale w ciągu czekają nas naprawdę mocne upały od 30 do 32 stopni w cieniu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

The Walls of Babylon otwiera te wydanie progresywnej zmiany rocka. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Piękna klasyka rocka neoprogresywnego w wykonaniu Pendragon, zespołu, który powstał w roku 1978 pod inną nieco nazwą, mianowicie dwuczłonową, Zeus Pendragon. Tak brzmiała nazwa początkowo, potem usunięto pierwszy człon i pozostał tylko Pendragon. Jeżeli chodzi o płytę, którą wam dzisiaj razem z Maćkiem Dudkiem prezentujemy, to oczywiście The Window of Life, czwarty w dorobku album zespołu Pendragon. Jeden z piękniejszych dla mnie. Za nami The Walls of Babylon, jak zdążyłem wam już wspomnieć, a przed nami jeszcze Ghosts i The Last Man on Earth. Na tym albumie także znalazł się ten kawałek, który no dzisiaj nie zabrzmi, z tą przepięknie płaczącą gitarą Nicka Barretta, czyli Am I Really Losing You? Ta gitara na koniec jest naprawdę fantastyczna. Ona też kapitalnie zabrzmiała w 2024 roku w klubie Wiatrak w Zabrzu, kiedy to mieliśmy okazję wraz z moim serdecznym przyjacielem być na koncercie. Zresztą sporo osób, słuchaczy, sporo osób spośród was spotkałem także na tym koncercie. Także wiele osób z Opola, byłem bardzo zdziwiony, ale też szczęśliwy, że także ta muzyka jeszcze naprawdę ma się dobrze i też sporo młodych twarzy, młodych ludzi, którzy fascynują się tym gatunkiem muzycznym. To bardzo budujące, także i dla mnie. Ja wiem, że młodzież częściej teraz wybiera serwisy streamingowe niż radio, ale zauważyłem także po korespondencji, do której was bardzo serdecznie zapraszam, że coraz młodsi ludzie wracają jednak do tego, by spędzać noce, wieczory z speakerem radiowym, czyli z odpowiednikiem mojej skromnej osoby i muzyką, jaką mamy do zaprezentowania ja i moi koledzy także w innych rozgłośniach. To naprawdę, moi kochani, bardzo cieszy. Co do tej korespondencji, to oczywiście zapraszam adam.wolek@radio.opole.pl. To oczywiście adres mailowy. Można kontaktować się także poprzez ścianę facebookową progresywnej zmiany rocka w Radiu Opole. Tam pod każdą zapowiedzią audycji, tym razem ponownie tekstową, można pisać o swoich pragnieniach muzycznych, a ja będę starał się spełniać te pragnienia. Dlatego piszcie, czego oczekujecie w eterze, a ja postaram się te wszystkie życzenia spełniać. Zresztą mam sporo zaległości, dzisiaj także będzie spełnianie życzeń w związku z Ostrów Rock Festival. Ja wiem, że wielu z was tam dzisiaj jest właśnie w Ostrowie, bo wspaniałe koncerty także i tam. Ten festiwal naprawdę rośnie w siłę. Moi kochani, Ghosts już za chwilę na antenie Radia Opole. Cofamy się do roku 1993, czyli do płyty The Window of Life zespołu Pendragon. Przypominam, to czwarty album. Natomiast chciałbym się wam pochwalić, że mnie udało się zebrać całą dyskografię zespołu Pendragon z dwoma epkami, które także gdzieś przez przypadek wpadły mi w ręce, czyli Fallen Dreams and Angels i North Star. Oczywiście to ostatnia epka z 2023 roku. Miała być forpocztą nowej płyty. No i tak już czekamy 6 lat w sumie od ostatniej długo grającej płyty, czyli Love Over Fear. Natomiast jak miałbym wskazać swoją ulubioną, to miałbym pewien problem i wydaje mi się, że był The World na pewno w czołówce, The Window of Life także, czyli ta, którą dzisiaj omawiamy, ale wydaje mi się, że tą moją ukochaną pozostałoby Not of This World. Tymczasem my już w sumie możemy zabrać się za słuchanie kolejnego kawałka i to będzie Ghosts.

Ghosts. Przepięknie skomponowany utwór, tu absolutnie nie ma żadnych przypadkowych ruchów po gryfie gitary czy uderzenia w bębny. Moi kochani, jeżeli chodzi o płytę The Window of Life, to ona została stworzona przez kwartet znakomitych muzyków. Nick Barrett, który jest wokalistą, a także gitarzystą. Peter G gra na basie i gitarze. Cliff Nolan na klawiszach oczywiście i Phil Smith na bębnach. Różni się nieco ten skład od tego, co zespół prezentuje obecnie, dlatego że w tej chwili Jan Vincent Velasco gra na bębnach. Człon zespołu pozostał ten sam, ale wśród byłych bębniarzy można spotkać m.in. Scotta Higana, Joe Carey, czy właśnie wspomnianego Fugia Smitha, a także Nigela Harrisa. Kiedyś na klawiszach grał tam także Rick Carter, a Julian Baker także śpiewał i był gitarzystą. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o skład Pendragona. Dlaczego rozwijam ten temat? Ano dlatego, że jeszcze jeden utwór chciałbym wam z płyty The Window of Life zaprezentować, a jest to The Last Man on Earth.

Ostatni człowiek na Ziemi, czyli Last Man on Earth zespołu Pendragon już za nami, a teraz przenosimy się do Skandynawii, do Szwecji konkretnie, a tak po prawdzie koncertowo to do Ostrowa Wielkopolskiego. Obecnie trwa tam pierwszy dzień festiwalu. Ci, którzy mają okazję tam być i obserwować te znakomite zespoły, to wam zazdroszczę naprawdę, bo za miłośnikami rocka progresywnego i metalu progresywnego między innymi Ion, między innymi Estesis, także John Porter, który całkiem niedawno swoją drogą grał także w Opolu, a płytę Helicopters nagrał zresztą w naszym studiu M opolskim. Ale obecnie, tak patrząc na zegarek, to na scenie powinna dokazywać grupa My Dying Bride. Brytyjczycy, mistrzowie doom metalu, mrocznej, jesiennej atmosfery na letnim festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy z płyty The Angel and the Dark River flagowego utworu The Cry of Mankind. Też wspaniała płyta, wspaniały utwór, hipnotyczny wokal, ciężkie gitary, naprawdę mocny bas. Tymczasem oni na scenie właśnie w Ostrowie, ale jutro mamy dzień drugi i tam także świetne kapele, takie jak Alter Life, Led Zeppelin, Lee Abraham Band, Swallow the Sun, też całkiem niedawno mieliśmy okazję słuchać między innymi utworu Cathedral Walls, ale gwiazdą jutrzejszego dnia koncertowego zdecydowanie szwedzki Tiamat. Tiamat, który miał wiele twarzy. Tiamat, który zaczynał od piwnicznego death metalu. Takie płyty jak Sumerian Cry, jak The Astral Sleep, szczególnie utwór Dead Boys Choir. Potrafi naprawdę wiercić się w głowę. Potem była płyta Clouds, która już można powiedzieć, że zaczynała wyznaczać troszkę inną drogę zespołu Tiamat, bo mimo iż było tam jeszcze sporo death metalowych elementów, to jednak już ten podkład klawiszowy był tak mocny, że można było powoli łączyć ich ze sceną gotycką. I w 1994 roku, kiedy ukazał się album Wild Honey, po raz kolejny okazało się, że John Edlund, czyli wokalista, gitarzysta tego zespołu i też po prawdzie mózg tej kapeli, po raz kolejny udowodnił, że jest człowiekiem bardzo nieprzewidywalnym, na swoją drogą Szwed mieszkający w Grecji obecnie. To była zupełnie inna bajka. Tam było wszystko, bo tam można było robić sobie skojarzenia z Pink Floyd, robić sobie skojarzenia także ze starą, dobrą, dumową sceną, choćby w przypadku takiego utworu jak Wherever That Hurts. My dzisiaj będziemy słuchać, mam nadzieję, że zabrzmi to też jutro na scenie, będę to śledził, zobaczymy, ale my dzisiaj posłuchamy sobie wspólnie takich utworów jak The R, 25th Floor i Gaia. Gaia, czyli utwór, który według mnie należy do jednych z najpiękniejszych manifestów i takich troszkę protest songów, jeżeli chodzi o dbanie o naszą planetę. A jednocześnie mnóstwo w tym Pink Floyd. Posłuchajmy, ale zacznijmy od bardziej metalowego The R.

0: Radio Opole. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej.
1: Już za chwilę godzina 23. Tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich o składaniu wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w Opolu. W Baborowie powstanie gminny magazyn zarządzania kryzysowego. Korea Północna ma przekazać Rosji nowe wyrzutnie rakiet balistycznych.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Opolanie wciąż mogą składać wnioski w ramach inicjatywy lokalnej. To może być na przykład remont drogi, budowa małej architektury, ale też działalność charytatywna, kulturalna, zajęcia edukacyjne czy przyrodnicze. Przy składaniu wniosków należy pamiętać, że wartość takiego projektu musi się zamknąć w 10 tysiącach złotych, mówi Tomasz Paluch z Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
2: Nie są to być może duże kwoty, natomiast są to bardzo ważne projekty dla lokalnej społeczności. Czasami takie małe pieniądze pozwalają zaktywizować mieszkańców, sąsiadów wokół jakiegoś jednego działania i ma to ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, dla takiego dobra wspólnego. Drugą rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest termin składania wniosków. Jest on wyznaczony do 15 września.
1: Urząd nie przekazuje dotacji mieszkańcom, ale sam jest realizatorem zadania, zaznacza Tomasz Paluch. Przy składaniu wniosków należy wskazać, jak w inicjatywę zaangażuje się lokalna społeczność, a także przedstawić opinię Rady Dzielnicy, na terenie której realizowana będzie inwestycja czy pomysł.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: W Baborowie powstanie gminny magazyn zarządzania kryzysowego. Lokalny samorząd otrzymał na ten cel blisko 750 tysięcy dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt zostanie wybudowany przy miejscowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, informuje Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
3: Magazyn będzie służył dla wszystkich naszych jednostek OSP, a także dla jednostki państwowej PSP w Głubczycach w ramach działań organizowanych w strukturach zarządzania kryzysowego. Co ważne, jest to drugi etap. W pierwszym etapie również otrzymaliśmy dofinansowanie od Wojewody Polskiego w ramach tego samego programu. To były środki przeznaczone na dokumentację techniczną, projektową. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Jesteśmy już na etapie zakończenia procedury przetargowej.
1: W ramach tej inwestycji powstaną dwa duże garaże i pomieszczenie dodatkowe z zabudowaną antresolą. Magazyn ma powstać do końca roku. Na chwilę przenosimy się za granicę. Korea Północna przygotowuje się do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Przywódca Ukrainy powiedział, że Rosja chce też pozyskać kolejnych 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Od czerwca w obwodzie woroneskim trwają przygotowania do ich przyjęcia, przekazał Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla krajów azjatyckich, znajdujących się w zasięgu rakiet z Korei Północnej. Rosja pomaga Korei Północnej uczyć się wojny, ulepszając jej broń, dodał prezydent Ukrainy, zapewniając, że jego wojska będą temu przeciwdziałać.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
1: Miejski program profilaktyczny nadal czeka na najmłodszych mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom typu B mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2021-2024. Meningokoki mogą powodować ciężkie zakażenia, w tym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsę. Dlatego profilaktyka ma szczególne znaczenie właśnie wśród maluchów, mówi Piotr Pękala, rzecznik prasowy miasta.
4: Z programu mogą korzystać dzieci zameldowane na pobyt stały lub czasowy, trwający co najmniej 12 miesięcy na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. Szczepienia realizuje Optima Medycyna S.A. znajdująca się przy placu Sużeckiego 1 we wtorki i w czwartki w umówionych godzinach. Zapisy prowadzone są osobiście w placówce lub telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu, który można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta.
1: W ramach programu polityki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizowane są również inne badania profilaktyczne, m.in. odnośnie wykrywalności raka piersi, tarczycy czy gruźlicy.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W nocy w regionie zachmurzenie małe i temperatury minimalne od 13 do 15 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych. a w niedzielę od rana zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. Uwaga, jest ostrzeżenie IMGW o temperaturach maksymalnych od 30 do nawet 32 stopni Celsjusza w cieniu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

cóż, że ze Szwecji? Można takie pytanie zadać, dlatego że Szwecją zakończyliśmy pierwszą godzinę progresywnej zmiany rocka, konkretnie zespołem Tiamat z płyty wydanej w roku 1994, konkretnie chodzi o Wild Honey. Natomiast teraz przenieśliśmy się do roku 2011, 15 lat temu, a konkretnie minie to 14 września, ukazała się płyta Heritage szwedzkiego zespołu Opeth. To 10 album w dorobku tej super grupy, bo tak trzeba nazwać, patrząc przez pryzmat muzyków, jacy przewijają się, a także producentów, którzy współpracują z zespołem przy okazji produkcji ich wydawnictw. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Ta audycja wzięła się, moi kochani, przynajmniej jej koncept, mówię o dzisiejszym wydaniu, z porządków. Tak, właśnie, porządków. Niektórzy robią porządki wiosenne, inni robią porządki jesienne, ktoś robi porządki przed świętami, przed gwiazdką, przed Wielkanocą. Ja robię porządki wakacyjne, a dotyczą one przede wszystkim półki z płytami. I ostatnio właśnie, no ostatnio kilka dni temu, w mijającym tygodniu wpadła mi w ręce płyta Heritage właśnie Opeth i stwierdziłem, dawno nie była w moim odtwarzaczu. Jedziemy z tym koksem i faktycznie po raz kolejny poczułem się, jakbym był w roku 2011, bo ci, którzy są z progresywną zmianą rocka od początku, pamiętają, że w 2011 ta płyta miała swoją premierę także na antenie Radia Opole. Wtedy zachwycaliśmy się z kolegą tą płytą i katowaliśmy ją niemiłosiernie od początku do samego końca i bardzo często. Ja dzisiaj, wracając także do tego albumu, chcę również i wam w natłoku tej wspaniałej muzyki, która nas otacza, także przypomnieć ten znakomity album. Był to na tamten czas w przypadku tego zespołu album przełomowy. No dobrze, ktoś powie, okej, w porządku. Ale przecież bez growlingów było już na płycie Damnation. Było, natomiast ta płyta była zupełnie inna. Tu mamy metal progresywny bez growlingów. Zespół dopiero na swoim ostatnim wydawnictwie zatytułowanym The Last Will and Testament z listopada 2024 roku wrócił do growlowanych wokali, czyli zajęło im to 13 lat. Incauda Venedum bez wokali, bez takich ciężkich wokali, Sorceress to samo, Pale Communion to samo, no i oczywiście Heritage także. Każdą z tych płyt wam serdecznie polecam, bo w każdej z tych płyt można znaleźć świetną muzykę, refleksyjne, bardzo mądre teksty, a przede wszystkim, ja to za każdym razem powtarzam, doskonałą rozrywkę, bo na tym to właśnie polega. Już za chwilę na naszej antenie, bo za nami Heritage i Devil's Orchard, I Feel the Dark, Folklore i Famine. To są te utwory z tej właśnie znakomitej płyty, które dziś dla was wybrałem. Posłuchajmy, bo naprawdę warto ponownie zagłębić się w tę płytę. Sprawdźcie sobie jeszcze okładkę, ci, którzy nie znają. Naprawdę współgra z zawartością albumu. Wyśmienicie.

To kolejny album, kolejna produkcja ze Szwecji, która udowadnia, że obywatele tego kraju rodzą się z genem ABBY, czyli potrafią tworzyć i komponować fantastyczne melodie. I to niezależnie od gatunku, nawet w death metalu mają tych melodii mnóstwo. Że wspomnę tylko In Flames, za którym ja nie przepadam, choć death metal akurat lubię, to jednak ten styl uprawiania tej muzyki przez In Flames nie do końca mi odpowiada, ale trzeba oddać im to, że potrafią naprawdę nasycić swoje kompozycje znakomitymi melodiami i im to wychodzi. Praktycznie każdy zespół szwedzki tę dozę melodyjności ma, niezależnie od tego, jakiego gatunku metalowego się nie wywodzi. No, może poza grindcorem, ale w grindcorze melodii nigdy nie było, więc tutaj akurat nie ma o czym rozmawiać. Moi kochani, teraz wsiadamy szybko na prom, którym dopłyniemy albo do Świnoujścia, albo do Gdańska. Nie ma to specjalnie wielkiego znaczenia, bądź do Gdyni, i pociągiem bądź samochodem przemieśćmy się do Krakowa. Bo ostatnio i w sumie słusznie zostało to zauważone. Ja bardzo dziękuję Marcinowi z Otmuchowa, że zwrócił na to uwagę. Swoją drogą przypominam o możliwości składania życzeń muzycznych, które będę realizował. adam.wolek@radio.opole.pl to adres mailowy, zapraszam do kontaktu. Natomiast kolega z Otmuchowa, nasz słuchacz, stwierdził, że wszystko fajnie w przypadku tych wszystkich premier, czy TRK Project, czy Millennium i tak dalej, jeżeli chodzi o te projekty, czy Father's Son, jeżeli chodzi o projekty Ryszarda Kramarskiego, po bardzo po macoszemu potraktowałem Framauro w ostatnim czasie. Tak, zgadzam się. W ostatnim czasie praktycznie Framauro było nieobecne na antenie Radia Opole. Natomiast tam także są perełki. Słuchaliśmy jakiś czas temu choćby w wykonaniu Millennium, oczywiście, Records from Myself z płyty Universum, czyli tej koncertowej na 25-lecie krakowskiego zespołu. I to był oczywiście utwór Framauro, ale zagrany przez Millennium. Dobrze, kochani, no to teraz będzie Framauro z płyty Aleja Jacta Est, płyty, którą ja uważam za naprawdę świetną, bo to trzecia w dorobku. Pierwsza była Intermedia, potem oczywiście My World is Ending i Alea Jacta Est. Kapitalny kawałek muzyki, po raz kolejny zaprezentowany przez Ryszarda Kramarskiego. To właśnie na tej płycie znalazł się utwór Like Father, Like Son, zaśpiewany z Michałem Kramarskim, którego to kontynuacją jest projekt Father Son, który także serdecznie polecam, jeżeli ktoś nie słyszał, jeżeli ktoś jest słuchaczem progresywnej zmiany rocka, to akurat nie sądzę, żeby nie słyszał, bo wałkowany dosyć często. Natomiast ten 80-sowy klimat, choćby klawiszowy, troszkę tej zimnej fali jest tam słyszalny. Natomiast Framauro to jest troszkę inna bajka. Tutaj mamy zdecydowanie cieplejsze brzmienia, cieplejsze teksty i ja uważam, że jest to zdecydowanie projekt warty uwagi. Moi kochani, przed nami znakomite utwory My Beloved Songs i Lost in Music. Zapraszam Was teraz już do zagłębienia się w te przepiękne melodie.

Lost in Music to utwór zdecydowanie o nas. To my zatraciliśmy się w tych przepięknych dźwiękach, tych pięknych melodiach. Bardzo wam dziękuję, że jesteście, bo to za każdym razem udowadnia, że zasiadając tutaj co noc sobotnią przed mikrofonem, to ma sens. I dziękuję wam za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości, za słowa krytyki i przypomnienia także. Za nami znakomite Fra Mauro, My Beloved Songs i Lost in Music, a przed nami jeszcze niepublikowany na pierwszej wersji płyty, ale jak to jest, utwór The Cry of Yearning. Maciej Dudek, Adam Wołek, było nam miło gościć w waszych domach. Dobranoc, cześć.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Startujemy z kolejną audycją Science bez fikcji. Kacper Śnigurski przy mikrofonie i zerkniemy do świata fizyki. Spojrzymy w kosmos, a to wszystko za sprawą dr Katarzyny Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Na początek dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Moim gościem dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Pani doktor, warto będzie spoglądać w niebo w najbliższym czasie, prawda?
2: Zawsze warto, ale w najbliższy czas jest szczególny, ponieważ mamy w tej chwili okres najliczniejszego roju meteorów, roju Perseidów.
1: Rój Perseidów. No to zaczynamy teraz od podstaw. Skąd on się tam weźmie, co to w ogóle są te Perseidy i po kolei lecimy.
2: Tak naprawdę my mówimy, że to są spadające gwiazdki. One ze spadającymi gwiazdkami mają niewiele wspólnego.
1: Bo to nie są gwiazdy.
2: Bo to nie są gwiazdy.
1: Jakby gwiazda spadała w takiej odległości i byśmy widzieli, to byłoby
2: nerwowo. Bardzo krótko byśmy widzieli, myślę. I byśmy już nie widzieli. Generalnie jest to materia, która wchodzi w naszą atmosferę i ze względu na tarcie dosyć duże zachodzące w tej atmosferze zaczyna się spalać. Część się spali całkowicie i wtedy jest to fajne efekt, ale bez takiego radosnego poszukiwania tak zwanych meteorytów, czyli kamieni z obszaru pasa asteroid lub pasa Kupera, które spadną na Ziemię. My szukamy takich kamyczków, one są dosyć drogie. Jest cały zespół ludzi, którzy się tym zajmuje. Patrzą, jak te meteory przelatują, a potem potrafią obliczyć, gdzie one mogą spaść.
1: Tak, natomiast jeżeli chodzi o te Perseidy, to są po prostu obiekty kosmiczne, które wchodzą w naszą atmosferę i się spalają i przez to robią takie ładne światełko.
2: Tak naprawdę to są resztki komet. To są resztki komet, one tak samo jak my poruszają się wokół Słońca, są gdzieś tam w tej przestrzeni jakby usadowione i nasze trajektorie są różne, zarówno w zależności od tego, jak daleko jesteśmy od Słońca, po jakim torze się poruszamy, czy to jest bardziej zagięta elipsa, czy mniej zagięta elipsa. Te trajektorie danych obiektów na niebie są różne i są takie momenty, w którym one się zbliżają do siebie i właśnie dlatego my zbliżamy się do trajektorii tych resztek.

0: kreski, bo to wygląda tak naprawdę jak kreska na niebie, przedłużyli te kreski, to okazuje się, że one się przetną, wszystkie te kreski, które my zaobserwowaliśmy, przetną się w jednym punkcie. I to jest radiant, w którym znajduje się w Perseuszu. Dlatego akurat ten sierpniowy, dlatego mówimy Perseidy. Więc nie należy patrzeć na gwiazdozbiór z Perseusza, bo to nie jest dobry element, tylko stąd jest nazwa, że jakbyśmy właśnie te wszystkie kreski przedłużyli, to właśnie punkt, radiant tego będzie w Perseuszu. Są Leonidy, czyli w Lwie, więc możemy sobie to tak ponazywać. Jeśli chodzi o Perseidy, to jest najbogatszy rój meteorów, jaki możemy oglądać. Jest też fajnie, ponieważ on jest w lato, więc możemy się położyć i oglądać w niebo i po prostu je liczyć.
1: Ale jest bardzo dużo wątków odnośnie tych Perseidów w stylu, z czym je najczęściej mylimy, albo gdzie je najlepiej oglądać, i to są wątki, które już za chwilę poruszymy w audycji Science bez fikcji.

0: Doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego jest dziś moim gościem. Rozmawiamy o tym, dlaczego w najbliższym czasie warto spoglądać w niebo. Będziemy mieli Perseidy, ale to jest takie zjawisko, które często mylimy z innymi obiektami, nawet nie w kosmosie, ale po prostu na naszym niebie. Bo jesteśmy w stanie pomylić to... Dla osób, które naprawdę nie wiedzą, czego szukać, to mogą nawet pomylić samolot, chociażby z jakąś, tak jak to się mówi, spadającą gwiazdą, albo z Starlinkami, które też potrafią tak fruwać i nas troszeczkę zmylić, ale to zjawisko bardzo łatwo odróżnić, bo to jest taki szybki strzał.
1: To znaczy, myślę, że ze

0: Starlinkiem czy z samolotem jest trudno to porównać, ponieważ te obiekty poruszają się w stosunku do całego nieboskłonu powoli. Perseid to jest ten meteor, który widzimy, błysk tego meteoru porusza się szybciej, dlatego my widzimy jeszcze jego tak zwany ogon spalania. To spalanie powoduje, że widzimy kreskę, nie kropkę. Jak leci satelita, to nie widzimy kreski, chyba że robimy zdjęcie. Jak ktoś próbuje robić zdjęcie, to dokładnie taką kreskę zobaczy. Bo wtedy klatka po klatce będzie to zdjęcie, będzie łapał jakby ten element poprzedniego bytu. A tutaj jest dokładnie tak szybko, że nasz rejestrator, czyli oko, potrafi zobaczyć cały jakby ten ogon. Ta długość tej kreski, to uzależniona jest od wielu przyczyn. Na przykład, jeśli meteor leci bardzo prawie równolegle do naszego, my zahaczamy go prawie równolegle naszą atmosferą, to on może być długo świecący i długi. Jeśli będzie krótki, to może oznaczać, że szybko się spalił, ale nie do końca, bo może być tak, że on leci bezpośrednio na nas, więc on leci nierównolegle.
1: Ale to nie mamy uciekać.
0: Nie mamy. Myślę, że dobra, przy takich małych błyskach to nie. Ale wiemy, że zdarzyły się takie sytuacje, kiedy meteoroidy czy asteroidy weszły w atmosferę. No Czelabinsk jest takim ostatnim przykładem, w którym możemy zobaczyć niestety szkody, jakie ten kamień daje. Ale to nie był drobny element, tak jak my w Perseidy wchodzimy, tylko to był po prostu duża bryła parokilogramowa, która weszła w naszą atmosferę. No, boimy się tego, sprawdzamy to, jest taka specjalna sieć komet i meteorów, która po prostu analizuje, obserwuje niebo. My na Niechcicu, u nas w obserwatorium również mamy taką kamerę, która prowadzi takie obserwacje. No, na szczęście w tej chwili już wiemy, że się przeniosło boisko, stadion nam się przeniósł poza teren Uniwersytetu Opolskiego i już nie mamy błysków bolidowych z tego stadionu, tak?
1: Więc to jest dla was bardzo duże ułatwienie teraz w obserwacji.
0: Tak, no tak, ale dużym utrudnieniem jest to, że to przy tym remoncie całym nadal będzie teren mocno oświetlony. Mhm. To zaśmiecenie światłem ludzie lubią, bo lubią mieć jasno, lubią mieć kolorowo. My w astronomii tego nie lubimy.
1: A gdzie najlepiej oglądać właśnie to zjawisko? Jeszcze raz za chwilę przypomnimy, kiedy się odbędzie. A to wszystko w audycji Science bez fikcji w Radio Opole.

0: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. To gdzie, kiedy najpierw, przypomnijmy, odbędzie się to taki kluczowy moment? Kiedy...
1: Znaczy, oglądać można już. Już właściwie ja już pierwsze meteory widziałam, ale takie maksimum przypada na 12-13 sierpnia, jak co roku w podobnej dacie, więc wtedy możemy ich zobaczyć dużo. To jest najfajniejsza rzecz, że to jest takie romantyczne podejście do astronomii, bo żeby zobaczyć Perseidy, nie trzeba teleskopu. Mało dam Nobla temu, kto zdąży złapać meteora teleskopem, więc można mieć szczęście, ale kto celowo chce wytrafić, to powiem, to nie jest takie bardzo łatwe. Więc tak naprawdę najlepiej się położyć tam, gdzie nie ma much, komarów i innych rzeczy. I nie ma światła, tak? Żeby nie mieć takiego bezpośredniego oświetlonego nieba, bo gdzieś tam po boku może być światło. Na przykład na Wałach jest takie fajne miejsce w Opolu, że można się po prostu rozłożyć kocyk, się położyć i oglądać sobie, mówią, niektórzy mówią spadające gwiazdki, a tak naprawdę to są spadające kamyczki. Więc można się położyć. My nawet robimy takie doświadczenia, takie ćwiczenia. My te meteory liczymy, mamy specjalnie takie karty, że wyznaczamy, rysujemy sobie, jaką długość miał i wyznaczamy te radianty, żeby po prostu wiedzieć, że na pewno to z Perseusza, czy na przykład, bo może być tak, że jeszcze z innego gwiazdozbioru jakiś się zabłąka, tak? To nie jest powiedziane, ale że...
0: Jezioro Tulawskie jest takie bardzo polecane, bardzo często, ja tak słyszałem, że tam jest bardzo dobra widoczność. Na pewno jeżeli chodzi o zorze chociażby, to...
1: Czy ja bywam nad Srebrnym, bo jeśli chodzi o Tulawskie, wydaje mi się, że ono jest mocno oświetlone. Mhm. Ale i to bardzo przeszkadza. Dawno
0: Srebrne faktycznie.
1: Srebrne ma taką przestrzeń wąską. Chodzi o to, żeby bezpośrednio na tej wysokości oglądania nie mieć żadnych obiektów świecących, bo one nam mocno zaburzają, bo wzrok nie potrafi się przyzwyczaić do ciemności. Generalnie wszystko te elementy, gdzie mamy pewien horyzont otwarty i gdzie mamy właśnie ciemność, to są elementy bardzo fajne. Na Bolko też jest taka przestrzeń, która jak się idzie do Laby, gdzie jest drzewami osłonięta część trawy, to też jest dobre miejsce, ponieważ...
0: Tam jest ta taka duża polana.
1: Tak jest. I tam nie widać tych świateł miejskich, więc tam można się położyć i można pooglądać, bo wiadomo, że tych bardzo słabych nie zobaczymy, bo nie mamy w Opolu parku ciemnego nieba. Jeśli chcemy do parku ciemnego nieba, no to jest okolice Pokoju, Zagwiździe, też jest Stobraski Park. W Parku Narodowym jest takie miejsce, gdzie oni mają swoją siedzibę, tam też spokojnie można oglądać właśnie Perseidy, można położyć na leżaczku i sobie oglądać.
0: Im ciemniej, tym lepiej, krótko mówiąc.
1: I moim zdaniem romantycznie i nie szukać żadnych lornetek, nie szukać żadnych teleskopów, tylko po prostu się położyć i patrzeć w niebo. Przy okazji, żeby się nie nudzić, można przypomnieć sobie gwiazdozbiory, można pooglądać dużą niedźwiedzicę, czy asteryzm, taki jak mały wóz, czy duży wóz, bo nie wszyscy wiedzą, że mały wóz i duży wóz nie jest gwiazdozbiorem, że to są asteryzmy, które znajdują się w wielkiej i małej niedźwiedzicy, więc można tu sobie pooglądać, ale tak dla skupienia też warto patrzeć jakby na całe niebo, niekoniecznie w Perseusza, bo wcale tak nie jest, że te meteory lecą z Perseusza.
0: A jest bardzo dużo takich aplikacji w telefonach, które po prostu włączamy i one na podstawie naszej
1: polecam
0: lokalizacji.
1: Stellarium. Tak.
0: I wtedy telefonem kierujemy w niebo i on nam podpowiada, co to tam jest.
1: Znaczy podpowie nam obiekty, które są typu planety i gwiazdy. Meteorów niekoniecznie nie jest w stanie ten, ale pokaże, skąd jest rój. Tak, zaznacza, że jest rój, na przykład, że Perseidy widać teraz i że stąd pójdzie rój, więc patrzcie w przeciwną stronę, nie w Perseusza, tylko jakby w przeciwną stronę. Mi się wydaje, że romantyczność i niebo to jest cudne.
0: Cudna sprawa i cudne połączenie, a jeżeli ktoś się wybiera do Hiszpanii w najbliższym czasie, to będziemy mieli dla niego za chwilę bardzo ważne informacje, dlaczego tam będzie warto spoglądać w niebo, ale myślę, że nie będziemy w stanie ominąć tego niezwykłego widowiska, które na nas czeka. O tym już za chwilę w Radiu Opole.

0: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dlaczego zachęcamy wszystkich do wyjazdu do Hiszpanii? Tam jest teraz gorąco, ale będzie też nieziemsko.
1: No, w ogóle Hiszpania jest piękna, więc zapraszamy w ogóle. Ale tak naprawdę 12 sierpnia to jest takie, znaczy nie wiem, czy tam teraz jeszcze są miejsca, bo już 3 miesiące temu sprawdzaliśmy, to już było bardzo kiepsko z miejscami, szczególnie w terenach, w których widać będzie pięknie całkowite zaćmienie słońca. Więc ono jest nietypowe, jest bardzo krótkie w tym roku, ale mi się wydaje, że tak rzadko się w naszym życiu zdarza, że warto pojechać i zobaczyć na własne oczy, szczególnie, że jest wakacje, więc nie kosztuje to nas godzin pracy, możemy po prostu w wakacje wyjechać. Proponuję jakieś kampery, bo miejsc noclegowych nie ma, jakieś pola namiotowe.
0: Z tym, albo że mieszkać gdzieś indziej i podjechać w odpowiednie miejsce w dobrym momencie.
1: No tak, znaczy w większości miejsc w Hiszpanii będzie widoczne. W każdym razie warto spojrzeć na godzinę, bo to zaćmienie całkowite jest w tej chwili bardzo nietypowe, bo jest wieczorem. Ono tak naprawdę rozpocznie się przed zachodem słońca, będzie maksimum, ale już zakończy się po zachodzie słońca. Czyli tak naprawdę nie zobaczymy całego nawet w Hiszpanii. My będziemy w Opolu oglądać częściowe, szacuje się około 80%. Tym bardziej trzeba powiedzieć całemu światu, że w Opolu coś takiego będziemy obserwować, dlatego że w dobie wieczorowej pory zachmurzeń możemy to przeoczyć, bo w przypadku całkowitego nie przeoczymy, bo wtedy się robi ciemno. Mhm. Ale w przypadku częściowego po prostu będzie co nieco ciemniej, no ale przy zachodzie słońca to właściwie nie jest nic nienormalnego, prawda? Mhm. Więc warto sobie to przejrzeć, warto też spojrzeć i naprawdę zachęcam, nawet przy częściowym, a szczególnie jak będziecie w Hiszpanii przy całkowitym, nie tylko patrzeć na słońce, ale w drugą stronę, bo możecie pierwszy raz w życiu zobaczyć gwiazdy, których na co dzień nie widzicie. Bo jak to mój syn zawsze mówił w pierwszej gwiazdce, że zaczął prezenty rozpakowywać rano o wschodzie słońca, bo to jest pierwsza gwiazdka, jaka jest, więc nasza gwiazda nam zasłania całkowicie światłem inne gwiazdy, więc ich nie widzimy na co dzień. Więc warto spojrzeć w drugą stronę i zobaczyć coś, czego nie widać codziennie.
0: Aha, to bardzo pięknie to brzmi, ale jeżeli chcielibyśmy znaleźć miejsce, w którym będzie to najlepiej widać, to mi się wydaje, że musimy wejść najwyżej, jak umiemy.
1: Myślę, że tak.
0: Na przykład na kopę.
1: Na kopę to jest całkiem dobry ten. Mówimy o Opolu, o Opolszczyźnie.
0: Tak.
1: Bo ja już byłam, myślałam w Hiszpanii, tak? Tak, w ogóle no musimy, nawet będąc w Hiszpanii, gdziekolwiek będziemy, to musimy popatrzeć. Ja już to obserwuję od 2 tygodni, bo szukam miejsca w Opolu, które byłoby dobre i jak na razie idealnego miejsca nie znalazłam, żeby to obserwować. Trzeba patrzeć tak, żeby horyzont zachodni był wolny, żeby nie było tam budynków, bo całkowite zaćmienie będzie tuż przed zachodem, czyli jak słońce będzie nisko. Więc jeśli my staniemy sobie, tak jak było życzenie niektórych pracowników Instytutu Fizyki, po co ty gdzieś tam idziesz, zrób to na placu u nas na kampusie. No nie, budynek kampusu niestety zasłania nam wszystko. Możemy to zrobić z punktu widzenia obserwatorium astronomicznego, bo to jest jedno z wyższych miejsc w Opolu, ale no, tam się zmieści 20 osób. Mhm. Więc ostatecznie, jak nic innego nie znajdziemy, to będziemy proponować taką rzecz, tylko że to tak jak mówię, te 20 osób zazwyczaj przy naszych wydarzeniach astronomicznych, no to jest jakaś 1/10 ludzkości, co przychodzi, albo nawet 1/5. Więc to jest mała przestrzeń, więc szukamy takich miejsc. No, mamy takie 2 jakby punkty, w którym będziemy obserwować w Opolu. Jeszcze przez pogodę ostatnio całkiem niefajną, bo nam pada na zachodzie, jak jest zachód, to mamy właśnie, mamy na oku punkt przesiadkowy koło dworca, tylko nie wiemy, czy to jest wystarczająco wysoko. No i takie fajne miejsce, jak Wały, tam niedaleko, jak się idzie do Laby na wyspie Bolko, tam mamy to pewne, tylko że tak jak wiemy, my byśmy chcieli coś poopowiadać o słońcu, więc potrzebujemy tam prądu, więc wolelibyśmy gdzieś tu w centrum miasta.
0: no to na pewno będziemy w Radio Opole o tym informować, jak już znajdziecie to odpowiednie miejsce.
1: Myślę, że na początku sierpnia, około 5-6 sierpnia będziemy wiedzieć już na pewno, bo musimy po prostu już pewne rzeczy organizacyjne załatwiać, więc na pewno będziemy z teleskopami, bo i z takimi specjalnymi ramkami, które Państwo sobie sami będą robić, to znaczy dajemy materiał. Tak naprawdę warto się przygotować do tej obserwacji, bo pamiętajmy, że absolutnie żadna luneta, żaden teleskop, żadne okulary bezpośrednio nie mogą być skierowane na Słońce bez filtra. My mamy na swoich teleskopach odpowiednie filtry, mamy teleskop słoneczny, który w sobie w budowie ma odpowiedni filtr.
0: Oczy, wzrok zniszczyć, prawda? To jest bardzo groźne.
1: Jest takie powiedzenie, na Słońce przez teleskop można spojrzeć dwa razy. Jednym okiem i drugim okiem. Więc jak nie chcemy czegoś widzieć w przyszłości, to jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi, szczególnie jak patrzymy przez soczewki, więc one skupiają, więc wzrok mogą uszkodzić. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby tego nie robić.
0: I dlatego będziemy jeszcze wracać na pewno do tego tematu. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem była dzisiaj dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.
1: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Drugą godzinę audycji Science bez fikcji w Radio Opole zaczynamy od tematu dotyczącego edukacji, ale tych najmłodszych, bo bezpieczny i bezpłatny. Taki ma być nowy e-dziennik przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Testy rozpoczną się we wrześniu. Na początku program trafi do kilkudziesięciu polskich szkół.
2: W pierwszej fazie system będzie gromadził i chronił standardowe dane, oceny nieobecności, usprawiedliwienia i korespondencję pomiędzy szkołą a rodzicami. Ale to dopiero początek zmian, zapewnia wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
3: To, co robimy w tej chwili, to jest element dużo szerszego działania na rzecz stworzenia takiego całego ekosystemu związanego, informatycznego, związanego ze szkołami. Żebyśmy w przyszłości mogli mieć cyfrowe świadectwa. Czyli żebyśmy mieli tak, że możemy, nie wiem, udostępnić w momencie, w którym kończymy klasę ósmą świadectwo w postaci cyfrowej do szkoły, do której się dostaliśmy. Żebyśmy na studia mogli udostępnić. I to jest oczywiście nasz cel dużo bardziej odległy.
2: W pracach nad nowym szkolnym systemem teleinformatycznym bierze udział Ministerstwo Cyfryzacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.

0: Nowoczesne technologie w polskiej armii to temat, który teraz poruszymy w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. W Warszawie podpisano kolejnych 14 umów o dofinansowanie w ramach programu Perun. Lista nagrodzonych projektów liczy już prawie 30 pozycji. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże łącznie ponad 720 milionów na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa. Program to wspólna inicjatywa MONU, Resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że od samych nazw wyróżnionych projektów kręci się w głowie.
2: Wziąłem ten materiał. Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego na potrzeby rozpoznania pola walki.
1: Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że umowy dotyczą implementacji najnowocześniejszych osiągnięć.
3: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
1: Szef resortu obrony wskazywał, że wojna w Ukrainie ma charakter totalny. Podkreślił, że w ubiegłym tygodniu Federacja Rosyjska przeciwko Ukrainie wystąpiła 904 razy, a to oznacza, że armia, którą budujemy, musi się zaczynać od tradycyjnego sprzętu. Dodał jednak, że wszystkie przewagi, które Ukraina zdobywa, to zasługa nowych technologii.
3: Zaczęła od morza i dronów nawodnych i podwodnych. De facto wyłączyła flotę czarnomorską.
1: Wszystkie podpisane umowy to w 100% polska myśl technologiczna. Sylwia Białek, Polskie Radio.

0: Populacja bocianów pobiła historyczny rekord. Niestety nie w Polsce, a w Niemczech. I to jest temat, który poruszymy teraz w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych, 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, bocianich gniazd ubywa. O tym, dlaczego tak się dzieje, Aneta Łuczkowska.
1: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
2: Duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
1: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
2: Więc te nasze bociany tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego bądź przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się tutaj do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
1: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co szósty bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole w audycji Science bez fikcji teraz bardzo ważny temat z naszym bezpieczeństwem, a bardziej bezpieczeństwem naszych pieniędzy, bo policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Przestępcy coraz częściej wykorzystują połączenia wideo, podszywając się pod policjantów lub pracowników banków. W ten sposób mieszkanka Lubina straciła prawie 13 tysięcy złotych.
2: Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika firmy pożyczkowej. Poinformował, że ktoś złożył w jej imieniu wniosek o pożyczkę. Gdy kobieta zaprzeczyła, została poinformowana, że mogło dojść do wycieku jej danych, tłumaczy Sylwia Serafin z policji w Lubinie.
3: Po chwili skontaktował się z nią kolejny mężczyzna, tym razem podający się za pracownika banku. Przesłał kobiecie wiadomość e-mail z rzekomą dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w prokuraturze.
2: Po chwili kobieta otrzymała numer telefonu do mężczyzny, który miał być policjantem prowadzącym sprawę.
3: Na wyraźną prośbę rozmówcy kobieta połączyła się z rzekomym policjantem za pomocą rozmowy wideo. Mężczyzna był ubrany w granatową koszulkę polo z napisem policja.
2: I to fałszywy policjant przekonał ją do przesłania kodów blik. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, gdy kontakt z nimi się urwał. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Radio Opole. Zero nudy, 100% grania.
1: Bardzo ciepłe dni przed nami. Ten weekend naprawdę będzie bardzo ciepły. Natomiast w Rzymie to mają takie upały, że muszą sobie z nimi radzić w takie bardzo nietypowe sposoby. Na wielkie upały wielki chłód. Rzym uruchamia specjalny program ochrony mieszkańców przed wysokimi temperaturami. W ramach akcji Il Grande Freddo miasto zamienia kina i przestrzenie kultury w klimatyzowane schronienia przed upałem.
4: Od czwartku przez najbliższe dwa tygodnie Rzymianie i wszyscy chętni mogą udać się do jednego z 11 kin na bezpłatny seans w klimatyzowanych salach. Filmy z repertuaru włoskiej kinematografii będą wyświetlane dwa razy dziennie. Na wielkim ekranie dzieła takich twórców jak Paola Cortellesi, Antonio Albanese czy Giovanni Veronesi. Otwarte będą także biblioteki i instytucje kultury, gdzie oprócz chłodnych pomieszczeń dostępna będzie bezpłatna woda. To dobre rozumienie roli miasta i jego odpowiedzialności wobec osób najbardziej narażonych na wysokie temperatury, a także konkretny sposób reagowania na kryzys klimatyczny, mówi Massimiliano Smerillo, rzymski radny do spraw kultury. Program przygotowany przez władze Rzymu ma nie tylko pomóc mieszkańcom przetrwać upały, ale także zachęcić ich do korzystania z oferty kulturalnej miasta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone dwie godziny w audycji Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Witam w programie i zapraszam do godziny 15. Tym razem nasze spotkanie rozpoczynamy od dietetyki. Już za chwilę będziemy rozmawiać o zmianie nawyków żywieniowych. Nie po raz pierwszy. Czy konieczna jest rewolucja w życiu, jeśli o to chodzi? Czy bardziej zalecane jest stopniowe wprowadzanie zdrowych wyborów w jedzeniu? W końcu takie restrykcyjne diety i wyrzeczenia z tym związane mogą okazać się szybko nieskuteczne. Jakie są pożądane nawyki? Jakie są te dobre, a jakie złe w naszej codziennej diecie? Już za chwilę będę o to pytać dietetyk kliniczną, doktor nauk medycznych Magdalenę Golachowską. A w drugiej części naszego programu po godzinie 14 skupimy się już na psychologii i będziemy szukać, uwaga, sensu życia. Dlaczego tak często w mediach słyszymy o kryzysie zdrowia psychicznego? Jak wpływają na nas trudne życiowe doświadczenia, które mogą nas właśnie pozbawiać tego sensu życia? Co robić, kiedy nie widzimy? Po co jesteśmy? Jaki jest cel naszej egzystencji? Jedną z form terapii, której założeniem jest pomoc pacjentowi w odnalezieniu sensu życia, jest logoterapia. Szczegóły w rozmowie z psycholog. Będzie to Agnieszka Smorąg. Takie mam dla Państwa propozycje tematów na dziś. Mam nadzieję, że są Państwo tym zainteresowani. Zaczynamy, zapraszam.
0: Ze zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: W naszym studiu pojawił się pierwszy gość, gościni, doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska. Dzień dobry Pani doktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To specjalistka dietetyki, dietetyk kliniczna, także specjalistka psychodietetyki z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim z kierunku dietetyka. I z naszą specjalistką będziemy rozmawiać o diecie, o odżywianiu. Będziemy rozmawiać o nawykach. Jak pokonać te złe, jak podtrzymać te dobre, które nawyki żywieniowe są właściwie dla nas wskazane? Czy są jakieś nawyki dobre dla wszystkich, uniwersalne? I dlaczego te nawyki tak trudno zmieniać? Tutaj będę pytać też o ten zakres psychodietetyki, ale zacznijmy, pani doktor, od choroby otyłościowej, od takiego wprowadzenia. Dlaczego lekarze uznali, że jest to choroba otyłościowa i dlaczego jest ona tak trudna w zwalczeniu, w wyleczeniu? Dlaczego tak trudno wyleczyć się z otyłości?
2: To jest dobre pytanie. Tak. I rzeczywiście jeszcze...
1: To jest pytanie, odpowiedź na Nobla medycznego.
2: Oj, tak. I rzeczywiście jeszcze nie tak dawno uważaliśmy, że otyłość jest po prostu defektem estetycznym. Czasem, że nawet świadczy o jakimś statusie, tak, że po prostu ktoś nie musi pracować fizycznie, ma dużo jedzenia i go na to stać. Natomiast już od ładnych paru lat wiemy, że to jest choroba. To jest choroba metaboliczna, nadmiar, taki patologiczny nadmiar tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa jest też tkanką, która jest aktywna metabolicznie, więc ona też produkuje różne związki, różne hormony. No i też niektóre hipotezy mówią o tym, że jak mamy nadmiar tej tkanki, to ona uciska nam naczynia krwionośne, które powodują stan zapalny i rzeczywiście w chorobie otyłościowej mamy przewlekły stan zapalny. Mm-hmm. Tutaj już to rzeczywiście jest fizycznie choroba, możemy to zmierzyć, sprawdzić, zdiagnozować. No i ten przewlekły stan zapalny ma wpływ na właściwie wszystkie inne tkanki w naszym organizmie. Tak? Czyli na układ sercowo-naczyniowy, i na układ mięśniowy, i na układ kostny, i na układ oddechowy, na układ odpornościowy przede wszystkim, na układ hormonalny. I rzeczywiście nieleczona choroba otyłościowa może doprowadzić do śmierci. I tak też się niestety dzieje.
1: I choroba otyłościowa w dzisiejszych czasach też wskazuje na status ekonomiczny pacjenta, dlatego że w tej chwili osoby uboższe jedzą więcej przetworzonego jedzenia i te osoby częściej mają właśnie chorobę otyłościową.
2: Tak,
1: tak widać to się, w krajach wysoko rozwiniętych.
2: Tak,
1: to widać
2: to
1: właśnie w tych społeczeństwach, na przykład afroamerykańskich w Stanach Zjednoczonych. Oni żyją w bardziej ubogi sposób, są trochę tak na marginesie społecznym. Biali Amerykanie cieszą się świetną kondycją, bo stać ich na dobre jedzenie, a jeśli chodzi o inne właśnie tutaj środowiska, no to jest problem. Widać kto, ile ma pieniędzy po sposobie jego odżywiania i to też wynika pewnie z wykształcenia, ze świadomości, co można, czego nie można jeść.
2: I poniekąd też trochę z genów. Rzeczywiście mamy niektóre populacje, które są bardziej podatne na otyłość, na przykład właśnie osoby o tej ciemniejszej karnacji, które żyją jakby niekoniecznie w swoich warunkach, gdzie ewoluowały, mają nieco większą podatność na chorobę otyłościową. Inne populacje mają troszkę mniejszą podatność, na przykład Azjaci. Tak? Natomiast to wciąż jeszcze zależy też od właśnie od warunków życia, od wiedzy, od świadomości, od tego, jak zbudowane jest nasze otoczenie, jakie mamy pokusy w tym otoczeniu, jak prowadzimy nasz styl życia, czy właśnie wysiłek fizyczny, czy sen chociażby, no i to, co jemy, ile jemy, jak jemy, i co jemy.
1: A dlaczego to jedzenie tak nas kusi? Dlaczego tak bardzo kochamy słodkie? Dlaczego tak bardzo kochamy słone? Dlaczego tak bardzo kochamy tłuste? No tłuste tłuszcz świetnie przewodzi smak, prawda?
2: Tak, rzeczywiście te trzy rzeczy. Jeszcze bym dodawała takie pokarmy, które są przetworzone w sensie z mielonem, że nie musimy ich tak bardzo intensywnie gryźć, tylko wystarczy tak dwa razy pokłapać zębami i połknąć. Rzeczywiście to jest coś, co tak trochę instynktownie jest dla nas bardzo, bardzo przyjemne, bo to jest sprytne. Tak, też proszę zauważyć, że nasz organizm ewoluował przez te setki, tysiące lat w zupełnie innych warunkach, gdzie były zawsze niedobory jedzenia. Więc zawsze mieliśmy wszystkie radary tak bardziej nastawione na to, co jest bardziej cenne, czyli właśnie tłuszcz, ponieważ tłuszcz jest, oprócz tego, że jest nośnikiem smaku, więc jest smaczniej, więc przyjemniej, ale też jest bardzo energetyczny. Tak? To jest najbardziej kaloryczna cząsteczka, jaka może być, więc gdybyśmy mieli do wyboru coś tłustego albo coś węglowodanowego, no to nas ciągnie do tego tłustego, bo tam jest prawie ponad dwa razy więcej kalorii. Podobnie jeśli chodzi o cukier. Cukry proste w zasadzie nie wymagają trawienia, więc to jest takie plug and play. Także zjedz i od razu można używać. Tak?
1: I humor się poprawia od razu, przynajmniej przez chwilę.
2: Tak, ten układ nagrody nam się pobudza, że właśnie tutaj rozbiliśmy bank i jesteśmy sprytni. Tak? Zjedliśmy coś, co nie wymaga czasu, nie wymaga nakładu energii, no bo trawienie to też wymaga i nakładu energii, i nakładu różnych narzędzi, tak, enzymy trawienne, różne kanały transportujące. To też jest nasza inwestycja w to jedzenie. A tutaj taki cukier, który możemy właściwie już używać od razu. No i sól. Tak, sól jako ten składnik też niezbędny do życia. No i dla osób, które żyją daleko od morza, to taki składnik niedoborowy. Więc też te nasze radary były nastawione i to wciąż w nas jest. Tak, mimo że mamy teraz zupełnie inne warunki, już nam nie brakuje jedzenia, nie brakuje kalorii, nie brakuje soli. Raczej mamy nadmiary tego wszystkiego. Natomiast nasze instynkty, nasze hormony, nasze układy regulacyjne są wciąż jeszcze w tych dawnych czasach.
1: I kiedyś w tych dawnych czasach człowiek musiał się napracować, żeby zdobyć żywność. Właśnie. Czy to wyruszyć na polowanie, czy to zbierać, tak, w skłonie jakieś grzyby, jagody. A teraz na każdym rogu w zasadzie mamy pokusę jakąś żywieniową. Nie tylko dostępne restauracje, ale też nawet właśnie takie szybkie przekąski. To jest wszędzie.
2: Jeszcze pod ręką, przy kasach, tak, przy automatach.
1: Tak, jak myśmy były dziećmi, podejrzewam, nie było takiej dostępności szybkiego jedzenia, jak w tej chwili. No były sklepy, może jakieś budki z zapiekankami, tak? A teraz wszędzie, na każdym kroku są i fast foody, i nie fast foody, i restauracje, i cała sieć tych sklepów. Nie będę tutaj przytaczać nazwy, chodzi o małe zielone zwierzątko. Także tam też są dostępne produkty, wysoko przetworzone, ale które szybko zaspokoją głód. Z jednej strony chyba lepiej coś zjeść niż być głodnym, tak?
2: Tak, tak, no bo uczucie głodu jest czymś, no, cierpieniem w zasadzie, tak? Jest napięciem, jest czymś bardzo niekomfortowym i odwraca naszą uwagę od wszystkiego innego. No skupiamy się na tym,
1: tak,
2: czasami boli głowa, czasami mamy skurcze brzucha, czasami kłopoty z koncentracją, czasami rośnie drażliwość, więc to są bardzo niesympatyczne emocje, więc tak, lepiej nie być głodnym.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli zjemy na przykład batonika, to mamy skok insuliny i więcej szkód, jeżeli te batoniki wchodzą co chwilę, co kilka godzin.
2: Dokładnie, tak. Dokładnie tak. Więc o ile my nie chcemy żyć w głodzie, no bo to jest cierpienie i coś bardzo nieprzyjemnego, i mamy potrzebę zaspokojenia tego głodu, no to powinniśmy zaspokoić czymś, co ma wartość. Tak? Czyli czymś, co da nam sytość, zaspokoi głód oczywiście, ale da nam też sytość na dłużej i da nam wszystkie składniki odżywcze, które nasze komórki potrzebują, a ich jest strasznie dużo.
1: Jak my się odżywiamy, my Polacy? No słyszymy takie dane statystyczne przerażające tak naprawdę, że na przykład polskie dzieci są w grupie najszybciej tyjących w Europie. Jak my przedstawiamy się, w jaki sposób my się odżywiamy, co tutaj najnowsze badania mówią w tym zakresie?
2: Tak, rzeczywiście jesteśmy na tym niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o przyrost otyłości wśród dzieci w Polsce. Jeśli chodzi o ogólnie nadwagę i otyłość, na całym świecie takie ostatnie dane mówią, że mamy 2,5 miliarda ludzi, którzy mają nadmierną masę ciała.
1: Czyli na całym świecie.
2: Na całym świecie, w kategorii właśnie nadwaga plus otyłość, czego samej otyłości jest ponad 890 milionów. To jest horrendalnie wysoka liczba. W Polsce jest podobnie. Czyli ten odsetek to jest około ponad 67% mężczyzn, ponad 55% dorosłych kobiet też ma tą niewłaściwą masę ciała. Jeśli chodzi o dzieci, to średnio to dochodzi nawet do 30% dzieci. Tak? Czyli jedno dziecko na trzy z kawałkiem ma już niewłaściwą masę ciała, Czyli, że mówimy tutaj o otyłości, to znowu stan zapalny, który obciąża wszystkie inne układy. Czy to dziecko jeszcze nawet nie zdąży się w pełni zdrowo rozwinąć, dojrzeć, a już ma ten taki handicap, jak to się mówi, już ma tą trudność, którą musi sobie radzić w takich wczesnych latach. Więc to może mieć też wpływ na dalsze zdrowie takiego dziecka.
1: I co też obciążenie psychiczne dla takiego dziecka też. Bardzo duże. A jakie są takie sygnały alarmowe, że powinniśmy zadbać o właściwą wagę ciała? Co mówi nam nasz organizm? Jakie on sygnały wysyła, że koniecznie musimy coś zmienić w diecie, bo już się dzieje bardzo źle? Co jeszcze nam alarmuje organizm, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Nie wiem, jakaś nadmierna senność, niesenność, jakieś problemy z sercem. Jakie to są sygnały takie nieoczywiste dla nas?
2: Tak, bo z tych oczywistych to rzeczywiście masa ciała, no bo mniej więcej dosyć łatwo jest policzyć sobie tą właściwą masę ciała, czy nawet sprawdzić, czy jesteśmy w tej normie BMI, nawet używając różnych kalkulatorów, które są dostępne online, czy właśnie, czy obwód pasa chociażby, więc to są takie bardzo proste wyznaczniki. Rzeczywiście dobrze by było tak raz w tygodniu, raz na miesiąc stanąć na tą wagę, wziąć ten centymetr, żeby sprawdzić, czy jest okej, okay, tak? Czy ta tendencja nie zaczyna rosnąć? Bo o wiele łatwiej jest schudnąć z 1 kg niż z 10 czy 15. Z takich nieoczywistych sygnałów to dokładnie to, co pani powiedziała, czyli takie przewlekłe zmęczenie, senność, często senność po posiłkach. Tak, że jesteśmy bardzo, bardzo głodni, zjemy posiłek i nas nagle odcina, tak? I po prostu przez godzinę po posiłku nie jesteśmy w stanie myśleć, tylko mamy ochotę pójść spać, a jeżeli nie możemy pójść spać, no to sięgamy po różne używki, tak, po kofeinę, po jakieś napoje energetyzujące, które no raz, że mają kofeinę, kofeina też nie jest obojętna dla naszego organizmu, plus cukry, plus no cokolwiek innego, co ma nas znowu pobudzić, no to trochę nie tędy droga, tak? Jedzenie nie powinno nam dawać takich negatywnych objawów. Kłopoty ze spaniem. Zwłaszcza jeżeli ktoś właśnie je duże posiłki wieczorem, to bardzo często mu jest ciężko zasnąć, albo ten sen jest taki niespokojny, często się wybudza, czy bardzo poci się w nocy, czy ma bardzo takie intensywne sny. To często tak.
1: Takie nieprzyjemne sny.
2: Tak, właśnie, że ciężkostrawny posiłek, gdzie jest dużo tłuszczy, zwłaszcza tłuszczy nasyconych i dużo białka, takiego ciężkostrawnego białka, więc ten żołądek cały czas pracuje. Też często właśnie moi pacjenci mówią, że mają takie bardzo intensywne sny. Tak, więc budzą się rano tacy zdezorientowani i jeszcze nie gotowi, żeby podjąć normalne działania w ciągu dnia, tylko jeszcze gdzieś ta ich uwaga jest skierowana w inną stronę. No i wtedy też cały dzień jest trochę słabszy. Nadmierna męczliwość, tak, że ktoś idąc na spacer albo wchodząc na pierwsze piętro już zaczyna czuć się źle, że ma zadyszkę i ciężko mu podołać takiemu wysiłkowi fizycznemu, czy wręcz unika wysiłku fizycznego. Kłopoty z koncentracją, jakieś tam kłopoty z pamięcią, kłopoty z zapamiętywaniem, pomyłki, które tak, że gdzieś zostawiliśmy coś, nie wiemy gdzie to jest, to też już mogą świadczyć o tym, że coś się dzieje nie tak.
1: A jakie choroby grożą pacjentom w chorobie otyłościowej?
2: Bardzo często mamy taki cały kompleks chorób, który się nazywa zespołem metabolicznym, gdzie właśnie występują

Fundacji jest doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. To dietetyk kliniczna. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu dietetyk kliniczna, także specjalistka psychodietetyki, doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Rozmawiamy oczywiście o właściwej diecie, o prawidłowym odżywianiu. Ja nie wiem, czy pani w ogóle lubi słowo dieta, bo dieta, no właśnie...
1: Tak, to dobre pytanie.
0: Tak, to jest coś, czego musimy restrykcyjnie przestrzegać, z czegoś bardzo rezygnować. Chodzi o zdrowe, właściwe odżywianie się, tak?
1: Tak, znaczy ogólnie, oryginalnie słowo dieta po prostu oznaczało sposób odżywiania się. Okay. Natomiast przez te lata rzeczywiście zaczęło być kojarzone z jakimś zmienionym trybem odżywiania, zwłaszcza
0: z czymś restrykcyjnym bardzo.
1: Dokładnie, tak, że to, co jest dla nas przyjemne, smaczne, wygodne, to jest takie normalne, zwyczajowe jedzenie, a dieta to jest coś, jest jakieś zakazy, nakazy, tego nie wolno, to jest złe, to jest tuczące, to jest niezdrowe i musimy to jakoś ograniczać. I się bardzo często kojarzy dieta właśnie z takim, że będziemy chodzić głodni, tacy smutni, bo nie możemy czegoś zjeść i na jakimś takim braku, deficycie i takim dużym dyskomforcie, że nie wolno, nie wolno, nie wolno.
0: Tak, i jeszcze tutaj właśnie, że nie wolno, a z drugiej strony, że trzeba liczyć ilość białka w pokarmach, ilość błonnika, ilość węglowodanów.
1: Rzeczywiście, kontrola jest ogromna.
0: Rzeczywiście, kiedy jesteśmy na poprawianiu naszego sposobu odżywiania się, musimy tak dokładnie albo mniej więcej zliczać, ile tego białka jemy.

0: ile błonnika, to jest konieczne.
1: Dobrze by było przynajmniej na początku mieć jakiś wzorzec, jakiś punkt odniesienia, czy jesteśmy w normie, tak? Czy jest tego mniej więcej tyle, ile potrzebujemy? No bo każdego dnia się nie da. To jest właśnie, ta kontrola jest strasznie męcząca, ona jest bardzo obciążająca. A mamy przecież swoje życie, pracę, rodzinę, jakieś tam inne rzeczy, więc ciężko jest aż tak nagle skupić się tylko i wyłącznie na ważeniu, liczeniu i projektowaniu tych posiłków, odcinaniu nożyczkami, jak jest za dużo. Tak się nie da, tak? To już zresztą też w dietetyce, w psychodietetyce mówimy wtedy o tej nadmiernej kontroli, o tej takiej fiksacji na punkcie, nawet jeśli zdrowego jedzenia, tak? Ale wciąż to jest taka fiksacja, która utrudnia normalne funkcjonowanie.
0: I są tego rodzaju zaburzenia już teraz.
1: Tak, są,
0: nie wiem, czy teraz, ale że są tego rodzaju zaburzenia.
1: Są, na przykład ortoreksja, chociaż ona nie jest do końca ujęta jako osobna jednostka chorobowa jeszcze w klasyfikacji zaburzeń odżywiania, natomiast często możemy to zdiagnozować i to rzeczywiście może utrudniać życie. Także my teraz rzeczywiście unikamy tego słowa dieta, żeby ludzi nie przerażać. Tak. Bardziej mówimy o planie żywieniowym, o zaleceniach żywieniowych, żeby tak trochę nie używać tego słowa, które tak się źle kojarzy. No, koniec końców i tak chodzi o to samo, tak, żeby trochę uporządkować to nasze jedzenie. Czy liczyć, wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma rzeczywiście kłopoty z jedzeniem, że albo się boi, że je za dużo, albo się boi, że je za mało, albo się boi, ma taki dyskomfort, że nie wie, czy się odżywia prawidłowo, albo ma nadwagę i potrzebuje schudnąć, to rzeczywiście dobrze by było mieć jakiś właśnie punkt odniesienia, tak, żeby wiedzieć po prostu, ile tych kalorii zjadam, ile zjadam białka, ile tłuszczy, ile węglowodanów, ile witamin, ile minerałów, błonnika, wody chociażby, no bo tak tylko myśląc o tym, to ciężko powiedzieć, tak, no ile wypiliśmy wczoraj wody. No mało kto pamięta, tak? I ciężko to policzyć, a jak nie wiemy dokładnie, czy tam był litr wody, czy tam były 3 litry, to ciężko powiedzieć, czy to jest dobrze, czy to jest źle.
0: A dobrze wyrobić sobie właściwe nawyki w naszym sposobie odżywiania się. Co jest najgorszym nawykiem? Już teraz przechodzimy konkretnie do nawyków. Właśnie w żywieniu. W naszym sposobie odżywiania się, unikając słowa dieta, w naszej diecie, codziennej diecie.
1: To zależy. To jest zawsze ulubiona odpowiedź na większość pytań. To zależy dla kogo, u kogo, w jakiej sytuacji. Może bardziej łatwiej powiedzieć, jakie są te prawidłowe nawyki, tak? Znaczy nawyki, takie działania, które nasz organizm potrzebuje w ogóle, żeby funkcjonować, tak? Niezależnie od naszej pracy, wieku czy innych predyspozycji. Typu właśnie picie wody. Tak?
0: To ile tej wody?
1: Jeżeli przeliczamy na czystą wodę, tak, to minimum 1,5 litra do 2 litrów takiej czystej wody, plus jeszcze inne rzeczy mokre, tak? Typu kawa, herbata, jak najbardziej się liczą, różne napoje typu mleko się liczy. W sumie jogurt też ma całkiem sporo wody, wbrew pozorom.
0: Zupy
1: jak najbardziej się liczą, surowe warzywa, owoce mają też w sobie bardzo dużo wody. Tak, ogórek to w sumie jest taki napój izotoniczny, można powiedzieć. Tam jest więcej wody niż całej reszty.
0: No więc i mamy sezon na ogórki.
1: Idealnie, więc jak najbardziej można z tego korzystać. Więc to też się licza do tej ogólnej puli płynów.
0: Jak woda, to solić, bo spotkałam się z taką teorią?
1: Nie.
0: Bo i tak dużo solujemy na co dzień.
1: Dokładnie tak, bo mamy najczęściej i tak przedawkowujemy tą ilość soli w chlebie chociażby, w różnych wędlinach, w różnych gotowych produktach, w różnych sosach. Tej soli jemy za dużo. No i stąd też ryzyko nadciśnienia, więc myślę, że nie ma potrzeby dosalać jeszcze wody i sobie dorzucać jeszcze więcej tej wody. No z wyjątkami osób, które mają albo dużą potliwość, sportowcy, którzy uprawiają sport na świeżym powietrzu, takie upały. Rzeczywiście oni potrzebują nawet do kilkunastu gramów soli, no a to już są takie wyjątki od reguły. Dla zwykłego człowieka to myślę, że zupełnie woda wystarczy i to, co jest w jedzeniu, wystarczy.
0: Nasz organizm jest tak zbudowany, że nawodni się wodą.
1: Tak, dokładnie. Także tak, woda rzeczywiście zawsze w takie upały jest ważna, ale też w zimie, kiedy przebywamy w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, gdzie jest suche powietrze, wtedy też potrzebujemy tej wody, też nasz organizm bardziej paruje. Odpowiednia ilość błonnika, też mamy z tym bardzo duży kłopot i w Polsce, i na świecie.
0: Tak, gdzie jest ten błonnik, ile tego błonnika jeść, czy to tylko zielone liście na przykład, czy w każdych zielonych liściach jest odpowiednio duża ilość tego błonnika, no właśnie, jak jest tym błonnikiem.
1: Średnio dla dorosłego człowieka tak około 25-30 gramów to jest taka dobra ilość. Mówię o zdrowych ludziach, bo w przypadku różnych zaburzeń to oczywiście musimy ten błonnik zmodyfikować.
0: Ale dziennie na posiłek?
1: Dziennie.
0: Dziennie.
1: Tak. Dziennie właśnie około 25-30 gramów. Najlepszym źródłem błonnika są zboża. Tak, i różne te zboża jedzone w całości, typu płatki owsiane, czy różne inne płatki z innych gatunków zbóż, kasze te gruboziarniste, typu kasza gryczana, typu kasza pęczak, może być pęczak owsiany, pęczak pszenny, pęczak jęczmienny, gdzie właśnie też oprócz węglowodanów mamy całkiem sporą ilość błonnika. Pieczywo jak najbardziej tak, właśnie pieczywo z pełnego przemiału, czyli pieczywo graham, czy to wieloziarniste, to jest taki najlepszy, najfajniejszy, taki najbardziej korzystny dla naszych bakterii jelitowych błonnik. No i oczywiście warzywa, owoce też, chociaż tam wbrew pozoru nie ma aż tak dużo błonnika, jakbyśmy się spodziewali. Na przykład w takim ogórku czy sałacie tam nie ma bardzo dużo błonnika. Musielibyśmy to jeść kilogramami, żeby uzbierać sobie jakieś sensowne ilości. Natomiast oczywiście to też powinno w diecie być. Dobrze by było jeść te warzywa, jeżeli się da ze skórką. Tak, typu ogórek ze skórką, jeżeli mam taki własny...
0: Tam podobno pod skórką najwięcej witamin i tych wszystkich składników odżywczych.
1: Też, ale głównie przede wszystkim chodzi o tę skórkę i o ten błonnik. Błonnik nierozpuszczalny, a z kolei w miąższu często mamy błonnik rozpuszczalny. Czyli jeden i drugi jest nam potrzebny. W owocach tak samo.
0: Ja chciałam o owsiankę zapytać, bo tutaj są kontrowersje pewne z tą owsianką. Tak. Bo owsianka może powodować nam o poranku, jeżeli zjemy ją, takie skoki cukru i szybko nam przyjdzie energia i szybko spadnie. Jak jest z tą owsianką, z płatkami owsianymi?
1: To zależy. Oczywiście, że to zależy. Zależy jaka owsianka. Najlepsza byłaby owsianka z płatków górskich, czy takich prasowanych, ponieważ one są najmniej przetworzone, tam jest też najwięcej błonnika i my te płatki też musimy pogryźć. I sam proces gryzienia, mieszania ze śliną, raz, że spowalnia sam proces wchłaniania i też ślina troszkę rozcieńcza nam ten pokarm, więc do żołądka trochę jakby trafia więcej, większa objętość, to też powoduje, że ten czas trawienia i wchłaniania się wydłuża i dzięki temu ten indeks glikemiczny nie jest taki wysoki i możemy na takiej owsiance przeżyć dużo godzin bez uczucia głodu. Dobrze, ogólnie płatki owsiane są całkiem dobrze zbilansowane, bo tam wbrew pozorom jest całkiem sporo białka, sporo błonnika i troszkę tłuszczy, a to są te składniki, które właśnie obniżają indeks glikemiczny i obniżają te skoki glukozy. Jeżeli sobie tam jeszcze dosypiemy czegoś, na przykład surowych owoców, jakieś jagody, truskawki, nawet ten banan jest zupełnie okej, dosypiemy może jakichś orzeszków, pestek, ziarenek, czyli znowu czegoś, co zawiera błonnik i zawiera te dobre tłuszcze, to taki owsianka może sycić naprawdę bardzo długo i nie będzie takiego skoku.
0: A na wodzie czy na mleku, czy nie, czy co kto lubi?
1: W zasadzie co kto lubi. Jeżeli na mleku, to bym polecała to mleko raczej niskotłuszczowe.
0: Dobrze, albo na przykład bez laktozy, jeżeli ktoś...
1: Albo bez laktozy, ktoś potrzebuje, albo napoje tak. roślinne, też najlepiej takie wzbogacane tymi minerałami, które są przeznaczone dla wegetarian. Typu
0: czyli jak najbardziej owsianka jest wskazana. Jakie są jeszcze...
1: Też ilości, ile tej owsianki zjemy, oczywiście.
0: No ale to też zależy od wagi osoby, tak. od zapotrzebowania kalorycznego. To jakie są jeszcze te korzystne nawyki? W ogóle jest coś takiego, że musimy śniadanie zjeść do godziny od wstania. Jak to jest z tymi śniadaniami? I czy dobrze wyjść z domu bez śniadania?
1: To zależy, oczywiście. To zależy. Głównie od tego, czy czujemy rano głód, czy nie. Tak, bo też moje też pytanie, dlaczego nie czujemy tego głodu. Zazwyczaj w takich fizjologicznych warunkach powinniśmy zacząć odczuwać głód mniej więcej godzinę do dwóch godzin po obudzeniu się. To jest taki naturalny nasz rytm. No i jeżeli czujemy głód, to jak najbardziej powinniśmy ten głód zaspokoić takim właśnie dobrym, zbilansowanym śniadaniem. Jeżeli my tego nie zrobimy, tylko go zagłuszymy kawą albo jakimiś tam innymi napojami, czyli będziemy żyć na takim deficycie, bo przez całą noc nie jedliśmy, a jednak ta energia była zużywana. I potem jeszcze ten ranek i ta większa aktywność i umysłowa, i fizyczna w ciągu dnia, to potem może to się odbić wieczorem. Czyli jak już skończymy nasz dzień, wrócimy do domu, odetchniemy, odpoczniemy, wyluzujemy się, głód wraca i mamy wtedy niepohamowaną chęć na nadrabianie tych zaległości żywieniowych. No i wtedy bardzo łatwo przejadanie się. Więc jeżeli ktoś zauważy, że nie je rano, ale potem ma bardzo duże, obfite posiłki wieczorem, takie za duże, niezdrowe, takie bez kontroli i potem ciężko zasnąć, no to coś jest nie tak. To lepiej właśnie zjeść to porządne śniadanie, które w zasadzie i tak spalimy w ciągu dnia i tak, no bo jesteśmy w ruchu, myślimy, działamy. Zjeść to śniadanie po to, żeby nie ryzykować tego napadu na jedzenie wieczorem. To jest o wiele zdrowszy mechanizm. Są osoby, które tak naturalnie nie odczuwają tego głodu rano i dopiero mi się ten głód włącza o 8, 11, 12, tak? A to jest jakby z ich organizmu, tak? Więc też nie ma sensu zmuszać do tego jedzenia, jeżeli tutaj gardło jest całe zaciśnięte i w ogóle organizm nie ma ochoty na takie jedzenie, trawienie. Więc dobrze jest słuchać swojego organizmu, ale też patrzeć, jakie są tego efekty. Tak, bo jeżeli ktoś zje pierwsze śniadanie o godzinie 12, ale potem je normalny obiad, je normalną kolację, nie ma obiadania się, nie czuje głodu, nie czuje się źle, to widocznie na taki ma... taką ma urodę i to jest okej. To też jest okej. Nie ma sensu tutaj tego na siłę zmieniać.
0: I też, co kto lubi? Jeżeli ktoś lubi bardziej na ciepło śniadanie, to na ciepło, jeżeli na zimno, to na zimno. Ważne, żeby ono było w odpowiedni sposób zbilansowane. Tutaj to białko jest takie istotne, prawda?
1: Tak, rzeczywiście białko jest bardzo, bardzo potrzebne. Wydawałoby się, że nie mamy problemów z dostępnością do białka, tak? No bo mamy sklepy otwarte praktycznie przez cały czas. Lubimy mięso, lubimy nabiał, mamy teraz ogromną pulę różnych zastępników białka. Mamy białko roślinne, różne fasolki, groszki, nasiona strączkowe, już tak przetworzone, tak żeby było też łatwiej to wkomponować w normalny posiłek. Więc generalnie świadomość białka jest, dostępność białka jest, więc wydawać by się mogło, że nie ma z tym kłopotu, a jednak rzeczywiście czasami kłopot jest. I jak tak zrobimy sobie taką analizę, co ktoś je w ciągu dnia, to się może okazać, że tego białka jest jeszcze wciąż za mało, a za dużo węglowodanów. Jednym z takich objawów, które często też obserwuję u swoich pacjentów, osoby, które mówią, że potrzebują jeść słodkie, że nie są w stanie się powstrzymać od jedzenia słodkiego, bardzo często może świadczyć o tym, że taka osoba po prostu je za mało białka i organizm próbuje sobie to jakoś nadrobić, zrekompensować i zaczyna mieć ten duży apetyt, to duże łaknienie właśnie na rzeczy słodkie. I u takich osób zamiast zakazywania czy piętnowania, że słodkie to jest niezdrowe, niedobre i w ogóle, że tam cukier, kalorie i tak dalej, to raczej zaczynamy od tego, żeby uzupełnić białko. Jak skupiamy się na uzupełnieniu białka, to ta ochota na słodkie zaczyna sama troszkę tak blednąć, niknąć i nagle taki pacjent właśnie po jakimś tam drugiej, trzeciej wizycie mówi, że wie pani doktor, co, no tak właśnie zaczynam jeść więcej tego białka i w ogóle mi się nie chce słodkiego. Leży ten batonik i tak sobie leży. I w ogóle nie ma ochoty go zjeść. I o to właśnie chodzi.
0: Rzeczywiście tak jest. Tak sobie analizuję, jak ja się czuję i potwierdzam. Doktor nauk medycznych Magdalena Golechowska, dietetyk kliniczna, jest naszym gościem. Za chwilę trzecia część naszej rozmowy i ciąg dalszy opowieści o naszych nawykach.

0: Z nami w studiu cały czas dietetyk kliniczna, specjalistka psychodietetyki, doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Rozmawiamy o nawykach. Co jeszcze dobrze wdrożyć w naszym sposobie odżywiania się? Co jest takim pożądanym nawykiem, który lubią dietetycy?
1: To ja może tak mogę powiedzieć, jakie są takie moje 5 podstaw, które staram się wdrożyć u każdego pacjenta, jeżeli właśnie ma kłopot z nadmiernym jedzeniem, czy nieuregulowanym jedzeniem. Często właśnie nawodnienie, tak już mówiliśmy, właśnie kwestia błonnika, który daje sytość, jak jesteśmy syci, to nie jesteśmy głodni, jak czujemy tą sytość, to też łatwiej zapanować nad tym podjadaniem chociażby. Ważna jest właśnie ilość białka, o której mówiliśmy, przerwy między jedzeniem, żeby też ten żołądek zdążył odpocząć, tak? Żeby to trawienie się domknęło i dopiero potem, żeby był gotowy na kolejny cykl jedzenia i trawienia. Sen i wysiłek fizyczny. I stres. Te 3 rzeczy. Może to są takie nie związane bezpośrednio z jedzeniem, ale które mają absolutnie gigantyczny wpływ na to, co jemy, jak jemy, kiedy jemy i że w ogóle nam się chce jeść, czy nie. Ze snem na pierwszym miejscu. Jeżeli jesteśmy niedospani, przemęczeni, to też często mamy wyższe poziomy hormonu głodu. Więc kolejnego dnia, nieświadomie, jesteśmy w stanie zjeść nawet o 500 kilokalorii więcej. Nieświadomie, bo troszkę grubiej ukroimy chleb, troszkę grubiej posmarujemy to jakimś tam smarowidłem, dołożymy sobie łyżkę więcej z garnka. Takie bardzo subtelne rzeczy, ale byśmy to podsumowali po całym dniu, to rzeczywiście bardzo łatwo o tą nadwyżkę kaloryczną.
0: Jeszcze jak krótko śpimy, to ten dzień naszej aktywności jest dłuższy, więc tak, jest więcej możliwości podjadania.
1: Dokładnie, tak, bo już jesteśmy aktywni za długo, już organizm ledwo daje radę, więc potrzebuje tej dodatkowej energii, żeby ten dzień temu dniowi jakoś podołać. Więc na brak snu jeszcze nie ma tabletki, ani nic, co by to było w stanie zastąpić. Musimy po prostu wyspać te swoje godziny tyle, ile organizm potrzebuje, czy tak średnio, tak mówi się, 7-8 godzin. Natomiast często obserwuję, że u osób, które mają kłopoty z kontrolowaniem masy ciała, gdzie jest też dużo stresu, oni potrzebują więcej snu. Tak, nawet koło 8-9 godzin. I fajnie by było, żeby to był ten sen zaczynający się od tych wcześniejszych godzin wieczorem, a nie dosypianie rano. Czy tak zasypianie koło 22, 23 to już jest granica, tak? Żeby zasnąć i mieć tą fazę snu głębokiego jeszcze przed północą dla dorosłych osób, wtedy kolejny dzień jest, po pierwsze, mamy lepszy mózg, lepiej działamy, pracujemy efektywnie, myślimy efektywniej i też kontrola nad jedzeniem i nad całym metabolizmem jest o wiele łatwiejsza. Mhm. Nie musimy walczyć ze sobą, że właśnie nakazy, zakazy, że godzinę, czy już mogę zjeść, czy nie, tylko po prostu to jest bardziej łatwe.
0: Gorzej, jak się mocno stresujemy, bo mamy coś stresującego w pracy, w życiu, bo wtedy i to spanie jest zaburzone i może sięgamy po coś, co sprawia nam większą przyjemność, żeby poprawić sobie nastrój, na przykład po coś słodkiego albo po coś niezdrowego. W stresie też jemy na szybko, jemy też byle jak. No właśnie ta jakość sposobu jedzenia, spożywania posiłków też chyba jest istotna. Jak istotne jest to, że my siedzimy na przykład przed telefonami, przed komputerami, przed telewizorem i nie patrzymy na jedzenie, tylko coś tam wkładamy do buzi, a uwagę skupiamy na czymś innym?
1: Tak, gdzie nas odwraca uwagę od naszego ciała.
0: Czy to jest dla nas obojętne?
1: Nie jest obojętne. To rzeczywiście ma znaczenie. Jeszcze może też zależy, jakiego rodzaju to są bodźce, tak? Bo jeżeli to są typu czytanie gazety, to tam są dosyć krótkie teksty, więc jak zaczynamy, kończymy czytać, mamy tą chwilę przerwy, więc jeszcze możemy tak wrócić uwagą do swojego ciała. Czy właśnie ile ja zjadłam, czy ten żołądek już jest pełen, czy potrzebuję więcej, czy może już potrzebuję wstać, czy mam jeszcze czas na ten posiłek. Natomiast jeżeli mam takie bardziej angażujące naszą głowę formy, typu jakieś gry, typu jakieś rolki, które są tak nabodźcowane, które kompletnie odwracają naszą uwagę, nie wiemy, co się dzieje, to rzeczywiście łatwo wtedy przegapić ten moment, że zjedliśmy już za dużo. Tylko tak automatycznie tak jemy, chrupiemy cały czas. No i wtedy możemy zjeść po prostu za dużo kalorii, za dużo objętości, za dużo tych rzeczy, których wcale nie potrzebowaliśmy.
0: Bo to są też emocje, prawda? No, to może wywoływać też pewnego rodzaju stres nawet. To, co tam gdzieś zobaczymy w telewizji.
1: Napięcie, stres,
0: niepokój. I to też wpływa tak właśnie na to, co jemy, w jaki sposób jemy. A też to jedzenie w pośpiechu, no, na to pani doktor zwracała uwagę, no to jest też sposób przegryzania, przeżuwania pokarmu. Podobno powinniśmy to robić dłużej. Za szybko w tej chwili jemy, zdaje się.
1: Tak, trochę w ogóle ogólnie jesteśmy mało cierpliwi, mam wrażenie, i nie chcemy tracić czasu na coś, co nam się wydaje takie bezużyteczne. Typu przeżuwanie jedzenia jest nudne, tak? Tam nie ma nic ciekawego, więc zróbmy to szybko, bo są ciekawsze rzeczy do, dla naszego mózgu do wchłaniania. I wtedy rzeczywiście raz, że mamy większą tendencję do szukania pokarmów, które nie wymagają dokładnego gryzienia, dużo chętniej sięgniemy po właśnie zapiekankę, czy jakieś tam inne pierogi chociażby, tak? A niekoniecznie po surówkę, tak, surową marchewkę czy ogórka, który już wymaga dokładnego gryzienia. Tak? Albo weźmiemy sok, a właśnie a nie surówkę. Czyli już nasz mózg przelicza, tak? Na co mam czas, co mi się opłaca, co mi się nie opłaca, no i opłaca mi się zjeść coś, co jest przetworzone, co jest szybkie, co nie wymaga gryzienia. Natomiast układ pokarmowy, no on znowu, on ma swoje potrzeby, tak? On nie lubi dużych kawałków, zwłaszcza jak to są rośliny, typu właśnie orzechy, czy surowe warzywa, czy owoce. My do żołądka powinniśmy wprowadzać taką papkę, czyli żadnych grudek, żadnych większych kawałków, no bo tam już nie mamy zębów, tam już nie mamy żadnych żaren, które by to roztarły, tam już jest tylko i wyłącznie reakcja chemiczna. Tak? Więc czy ten enzymy nam dobiorą się do tych naszych kęsów, czy będą miały z tym kłopot. Więc im więcej uwagi poświęcimy na dokładne gryzienie i na te pierwsze etapy karmienia siebie, tym łatwiej działa cały układ pokarmowy dalej. Więc będzie łatwiejsze trawienie, łatwiejsze wchłanianie, łatwiejsze wykorzystanie tej energii. Natomiast im jesteśmy bardziej rozproszeni i właśnie nieuważni, tym gdzieś to tam potem zaczyna nam wychodzić. Typu odbijanie się, typu niestrawność, typu wzdęcia, jakieś zaparcia, no różne kłopoty właśnie z tą maszynerią w układzie pokarmowym.
0: Jak wprowadzać takie prawidłowe nawyki? Czy to powinny być 3 posiłki dzienne? Czy to powinno być 5 posiłków w skali dnia? Czy to zależy?
1: Jak to
0: tutaj właśnie poukładać, żeby nie dać się zwariować? No wiemy, że przynajmniej na początku, no dobrze by było jednak policzyć mniej więcej, ile potrzebujemy białka, ile błonnika, ile węglowodanów. Dieta co? Musi być urozmaicona.
1: Tak.
0: Nie musimy rezygnować ze wszystkiego, co lubimy, nawet jeżeli to jest trochę niezdrowe, albo jeżeli to jest coś smażonego, no bo rozumiem, że sposób przygotowywania posiłków też jest tutaj
1: tak,
0: istotny.
1: Też ma
0: unikamy tego smażenia na
1: tak,
0: oleju.
1: Raczej rzadziej, tak, mniej niż więcej.
0: Ale czy to jest takie skomplikowane wszystko, jak nam się wydaje, taka zmiana sposobu odżywiania się?
1: Na początku może tak być, tak? Jeżeli ktoś ma takie niekontrolowane jedzenie, bardzo chaotyczne, to na początku jak się spotka z tymi zasadami, to może być rzeczywiście trochę zaniepokojony, że tyle rzeczy trzeba myśleć, pilnować i regulować.
0: I jeszcze samemu trzeba przygotować posiłki.
1: Tak, właśnie, trzeba to kupić, trzeba to przygotować, trzeba to zjeść na spokojnie, potem jeszcze posprzątać. To kiedy żyć, tak? Kiedy w ogóle robić inne rzeczy. Tak, na początku to może być przytłaczające, ale właśnie między innymi od tego są konsultacje z psychodietetykami, którzy mówią nie tylko o tym właśnie, co jest dla ciała, czy jakich składników nasze ciało potrzebuje, ale też jak to zrobić, żeby nie zwariować, tak? Żeby dało się to wszystko wkomponować w taki normalny tryb życia. Bardzo dobrym przykładem jest talerz zdrowego żywienia, opublikowany przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej w 2020 roku. Świetny materiał, który bardzo łatwo i prosto pokazuje taki wzorcowy talerz. Tak? Czyli każdy jeden posiłek z tych większych posiłków powinien składać się w połowie z czegoś, co jest warzywem albo owocem. Warzywo w dowolnej formie, gotowane, pieczone, duszone ze słoika, tutaj jak mrożone, kiszone, jakiekolwiek lubimy. Warzywa wszystkie są dobre i w każdej formie. Owoce dobrze by były, żeby były na surowo. Takie do gryzienia, do jedzenia, nie do picia, nie dżemy, nie suszone, przynajmniej w większych ilościach, tylko właśnie takie surowe owoce. 1/4 tego talerza to źródło węglowodanów. I to mogą być ziemniaki, może być ryż, może być kasza, mogą być strączki, mogą być ryże, makarony, pieczywo, tak? Czyli coś, co jest źródłem skrobi. I 1/4 to jest coś, co jest źródłem białka. To może być mięso, może być nabiał, tak? czy jakieś sery, czy jajka, czy ryby, czy białko roślinne, typu soczewica, ciecierzyca, groszki, fasolki, orzechy trochę też. Trzeba pamiętać, że one są dosyć tłuste i kaloryczne, ale też są dobrym źródłem białka. Mając taki wzorzec, czy właśnie połówka i dwie ciartki, o wiele łatwiej jest sobie mniej więcej poukładać, czy ten mój posiłek jest zbilansowany, czy nie. Więc nie musimy aż tak bardzo ważyć, mierzyć, liczyć, tylko po prostu sobie patrzymy, czy tych warzyw rzeczywiście jest 2 razy więcej niż tych pozostałych elementów. I to jest taki bardzo fajny punkt odniesienia. Zazwyczaj 3 posiłki to jest taki dobry wyznacznik. Tak, żeby mieć to właśnie ten pierwszy posiłek rano, no średnio tak do 2 godzin po obudzeniu się dla większości ludzi. Jakiś posiłek największy w ciągu dnia, czy kiedyś myśmy jedli obiad w Polsce między 13 a 15, tak teraz to się nazywa lunch, ale rzeczywiście to jest taki czas, kiedy powinniśmy zjeść najbardziej kaloryczny posiłek. Taki największy, taki dosyta, żeby uzupełnić wszystko to, co już zużyliśmy rano i też, żeby mieć ten zapas na wieczór. No i kolację raczej taką lekkostrawną, żeby też ten żołądek się tam nie męczył przed spaniem. Zwykle jeszcze jakąś tam jedną czy dwie przekąski, a to już zależy właśnie od wysiłku fizycznego, od wieku, od ogólnie zapotrzebowania na kalorie. To może być drugie śniadanie, to może być jakiś podwieczorek. Coś takiego małego do przekąszenia.
0: A jeżeli coś skusi nas słodkiego, to lepiej z posiłkiem, na przykład tym głównym zjeść coś słodkiego?
1: Tak, rzeczywiście, to jest też bardzo fajny sposób, no bo też w tej diecie, czy w naszym nowym stylu, dobrym stylu żywienia nie chodzi o to, żeby jakieś te produkty dzielić na takie dobre i złe i zakazywać słodyczy, czy te wszystkich innych przyjemności, tylko to jest tak najbardziej naturalne i dobre i potrzebne, że mamy ochotę na coś słodkiego, jakby nie ma tutaj nic w tym złego.
0: Chociaż jak zjemy odpowiednią ilość białka, to może nam się nie będzie chciało jeść tego słodkiego, ale dla jakiejś mojej przyjemności od czasu do czasu,
1: tak? Niech to będzie właśnie kostka czekolady, a nie cała tabliczka, niech to będzie kawałeczek słodkiej bułki, a nie trzy naraz, tak? Bo już łatwiej nam to kontrolować wtedy i łatwiej mieć coś dla przyjemności, a nie coś, żeby się tym jakoś nasycić. I rzeczywiście tak, łatwiej to słodkie jakby dokleić na koniec jakiegoś normalnego posiłku, ponieważ wtedy ten indeks glikemiczny będzie niższy, bo już w żołądku mamy ten błonnik, białko, mamy tą objętość, więc to słodkie czujemy tylko i wyłącznie na języku. Pamiętajmy o tym, że przyjemność z jedzenia słodkiego jest tylko i wyłącznie na języku i to się kończy.
0: Okej. Okay. Tak? I w mózgu.
1: I w mózgu, tak. Ale to jest takie połączenie prawie, że bezpośrednie między językiem a mózgiem. Natomiast reszta naszego organizmu te słodkie nie do końca jest takie w tych nadmiernych ilościach potrzebne. Więc jeżeli my to zjemy po posiłku, to mamy tą przyjemność w języku, mamy tą satysfakcję, jesteśmy szczęśliwi i jest nam fajnie. Natomiast to nie spowoduje tego skoku glukozy we krwi, który potem może być taki nieprzyjemny.
0: I jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jemy do 2 godzin przed spaniem, do 3 godzin. Jak to jest? Kiedy ten ostatni posiłek powinien być?
1: Tak, mniej więcej tak średnio właśnie 2-3 godziny przed spaniem to jest dobry czas, żeby to jakby nam wyszło już z żołądka dalej do jelit, żeby żołądek już nie pracował, jak pójdziemy spać.
0: I jeżeli w większości będziemy się dobrze prowadzić, prawidłowo, to jak od czasu do czasu wjedzie na stół pizzę, to też nic nie stanie.
1: Tak. To jest też coś, co my jako psychodietetycy próbujemy robić już od ładnych paru lat, trochę odczarować te mity wokół tego, że są pokarmy, które są tuczące, złe, niezdrowe, czy jakieś tam takie, że nie wypada jeść takich rzeczy i się to ludzie przy tym chowają albo wstydzą. Raczej my dzielimy rzeczy na te bardziej odżywcze i mniej odżywcze i też na te rzeczy, które nam dają zaspokajają inne potrzeby. Na przykład słodkie zaspokoje tą potrzebę przyjemności, nagrody, luksusu i to jest też potrzeba, więc my też chcemy tego doświadczać, więc nie ma sensu tego sobie jakoś odmawiać albo ignorować, udawać, że tego nie ma i tą potrzebę sukcesu będę sobie tutaj zaspokajać jedząc ogórka. No to się może nie udać, tak, na dłuższą metę, chociaż polecam spróbować, ale to może być różnie. Więc jeżeli mamy dobrą bazę i tak mniej więcej około powiedzmy 80-90% jedzenia jest zdrowe i odżywcze, czy dostarcza nam tego, co nasz organizm absolutnie potrzebuje, żeby funkcjonować, czyli mamy te komórki nasze szczęśliwe i najedzone, to mamy ten margines tych 10-20% kalorii w ciągu dnia na coś, co może nie do końca jest właśnie zdrowe, czegoś tam odżywcze, ale jest przyjemne, jest fajne, jest wygodne, jest miłe i zaspokaja inne potrzeby, a nie tylko odżywienie.
0: Dziękuję serdecznie. Trzymamy kciuki za zmianę nawyków. Doktor nauk medycznych Magdalena Golachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim z kierunku dietetyka, dietetyk kliniczna, specjalistka psychodietetyki była moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie jeszcze
1: bardzo,
0: raz.
1: Bardzo dziękuję.
0: I do następnego razu, do zobaczenia. W planach jest rozmowa na temat mitów w dietach. Tak. Coś mi jeszcze przyszło do głowy, ale za chwileczkę zdradzę Pani szczegóły, ale Państwa pozostawię w takiej niepewności. Proszę po prostu
1: będzie
0: słuchajcie.
1: Więcej.
0: Tak, będzie więcej. Proszę słuchać naszego programu.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak, zapraszam. Przed nami nowy temat do omówienia. Ze mną nowy gość, a w zasadzie gościni. Agnieszka Smorąg. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To psycholog, prezeska Fundacji Intra, specjalistka pracująca na co dzień w poradni zdrowia psychicznego przy szpitalu MSWiA w Opolu. I z naszą specjalistką będziemy rozmawiać o, uwaga, mocny, duży, szeroki temat, o sensie życia. Co znaczy dla psychologa sens życia? Co psychologowie odpowiadają pacjentom, którzy gdzieś się zagubili, potrzebują wsparcia i szukają właśnie tej recepty i na szczęście w życiu, i na spokój? No właśnie, czego szukamy w tym życiu? Jak odnaleźć ten sens życia? Może wcale go nie szukać, może kierować się małymi krokami, zadaniami, naszymi codziennymi obowiązkami? I co się z nami dzieje, że cały czas mówimy o tym kryzysie zdrowia psychicznego? Z perspektywy naszego gościa, naszej gościni, będę na ten temat rozmawiać i będę ją o to pytać, naszego gościa. Pani Agnieszko, w takim razie zacznijmy od tego kryzysu zdrowia psychicznego, bo cały czas, nieraz o tym w audycji mówiłam, cały czas o tym słyszymy, że ludzie mają problemy natury psychicznej, ale z drugiej strony, jak się patrzy na nasze czasy, jak się patrzy też na tę bezpieczną Europę, mimo wszystko, bo my cały czas jesteśmy bezpieczni, to chyba powinniśmy mieć trochę więcej spokoju w sobie. Wiem, że za granicą jest, tuż za naszą wschodnią granicą jest wojna. Wiem, że ekonomicznie różnie to bywa. Jeszcze niedawno bardzo martwiliśmy się inflacją. Teraz martwimy się o ceny paliw, o sytuację na Bliskim Wschodzie. Cały czas coś się dzieje. Czy ten kryzys zdrowia psychicznego wynika z tego, co się dzieje na świecie? Czy to się zaczyna w nas? O co chodzi? Czy pani widzi jakieś przyczyny tego kryzysu zdrowia psychicznego jako psycholog? Na co dzień pani się spotyka z pacjentkami, z pacjentami? Co oni mówią?
2: Przyczyn kryzysów zdrowia psychicznego może być wiele, mogą zależeć od nas samych, mogą być, tak jak o czym pani wspominała, mogą wynikać z sytuacji społeczno-ekonomicznej, w której aktualnie żyjemy.
1: Ale kiedyś było gorzej właśnie, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, społeczną, ekonomiczną zwłaszcza, bo właśnie społeczna, to tutaj mamy na przykład kryzys demograficzny w Polsce, tak? Ale kiedyś było trudniej pod tym względem, a ludzie, takie przynajmniej mamy wspomnienia, ludzie byli bliżej siebie, jakby trochę szczęśliwsi, na przykład w czasach komuny. A może takie wspomnienia zachowujemy, bo byliśmy wtedy młodsi, bardziej energiczni, radośniejsi i zapamiętujemy tylko takie dobre rzeczy.
2: Wspomniała pani teraz, że kiedyś byliśmy bliżej siebie i to był jednym z czynników chroniących przed kryzysami zdrowia psychicznego. Dzisiaj idziemy w kierunku indywidualizmu, w kierunku takiego zapatrzenia w siebie, samorozwoju, odchodząc od takiej wspólnoty, od bycia razem.
1: Jakiś czas temu z psycholog Minto na ten temat rozmawiałam, że mamy teraz bardzo dużo narcyzów na przykład, to tak w nawiązaniu do tego, co pani mówi.
2: Dzisiaj jest tak, że wiele osób skupia się na samorealizacji, pomijając taką odpowiedzialność jednostki za grupę, za społeczność, w której żyjemy. Ważna jest taka umiejętność przyjmowania na siebie współodpowiedzialności za to, co się dzieje w świecie. Potrzebujemy takiego wychowania do odpowiedzialności, ale też odpowiedzialności za siebie, za swoje wybory, za korzystanie z takiej wolności do przyjęcia odpowiedniej postawy i odpowiedzialności za to, co ja robię w swoim życiu, ale też co ja robię na rzecz innych.
1: Może to też wynika z takiej sytuacji ekonomicznej, bo coraz więcej osób ma bardzo dobrą sytuację materialną. W Polsce mam wrażenie, że to się tutaj mocno różnicuje. Jest taka grupa ludzi, którzy mają coraz więcej pieniędzy i może taka sytuacja ekonomiczna też na to wpływa, że mam dużo pieniędzy, więc ja tutaj rządzę i nie przejmuję się innymi.
2: Sytuacja ekonomiczna ma to wpływ w takim rozumieniu, że my dzisiaj mamy za co żyć, ale nie mamy po co żyć. I tu się pojawia kryzys sensu życia, kryzysy egzystencjalne, które są dziś przyczyną wielu trudności psychicznych, depresji, korzystania z wsparcia psychiatrów i psychologów. Bo pytanie o ten sens życia, prędzej czy później, pojawia się w życiu każdego z nas. Czasem w momentach kryzysu, czy straty, czasem wypalenia, czasem właśnie w przypadku wojen, konfliktów zbrojnych, ale też katastrofy klimatycznej, której też jesteśmy częścią. I w tych momentach kryzysu pojawia się prędzej czy później takie pytanie, o co właściwie tutaj chodzi? Jaki to wszystko ma sens?
1: No i jest ten lęk, ale nie mamy wpływu na przykład na rządy, nie mamy wpływu na światowych władców, którzy decydują o tym, czy będzie ograniczenie w emisji CO2, czy nie, czy będziemy coś redukować, czy będziemy działać na poprawę, nie wiem, stanu rzek, na niewycinanie lasów tropikalnych. My nie mamy na to wpływu jako mali ludzie. Oczywiście możemy jakieś kroki podejmować, jak na przykład, nie wiem, segregacja butelek, segregacja odpadów. Te małe kroki też są istotne, oczywiście też są istotne, bo to też nasze wybory konsumenckie, ale nie mamy wpływu na tych, co rządzą światem. Do tego jeszcze korporacje, które rządzą światem, media społecznościowe, tak, właściciele tych wszystkich koncernów, takich technologicznych. No i to może frustrować, że nie mamy na to wpływu.
2: Może frustrować, ale to, co jest sposobem na to, to skupienie się na tym, na co ja mam wpływ. Może nie mam wpływ na rządy, ale mam wpływ na to, na tą segregację. Mam wpływ na to, co na oszczędzanie wody na przykład. Mhm. Jeżeli uznam, że to jest ważna część mnie, mojego życia, jeżeli to jest moja wartość, ja potrzebuję to robić i mogę, to skupiając się i wybierając, ponoszę odpowiedzialność za to w małym zakresie, ale jest to, być może to jest kropla w oceanie, ale jest to zawsze kropla i mając takie poczucie sprawczości, że jakoś się do tego przyczyniam, pomaga to mi czuć się lepiej w tym świecie, w którym jestem.
1: A jak to jest z tym sensem życia? W czym jest problem? Co zgłaszają pacjenci? Gdzie oni się gubią? W którym momencie? No i dlaczego ten samorozwój? No, czy to jest coś złego? No chcemy być lepsi, chcemy, no właśnie, pewnie ktoś stawia na ten samorozwój, no bo chce być szczęśliwszy. Co jest w tym złego?
2: Współczesna psychologia pokazuje, że poczucie sensu jest jednym z ważniejszych czynników chroniących zdrowie psychiczne. Nie oznacza to, że życie jest łatwe i że zawsze będziemy szczęśliwi, kiedy będziemy się skupiać na samorozwoju. I dziś pojawiają się trudności innej natury, mianowicie takie, że zapatrzenie właśnie w siebie, w swoje ciało, w swoje emocje i takie ekshibicjonistyczne pokazywanie tego w sieci, w mediach społecznościowych. Mówi się nawet o takim emocjonalnym ekshibicjonizmie, kiedy na wzór zachodniej kultury psychicznej wpatrujemy się we własny pępek, w samego siebie, a psychologia sensu życia mówi, że my się nie kończymy na tym pępku, ale iść nawet w kierunku tej pępowiny ku takiemu zastanowieniu się, skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy, jakie to wszystko ma sens, że mój pępek to jest, można powiedzieć, na całej kuli ziemskiej jednym z miliardów pępków i szukanie tego sensu jako takiej osobistej odpowiedzialności za realizację, ale za rozbudzanie, aktywizację takich uczuć, dla czynienia dobra nie tylko dla siebie, ale dla innych. Stąd ważne jest, żeby kierować też tą uwagę poza siebie, w kierunku takiego współczucia i troski na osoby, które są wokół nas. I mówiąc też o tym, wraca do mnie taka myśl na temat rozwoju moralnego, gdzie niższym etapem rozwoju jest właśnie kierowanie uwagi na siebie.
1: Nie możemy ignorować siebie, prawda? No bo tak, też mamy swoje potrzeby. Przecież to może też frustrować, jak będziemy robić wszystko dla innych, poświęcać się dla innych, a o sobie zapominać. Ale też to nie może działać, jak rozumiem, w drugą stronę, że widzimy tylko siebie i nie liczymy się z innymi i z uczuciami innych osób. To ma być współpraca, ale wszystkich, na rzecz danej społeczności. Zresztą chyba psychologia społeczna, tak? O tym mówi, że my, no słynne zdanie, człowiek jest istota społeczna, my po prostu potrzebujemy do szczęścia, do spokoju drugiego człowieka.
2: My jesteśmy ewolucyjnie stworzeni do bycia z drugim człowiekiem.
1: A dlaczego tak jest, że mamy problemy ze znalezieniem tej drugiej połówki też? Mam takie wrażenie, że młode osoby, że im trudniej teraz się związać, bo te oczekiwania są takie w związku z tym rozwojem, samorozwojem wysoko postawione, takie wysokie?
2: Można też połączyć z tym, co powiedziałam wcześniej, że jesteśmy ukierunkowani na samorealizację, na doświadczanie samych siebie. I to powoduje, że jest więcej jakichś skarg, czy na udrękę życia, szukanie ideałów, takie wpatrywanie się w siebie, swoje uczucia, nawet użalanie się nad sobą. I nie ma takiej odpowiedzialności za za bycie razem, za to...
1: Za pracą nad takim związkiem też chyba.
2: I też pracą nad takim związkiem, ale też, żeby mieć taką gotowość do tego, żeby razem pracować nad tym, co jest dla nas dobre.
1: Dla naszego związku.
2: Dla naszego związku, ale dla nas, mówiąc o tym w liczbie mnogiej.
1: Aha. I dla jednej, i dla drugiej osoby, że nie patrzę tylko, co jest dla mnie dobre, ale też dla partnerki, partnera, ale to też działa w drugą stronę.
2: Tak, ale tu żadna skrajność nie jest dobra. Ani samo poświęcanie się takie dla drugiej osoby, ani za duże wpatrywanie się w to, co mi, dla mnie i moje. Więc żeby szukać tego wspólnego kierunku, żeby robić rzeczy razem, żeby mieć wspólny cel, żeby wyznaczać sobie wspólne plany i spędzać więcej czasu razem.
1: Ze mną w studiu psycholog Agnieszka Smorąg z poradni zdrowia psychicznego w MSWiA w Opolu. To także prezeska fundacji Intra. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o sensie życia. Tak, taki głęboki temat. Dzisiaj z punktu widzenia psychologii właśnie spoglądamy na to, czym się kierować w życiu, jak znaleźć ten taki wewnętrzny spokój, jak jest też z tym szczęściem. O to wszystko będę pytać również za chwilę. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu cały czas psycholożka Agnieszka Smorąg z poradni zdrowia psychicznego przy MSWiA w Opolu. Rozmawiamy na temat sensu życia. Jak go znaleźć? Skąd ten kryzys zdrowia psychicznego? A jest coś takiego jak kryzys wieku średniego? No, przychodzi taki moment, że jest trochę wypalenia i zawodowego, nawet jak kochamy swoją pracę, ale też może takiego życiowego, zmęczenie, co się zmienia, nie wiem, po 40, po 50 rzeczywiście, no tak z mojej perspektywy trochę się zmienia.
1: Kiedyś myślałam, że to konstrukt teoretyczny, zresztą psychologowie o tym pisali już dawno, Erikson mówił o różnych etapach życia, o kryzysach, które mamy w ciągu życia. Jednym z kryzysów właśnie jest kryzys wieku dojrzałości, gdzie następuje taki konflikt między integracją a rozpaczą i bez tego konfliktu nie przejdziemy na inny etap rozwoju. Więc on następuje. Moje obserwacje pokazują, że teraz on jest przesunięty 10 lat później, czyli tak jak kiedyś mówiło się o tym wieku, kryzysie 40, to teraz jest ten kryzys 50. Pisał też o tym Jung, że w wieku dojrzałym następuje taki kryzys i bez tego kryzysu nie będzie rozwoju takiego duchowego, emocjonalnego.
0: Ja myślę sobie, a może my się boimy właśnie tych kryzysów, bo chcemy być cały czas szczęśliwi, bo jesteśmy karmieni tymi mediami społecznościowymi, tam przecież wszyscy podróżują, są spełnieni, rozwijają się, jest ten samorozwój, a może my właśnie czasami potrzebujemy takich kryzysów. Ja nie mówię o chorobach zdrowia psychicznego, tak? Bo są takie zaburzenia, które wymagają leczenia psychiatrycznego już, psychoterapii, ale mówię o takich sytuacjach, że nie mamy większych problemów, ale coś się zaczyna dziać, że mamy za co, ale nie mamy po co żyć. Przychodzą jakieś kryzysy, może my właśnie wypieramy, nie dopuszczamy do siebie takich kryzysowych sytuacji, bo się tego boimy, bo boimy się tego stresu, bo nie chcemy tego stresu, bo uważamy, że powinniśmy cały czas tak żyć sobie beztrosko i stabilnie, fajnie jak stabilnie, ale na przykład szczęśliwie, tak nadmiernie szczęśliwie.
1: Kryzys w języku chińskim składa się z dwóch znaków, szansa i niebezpieczeństwo. I z każdego kryzysu można wyjść, przyjmując odpowiednią postawę do tego, co się w moim życiu dzieje, do tego, co mnie w życiu spotyka. Sytuacja trudna, cierpienie jest czymś, co przynależy do całej ludzkości. Każdy człowiek prędzej czy później napotka jakieś niewygody życia. I przez przyjęcie odpowiedniej postawy do tego, co mnie w życiu spotyka, mogę wyjść zwycięsko z tych kryzysów. Mówi się dużo dzisiaj o traumach, o tym, jakie one mają negatywne skutki na trudności w byciu szczęśliwym. Rzadziej mówi się o tym, że kryzysy czy trudności, traumy mogą prowadzić do tak zwanego wzrostu posttraumatycznego, czyli że osiągniemy większy rozwój, zdobędziemy umiejętności radzenia sobie z trudnościami życia, rozwijemy swoją osobowość, swoją tożsamość.
0: Myślę, że to pewnie też zależy, może pani będzie tutaj się ze mną nie zgadzać, od tego, czego doświadczyliśmy. I na przykład poczucie utraty bliskiej nam osoby już z nami pozostanie, ale czas rzeczywiście goi rany, tak? Trochę przynajmniej zasklepia, tak? Można po traumatycznym zdarzeniu odzyskać pewnego rodzaju równowagę.
1: Logoterapia jest dziedziną psychoterapii, która właśnie zajmuje się sensem życia i mówi o tym, że jednym z sposobów na osiągnięcie tego sensu życia jest przyjęcie postawy wobec tego cierpienia, które nas spotkało. Że czasem samo to przyjęcie postawy jest już sensem radzenia sobie z tą sytuacją.
0: A co to znaczy przyjęcie postawy?
1: Przyjąć postawę wobec tego cierpienia, że to cierpienie, które mnie spotyka, najtrudniej radzić sobie z takim cierpieniem, które jest niezawinione. Twórcą logoterapii jest Viktor Frankl,